0: Radio Nowy Świat.
1: Think of home. Home. Think of home.

Chciałbym siebie zapomnieć, żyć półprzytomnie. Spokojnie uciec jak woda przez dłoń. Wszystko byłoby dobre, pozornie, zanim cokolwiek mogłoby drgnąć. Twoja lekka dłoń znów ściera mi spod oczu łzy, gdy słabo krzyczę. Gdy nie mieliśmy nic, nawet najkrótsze sny, umieliśmy traktować jak całe życie. Ledwo co widzę, stoi w zenicie słońce tego miasta. Ja ciągle wiszę pośrodku nocy przeszłej. Po cichu piszę, na głos to wybrzmiewa jak farsa. Mieszałem wódę, paranoję i depresję. Sam najlepiej wiem, że nie chcę nieść tego więcej. Ręce dawno straciły siłę. Szanse na jutro kończą się razem z wrześniem. Zaczynam rozumieć, co zrobiłem.

dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.

trumpets is reset. Ah, there's so much

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Na początek o wniosku do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie. Chodzi o sprawę z czasów, gdy europoseł PiS był wiceministrem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również doprowadziły do uzyskania z tego tytułu wyższego uposażenia.
0: A tak sprawę komentuje europoseł Patryk Jaki.
2: Jedna wielka, nieprawdopodobna chucpa, żałosny, śmieszny wniosek. On przejdzie do historii jako jeden z najśmieszniejszych, najbardziej żałosnych wniosków, jakie zostały sformułowane w historii III Rzeczpospolitej.
0: W kwietniu Europarlament uchylił immunitet Patrykowi Jakiemu w innej sprawie. Chodziło o prywatny akt oskarżenia, który wobec polityka złożył sędzia Igor Tuleja. 5 podpisów, 1 weto w serwisie Decyzja Prezydenta. Karol Nawrocki odrzucił przepisy zmieniające ustawę o systemie monitorowania drogowego SENT.
3: System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa. Dziś próbuje się go rozszerzać na kolejne branże, w tym firmy produkujące beton, budowlane czy firmy transportowe. Są to tysiące polskich przedsiębiorstw.
0: Podpisy prezydenta znalazły się natomiast pod ustawami o rejestrze oznakowanych psów i kotów i pod przepisami, które pozwolą płoszyć niedźwiedzie i żubry bronią gładkolufową z gumowymi kulami. 22 osoby zabite, 130 rannych to bilans ataków Rosji na Ukrainę z nocy, z poniedziałku na wtorek. Ci, którzy wspierają Kreml komponentami do dronów i rakiet, współuczestniczą w zabójstwach, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Kolejny raz Putin swoim szaleństwem zniszczył życie zwykłych dzieci, bloki mieszkalne i kliniki w Kijowie. Drony Szachet uderzyły w wieżowce w Dnieprze, a z jakiegoś powodu także w salon samochodowy z chińskimi samochodami w Kijowie. Ukraiński przywódca dodał, że armia szykuje dodatkowe środki przeciwdziałania. Wiemy, że Rosjanie bardzo boją się naszego ukraińskiego potencjału rakietowego, ocenił Wołodymyr Zełański. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dzień rozpoczyna się pogodnie poza wschodem, gdzie utrzyma się większe zachmurzenie. W późniejszych godzinach chmurzyć się zacznie od zachodu, a najwięcej słońca można spodziewać się na północnym wschodzie. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry wskażą od 14 stopni na Podgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, do 22-25 stopni na przeważającym obszarze kraju i 27 stopni na południu.

0: Szalalalala, to chyba dobry okrzyk na rozpoczęcie poranka, nie?
1: Szczególnie w tym duecie premierującym.
0: Prawda, to jest Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Bardzo się cieszę, że prowadzimy we dwoje ten poranek, 4 godziny przed nami. Jak się czujesz?
1: Wspaniale, ale ja powtórzę słuchaczom to, co powiedziałam wczoraj tobie. Ja sobie przysłuchałam, jak to porządna dziennikarka, kilka poranków Mateusza, żeby wiedzieć, w co się włączam i stwierdziłam, że...
0: Co się wpakowuje. Pakuje.
1: Stwierdziłam, że Mateusz tak pięknie i tak wdzięcznie prowadzi, że moja rola to jest głównie równie wdzięczne przeszkadzanie mu.
0: W ogóle nie, to będzie totalnie inna...
1: Zupełnie inna rola?
0: Inna rola,
1: to tak właśnie dzisiaj w ciągu 4 godzin się okaże. A Kuba Jędras będzie tego pilnował?
0: Franek Buzicki nas realizuje, Wiktoria Wichrowska odbiera telefony. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, poprosimy na numer 224-280-280. Beata Grabarczyk niezmiennie poprowadzi rozmowy, serwis informacyjny Kasia Oklińska, a za muzykę odpowiada Patryk Rabiega.
2: Nowy świt.
0: No i widzisz, ja nie słuchałem na przykład nowego Paula McCartneya jeszcze. Będzie w tej godzinie szansa, żeby to nadrobić fragmentarycznie oczywiście. Bo nowy singiel
1: ułamkowo,
0: będzie,
1: bo to jest długa płyta.
0: Tak. Come Inside. Ale to wszystko w swoim czasie. Jest 8 minut po 6. Jest 3 czerwca. Ja jestem, Zuza jest. Czyli wszystko jak trzeba.

0: Być może jest trochę nowości, bo ja się pojawiłam, ale formuła się nie zmienia, czyli w pierwszej godzinie należy zrobić kalendarium, więc do tego przechodzimy.
1: Tak jest, tak, tak jest. I właśnie patrzę w playlistę i widzę, że biorąc pod uwagę twoje upodobania muzyczne, które słuchacze mogli poznać między innymi w audycji Szczyt Wszystkiego, to będzie coś dla Zuzy zdecydowanie.
0: Ale zostałam nawet ostrzeżona przed tym faktem. Patryk Rabiega przyszedł i powiedział, że będzie to na playliście, ale wybrał nie najdłuższy numer i że być może poradzę sobie pomimo tego. Oczywiście ja wiem, że jest wielu fanów Slayera wśród słuchaczy Radia Nowy Świat.
1: Slayerek, tak.
0: Więc jakżebym mogła jeszcze przy okazji tak pięknego święta, bo przecież to są urodziny gitarzysty.
1: Tak, Kerry King 62 lata temu przyszedł na świat, także zapinamy pasy. 2:48, więc damy radę.

0: Jest taka przypadłość, która mi się zdarza w studiu, że jakoś tak, nie wiem, czy rękawem, czy kablem, czy to się samo dzieje. Mhm. Nagle mi się przekrętło, pokrętło przekręca.
1: Od słuchawek?
0: I wtedy się robi nagle głośno, więc jak teraz założyłem słuchawki, to miałem szok.
1: Myślałam, że przy okazji Slayera to tak przypadkiem ci się przekręciło na cicho.
0: Nie, to u ciebie tak działa, wiesz?
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że zupełnie nie. Mam wrażenie, że my rano jesteśmy bardziej podatni na przyswajanie nowych bodźców, no bo jeszcze cały dzień nas nie przytłoczył i wtedy można się oswajać z nowymi rzeczami. Na przykład ja się właśnie oswoiłam ze Slayerem. Państwo się oswajają ze mną o tej porze dnia i jakoś tak będzie coraz lepiej. Mhm. Ja na przestrzeni poranków swoich dotychczasowych w innej rzeczywistości radiowej przyzwyczaiłam się na przykład do zdecydowanie mocnego techno.
0: O, okej.
1: Albo do rapsów, takich, których wcześniej nie słuchałam, więc być może razem z państwem właśnie poszerzę swoją dyskografię o m.in. Slayera. No dlaczego właśnie. Nie?
0: Bo tak, wstawanie porankowe to jest twój chleb powszedni. Ja się zastanawiam, czy masz jakieś poranne rytuały? Przedaudycyjne?
1: Mam kawę przelewową, którą będę wlewać w siebie przez najbliższe 4 godziny.
0: To jest bardzo dobry plan i bardzo mi się podoba to, że trzymasz ją daleko od laptopa. Moje natręctwa się nie włączają. To jest chyba trochę tak, że jak się nazywał ten horror, gdzie rzeczy się dzieją w bardzo niepożądany sposób, poszukać przeznaczenie.
1: Tak.
0: Więc wydaje mi się, że w moim pokoleniu ten film zostawił pewne natręctwa, że sobie wyobrażasz rzeczy, że one się właśnie wydarzyły. Ja trochę tak mam z kawą i laptopem, czekam aż ona tam wyląduje. Więc cieszę się, że to jest w bezpiecznej odległości.
1: I nie trzeba rysować taśmy dookoła laptopa. Strefa bezpieczna, nie rozpryskowa.
0: Jest okej.
1: Strefa bezpieczna teraz będzie też dla osób, które może nie są fanami Slayera, ale są fanami Boba Marleya.
0: Uh-huh.
1: Bo to znowu z okazji, przypomnij mi.
0: 49. rocznicy wydania płyty Exodus, Bob Marley, bardzo proszę.

0: 20 po 6, 49 rocznica wydania płyty Exodus Boba Marleya. Więc po Slayerku mieliśmy chwilę na odetchnięcie. A propos oszukać przeznaczenie, czy ty, Zuza, masz, chociaż nie wiem, trochę boję się wypowiadać to na antenie, bo już zrobiliśmy disclaimer tak zwany poza anteną, że to może trochę triggerować, ile angielskich słów, matko. No ale dobra, niech będzie, że jadąc za ciężarówką, jeżeli na przykład przewozi drewno, to się boisz i zachowujesz. I tak trzeba zachować odległość, wiadomo, ale zachowujesz ponad normatywnie dużą.
1: Ja nie oglądałam tych filmów, bo ja nie cierpię horrorów.
0: O, spoko.
1: Bo ja się mam zbyt bujną wyobraźnię, mi się to potem śni po nocach, więc nie, ale znam ten przekaz kulturowy oczywiście i faktycznie jakby trzymam tę większą odległość, ale nawet nie wiem, wydaje mi się, że nawet bez filmu człowiek miałby wątpliwość, aby na pewno te pasy są dobrze dociśnięte.
0: Tak.
1: Ale filmy mi zrobiły jeszcze inne rzeczy, bo na przykład w takim okresie formującym gusta filmowe oglądałam film Marzyciele Bertolucciego i tam w pierwszej scenie jest o tym, że oni chodzą do kina i to jest generalnie film o kinomanach i przepychali się do pierwszego rzędu, żeby uwaga, w tym pierwszym rzędzie te pierwsze krople fabuły spadły na nich. Żeby mieli przekaz filmowy nieskażony tymi oczami, które siedzą przed nimi. Mi się to tak spodobało, że potem przez dobrych kilka lat siedziałam z samego przodu w kinie. Albo starałam się przynajmniej, jeżeli nie pierwszy rząd, to siedzieć faktycznie tak, żeby wszyscy byli za mną. Strasznie wygodne, nikt przed tobą nie chrupie. Polecam.
0: Przede wszystkim. Ale jaka ładna historia.
1: Polecam ten film. Uważam, że on jest przepiękny. Dziwny oczywiście. 2003 rok to jakby swoja historia i Bertolucci, ale naprawdę uważam, że to jest świetny kawał kultury.
0: No jasne. Czy państwo mają takie doświadczenia filmowe, które państwa ukształtowały, zostawiły coś w głowie? Dobrego albo niedobrego?
1: Być może to rozlanie kawy, być może to miejsce w kinie, a być może coś innego. Można pisać. nowy.świt@nowyświat.online. Zapraszamy.
0: Tak jest. I dzwonić również 224-280-280. Ładny nam się zespół wylosował po wspomnieniu Oszukać przeznaczenie. Future Starts Slow i The Kills.

0: mamy 26 minut po 6, co oznacza, że za chwilę przeniesiemy się w kosmos razem z Klaudią Kowalczyk w ramach kącika kosmicznego, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chyba mogę powiedzieć prawdziwa gwiazda, cytując samego autora, no bo obiecany Paul McCartney teraz będzie. O ile nie słuchałem jeszcze całej płyty, to jestem absolutnym fanem tych wszystkich rolek z wywiadu z Amelią, które śmigają po Instagramie.
1: Absolutnie.
0: Ty, Zuza, chyba też. I tam pada coś takiego a propos, że who's the real star? I am.
1: Tak, tak, tam coś takiego faktycznie pada. Tam jest mnóstwo kwiatków, bardzo jest dowcipny ten wywiad. Mam wrażenie, że zasługa zarówno i prowadzącej, mhm, samego Paula McCartneya, ale ja z ciekawości w końcu nadrobiłam album, słuchałam połowę, bo tyle mi mniej więcej uleciało w drodze do domu. Druga połowa nie była na tyle interesująca po tej pierwszej, żebym do niej wróciła jeszcze w domu. Bo faktycznie jest tam dużo nostalgii i ta nostalgia mnie wzrusza, znając całą historię, wiedząc, co z czego wynika. I muzycznie to jest oczywiście świetne i bardzo jest interesujące w kontekście produkcji, to znaczy, że kiedy ktoś robił tak kultową muzykę kilka dekad temu i teraz mam możliwości techniczne, współczesne, to co zrobi. I to brzmi tak, a nie inaczej, jednocześnie są to odniesienia. Więc jest to w jakiś sposób piękne i wzruszające, a z drugiej strony mnie aż tak nie porwało. Ale faktycznie Common Sight, które Patryk na dzisiaj wybrał, bardzo wdzięczne i dźwięczne. Jestem ciekawa, jak się Państwu spodoba. A za moment kącik kosmiczny.

0: więc gwiazdy będą nas teraz interesowały. Polska spółka Piap Space weźmie udział w europejskim projekcie, którego celem jest stworzenie inteligentnej osłony ochronnej dla robotycznych ramion wykorzystywanych w misjach księżycowych, marsjańskich i orbitalnych. To jest przeważnie ta rzecz, o której się myśli o 6 rano, nie?
1: Ja jestem za każdym razem, nieważne o której porze o tym pomyślę, to jestem pod wrażeniem, co my jako ludzkość potrafimy zrobić, naprawdę.
0: Prawda? No więc rzeczone robotyczne ramiona będą dzisiaj naszym przedmiotem uwagi. Za kulisy prac w kąciku kosmicznym zajrzała Klaudia Kowalczyk.
2: Anna Nikodymbilska, firma Piap Space, dyrektor rozwoju biznesu. To jest taka zewnętrzna powłoka ochronna zaprojektowana do współpracy z ramionami robotycznymi. I docelowo ona ma pozwalać na przesyłanie i prądu, i danych, ale też będzie miała takie sensory, które będą ostrzegać o ryzyku kolizji na przykład, chronić też oczywiście przed temperaturą i pyłem na przykład w misjach księżycowych. I ta powłoka jest podłączana do manipulatora, okala go, i pozwala właśnie na przepływ prądu i tych danych wymaganych do poprawnej pracy ramienia. To też pozwala znacznie zmniejszyć rozmiar i masę samego ramienia, jednocześnie upraszczając całą jego konstrukcję. Ta druga skóra ma docelowo pozwalać na przesyłanie prądu i danych, czyli też nam uprości całą konstrukcję ramienia, będzie też mogła ostrzegać o ryzyku na przykład kolizji, no i oczywiście podstawowo będzie chronić przed różną temperaturą i na przykład pyłem w misjach księżycowych. Czyli jak działa ta technologia? Taka powłoka jest podłączana do manipulatora, ma go okalać i będzie oczywiście pozwalać na przepływ prądu i danych wymaganych do poprawnej pracy ramienia, przez co będzie też możliwe zmniejszenie masy samego ramienia, no i uproszczenie oczywiście tej konstrukcji.
3: Jak wyglądały prace nad tą technologią?
2: Główne prace dotyczące rozwoju tego rozwiązania Smart Skin leżą oczywiście po stronie Duńskiego Instytutu Technologicznego, a Piap Space jest odpowiedzialny za wsparcie DTI w fazie definicji wymagań i też projektowania docelowego rozwiązania. My też oczywiście dostarczamy model manipulatora na potrzeby kampanii związanej z testami, na przykład termicznymi. Także nadzorujemy te same testy, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, po prostu dostarczamy nasz manipulator Titan do przeprowadzenia testów na nim. Te testy będą odbywać się w komorze termiczno-próżniowej. Będzie też wykorzystany analogowy pył księżycowy, co nam pozwoli właśnie sprawdzić działanie powłoki w tak zwanych reprezentatywnych warunkach. Obecnie jesteśmy na etapie zamykania ostatecznej formy wymagań. To jest ciekawe i docelowo uniwersalne rozwiązanie, bo ono powinno

0: Takie demo będzie już, myślę, jakaś misja do zastosowania takiego rozwiązania.
1: Za kolejny odcinek kosmiczny dziękujemy Klaudii Kowalczyk. Jak zwykle, za chwilę posłuchamy też prognozy pogody kosmicznej, którą również przygotowała Klaudia.
2: Nadchodzący tydzień przynosi miłośnikom nocnego nieba wyjątkowe widowisko. Już 9 czerwca warto wyjść po zachodzie słońca i skierować wzrok ku zachodniemu horyzontowi. Pojawią się tam Wenus i Jowisz w bliskim sąsiedztwie. To koniunkcja planetarna. Z Ziemi oba ciała wydają się być niemal obok siebie, choć w rzeczywistości dzielą je setki milionów kilometrów. Zaledwie dwa dni później do pary dołączy Merkury. Przez cały czerwiec góruje nad nami trójkąt letni. Trzy jasne gwiazdy z trzech różnych konstelacji. Vega z lutni, Altair z orła i Deneb z łabędzia. To nieoficjalny symbol ciepłej pory roku, widoczny przez większość nocy.

0: No nie, nie, nie. Do dzisiaj usiedzieć spokojnie, Patryk.
1: Bardzo dobrze.
0: Z tą muzyką Gabriels.
1: Patryk budzi i my również Państwa budzimy. Pytaliśmy chwilę przed kącikiem kosmicznym o takie filmy, które w Państwu coś zmieniły. Być może sprawiły, że Państwo nabrali jakiegoś nawyku bardzo dziwnego.
0: Albo lęku.
1: Albo lęku. I tutaj jakoś przez to chyba, że ja wspomniałam tak ikoniczny film jak Marzyciele, to inne ikoniczne tytuły się pojawiają w mailach. Pani Anna poza Marzycielami wspomina Ukryte pragnienia. Ze świetną ścieżką dźwiękową, a pan Tomek natomiast mailowo wspomina Czas apokalipsy w katowickim kinie Światowid. Ja miałam przyjemność oglądać Czas apokalipsy też na dużym ekranie w ramach swoich zajęć na studiach.
0: No proszę.
1: I to jest oczywiście Francis Ford Coppola i to jest absolutnie ikoniczny film. I jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to myślę, że Coppola przyczynił się do czegoś, co my już trochę traktujemy jako po prostu motyw popkulturowy, bo on jako chyba pierwszy tak mocno i wyraziście użył Lotu Walkirii Wagnera. To jest taki, jak myślisz o takiej najbardziej podniosłej muzyce. To jest to. I to było tam użyte pierwszy raz, a potem w milionie filmów, gier i wszystkiego innego. Więc mi na pewno Czas apokalipsy poza ogromnym wrażeniem, bo to 3 godziny dzieła, to ta scena zdecydowanie z człowiekiem zostaje. A było to dawno temu swoją drogą.
0: Jakie to były zajęcia?
1: Historia kina i przechodziliśmy tam, w każdy semestr była inna dekada. Ja trafiłam szczęśliwie na lata 80. Końcówka 70., 80. Ikoniczne rzeczy. Ile tam ja się dobrych rzeczy naoglądałam. Polecam Państwu serdecznie powrót do tej kinematografii, jeżeli nie oglądali jej Państwo dawno temu.
0: Ale nie będziemy Państwa pytać o ulubioną dekadę, bo to jest niekończąca się batalia 80. czy 70. czy 90.
1: Nie dojdziemy z tym do ładu.
0: Tak, bez sensu jest rozdzielać serce o tej porze na tych wiele różnych kawałków.
1: Ale jak już mówimy o datach,
0: dawaj,
1: to trzeba wspomnieć o kalendarium, bo dzisiaj jeszcze kilka rzeczy się wydarzyło.
0: Co tam ważnego znalazłaś?
1: Ja najbardziej wpadło mi w oko, że w 1931 roku Salvador Dali otworzył swoją drugą indywidualną wystawę w Galerii Pierre Col w Paryżu, podczas której po raz pierwszy zaprezentowano publiczności obraz Trwałość pamięci. I jako, że jesteśmy w radiu, to nie możemy Państwu teraz tego wyświetlić, ale Salvador Dali ma kilka ikonicznych prac i to jest ta, gdzie te zegarki się tak leją.
0: Tak.
1: Jeżeli Państwo nie pamiętają. Mam wrażenie, że krzywda się stała po drodze Salvadoremu z tym obrazem, bo uważam, że kiedy te obrazki wyszły z obrazu i można kupić plastikowy, tani zegarek chiński, który spływa z półki, niedobrze.
0: Że trochę spospoliczała za bardzo. Ta sztuka, powtórzę twoje słowo ikoniczne, bardzo, bardzo, bardzo. W 1524 roku to z kolei moją uwagę przyciągnęło. Mikołaj Kopernik napisał we Fromborku list przeciwko Wernerowi, którego adresatem był kanonik krakowski Werner Wapowski. Druga znana praca astronomiczna Kopernika, w której wyraża swoją opinię na temat matematyczno-astronomicznych prac norymberskiego matematyka Johannesa Wernera właśnie.
1: Teraz na to się wiesz, jak ładnie mówi? Bif.

0: Jeszcze, żeby nas osadzić w rzeczywistości, bo wspomnieliśmy, że 3 czerwca, ale kilka...
1: Środa.
0: Środa. Ale w sumie trochę też piątek. W sensie oprócz tego, że mówi się, że środa to mały piątek, to za chwilę weekend długi, więc...
1: No, myślę, że my w radiu najmniej odczuwamy to, że jest długi weekend, ale faktycznie myślę, że duża część z Państwa dzisiaj może mieć ostatni dzień pracy w tygodniu.
0: No, więc jesteśmy na posterunku Państwa. Last dance przed długim weekendem. No właśnie, ale 3 czerwca dzisiaj mamy imieniny. Chcesz poczynić honory?
1: Leszek i Kevin przede wszystkim.
0: Przez W.
1: Kevin przez W, tak. Mieliśmy dysputę, czy Kevin przez W, czy Kevin przez V, bo w Polsce jesteśmy obydwoje pewni, że obydwa warianty.
0: Ja spotkałem się z V w kręgu znajomych, ale dzisiaj ten przez W, także...
1: 3257 osób w Polsce nosi to imię. Kevin przez W. A ile Kevin przez V? Tego nie sprawdzimy, bo niestety tego nam nie podrzuca. Poza tym Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand. No i proszę. Na ostatnim się wywaliła.
0: Izaak u mnie jest jeszcze. Klotylda, Laurencjusz, Bratomiła i Owidiusz. Czy myślisz, że dzisiaj możemy zrobić coś w rodzaju walentynek z uwagi na Owidiusza, który się pojawia? Będzie jakiś dzień sztuki kochania, coś takiego w tę stronę do 3 czerwca. Możemy trochę takie naciągane, ale dopisać, jeżeli ktoś komuś chciał wyznać miłość na przykład. To
1: dzisiaj jest dobry dzień. Tak. Zachęcamy Państwa do tego.
0: Imieniny Owidiusza. Mamy też inne święta. Światowy Dzień Roweru.
1: Ale on u nas, wszyscy stwierdzili, jest bardzo regularnie. Mamy Dzień Roweru w Radiu Nowy Świat.
0: Tak,
1: więc
0: to nic wybitnego akurat.
1: Prosimy pamiętać o kaskach i tutaj stawiamy kropkę na temat Dnia Roweru.
0: Koniec.
1: Mamy Dzień Savoir Vivre i mamy Dzień Dobrej Oceny. Tak. Jaka to jest dobra ocena dla ciebie, Mateuszu?
0: Piąteczka jest okej, ale 4 plus jest zadowalające.
1: No, czyli dobry z plusem to dobra ocena. Ja jestem też z tych, że piątka to była dobra ocena, czyli bardzo dobra.
0: Ale im człowiek jest starszy, tym bardziej zauważa, że wystarczająco dobre to dobre.
1: No tak, na przykład na studiach, 3 na szynach, świetna ocena.
0: Jest okej. Ale to jest bardzo też filozoficzne pytanie, w sensie, co to znaczy dobra ocena, czym jest dla ciebie tak... No dobra, skierujemy to do słuchaczy. Gdyby Państwo chcieli się dołączyć, to
1: ja zobaczę, czy dostanę dobrą ocenę po jeszcze kolejnych 3 godzinach z hakiem.

0: Za 8 minut 7 na drugi brzeg Krzysztof Zalewski to za nami. W tej drugiej godzinie poranka będziemy mówili o jedzeniu, a w zasadzie o pewnym szczególnym warzywie. Więc już trochę zaczynając temat żywienia i przyswajania pewnych rzeczy do naszego brzucha, chciałam Państwu opowiedzieć o trendzie, który ostatnio obił mi się o ekran telefonu.
1: Ładne sformułowanie.
0: Od dłuższego czasu, szczególnie Amerykanki, ale w ogóle świat zachodni, żyje takim trendem na Slavic Girls.
1: No wiadomo.
0: Świat odkrył, że słowiańskie kobiety są piękne i trochę zagląda nam się do talerza, do różnych, nie wiem, rutyn beauty, co my tam robimy, że jesteśmy takie ładne, jak jesteśmy. I był moment, że Amerykanki jadły kaszę gryczaną z awokado, myśląc, że to jest typowy słowiański posiłek, co już było zabawne, ale
1: czyli
0: teraz...
1: pojawił się taki trend na wannabe.
0: Tak. Tak, był też trend na Slavic stare, czyli my mamy taki słowiański wyraz twarzy, to znaczy, że jak nic nie robimy z twarzą, to wyglądamy dość groźnie. Albo jak
1: uśmiech po polsku.
0: Tak, uśmiech po polsku tak zwany. I to też była na to moda i teraz przyszła moda na fruit water. I otóż mogą się Państwo domyślić, czym woda owocowa jest. Chodzi o kompot.

0: Za 2 minuty będzie 7. Jak to było? Fruit water, czyli kompot, mówiąc po
1: polsku. Co z tym kompotem i co z ziemniakami? To jest po godzinie 7.
0: Tak jest, bo będziemy Państwu opowiadać przy okazji wyjątkowego święta ziemniaka. Jak się okazuje, takie jest i są wydarzenia z tym związane. Wiktoria Wichrowska trochę więcej na ten temat po 7 nam powie.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy zakazujący używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych w czasie lekcji i w czasie przerw, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: W szkole możemy uczyć postaw dotyczących higieny cyfrowej, bo widzimy bardzo często nawet kilkuletnie dzieci, które wpatrzone są w ekran smartfona. Często dawany z powodu braku pomysłu, braku czasu, braku zajęć, ale szkoła może kształtować dobre nawyki i szkoły już to robią, więc ten nasz zakaz realnie wzmacnia. I tak, wiemy, że też pojawią się głosy, że będzie można ten zakaz obejść.
0: Zakaz ma obowiązywać od nowego roku szkolnego. Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar, weszła w życie. Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem. Prawo i Sprawiedliwość ogłasza nazwisko kandydata w wyborach nowego prezydenta Krakowa. Będzie nim Michał Drewnicki, przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.
2: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Chciałbym się również zwrócić z apelem do Konfederacji. Jeżeli mamy mówić o jedności na prawicy, to jest nasza też oferta do nich, aby rozważyli poparcie tego kandydata.
0: Konfederacja ogłaszała już wcześniej, że jej kandydat to Bartosz Bocheńczak. Po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego do wyborów nowego włodarza Krakowa musi dojść najpóźniej 23 sierpnia, ewentualna druga tura 2 tygodnie później. W Danii 2 miesiące po wyborach Duńczycy mają nowy, stary rząd. Na jego czele znów stanie Mette Frederiksen. Przedstawiamy rząd bliski codziennemu życiu Duńczyków i skupiony na pomaganiu Duńczykom mocno dotkniętym rosnącymi cenami paliw. Większość w parlamencie utworzyli socjaliści, socjaldemokraci, liberałowie i politycy partii umiarkowani. Czteropartyjny rząd pokieruje Danią pierwszy raz od 30 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś dzień ze sporą ilością deszczu, zwłaszcza na zachodzie, w centrum i na południu kraju. W pasie od Wielkopolskiej i ziemi łódzkiej przez Górny Śląsk i dalej Małopolskę oraz Podkarpacie obowiązuje ostrzeżenie przed burzami i tam popada najbardziej intensywnie. Słońce przez cały dzień utrzyma się tylko na północnym wschodzie. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr. Poza tym powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Najniższa temperatura w ciągu dnia spodziewana jest na południowym zachodzie. Od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim do 17 w Kotlinie Kłodzkiej. W pozostałych częściach kraju maksymalnie od 22 do 25 stopni, a jeszcze cieplej będzie na południu, tam maksymalnie 27. And you can dance for inspiration.

0: No i teraz musimy zrobić test na to, czy się dogadamy, czy się nie dogadamy. Czy Madonna w twoim guście muzycznym jest si, czy nie si?
1: Nie wiedziałam, że Madonna może dzielić ludzi?
0: O, kochana. Długi serial przed to był do nadrobienia, ponieważ z Kajtkiem Strzelczykiem mamy trwającą od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu miesięcy dyskusję na temat wyższości Madonny. W ogóle nad wszystkimi artystkami, że Madonna wielką artystką jest. Kajtek jest innego zdania, więc tak się sobie dyskutujemy.
1: A, właśnie, Kajtek, myślałam, że to jest postulat Kajtka i byłam bardzo zdziwiona.
0: Nie, to też byłbym zaskoczony.
1: Trochę tak. Poza jego charakterem. Wszystko jest w porządku z Madonną.
0: Świetnie, też jestem team Madonna, więc jesteśmy po jednej stronie i państwo też z nami, mam nadzieję. Druga godzina spotkania, 8 minut po 7. Zuzanna i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz wydaje Jakub Jędras, Wiktoria Wichrowska odbiera państwa telefony, Franciszek Wójcicki realizuje.
0: Kasia Klińska przedstawia serwisy informacyjne, a Beata Grabarczyk, nie mogę powiedzieć, że jest, ale będzie.
1: A Patryk Robiega odpowiada za muzykę.
2: Nowy świt.
0: Zapowiedziałaś, że w tej godzinie będziemy mówić o kulinariach różnych. No i to się trochę łączy, co czytam właśnie w mailu. Stomatologia leży całkiem nieopodal. A pani Ela napisała i łączy wszystkie w ogóle wątki, bo jeszcze dotyczące kina i tego, co w nas kino zostawia. Te takie filmy, których nie możemy wyrzucić z głowy, poszczególne sceny i natręctwa, przez te filmy właśnie. W każdym razie Ela napisała, że Katowice, też kino światowid, okres studiów i film Maretończyk. Do dziś, kiedy mam umówioną wizytę u stomatologa, śni mi się scena z tego filmu i pytanie, czy jest bezpiecznie scena tortur. Nie, wracajmy tam. A natomiast do tego tematu bardzo chętnie wrócimy, jeżeli państwo mają jakieś natręctwa, które zostawiły u państwa filmy obejrzane lata temu, jakieś takie konkretne sceny.
1: Coś, co wraca, być może jakaś scena za każdym razem odbija się w państwa głowie. Na przykład film ze Shreka i kiedy jedzie się, film Shrek i kiedy się jedzie autem, to ktoś pyta z tylnej kanapy, daleko jeszcze?
0: No właśnie.
1: No i tak to właśnie wkręca się w mózg i już potem zostaje na długie lata.
0: I nie wychodzi. 224-280-280 poprosimy o głosy państwa. No i jako się rzekło, w tej godzinie będziemy...
1: Kompot z ziemniakami.
0: Będziemy rozprawiać o ziemniakach. Gary Clark Jr. teraz.

0: Gary Clark Jr. nam grał. Szeleszcze jak na poranek przystało. A propos filmów właściwie znalazłem artykuł Rzeczpospolitej, którego autorką jest Urszula Zielińska. Mianowicie zadyszka Netflixa. No i tu niespodzianka, Polacy znowu ściągają torenty.
1: O!
0: To jest zwrot bardzo ciekawy, bo wydawało mi się, że skoro pojawiły się streamingi, to chyba trochę znudziło nam się piracenie, ściąganie tak po prostu zwyczajnie, że skoro wszystko masz dostępne na wyciągnięcie ręki za jakąś tam opłatę abonamentową, to po co się bawić z tym?
1: Opłaty wzrosły na przestrzeni lat.
0: No to też.
1: Nie racja. Można już było robić machlojek i dzielić konta na 10 rodzin.
0: No tak.
1: Więc być może dlatego. I co z tymi torrentami jeszcze?
0: No właśnie, ale to też ma wpływ na sytuację, no nie chcę mówić, że sytuację demograficzną, ale na stan cywilny, bo dużo rodzin się potworzyło właśnie po to, żeby korzystać z platform streamingowych. Nie wiem, czy miałaś to wśród znajomych, ale nagle wszyscy byliśmy jedną wielką rodziną, żeby było taniej.
1: Ja miałam jedną swoją własną wielką rodzinę, okay, z krwi wynikającą.
0: Stabilizacją powiało w branży platform streamingowych w Polsce. Liczba widzów stoi, liczba subskrypcji per capita również, a lider rynku Netflix traci widownię w naszym kraju. No i teraz odsetek internautów, którzy wskazują, że jest to ich ulubiony serwis internetowy z filmami i serialami, spadł w ciągu roku z 62% do 56%, tak wynika z badań WPP Media. Nie wiem, jakie są statystyki, czy są tu podane a propos rzeczonych torrentów, bo nie zdążyłem przeczytać całego artykułu, no ale tak się w pierwszych zdaniach pojawia, że podobno wracamy do tego. Nie wiem, wydawało mi się, że piractwo jakoś tak śmiercią naturalną.
1: Znaczy, oznacza to na pewno wzrost zarobków wszystkich informatyków, bo nagle pojawią się kolejne osoby z nowymi rodzajami wirusów, które sobie tak pobiorą razem z tymi nielegalnymi filmami, bo przecież inaczej się nie da.
0: Szpana się samo kliknęło.
1: To zupełnie samo. Ja nie wiem skąd ta sytuacja na moim ekranie w tym momencie. Zupełnie nie mam pojęcia. Samo się
0: spotkało. Niespodziewanie. No tak, to Rzeczpospolita, jeżeli ktoś chciałby się w te ciekawostki netflixowe wygryźć, a propos gryzienia, picia właściwie.
1: Ale też gryzienia, bo tym kompocie dokończę Państwu dwa słowa, bo co by było złego w piciu kompotu? To, że Amerykanie odkryli, smakuje im kompot. No wszystko jest dobrze.
0: Takie. No może trochę przeinaczają nazwę, więc jest to trochę deprymujące.
1: Fruit water, to jeszcze jest do zniesienia. No tłumaczenia istnieją w tym świecie, ale problem jest taki, że z tego się robi trend, a zawsze w trendach jest pewne wypaczenie. Wypaczenie polega na tym, że pije się to nie z żadnej szklanki, tylko z designerskiej miski. Takie, że się trzyma tą miskę taką szeroką przed ustami i do tego wyjadają te truskawki czy inne owoce, najczęściej truskawki, pałeczkami do sushi.
0: Żartujesz.
1: Nie. I jest mnóstwo filmów, że te dziewczyny mają tę miskę designerską, mają te designerskie pałeczki i jedzą te truskawki. Cieknie im ten kompot po tej brodzie. Jest to jakieś zupełnie nieporadne.
0: Ale ja proszę jeszcze nie mów, że jedzą gołyszką, sorry, że wchodzę w słowo.
1: Tego nie widziałam. Wydaje mi się, że piły z tej miski, ale pałeczkami okropne. I jest jedno duże zagrożenie, bo teraz kompot to jest taki swojski i tani. A potem się nagle okaże, że w koncercie talerzykowym za szklankę kompotu płacimy 40 zł przez te Amerykanki. Niedopuszczalne.

0: Jest jeszcze jedna diagnoza sytuacji a propos Netflixa i piractwa. Mm-hmm. Od jednej z naszych słuchaczek, a może sytuacja Netflixa pokazuje, że życie jest coraz droższe i ludzie pierwsze co rezygnują z rzeczy niekoniecznych do przetrwania.
1: Jest to, myślę, że również słuszna diagnoza. Co za tym idzie? Często niestety wiąże się to z ograniczeniem żywnościowym i na przykład co jest tanie i co zjeść tanio?
0: To prawda.
1: Ziemniaki. I takim płynnym sposobem.
0: Przejście.
1: Takim płynnym sposobem przechodzimy do ziemniaka, szanowni państwo.
0: No właśnie.
1: Gdyż, czy ziemniaki są tanie? Tak. Czy są dostępne cały okrągły rok? Tak.
0: Czy są doskonałe?
1: Tak.
0: Czy można z nich zrobić wszystko?
1: Można.
0: Tak. Jeszcze jak?
1: A czy my jesteśmy z Mateuszem najbardziej kompetentnymi osobami w tym radiu do opowiadania o tym? Być może.
0: Nie, żebyśmy jakoś tożsamość przesadnie eksponowali, ale są ku temu pewne przesłanki, które widziałem, że państwo też w komentarzach wychwycali.
1: Otóż reprezentujemy...
0: Związane z pochodzeniem.
1: Reprezentujemy ścianę wschodnią, reprezentujemy Podlasie, więc ja nie wiem jak ty, ale ja uważam, że najciekawszą, nie wiem czy najlepszą, ale najciekawszą rzeczą z ziemniaka jest...
0: Placki ziemniaczane oczywiście.
1: Babka ziemniaczana, no i będziemy się kłócić. Co, jak państwo? To jest jeszcze ważne pytanie. Tu są placki. Ja uważam, że babka...
0: Ale babka też jest okej. Ja teraz wyjdę na symetrystę. Jakby babkę kocham miłością szczerą, wielką i niekończącą się, wiadomo.
1: Taką, ale... A chcesz taką podsmażoną, czy świeżo z piekarnika?
0: Świeżo z piekarnika. Ja a później też... podsmażona, jak zostanie niezjedzona część jeszcze.
1: To jest słuszna uwaga.
0: No, ale placki ziemniaczane...
1: Nie pytaj mnie.
0: Częściej z nich. Nie, bo to już było tyle razy, wiadomo, ale chyba częściej do nich wracam myślami, tak mi się wydaje.
1: Ja częściej wracam do babki chyba ze względu na sentymenty. No i pytanie jest do państwa, bo o tym będziemy rozmawiać. Jaka forma ziemniaka jest najwyższą formą ziemniaka? 224-280-280. Wiktoria Wichrowska czeka na państwa telefony, my czekamy na maile i nie możemy się doczekać.

0: The Wave i Jungle, czyli najnowszy singiel i singiel tygodnia.
1: Tak, i będzie płyta 14 sierpnia, dobrze pamiętam, chyba tak.
0: A my na tej fali.
1: No Jezu, przejdę chyba na twoją stronę, ja się zastanowiłem. Nie, trudny to jest dylemat rano, ale nie wiem, chyba babka ziemia. Bo placki są tak bardzo pospolite, babka się rzadziej trafia. Mm-hmm. Chyba jednak babka.
0: No ale pytanie, co jest najwyższą formą? Może właśnie to, do czego najłatwiej jest wrócić i wtedy właśnie placki. Rozmawiamy o najwyższej formie ziemniaka i państwo już piszą maile. Mm-hmm. Pan Maciej pisze, najwyższą formą jest sadzeniak. Dzięki niemu mamy więcej ziemniaków. Jest to słuszna uwaga. Tak. Ale czy jest to forma przyswojona, jakby przyswajalna? No nie do końca z tego wynika.
1: No nie zupełnie tak.
0: Natomiast pani Magda pisze, że mnie absolutnie urzekła kiszka ziemniaczana na grilla czy z patelni. Podlasie i Suwalszczyzna. Niebo w gębie. Pozdrawiam, Magda. Jako, że ja jestem z Suwalszczyzny w zasadzie, mam pewne mieszane uczucia względem kiszki.
1: Albowiem?
0: No bo kiszka ziemniaczana, no po pierwsze, no nie jest wege, ja też wege nie jestem, ale no to trzeba o tym pamiętać, że to niby ziemniaki, ale jednak no w kiszce, jako się rzekło. I zapach kiszki świeżo zrobionej uważam za nieprzyjemny. No bo to jest zupełnie, bo babka pachnie pysznie, a kiszka, mi zawsze to jest był bardzo specyficzny, ja nie mogłam wąchać jej, musiałam ją dostać gotową do zjedzenia i wtedy było okej, okay, ale jakoś ten zapach zawsze wzbudza we mnie pewne wątpliwości na temat tego, czy ja mam ochotę jeść kiszkę ziemniaczaną.
1: Ja się chyba jakoś nie zatrzymałam na nim dłużej, ale gdybyś mnie zapytała to, czy to znowu, to chyba byłbym team babka ziemniaczana zawsze, ever. Natomiast... Też mam chyba trochę takie mieszane uczucia, jakiś taki konflikt, ale chyba nie będę tego rozwijał na antenie, zostawmy to w ten sposób. Natomiast było pytanie od pani Małgorzaty również, czy znacie kiszkę ziemniaczaną?
0: Znamy.
1: Da. Dużo wiadomości się pojawiło.
0: Bardzo dobrze. Są również kartacze. Ja bym chciała przypomnieć jeszcze, reprezentując Ścianę Wschodnią, że to jest silny pretendent do najwyższej formy ziemniaka.
1: Są też kopytka, o których pisze Kuba. Pełna zgoda. I chyba nie widziałem tej wiadomości, ale jest bardzo wysoka forma ziemniaka, którego się owija w folię i się wrzuca do ogniska. To jest wybitnie wysoka. Najwyższa chyba nie, ale wysoko bym gdzieś notował prawdopodobnie. Chyba nie było tego jeszcze w odpowiedziach. My o tym mówimy, to przypomnę państwu, dlatego że za chwilę będziemy słuchać historii o ziemniakach właśnie i o święcie ziemniaka przygotowanej przez Wiktorię Wichrowską. I jako że miałem okazję posłuchać tego materiału wcześniej, ja w życiu się nie dowiedziałem tyle o ziemniakach, naprawdę.
0: Więc państwo...
1: Warto...
0: Więc państwo również się zaraz dowiedzą, a ja kilka do najwyższych form jeszcze wymienię, które Dawaj. Państwo piszą. Młody ziemniak z koperkiem i kefirem. Jako, że się urodziłam w Poznaniu, to tak pyra z gzikiem jest istotna też.
1: Bardzo ładnie to powiedziałaś, że ty masz ziemniaczane podwójne obywatelstwo. Jakby Podlasie...
0: Moje ziemniaczane, placki Super. Ziemniaczane i pire z gałką muszkatołową. Zacne. Jeżeli tam jest masło i mleko kondensowane, to jest to naprawdę wysoka forma ziemniaka.
1: My tu mamy dosiedzieć do 10:00.
0: Prosimy o dostawę ziemniaków. Nie, Fajne. Tak naprawdę nie, niech państwo ich nie przewożą.

0: Pytamy Państwa o najwyższą formę ziemniaka. Przypominamy, że Wiktoria Wichrowska czuwa przy telefonie i czeka na Państwa głosy w tej sprawie. 224-280-280. A teraz?
1: Teraz Wiktoria Wichrowska właśnie będzie opowiadała głosami rozmówców, rzecz jasna, o ziemniakach. W pałacu w Wilanowie odbyło się pierwsze takie wydarzenie, czyli festiwal kwitnącego ziemniaka. Jeżeli jest kraj kwitnącej wiśni, to czy Polska jest... Nieważne.
0: Krajem kwitnącego ziemniaka i kwitnącego rzepaku, bo trzeba potem olejem rzepakowym ten ziemniak podlać. Ale no. Dalej?
1: Uczestnicy mogli poznać historię zastosowania i kulinarne oblicza jednej z najpopularniejszych bulw w Polsce. W programie znalazły się degustacje nieoczywistych dań ziemniaczanych, wykłady ekspertów, warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz interaktywna wystawa Bulwa, która zmienia świat. Przygotowana z udziałem Muzeum Ziemniaka. Jaka jest historia ziemniaka? Jak wyglądały pierwsze przepisy? O tym w materiale.
2: Jak jest jakiś gorszy dzień, czy lepszy dzień, czy ogólnie po prostu comfort food, to jest wrzucenie ziemniaka do piekarnika i zrobienie, nie wiem, czy sosu czosnkowego, czy dodanie jakichś rukoli, pomidorków koktajlowych. To jest już dzień.
3: Oczywiście placki ziemniaczane.
4: Z cukrem czy ze śmietaną?
3: Najchętniej ze śmietaną. Uważam, że coś rewelacyjnego.
5: Jak chodzi o ziemniaki, no to w ogóle uważam, że to jest bardzo uniwersalne warzywo, no i w każdej postaci jest fantastyczne, więc taki ziemniak gotowany, puree jest fantastyczny. Placki ziemniaczane, kluski w zasadzie to wszystko. Może tylko nie wódka, bo jestem abstynentką.
6: Zarówno dobre jedzenie, jak i sposób na uniknięcie ciężkiej klasówki. Wystarczy

0: z Ameryki Południowej do Europy, bo tutaj w Europie po prostu cała ta tradycja nie została przewieziona i Europejczycy do końca nie wiedzieli, co z nim zrobić. Bo na przykład Kościół mówił, że to nie jest roślina, która jest w Biblii, że nie powinno się robić hostii z mąki ziemniaczanej, tylko z pszennej. Więc faktycznie było kilka takich momentów trudnych, bo roślina była po prostu nieznana.
1: A co my tutaj teraz mamy? Takie słodkie danie widzę.
2: To są kluseczki ziemniaczane, do tego mamy mak z masłem i cukier puder na wierzchu.
3: Te pierwsze przepisy polegały na zrobieniu z ziemniaków tego, co ludzie do tej pory znali. Joanna Jaroć, jestem edukatorką historyczną i przyrodniczą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Był ryż z ziemniaków, makaron z ziemniaków, kawa z ziemniaków, czyli to był rodzaj takiego oswajania produktu.
4: Problemy zawsze były takie, że jak to zrobić, żeby ten ziemniak stał się popularny i żeby był zjadliwy nie jako sam ziemniak, tylko może coś z nim zrobić. Wojciech Marchlewski, ten Lord Foster wymyślił, że trzeba zrobić takie atrakcyjne potrawy. No i zrobił sernik, który był bardzo popularny, cheesecake, w ten sposób, że dodał do ziemniaków tarty, suchy chleb jęczmienny. I to wymieszał, dodał 5 jajek, rodzynki, cynamon i jeszcze coś, bo on w konsystencji, to on przypomina cheesecake, ale w smaku absolutnie nie. No, jest to ciasto kartoflane i tyle.
0: Poza tym, że jest wykorzystywane w kuchni, to ziemniak, okazało się, że skrobia ziemniaczana jest po prostu świetnym też materiałem do wielu różnych technologii. Począwszy od tego, że być może będzie ziemniak uprawiany na Marsie, ale można ją znaleźć między innymi w druku 3D obecnie i do tej pory jest wykorzystywany do nadawania różnych takich pożądanych cech właśnie dla materiałów, że one są bardziej miękkie, łatwiej się prasują. Jest wykorzystywany też w takich dziwnych przemysłowych technologiach, jak na przykład wiertnictwo, gdzie pomaga właśnie tam stabilizować płyn w płuczkach. To można sobie o tym więcej poczytać. Ale też, co jest zadziwiające, ta skrobia jest wykorzystywana obecnie do bardzo nowoczesnych technologii. Na przykład trwają badania nad sztuczną skórą, gdzie skrobia jest wykorzystywana. I jest, jakbyśmy tak sobie wyobrazili pokój mieszkaniu bez skrobi, to okazuje się, że ta skrobia może się znaleźć w naszym obrusie, w naszej książce, w kosmetykach i oczywiście w kuchni, więc w bardzo wielu miejscach.
2: Czekamy jeszcze chwilę na sztućce, bo witelczyki nam się skończyły.
5: Czy czujesz się wyedukowana w dziedzinie ziemniak?
6: Jak najbardziej. Jedna rzecz nie padła w tym materiale, która jest wspomnieniem z dzieciństwa, zapewne nie tylko moim.
5: Dawaj.
6: No takie stempelki z ziemniaka się robiły.
5: A, no przecież. Tak, to masz rację, kolektywne.
6: Bawi, uczy, pozwala tworzyć sztukę. I to tak na kilka sposobów, bo piosenki o ziemniaku są, fragmencik się jej pojawił, ale stwierdziliśmy, że to jest zbyt wspaniały utwór i zbyt powiązany, żeby wybrzmiał tylko krótki fragment.

0: Ja tylko dodam, że Franek Warzywa i Młody Budda swego czasu grali w Nowym Świecie koncerty i gdyby ktoś chciał usłyszeć właśnie w wydaniu koncertowym z naszego koncert holu Świętoziemniaka i różne inne ziemniaczane atrakcje, to polecamy nasz kanał YouTube'owy Franek Warzywa i Młody Budda w Radiu Nowy Świat. Jak sobie Państwo wpiszą, to sobie Państwo znajdą półgodzinny koncert tych panów zapowiadany przez Marcina Mana. Ja wiem, że można by, jak poranek wskazuje i pewne obowiązki, powiedzieć coś, jak chcesz zajrzeć do prasy, polityka, ale to ziemniaki nam zdominowały program, więc my się będziemy trzymać, bo Państwo bardzo dużo piszą na ten temat.
1: Tak, jest zatrzęsienie i wiadomości, i maili. Pani Magda tutaj wsadza kij w mrowisko i pyta, czy ktoś wspominał o wódce z ziemniaków.
0: Nie, nie wspominamy.
1: Nie wspominamy, bo to jest po prostu niezdrowe
0: nie.
1: I bez sensu. I po co to komu? Lepiej się nie chwalić.
0: Tak jest.
1: Odmawiamy.
0: Pan Krzysztof napisał też wsadza kij w mrowisko w pewnym sensie. Uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach.
1: O.
0: Dla mnie najlepsze ziemniaki to ugotowane na parze bez obierania, umyte oczywiście i bez soli. A jak postają chwilę na zimno, jestem w stanie zjeść każdą ilość. Pozdrowienia z Zakopanego od pana Krzysztofa. No i Włodzimierz jeszcze. A czy znają państwo dusichę?
1: Nie znam dusichy.
0: Ja
1: czym
0: też
1: jest
0: kompletnie nie znam dusichy. Na szczęście pan Włodzimierz tłumaczy, że dusicha, inna nazwa, prażok. Prażoka nie znam również.
1: Ja już o prażoku to słyszałem.
0: Okej. Okay. Czyli ziemniaki utłuczone z mąką na gęsty klejster, najlepiej podane z kapuśniakiem. Pycha. Nie trzeba mnie długo przekonywać, że to pycha jest właśnie. Jeszcze na fanpage'u jesteśmy obecni. Tu też jakieś takie ziemniaczane.
1: Ziemniaczane kluski po kujawsku, tak zwane przecierane lub szare, podawane z przesmażonym wiejskim boczkiem z cebulą i obsypane dobrym twarogiem. Kto wie, ten wie. I w ogóle szare kluski się pojawiają. I do tej pory jeszcze nikt nie powiedział słowa frytki.
0: Frytki.
1: I
0: nie
1: frytki
0: było właśnie.
1: Są istotnym elementem całej tej historii ziemniaczanej.
0: Tak blisko samo, najwyższej formy.
1: Blisko na pewno jest to forma uwielbiana przez dzieci. Jest to forma, do której wygodnie się wraca.
0: Okej, to jestem dzieckiem. Mamy, czy mówiliśmy o pyrach z gzikiem? Bo też się wiele
1: padło,
0: razy pojawiało.
1: Padło,
0: pyrach z gzikiem,
1: w związku z moim podwójnym ziemniaczanym obywatelstwem.
0: Oczywiście.
1: Jest kartofel salat wspomniany, a ja do kartofel salat dołożę Russian salat, tak zwane. Hiszpanie się tym zajadają. Jest to sałatka ziemniaczana z dodatkiem tuńczyka z puszki, szanowni państwo. Jeżeli państwo nie próbowali, to bardzo polecam, gdyż jest to naprawdę zacne połączenie.
0: Jeżeli ktoś jest jeszcze przed śniadaniem, to współczuję.

0: Mamy dzisiaj naprawdę spory rozstrzał muzyczny, w pozytywnym sensie oczywiście, no bo przy okazji Święta Ziemniaka to Franek Warzywa i Młody Budda. A to, co teraz zagra, to będzie... dla mnie to było święto, więc też coś w nawiązaniu do okoliczności weekendowych, kiedy to Devonta Hines, Blood Orange grał koncert w Warszawie. Najbardziej chyba wyczekiwany przeze mnie koncert w tym roku. Najlepszy, na jakim byłem. W tym roku na pewno, ale też myślę sobie w ogóle o wszystkich koncertach, bo niewiele rzeczy tak bardzo... Znaczy ja wiem, że jestem bardzo stronniczy, bo po prostu bardzo lubię tę muzykę, ale niewiele rzeczy jakoś tak nostalgicznie, sentymentalnie mnie chwyciło, że z zapartym tchem słuchałem od początku do końca i tak by cały rozdygotany w środku. Nie wiem, co jest w tej muzyce, ale ona ma tak magiczne właściwości, że słuchałbym kolejną i kolejną godzinę z przyjemnością ogromną.
1: Ja myślę, że to są mocne słowa z twojej strony, że to był prawie najlepszy koncert w życiu, bo umówmy się, na dużo koncertów chodziłeś.
0: No, tak, no trochę moja ścieżka tu dosłownie dziennikarska prowadzała przez różne sale i różne festiwale, ale Blood Orange na żywo absolutnie wybitna rzecz. To jest chyba w ogóle mój ulubiony numer, więc
1: You're tak not się good enough.
0: Dzięki, Patryk.

0: Na końcówce tej drugiej godziny mała zapowiedź kulturalna, bo już w najbliższy piątek, 5 czerwca, plenerowym spektaklem Wild na rynku przed Skarbkiem rozpocznie się 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. W tegorocznej edycji zobaczymy 10 spektakli z różnych krajów, które będą grane na scenach Teatru Śląskiego w Katowicach, a także w przestrzeniach nieteatralnych. O tegorocznej edycji festiwalu opowie kuratorka Dagmara Gumkowska.
1: Gorąco zapraszamy na 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door, który potrwa od 5 do 13 czerwca. Open the Door to z wielu powodów wyjątkowy festiwal. Z jednej strony to szansa, by zobaczyć spektakle prezentowane na najważniejszych światowych festiwalach. Okazja, by poznać przykłady różnych metod pracy, estetyk i zobaczyć, jak bogaty jest świat współczesnego teatru. To również okazja, by pokazać teatr, który chce rezonować ze współczesnością i współczesnym człowiekiem. Chcemy otwierać teatr na ważne tematy, uciekać od uproszczeń, przełamywać stereotypy. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Open the Door rozmawiamy o wykluczeniu i włączamy. Pokazujemy spektakle, które skłaniają do refleksji nad tym, co oznacza dziś wykluczenie, jakie są jego powody, kogo wykluczenie dotyka. W tym roku zobaczymy spektakle z Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i oczywiście Polski. Projekty znakomitych artystów prezentowane na prestiżowych światowych festiwalach. Przykładem może być Desir z berlińskiej Schaubühne w reżyserii jednego z najbardziej cenionych twórców współczesnego teatru Milorała. Desir, czy też tłumacząc na polski Prorokini czy Jasnowicka, to bardzo wyrazista propozycja. Mocny głos w dyskusji o przemocy i jej obrazach w mediach i w teatrze. Spektaklem cieszącym się ogromnym międzynarodowym uznaniem, choć bardzo, bardzo różnym od przedstawienia Milorała, jest spektakl Dimanche, który zaprezentują artyści z Belgii. Przepiękny spektakl, zachwycający wizualną wyobraźnią, komunikujący się bez słów, otwarty na widzów w różnym wieku, również tych młodszych. Znakomity przykład teatru formy, ruchu, animacji. To jeden z tych spektakli, które naprawdę mogą zachwycić każdego, również te osoby, które od dawna nie zaglądały do teatru. Zobaczymy też teatr zaangażowany społecznie, jak spektakl Sytuacja graniczna w reżyserii Michała Zadary, przedstawienie opowiadające o sytuacji uchodźców, migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Open the Door to też otwartość na drugiego człowieka i jego historię, jak w brytyjskim spektaklu Chunky Jewelry, opowiadającym o przyjaźni dwóch kobiet artystek wspierających się w najróżniejszych momentach swojego życia. Śmiejemy się z nimi, ale też wzruszamy, bo przyjaźń, doświadczenie macierzyństwa, miłości mienią się po prostu wieloma emocjami. Wśród wielu festiwalowych propozycji znajdziecie też Państwo filmy podejmujące temat wykluczenia oraz wystawę prezentującą pracę głuchych artystów. Open the Door to również dostępność. Spektakle z tłumaczeniem na polski język migowy, audiodeskrypcją, napisami w języku polskim i angielskim to również bardzo przyjazne ceny biletów, ponieważ dostępność ekonomiczna to także ważny aspekt naszej strategii. Bo Open the Door to spotkanie, rozmowa, to teatralne święto, do którego chcemy włączyć różnych, mających różne doświadczenia widzów. Zapraszamy od 5 do 13 czerwca.
2: Teatr Śląski w Katowicach. I my się dołączamy do rekomendacji. Bardzo dziękujemy Dagmarze Gumkowskiej, kuratorce tegorocznej edycji festiwalu, za zapowiedź i wszystkie szczegóły. A my zmierzamy do godziny 8:00. Za 6 minut będzie pełna godzina. Jeszcze chyba jednak mimo wszystko wrócimy na moment do ziemniaków, co? Bo trochę tych wiadomości nam obrudziło.
0: Ale w taki sposób, że się Państwo nie spodziewają puenty.
2: No, zdecydowanie. Mm-hmm. Będzie rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, polityczna. To możemy już teraz zapowiedzieć, której gościem będzie profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka, politolożka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. I Państwo też, mam nadzieję, z nami będą. We'll be right back.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają ograniczyć dostęp nieletnich do pornografii online i przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy. Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę. Niemałą karę.
0: Ministrowie rozpatrzyli też projekt zakazujący uczniom korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Teraz przepisami zajmie się parlament. Zmiana warty w armii. Prezydent wręczył generałowi Ireneuszowi Nowakowi akt mianowania na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych. Karol Nawrocki chwalił nowego dowódcę.
2: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. To pan generał nosi w swoim życiorysie jako i absolwent Dęblina, ale także elitarnej amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych w Maxwell.
0: Ireneusz Nowak zastąpił generała Macieja Klisza. Ten obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Połączonych NATO. W Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli unijnych państw i Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały całą noc. Zostały przerwane po 5 rano. Negocjatorzy mają je wznowić wczesnym popołudniem. Największy spór ma dotyczyć tego, od ilu godzin opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie i ile będzie wynosić. Natomiast jest zgoda co do braku opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie. Unia Europejska szykuje się do gaszenia letnich pożarów lasów. Prawie 800 strażaków z 14 krajów europejskich zostanie rozmieszczonych w obszarach wysokiego ryzyka na Cyprze, we Francji, Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Mówi Adja Labib, unijna komisarz Unii Europejskiej do spraw gotowości i zarządzania kryzysowego, która dodała, że w stanie gotowości są też samoloty gaśnicze i śmigłowce. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Padło pytanie, czy jeżeli środa to dzisiaj mały piątek, to czy pogoda będzie śpiewana? Nie, szanowni państwo, nie mogę ukraść tego show Marcinowi, ale przeczytam państwu, co dzisiaj. Rzeszów będzie dziś najcieplejszym dużym miastem, nawet 26 stopni. Tylko jeden stopień mniej zanotują w południe termometry w Bydgoszczy i Krakowie, a 24 stopnie w Łodzi. W Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Katowicach temperatura sięgnie 23 stopni, w Szczecinie 22, w Olsztynie, Lublinie i Zakopanem 21, a we Wrocławiu 20, najchłodniej natomiast w Zielonej Górze 19 stopni. Zachód i południe, a częściowo także centrum kraju obejmie strefa opadów deszczu. Pojawią się także burze, którym będzie towarzyszył intensywny deszcz oraz porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Najbardziej pogodnie środa zapowiada się w północno-wschodniej części kraju. Tam przez cały dzień powinno być słonecznie.

0: Manam i biegnij razem ze mną. Tym zaczęliśmy trzecią godzinę porannego programu w nowym składzie. Mateusz Andruszkiewicz.
1: Zuza Iłęda.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero się dołączyli. Jakub Jędras wydaje, Franciszek Wójcicki realizuje. Kasia Oklińska.
1: O, ale się chciałem. Śmiało, proszę.
0: Kasia Oklińska, serwisy Wiktoria Wichrowska odbiera Państwa telefony i Beata Grabarczyk jest już z nami w studiu.
2: Nowy świt.
1: Ty dzisiaj, Zuzo, bardzo wysoko zawiesiłaś poprzeczkę, przechodząc do tematu ziemniaka w poprzedniej godzinie, tym segwayem. No ale ktoś podniósł rękawicę, żeby przejść od ziemniaka do polityki.
3: Ja dzwonię w sprawie tych ziemniaków, bo mi się przypomniało, że kiedyś mało nie ruszyliśmy na wojnę z Niemcami, bo jakaś gazeta o Kaczyńskich napisała, że kartofle, no to jeszcze jedna z form występowania ziemniaków.
1: Dzień dobry, Beato.
4: Dzień dobry.
1: Potwierdzić, że tak było.
4: No było, było oczywiście i to było za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który się obraził i nie pojechał na spotkanie Trójkąta Weimarskiego do Niemiec właśnie. Także mieliśmy taki spór polityczny o ziemniaka.
1: No tak, bynajmniej nie o ziemniakach dzisiaj. Rozmowa będzie, choć bardzo dziękujemy, że słuchaczowi udało się wpleść to w wątek.
4: No to bo w polityce to bardziej buraki niż ziemniaki.
1: Właściwie mogłoby już grać piosenkę po tej puencie, ale niestety rozkład jazdy mamy inny.
4: Przejechałam puentą od razu po klatce. Ale nie, dzisiaj porozmawiamy, chociaż porozmawiamy też i o jednym takim panu, który się zachował dziwnie. Razem z nami jest pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, politolożka i socjolożka ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczkom i słuchaczom.
4: Wczoraj PiS wskazało swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Został nim krakowski radny Michał Drewniczak. No, nazwisko w całej Polsce poza Krakowem niewiele, jeżeli w ogóle komukolwiek cokolwiek mówi. No i teraz pytanie, czy to jest na takiej zasadzie, my umiemy kreować ludzi znikąd na wysokie stanowiska, czy raczej na zasadzie i tak w Krakowie nie mamy szans na wygraną, wystawmy kogokolwiek, będzie mógł przegrać i będzie święty spokój.
5: Myślę, że oba wytłumaczenia mogą wejść w grę i właśnie taka była chyba strategia PiS-u. W razie porażki będzie można niejako przypisać przyczynę tej porażki samemu kandydatowi, a PiS może mówić, że tylko chciał dać szansę, chciał dać osobę, która jest związana z regionem, rozpoznawalna w regionie. No skoro krakowianie nie wybrali, no to ich wina. A w razie zwycięstwa byłby to po prostu kolejny przykład też umiejętności wprowadzania na polityczną scenę, też kształtowania polityków w tym wymiarze, no, na scenie lokalnej przez tę formację.
4: Niespecjalnie udało się PiS-owi wykształtować czy ukształtować posła Porzucka. Wczoraj w TVN-ie mogliśmy obejrzeć zdjęcie pana posła, który, no, niektórzy mówią, że zemdlał w pojeździe linii lotniczych. Wcześniej okazało się, że trzeba go było wynieść z samolotu. Zresztą z tego busika też trzeba go było wynieść. No poseł zdecydowanie dostąpił. Ja to nazwałam, kiedyś to się nazywało choroba filipińska albo uraz goleni prawej. No takie występy posłów czasem się zdarzają, ale zazwyczaj kończy się to tym, że człowiek przeprasza, no i milczymy nad tą trumną. W tym przypadku no niby przeprosił, ale z drugiej strony poinformował, że to wszystko dlatego, że ma chore biodro, no i wziął lekarstwa i troszkę się napił i te lekarstwa tak źle na niego podziałały.
5: No ale problem alkoholu czy jego nadużywania, tym bardziej przez polityków, jest właściwie tak długi chyba jak nasza historia. Zresztą jak spojrzymy na wskaźniki konsumpcji alkoholu, bo tak to określamy, to przecież statystycznie one są powyżej chyba 10 czy nawet 11 litrów czystego alkoholu na głowę czy każdego obywatela i obywatelki, czyli i pani redaktorka i ja też podobno.
4: No i dzieci świeżo narodzone też to statystycznie
5: no więc
4: spożywają.
5: Właśnie, więc widzimy, no, że z tym jest problem, a politycy przecież, czy reprezentanci, posłowie nasi w Sejmie są wybierani z Polaków i mogą niestety takie zachowania się zdarzają. Przecież zdarzały się nawet i wcześniej prezydentom.
4: No tak.
5: Tylko teraz zmienia się sposób takiej kultury też picia. Widzimy, że mamy do czynienia już z nowym, młodym pokoleniem i może tylko na to chciałabym zwrócić uwagę, które bardzo promuje taki trend bez alkoholu, no alko. Coraz więcej osób mówi, że nie chce ze względu na dolegliwości następnego dnia po prostu tracić wolnego dnia. Jest za wiele dobrych rzeczy, więc ja bym tylko zwróciła na to uwagę, że to może dobry obrazek, który zniechęci młodych ludzi do wybierania takich polityków. Albo i będzie też motywatorem, żeby pójść na wybory, żeby nie wybierać właśnie takich polityków, którzy jednak ośmieszają nie tylko samych siebie, no ale ten właśnie też funkcję posła.
4: Miejmy nadzieję, że ten element edukacyjny rzeczywiście tutaj się pojawi. To jeszcze zapytam panią o jedną bardzo bieżącą sprawę, to znaczy Patryk Jaki. Jest wniosek o uchylenie mu immunitetu, ale tym razem od razu jest wniosek o zatrzymanie i chodzi o doprowadzenie Jakiego do prokuratury. No i to jest ten poseł, który mówi, a ja się stawię i w ogóle nie widzę żadnego problemu, chociaż oczywiście to ten decyzję prokuratury o postawieniu mu zarzutów uważa za absurdalną, ale jednak ma na tyle odwagi, żeby przed prokuraturą stanąć. No właśnie pytanie, czy ma tę odwagę, czy to na razie takie jest gadanie jak w przypadku Ziobry, bo Ziobro też opowiadał, że przecież on no chętnie on się zmierzy i w ogóle po czym zmierzył się z Węgrami, a teraz ze Stanami Zjednoczonymi.
5: No cierpi na wygnaniu.
4: Cierpi, ale za to luksusowo, jak to mówią.
5: Na taką złośliwość, natomiast jeśli chodzi o Patryka Jakiego, to chciałabym zwrócić uwagę tylko na taki aspekt jego wielkiej aktywności w mediach, czy bardziej na platformach społecznościowych i wygenerowywanie wielu zasięgów. I o tyle to jest ważne, że sprawdziłam też wyniki badania wczoraj, zrobione już przez kolektyw analityczny Rys Futura, czyli tą jednostkę, która monitoruje właśnie to, co się dzieje w internecie, kiedy wychodzi na światło jakaś nowa informacja. I rzeczywiście ta informacja wygenerowała duży ruch, bo wczoraj już było 2,2 miliona dotarła do takiej rzeszy obywateli, odbiorców. Natomiast to, co jest niepokojące, że została od razu niejako zawłaszczona i na pierwszy poziom wybiła się narracja Patryka Jakiego, że to jest cyrk, że to jest ośmieszanie państwa. Ponad 22% tych wszystkich komentarzy. Dopiero na drugim poziomie była narracja o rozliczeniu za nadużycia, to jest około 17%. I wspominam o tym dlatego, że cały czas obóz rządzący nie docenia tego, co robi źle i nie chce poprawić błędów w swojej komunikacji politycznej.
4: To prawda.
5: Bo skoro mamy dane i ten komunikat jest dostępny i bezpłatnie, więc też trzeba po prostu niejako odpowiadać na tą narrację. Skoro Patryk Jaki, już nie przypominam określenia cyrk, ale używa tej formuły ośmieszania państwa, to dokładnie od razu możemy odpowiadać, że nie, właśnie to jest rozliczenie za nadużycia. Chcemy przywrócić powagę i sprawczość instytucjom państwowym. I to jest bardzo niepokojące, bo niestety w wyścigu na tę narrację taka jest logika tych nowych mediów, taka jest logika algorytmów platform, że one uprzywilejowują te wszystkie określenia oparte na emocjach, czyli właśnie tutaj daje paliwo populistom. I niestety nie można na to przestać, ale to jest ogromna praca i wypracowywanie komunikatów. Nie można być zmęczonym i nie odpowiadać na to, a mam wrażenie, że mamy taką do czynienia, nazwałabym to takim inteligenckim znużeniem, czy trochę traktowaniem z góry, bo wydaje się może stronie rządowej, że tak proste komunikaty nie trafiają. Niestety trafiają, są bardzo nośne, a bardzo trudno potem je wycofać niejako, no po prostu z głów osób, do których trafiają. I zwracam uwagę, bo właśnie jedyny sondaż CBOS-u dotyczący rozpoznawalności posłów do Parlamentu Europejskiego pokazuje jednoznacznie, że Patryk Jaki tam ma pierwsze miejsce. Nie Danuta Hübner, która była dwukrotnie komisarzem naszym w Unii Europejskiej, ich posłanką, prawda, pani profesor z ogromną wiedzą i z ogromną zasługami dla budowania miejsca Polski w Unii Europejskiej, ale właśnie osoba, która po prostu na zasadzie bardzo ostrych, negatywnych przekazów, często bardzo niedobrego języka też właśnie no coś takiego robi. Dlatego to nie jest nawet sukces, powiedzmy w cudzysłowie, no bo właśnie doprowadzenie czy postawienie zarzutów może być od razu przez tą drugą stronę zawłaszczone.
4: Tak, znaczy to jest rzeczywiście problem strony rządzącej, że ma problemy z tą narracją głównie internetową, to znaczy sam premier i jego filmiki nie zrobią wszystkiego, a reszta posłów jakby wyłączyła się z tej gry. Nie wiem, czy pani czyta...
5: To nie chodzi, prawda, o posłów, pani redaktorko, ale mamy, już pamiętamy długą dyskusję, czy rząd potrzebuje rzecznika, tak, bo też przez długi czas, prawda, pan premier robił wszystko, ale skończyły się czasy tej polityki. Ja właśnie uważam, że mamy bardzo, użyję takiego określenia, bezobjawowego rzecznika i jego otoczenie, bo uważam, że właśnie to otoczenie powinno wspomagać też komunikacji dotyczących sejfu i wspomagać właśnie w takich sytuacjach, ale właśnie przygotowywać przekaz merytoryczny, tylko dostosowany do formuły tych nowych mediów. Powinniśmy być zalewani właśnie różnego typu też infografikami. Skoro już powiedziałam o tym sejfie, to też to nie powinno być zblokowane podpisywanie umów. Bardzo dobrze, że to się szybko dzieje, ale też powinniśmy widzieć, w którym miejscu w Polsce, jaki zakład, ile skorzysta, tak? Bo mam wrażenie, że też nie chcemy się z tym pochwalić, czy ktoś powtarza, że już nie będę o tym mówić, nie będę powtarzać, w jakiej walucie na przykład rząd PiS-u wziął kredyt w Korei. Trzeba powtarzać, właśnie nie ta formuła skomplikowana, trzeba dokładnie powtarzać, że za czasów PiS-u były brane kredyty w Korei, były brane kredyty w euro, tak samo były brane kredyty w dolarach. Informacja nie była upubliczniana, a dowiadywaliśmy się z tego z koreańskich mediów. I po prostu trzeba z cierpliwością, tak jak do dzieci, niestety przekaz w mediach społecznościowych jest przecież budowany trochę na zasadzie uproszczonej, codziennie powtarzać. Myślę, że no właśnie ci, co mają dzieci, wiedzą często, ile razy musimy
4: mieć pewne
5: komunikaty, prawda? I im robimy to bardziej bez emocji, tym jest to skuteczne. Po prostu chodzi o rzeczowy przekaz, a nie napędzanie tych znowu emocji, które będą jeszcze bardziej generowały i sprzyjały stronie tej populistycznej, prawicowej, która będzie umiała wyjąć te rodzynki i z kontekstu i tylko pokazywać, że to ta druga strona nas obraża, że ta druga strona nas etykietuje.
4: Ja nie wiem, czy pani profesor czytała wczoraj artykuł Łarka Gruszczyńskiego w Gazecie Wyborczej o tym, jak działał sztab Trzaskowskiego. No i tam właśnie byli ludzie, którzy chcieli pomóc, którzy wymyślali strategię, po czym dochodziło to do polityków i politycy mówili, a my jesteśmy od 20 lat w polityce i my wiemy lepiej, jak to się robi. Natomiast ja w takiej sytuacji zawsze przypominam, może od niedawna, bo to się niedawno wydarzyło, przypominam historię premiera Nepalu, który w kampanii wyborczej miał 600 osób, które zajmowały się jego wizerunkiem w mediach społecznościowych. 600 osób. A u nas jest jeden rzecznik rządu i tam pewnie parę osób wokół niego. Także rzeczywiście przy takim podejściu to możemy mieć takie sobie, że tak powiem, wyniki później w wyborach. No i musimy...
5: No, właśnie trzeba to tłumaczyć, tak jak pani też to robi, nie ustaje, nie poddawać się temu nastrojowi, że nic się nie da zmienić, bo to właśnie od tego zaczyna się po prostu porażka. I trzeba to skrupulatnie tłumaczyć.
4: No tak, żeby to dotarło.
5: Robić swoje.
4: Czas nam się co prawda skończył, ale muszę zapytać jeszcze o jedną sprawę, to znaczy o ten order Orła Białego dla Zełenskiego, właściwie o próbę odebrania tego orderu. Czy pani zdaniem Polacy rzeczywiście tak bardzo są dotknięci tym, że Zełenski nadał jednej z formacji wojskowych nazwę bohaterów UPA?
5: Nie widziałam badań opinii publicznej, jak opinia publiczna to odebrała,
4: no właśnie,
5: ale
4: też nie
5: byłaby ważne, jak zadane zostałoby pytanie. Na pewno należy sobie zdawać sprawę, że to jest działanie oczywiście naganne, ale Zełenski robi to na potrzeby wewnętrznej sytuacji w Ukrainie, chce utrzymać swoją pozycję, chce utrzymać poparcie dla siebie, jednak ma do czynienia z przeciągającą się wojną, ze słabą pomocą, bo nieskuteczną i działa jako prezydent, tak? I niestety w historii zawsze zdarzają się takie sytuacje dla nas, my kojarzymy UPA jako formację, która była odpowiedzialna za rzeź wołyńską, forma ludobójstwa, ale tutaj potrzeba działań dyplomatycznych, tłumaczenia i też jakiejś wspólnej komisji, która dochodzi dochodzi do prawdy, ale też pokazuje, dlaczego właśnie ta nazwa jest obciążająca dla nas, tylko to jest taki bardzo trudny moment i tak jak mówię, tutaj raczej powinna być użyta dyplomacja czy wiedza historyczna i tutaj zalecam postawę Tacyta, który mówił, prawda, że do historii trzeba podchodzić bez gniewu i stronniczości, bo każda strona ma tutaj swoje spojrzenie na to. I w tej formacji pewno byli i bohaterowie dla strony ukraińskiej, i to nie byli przecież ci sami ludzie, i zbrodniarze, którzy dokonali rzezi wołyńskiej na terenie tutaj właśnie w Polsce, dla nas się tak kojarzą. Natomiast to jest bardzo niebezpieczne, myślmy o tym, co będzie dalej, tak? Wojna kiedyś musi się skończyć, już trwają różnego typu spotkania w różnych formatach na temat odbudowy Ukrainy. Za chwilę ma być takie duże spotkanie w Gdańsku i sami się z tego będziemy eliminować, bo tak zaostrzymy ten konflikt, że prezydent Zełenski przyjedzie i w Polsce nie będzie nikt go witał, czy też Polska nie będzie brała udziału właśnie w tych ustaleniach dotyczących odbudowy, dotyczących też normalizacji stosunków i też przebudowy tego nowego porządku geopolitycznego, który się jakoś musi wyłaniać i powoli się wyłania.
4: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
5: Zostawmy z takim pytaniem.
4: Musimy niestety kończyć. Bardzo dziękuję pani profesor Małgorzata Molenda-Żdziech, Szkoła Główna Handlowa była z nami. Dobrego dnia pani profesor, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję, dobrego dnia nam wszystkim.
4: Dziękuję bardzo.

0: pozwolam, bardzo ładne nawiązanie do tego, co się działo przed chwilą w tym utworze, bo kiedyś spotkałem się z takim sformułowaniem, że jak perkusja robi takie to jest przerzucanie ziemniaczków. Więc wszystko nam się dzisiaj zgadza. To było Royal Blood, Little Monster. A my za chwilę przejdziemy do sportu. Mikołaj Tyczyński zalogował się już w studiu. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: O małych potworach też będzie.
0: Tak? Ojej, to jeszcze nie mogę...
1: O takich małych potworach, co się nazywają selekcjonerosą.
0: No to zapowiada się grubo.
2: To wszystko za moment, a było pytanie na grupie patronackiej, czy będzie coś dla gangu, ale ja przypominam, że ani ja, ani Mateusz nie przykładamy paluszka do tej playlisty, to wszystko Patryk Rabiega, ale Patryk dla gangu też coś załatwił. I to dobrego.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Panie Mikołaju, wiadomość od Magdy. Wczorajszy bezkres był na piątkę, a ja zapomniałam napisać, dzisiaj nadrabiam.
2: Bardzo mi miło, dziękuję.
1: Tym bardziej, że dzisiaj mamy dzień dobrej oceny, więc wszystko nam się zgrywa. Czy twoja ocena selekcjonera będzie dobra?
2: Słuchaj, to jest bardzo trudne, pytanie, na które chcę odpowiedzieć później, żebym miał czas na
1: zastanowienie. Dobrze. Strategicznie, odpowiadasz jak politycy.
2: Tak, no wiesz, oglądałem się tego. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy sobie od tego, co się dzieje w Warszawie, bo jak to było w filmie Przygoda na Mariensztacie, jak przygoda to tylko w Warszawie, a akurat w Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, no i polska reprezentacja męska w składzie Przemysław Zamojski, Adam Waczyński, Marcel Ponitka i Adam Sokołowski, no zaliczyli falstart, mówiąc bardzo łagodnie. Panowie przegrali dwa pierwsze spotkania z Łotyszami

0: underdoga. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o panie, które też rywalizują w Warszawie, to sytuacja jest troszkę lepsza, dlatego że dzisiaj biało-czerwone zmierzą się z Azerkami, a także z Holenderkami. Te mecze odpowiednio o godzinie 18.55 i 20.45. Holenderki to są liderki rankingu FIBA, czyli koszykarskiej federacji, a także są najlepszą ekipą Mistrzostw Świata 2025 roku z Ulaanbaatar w Mongolii. No i w tym momencie Polki mają bilans 1-1, czyli jedno zwycięstwo, jedna porażka. W naszej grupie prowadzą Holenderki z kompletem zwycięstw. Czeszki i Azerki mają także po jednym zwycięstwie i po jednej porażce. Do ćwierćfinału awansują bezpośrednio zwycięzcy czterech grup, a drużyny z lokat 2 i 3 zagrają w barażach o 1/4 finału. Więc w tym momencie ta sytuacja w naszej grupie, jeżeli chodzi o pani, jest dynamiczna. Są Holenderki, które... no tak na dobrą sprawę uciekają od peletonu, no i jest ten cały, jest ta grupa goniąca, czyli to są Czeszki, Polki i Azerki, które póki co mają bardzo podobną dynamikę.
1: Przynajmniej mamy dobre towarzystwo.
0: Mamy dobre towarzystwo, to się wszystko dzisiaj okaże. Przed nami też rywalizacja w Paryżu, która nas niezwykle ekscytuje, dlatego że dzisiaj o godzinie 11 w ćwierćfinale French Open Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską o godzinie 12.10 według wstępnych zapowiedzi w kolejnym ćwierćfinale Arena Sabalenka i Diana Schneider. Bo jeżeli chodzi o wczorajsze wyniki, to warto podkreślić, że Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału French Open, rozstawiona z numerem 8. Pokonała wczoraj Rumunkę Sorane Kirste. To spotkanie trwało zaledwie 56 minut, a walką Mirry Andrijewy będzie Elena Svitolina, która wygrała, przepraszam, Marta Kostiuk, która wczoraj wygrała z Eleną Svitoliną 6-3, 2-6, 6-2 w ćwierćfinale French Open, więc tak to wygląda. Polskie siatkarki dzisiaj wygrały na inaugurację Ligi Narodów Kobiet. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały w chińskim Nankinie z Belgijkami 3-2, a kolejne starcie jutro o godzinie 9 z Czeszkami. Wiemy za to, to w ogóle jest jakaś bardzo dziwna konstrukcja, bo na przykład mistrza Polski w piłce ręcznej wyłoniło spotkanie niedzielne i dopiero teraz wiemy, która drużyna wywalczyła brązowy medal. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, jest to bardzo nielogiczne, ale PGE Wybrzeże Gdańsk po raz drugi pokonało Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski i tym samym to drużyna z Trójmiasta zdobyła brązowy medal naszej Orlen Superligi. To pierwszy krążek trójmiejskiej ekipy od 2001 roku, więc 25 lat drużyna z Gdańska czekała na to, żeby zająć się miejsce w pierwszej trójce i cieszyć się z medalu. No dobrze, no to w tym takim, powiedzmy, przedmundialowym spokoju, letargu, ma miejsce coś takiego jak mecze towarzyskie. A polska reprezentacja nie dość, że nie jedzie na mundial, więc ten mundial, który jest jeszcze rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, w innych strefach czasowych. Te mecze będą o godzinie 2, 3, 23, a tu ludzie normalnie wstają do pracy od poniedziałku do piątku. Którzy mają na przykład na popołudniową zmianę, mają trochę łatwiej, albo ci, którzy pracują na nocki, nie wiem, na przykład... w ochronie, to mogą sobie oglądać na telewizorze.
2: Ale ci, którzy mają tak bardzo rano, to mogą obejrzeć i po prostu już się nie kłaść.
0: Albo na przykład załapać, albo odpalić drugą połowę.
1: No, ale zmierzasz
0: jeżeli
1: do tego...
0: Jeżeli mecz jest o drugiej, no to na przykład możesz wstać o czwartej i sobie obejrzeć końcówkę.
1: No tak, ale rozumiem, że zmierzasz do tego, że nie ma sensu opowiadać o mundialu, bo i tak nikt nie będzie oglądał.
0: Nie, no będziemy opowiadali o mundialu, będziemy... Jeszcze z kolegą Jędrasem musimy wymyślić całą infrastrukturę i całą logistykę, ale ma coś miejsce takiego jak mecze towarzyskie i w przypadku reprezentacji Polski, która dzisiaj o godzinie 20.45 na Stadionie Narodowym zmierzy się z Nigerią, ja nie wiem, no szczerze mówiąc, ja chyba sobie odpalę ten mecz jutro z odtworzenia, bo mi się dzisiaj nie chce. Ten mecz z Ukrainą, który miał miejsce w niedzielę, jakoś szczególnie... mnie zniechęcił. W dodatku jeszcze nasi reprezentanci, też jak to powiedział Jan Urban, a to zaraz usłyszycie, więc nie będę zdradzał, ale Nigeryjczycy przyjeżdżają w dosyć okrojonym składzie, bo nie ma największych gwiazd tej reprezentacji. Nie ma Wiktora Osimena, nie ma Ademoli Lukmana, a polska reprezentacja

0: no, w takim trybie klapeczki, ręcznik i idziemy andiamo alla playa. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy, co Nikola Zalewski miał do powiedzenia na wczorajszej konferencji a propos reprezentacji Nigerii.
1: No myślę, że dowiedziałem się teraz, że nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: No więc generalnie chyba jeszcze odprawa taktyczna nie miała miejsca, bo to, co powiedział Nikola Zalewski a propos Nigerii, to takie dosyć mocne stereotypy. Siłowy futbol, szybki. Nie będę mówił, z czego wynikają te stereotypy. W każdym razie, no i to też dużo mówi o podejściu zawodników, skoro nie wiedzą, że nie będzie Wiktora Osimhena, nie będzie Ademoli Lukmana. No, wygląda na to, że jakoś tam się tym piłkarze nasi nie przejmują. Ale ciekawszy był Jan Urban, bo Jan Urban cierpi teraz na taką małą bakterię, jak każdy polski selekcjoner, na taką małą bakterię, która nazywa się selekcjonerozą. Bo ja nie powiem, że byłem w klasztorze Jana Urbana, ale uważam, że dalej nie ma w tym momencie nikogo, nie ma lepszego kandydata, jeśli chodzi o polskich trenerów na stanowisko selekcjonera. I uważam, że ta drużyna robi postępy, szczególnie w fazach ofensywnych, ale Jan Urban, mam wrażenie, że
2: szczep tej bakterii go dopadł.
0: Tak, no i to jest tak, że on wszędzie widzi krytykę. On nie widzi konstruktywnej krytyki, merytorycznej krytyki, że dziennikarze dyskutują z powołaniami, że ten zawodnik jest bez formy, a może trzeba tego. I mam wrażenie, że Jan Urban teraz gdzieś ma takie przeświadczenie z tyłu głowy, że wszyscy są przeciwko niemu. A ta wypowiedź, którą zaraz usłyszycie i państwo usłyszą przede wszystkim, no, to już jest taki pewnego rodzaju apogeum, bo został zapytany Jan Urban o to, czy po tym meczu z Ukrainą, który był beznadziejny, obydwie strony grały słabo w piłkę, też w dodatku dzień po meczu, po finale Ligi Mistrzów w ogóle nie było żadnych emocji, został zapytany o to, czy coś w polskim narodzie pękło, że zaczęli wątpić w Jana Urbana. No to słuchajcie, macie jakieś typy, co mogło paść w tej wypowiedzi?
2: Dobra,
0: nie musicie się tym dzielić, ale czy macie jakiś taki wstępny pomysł w swojej głowie, co tam się mogło wydarzyć?
3: Biorąc pod uwagę, że tutaj jest jakaś selekcjoneroza, jakaś bakteria i nakreśliłeś, w którą stronę to może iść, to ja mam pewne typy, ale usłyszmy i ja ci potwierdzę.
0: Dobra, to potem mi powiecie.
4: Ja nie sądzę, że pękło coś w narodzie. Być może pękło coś w mediach. Niezadowolone są i nagle jest porażka z zespołem Ukrainy. Kurczę, zarzuca się, no nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców. Nie. My dziękujemy za wsparcie kibicom we Wrocławiu, za w ogóle za całe przyjęcie nas, bo czuliśmy w każdym momencie wsparcie. Jeśli chcecie, to ja wam też udowodnię, że wy też jesteście na wczasach. Z tego, co czytam i słucham. Chcecie przykład? Wyobraźcie sobie, że przegrywamy z Ukrainą 2-0, nie wiem, na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy. Dostałoby nam się, oczywiście, że tak. Ale wy byście zlinczowali sędziego, który nie podyktował rzutu karnego na kędziorze. Bardziej ewidentnego stempla nie widziałem.
3: To nie były moje typy, ale w zasadzie jest to dość przewidywalne. Bardzo mnie fascynuje, że media jako byt są zupełnie osobne od nastrojów społecznych. Jakby my zupełnie, my nie wiemy, co tam się dzieje i sami to wymyślamy.
0: To prawda, to wcale nie jest tak, że nie czytamy platform społecznościowych, tak? Facebooka, dawnego Twittera, Instagrama. Nie, TikTok, nie przeglądamy TikToków. Nie, to my w ogóle żyjemy w jakiejś takiej bańce.
3: Redaktor budzi się rano, zasysa mały paluszek i już wie, co powie.
0: Tak, dokładnie. Wiesz, piszę w czacie GPT, co... czacie GPT, co mogę złego napisać o selekcjonerze Janie Urbanie? Nie no, panie selekcjonerze, ja pana lubię i naprawdę chcę, żeby... wszystko było normalnie i proszę troszkę się troszkę uspokoić, bo bardzo mi się podobała ta konstrukcja, że ci piłkarze wyciągnęliśmy ich z wakacji i nie możemy im odmówić zaangażowania. To czy w takim razie, skoro wyciągnęliście ich prosto z wakacji, to ich efektywność i wydajność będzie większa, czy będzie niższa?
3: A ja mogę mieć pytanie?
0: No.
3: Jaka jest tabletka na selekcjonerozę?
0: Nie ma takiej.
3: Niedobrze, pacjent nie rokuje.
0: Nie ma takiej. I to w dodatku ta choroba się utrzymuje jeszcze potem lata później.
3: Najgorzej.
2: To nie jest najlepsza diagnoza. Na zakończenie rozumiem dzisiejszego
0: sportu.
2: Na zakończenie.
0: A nie, no, tylko na zakończenie to szybko powiem. Dzisiaj w nocy startują finały NBA pomiędzy San Antonio Spurs a New York Knicks. Przypominam, Jeremy Sochan będzie, niezależnie od wyniku tego meczu, mistrzem NBA.
2: No i bajka.
0: Pojawił się taki bardzo ciekawy, długi wpis o tym, że właśnie ze strony biura prasowego Jeremy'ego Sochana, taki trochę korporacyjny bełkot o tym, że pierścień Jeremy'ego Sochana zainspiruje młodych ludzi w Polsce i tam bla, bla, bla. Takie mam korporacyjna gadka. Tylko szkoda, że Jeremy Sochan był marginalną postacią w tym sezonie zarówno w San Antonio Spurs, jak i w New York Knicks. W New York Knicks to nie łapie prawie w ogóle minut w tych playoffach. I myślę, że bardziej inspirujące są takie historie jak Jerzy Dudek w finale Ligi Mistrzów w Stambule, gdzie słynny Dudek Dance był bohaterem, był pierwszoplanowym aktorem tego finału. Jak Robert Lewandowski, który wygrywał z Bayernem Monachium Ligę Mistrzów jako czołowy europejski snajper, a Jeremy Sochan, który czasem wyjdzie na minutę, czasem na dwie. Przy dobrych wiatrach wejdzie na 7 minut, rzuci 2 punkty. No niezwykle inspirująca historia.
3: Teraz zainspiruję trochę playlistę, bo na playliście New York City Brian Jackson, więc pięknie
2: twój
3: się
2: kolega.
3: Złożyło.
0: Mój znajomy. Mój znajomy. Mieliśmy okazję przeprowadzić, zrobić wywiad w 2021 roku. To już dawno temu było.
3: A to była Ostra Gra. Mikołaj Tyczyński, dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Podoba mi się właśnie, jak z satysfakcją sobie stęknął na koniec.
1: Ale zagrałem.
0: Ale zaśpiewałem.
1: Ale to było.
0: To jest singiel tygodnia, 3 w jednym w tym tygodniu, więc poleca się Państwa uwadze nie tylko w ten poranek.
1: Będziemy do tego wracać. Brian Jackson to był, New York City, a my o innych miejscach teraz słów kilka, o wakacjach w ogóle, no bo trafiłem w Rzeczpospolitej w dziale turystyka na informację o tym, że greckie wakacje są najdroższe w historii. Nowa cena sięga 6200 zł i że w ogóle tak troszkę sobie nam podrożało, ale to chyba nie jest żadna nowość, bo wszystko drożeje, to jest jakaś największa oczywistość do stwierdzenia. Ale to fakt i gdyby ktoś chciał zerknąć na raporty w tej kwestii wakacyjne, o ile drożej się zrobiło, gdzie, w jakich miejscach to można w Rzeczpospolitej. Ciekawe jest to, co przeczytałem, że jak odnotowują autorzy raportu, średnia cena wyjazdów sierpniowych na lato 2026 na początku sprzedaży First Minute we wrześniu 2025 roku było o 11% niższa od zeszłorocznej, zdąży przed końcem intra średniej ceny Last Minute wyjazdów na sierpień 2025.

0: Za 2,5 minuty będzie godzina 9, a po 9 co będzie rany?
1: Będzie bardzo dużo. My z Mateuszem będziemy musieli wciągnąć brzuchy, żeby się zmieścić w tej godzinie. Tak. Bo oczywiście będzie Tomasz z Kącikiem Czeskim.
0: Beata Grabarczyk z rozmową, finansowo stałbiste Pawła Orlikowskiego i osobiście odwiedzi nas też nadredaktorka Magda Jetona.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska, zapraszam. Ofensywa Rosjan spowolniła, to między innymi efekt stosowania przez Ukraińców dużej liczby dronów w atakach na rosyjskie szlaki dostaw na front. Ukazał się raport wywiadu wojskowego dotyczący produkcji rakiet przez Rosję. Na jego podstawie opracowujemy nowe sposoby przeciwdziałania atakom. Wiem, że Rosjanie bardzo obawiają się naszego potencjału rakietowego. Ukraińskie firmy, które produkują drony i pociski wszystkich typów, są na liście rosyjskich celów. Będziemy reagować na te działania. Mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W rosyjskich atakach wczorajszej nocy z poniedziałku na wtorek na terenie środkowej i wschodniej Ukrainy zginęły 22 osoby, a 130 zostało rannych. Według części ekspertów wojna przyjmuje charakter pozycyjny, a Kreml nie jest w stanie przełamać impasu. Moskwa ma rekompensować sobie brak sukcesów na froncie uderzeniami w ukraińskich cywilów. Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, o czym rozmawiałem z amerykańskim ambasadorem w naszym kraju, mówił w TVP Info wicepremier minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
1: Miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
0: Szef MON powiedział też, że w NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Spotkanie ministrów obrony państw sojuszu w tej sprawie jest zaplanowane za nieco ponad 2 tygodnie w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Premier Węgier Peter Modziar zadeklarował gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jeśli uda się osiągnąć porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie. Dla mniejszości możliwość posługiwania się językiem ojczystym w przedszkolu, szkole czy administracji oraz korzystanie z praw kulturalnych nie jest żadnym dodatkowym przywilejem. To podstawowe prawo człowieka. Uważamy, że każde państwo, które chce rozpocząć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, musi przestrzegać tych praw. Jestem naprawdę bardzo optymistycznie nastawiony, że ten trwający ponad dekadę spór między naszymi krajami może zostać rozwiązany. Kwestia praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu od lat jest jednym z głównych punktów spornych w relacjach między państwami. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dzień rozpoczął się dość pogodnie poza wschodem, gdzie utrzymuje się większe zachmurzenie. Wkrótce więcej chmur zacznie napływać z zachodu i południowego zachodu w kierunku centrum, a wraz z chmurami w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu i burz, także z gradem. Najwięcej słońca możemy spodziewać się dziś na północnym wschodzie. Termometry wskażą od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie do 20-25 stopni na przeważającym obszarze kraju i 27 stopni na południu.

0: to uwielbiam, jak szef czeka do końca, żeby zacząć mówić, i jeszcze perkusista musi dać znać, że skończył.
1: Ale przynajmniej tak wyraźnie, a nie to, że taka rozmemłana końcówka i nie wiadomo, mówić czy nie mówić. A teraz wiadomo, że mówić.
0: No i mówimy. Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Kłaniamy się w czwartej godzinie naszego spotkania. Jest 7 po 9.
2: Nowy świt.
0: Jak w każdą środę, Tomek Ławnicki z nami. Cześć, Tomku.
3: Dobre rano, kłaniam się.
0: Ahoj.
3: I miło oczywiście się spotkać w większym towarzystwie, ale mam pewne podejrzenie.
1: Tak.
3: Że ty się, Mateusz, poskarżyłeś, że masz już dość samodzielnego mierzenia się z tym wszystkim, co ja tutaj w środę...
0: Dokładnie tak było, bo co dwie głowy,
3: pomoc,
0: to nie jedna.
3: I przybiegła na pomoc, żeby...
1: A mój bliski przyjaciel jest bohemistą.
3: Więc... O matko, no to już teraz w ogóle jestem bez szans.
0: Widzisz, wiedziałem, do kogo dzwonię.
3: Ach, no dobrze, bo wiesz, że od zagadki się musi zacząć.
1: Tak, już jakby skupiam wszystkie moje połączenia nerwowe właśnie aktywowane.
3: Ale zagadka dzisiaj jest prosta.
1: Okej. Okay.
3: To słowo, które no może wprowadzić troszkę w błąd, to jest, słowo jest opilowacz. To cheat powinno być troszkę bardziej miękkie niż jak ja mówię. I to jest bardzo ważne słowo. Ono jest ważne... W zasadzie no, dla egzystencji, o tak, tak mówiąc górnolotnie, ale opilować to z czym by się mogło kojarzyć?
1: Z pilniczkiem do paznokci.
3: To myślę, że dałoby się przetrwać i cała ludzkość by przetrwała bez pilniczków do paznokci. O.
0: Tam za oknami coś się dzisiaj dziwnego dzieje, jakieś hałasy dobiegają i wydaje mi się, że oni mogą opilowywać.
3: Nie, to nie, właśnie nie chodzi o piłowanie, opiłowywanie, pływanie, nie, to nie jest ten trop. I nie znalazłem piosenki z tym słowem, żeby to jakoś zabrzmiało w kontekście, ale znalazłem fragment reportażu z czeskiej telewizji, gdzie reporterka udała się do szkoły i tam dopytywała dzieci, to młodsze klasy szkoły podstawowej, i pytała właśnie o to słowo, no i padła bardzo ważna odpowiedź.
4: Víte někdo, co znamená opilovač?
5: Opilovači nám pomáhají jako opilovat si rostliny.
3: No i chłopiec odpowiedział na pytanie, co to znaczą, czym są opylowaci. I chłopiec odpowiedział, opylowacie nam pomachaj, opylować rostliny. O.
0: No to wiadomo, tylko
1: wszystko
0: ja nie powiem,
1: żeby teraz.
0: Nie zepsuć zabawy.
3: I to jest, prościej się tego zdefiniować nie da. To jest najlepsza definicja.
0: Jeżeli państwo też tak uważają i znają już odpowiedź, to proszę nam ją napisać. Będziemy wdzięczni, sprawdzimy to później. A ty nas dzisiaj na festiwal zabierasz?
3: Dokładnie do Opawy. To jest czeskie miasto tuż przy samej granicy z Polską. Z Katowic, z Opola to jest naprawdę rzut beretem. A zwłaszcza przyjeżdżający z Katowic się poczują w Opawie jak w domu, bo tam jest Śleskie Diwadlo, czyli Teatr Śląski, jest Śleska Uniwersyta, czyli Uniwersytet Śląski, tylko rektor pewnie inny. No i tak, co jest jeszcze? Śleskie Zemskie Muzeum, czyli Muzeum Śląskie, no bo to jest Morawsko-Śleski kraj, a to muzeum jest trzecie co do wielkości w Czeskiej Republice, po Brnie, po Pradze, po Muzeum Narodowym w Pradze, po Morawskim w Brnie. A trzecie co do wielkości, sama Opawa natomiast nie jest jakimś wielkim miastem. To jest no, nieco ponad 50 tysięcy mieszkańców. I w Opawie odbywa się z roku na rok coraz bardziej znany festiwal Slunovrat, czyli Przesilenie. Muzyczne sceny są w przestrzeniach historycznego centrum miasta, ale też koncerty odbywają się w dawnych kościołach zdesakralizowanych, ale te wnętrza są niesamowite. Jak widziałem zdjęcia z tych koncertów, naprawdę wygląda to przepięknie. Jest też w programie tego festiwalu choćby wycieczka z przewodnikiem po dawnym szpitalu psychiatrycznym i te wnętrza no, też mają klimat. Niezwykły festiwal. Rozmawiałem z jego dyrektorem, Wacławem Müllerem, i zapytałem, jak to jest, że ta impreza jest tak blisko Polski, a wciąż nie aż tak wielu Polaków o niej wie.
6: No my byśmy prawie byli hroźnie rani, gdyby o tym polscy posłuchacze wiedzieli.
3: Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby polscy słuchacze wiedzieli o tym festiwalu, bo jesteśmy tuż przy granicy. Sam mieszkam w Opawie, kawałeczek od Polski, nasze powiązania są oczywiste. Co więcej, duża część naszego zespołu to miłośnicy Polski i na festiwalu od lat mamy program o nazwie Bliskie Spotkania z Polską. Będzie on również w tym roku.
6: Bliska spotkanie z Polską.
3: W naszej ekipie jest choćby Iwo Mludek, który odpowiada za strefę charytatywną na festiwalu. W latach 80. działał w opozycji, miał kontakty z Solidarnością w Polsce.
6: Że jo,
3: a co do samego takže, festiwalu, no, řekli, w programie mamy ponad 100 punktów, więc jeśli chodzi o liczbę propozycji, jest on stosunkowo duży, ale nie pod względem powierzchni, chociaż cała Opava jest w jakiś sposób festiwalowa. Sceny muzyczne są w różnych miejscach, na przykład w kościołach, na placach, a różne dyskusje, wykłady, przedstawienia teatralne, to również dzieje się w całej Opawie.
7: Już ste rzekali, że każdy rok...
3: Wspomniał pan, że co roku jest sekcja zatytułowana Bliskie spotkania z Polską. Ona, jak myślę, jest przede wszystkim skierowana do czeskiej publiczności, żeby lepiej poznała polską muzykę, kulturę, historię, prawda?
7: Ano?
3: Tak, bo czuję, że jesteśmy od siebie bardzo blisko, a jednocześnie się nie znamy, że nie wiemy jedni o drugich, co robimy. Tymczasem ja mam nieustanne wrażenie, że granice to tylko wyimaginowane linie.
6: Te granice są naprawdę spíš takowe, jenom jako myślane czary, jo, tady určitě.
3: Bo przecież możemy przejechać z Czech do Polski, czy wy z Polski do nas i możemy nawet tego nie zauważyć, ale wciąż istnieje jakaś granica w mentalności, w myśleniu. Że to, co kiedyś tak starannie zbudowano i czego strzeżono, to wciąż w nas trwa. Będziemy szczęśliwi, jeśli choć odrobinę się do siebie nawzajem zbliżymy i się poznamy. Krótko już pan o tym opowiedział, że koncerty odbywają się nie tylko na świeżym powietrzu, ale na przykład w pięknym wnętrzu kościoła, a na stronach festiwalu pada takie stwierdzenie, że chcecie pokazać, jak bardzo pięknym miastem jest Opava, zatem jakie atrakcje czekają na tych, którzy zechcą odwiedzić festiwal.
7: Jakie atrakcje czekają?
6: Tak, oni się mogą podziwać.
3: Opawska organizacja kulturalna przygotowała dla odwiedzających, jak zawsze, wycieczki i spacery z przewodnikiem, choćby do willowej dzielnicy na Kyleszewskim Kopcu, czy na tutejszy cmentarz. Będzie również otwarta ratuszowa wieża, z której można będzie z góry popatrzeć na Opawę. Ale oczywiście najważniejszy jest program kulturalny.
6: To zase bude Glenn Hansard, irski muzykant. K tomu se zważy taková zajímavá historka.
3: Główną gwiazdą tego roku będzie ponownie Glenn Hansard, muzyk z Irlandii. Wiąże się z tym ciekawa historia, bo Glenn przyjechał do Opawy jesienią razem z Marketą Irglową. A kiedy za kulisami rozmawialiśmy o tym, że Glenn jest zafascynowany samizdatem, a nasz kolega Iwo Mudek w czasach komunizmu wydawał i kolportował publikacje poza cenzurą, Glenn wiedział, że Iwo podpisał kartę 77 i kiedy tak rozmawiali, powiedział: latem też do was przyjadę. Myśleliśmy, że to tylko takie luźne rozmowy, ale jakieś półtora miesiąca temu Glenn powiedział, że oczywiście, że będzie. Dotrzymał słowa, to jest miłe, więc Glenn Hansard z pewnością będzie jedną z gwiazd.
6: Holandzka kapela Bazookas.
3: Także na przykład zespół Bazookas z Holandii. Oni grają ska i nie tylko. Przyjadą swoim niesamowitym, słynnym, żółtym autobusem. On będzie zaparkowany na dolnym rynku w Opawie i to na nim będą grać i śpiewać.
6: Albo Pulup, estońska kapela.
3: Albo na przykład Pulup. Estoński zespół są ostatnią sensacją takich światowych imprez muzycznych. To dwaj tacy dżentelmeni w garniturach, którzy wyglądają na bardzo dostojnych i mają takie stare harfy, ale robią naprawdę wielkie widowisko. A do tego ogromny, ogromny wybór wykonawców czeskich, słowackich, polskich. A o tych czeskich i słowackich to mógłbym mówić i mówić.
6: To se możemy powiedzieć długo, gdybyście chcieli.
7: No, trzeba...
3: Na przykład przyjedzie Wypsana Fiksa.
6: Wypsana Fiksa teď wydała velmi zajmową desku.
3: Oni właśnie teraz wydali bardzo interesującą płytę. Przesłuchałem ją już wielokrotnie, bardzo mi się podoba. Ale mój ulubiony tegoroczny wykonawca to Mniaga Aż Dziorb. Ich muzyka to czas mojego dorastania. Tuż po aksamitnej rewolucji Mniaga Aż Dziorb wydali bardzo udany album zatytułowany Made in Valmes. Petr Fiala jest dla mnie jednym z najlepszych tekściarzy w Czechach. Jego piosenki są pełne niesamowitych sloganów, doskonałych określeń. Wydali mnóstwo świetnych albumów i bardzo się cieszę, że ta najnowsza płyta, która ukazała się w zeszłym roku i która też jest bardzo dobra, że za nią otrzymali naszą ważną nagrodę muzyczną, Andiel.
6: Taką naszą cenę, która się nazywa Andiel. Ja bym upozornił na kapelu Midi Lidi.
3: Chciałbym też zwrócić uwagę na zespół Midi Lidi. Oni nam urządzą coś w rodzaju imprezy zamykającej. Ich muzyka wpada w ucho, a do tego jest w tym trochę humoru, co zdecydowanie mi się podoba. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na koncert Lenki Dusilowej, wspaniałej kobiety czeskiej sceny alternatywnej, która przyjeżdża do nas świętować swoją 50. Będzie z naprawdę bogatym programem i doskonałym zespołem. I również ten występ bardzo, bardzo bardzo polecam.
6: No to taki velmi, velmi doporučuju.
3: Mm-hmm. Hudba na tomto festiwalu samozřejmě je...
8: Muzyka na tym festiwalu oczywiście jest bardzo ważna, ale wiem, że w programie zawsze są też wydarzenia pozamuzyczne. Wśród nich w tym roku głównymi tematami są kwestie związane z kobietami czy ze zdrowiem psychicznym. To chyba dość nietypowe na muzycznych imprezach.
7: To jest poniekąd nieobwykle.
6: Myśmy się wszystkie wiedzieli o tym tematu.
8: Akurat tym tematom zawsze byliśmy oddani. Nawet nie do końca zdając sobie sprawę z tego, wyszło to spontanicznie, ale zawsze silne osobowości kobiece stanowiły o programie festiwalu. W tym roku będzie to jeszcze bardziej widoczne, bo odwiedzi nas wiele niezwykłych kobiet pochodzących z Bliskiego Wschodu. Wśród nich na przykład Fatemeh Ekhtesari, irańska poetka, której udało się uciec z kraju, gdy została skazana na ponad 10 lat więzienia i 99 batów, między innymi za obrazę świętości w jej wierszach. Będziemy mieli dyskusję o prawach kobiet.
6: Za swoje básnie. A dalsi, także będziemy mieć i tenhle ten, będziemy mieć tam panel o jakichś żeńskich prawach.
8: I zawsze ważna jest u nas tak zwana strefa inspiracji charytatywnych. Są tam różne wydarzenia, stoiska skupione na sektorze non-profit i pomocy ludziom. I to działa bardzo dobrze. Z poprzednich lat wiemy, że te akcje były skuteczne choćby w kwestii adopcji dzieci czy decyzji o zostaniu dawcą szpiku kostnego. Wszystkie te organizacje bardzo sobie cenią udział w festiwalu, bo wiedzą, że u nas kontakt między ludźmi jest świetny i bardzo ważny.
6: Si tu účast tam velmi pochvaluji, protože ten kontakt s lidmi je velký a důležitý.
7: Tak wyjmeczny.
8: A zatem wyjątkowy festiwal Slunovrat, czyli przesilenie w Opawie, blisko Polski, już wkrótce, od 18 do 20 czerwca, a opowiadał o nim Václav Miller, dyrektor festiwalu. Dziękuję za rozmowę.
7: Václav Miller, ředitel festiwalu. Dziękuję za rozmowę.
6: Ja moc dziękuję.
3: I to jest festiwal Slunovrat w Opawie, wtedy, kiedy jest przesilenie, czyli tam 18-20 czerwca. Wszystkich gwiazd, które tam wystąpią, wymienić oczywiście nie sposób. Ta impreza trwa 3 dni. I gdyby ktoś się zastanawiał nad przyjazdem, to w tej rozmowie nie padło, ale oczywiście, że pojawia się dylemat, gdzie mieszkać. I jedną z opcji jest miasteczko namiotowe, które zostało zorganizowane w ogrodach klasztornych, dawnego klasztoru. I zdjęcia, jak to miasteczko wygląda właśnie tu, w mury klasztoru i stojące namioty, naprawdę wygląda to niesamowicie. Więc no jakby ktoś miał blisko, a wiele osób ma blisko do Opawy, no warto te opcje rozważyć. Był czas, żeby popodglądać, co to się działo w grupie patronów.
0: Sprawdzamy. Czy chodzi o pyłki?
3: Tak, tak.
0: Zapylacz?
3: Tak, i widziałem, że jedna osoba tam inny trop wybrała, że to było, opryskiwanie. Nie, ale no blisko. To jest właśnie ta dziedzina, jak powiedziałem, że to jest słowo, które jest ważne dla nas, wręcz dla naszej ludzkiej egzystencji. No to tak, zapylanie jest bardzo ważne. Opylować to jest zapylacz i opylowacz nazbiera pyl, który pak ułoży do dalszego nawstiwenego kwietu, czyli do kwiatów tam sobie ten pyłek przenosi.
1: To tak co? Czerwcowo.
3: Tak. No właśnie, to jest temat bardzo na czasie. Muzyka. W tydzień temu prezentowałem utwór z nowej płyty Wypsana Fixa i parę osób sygnalizowało mi, że to się spodobał. Parę bardzo ważnych osób nawet. I podejrzewam, że to są osoby tak ważne, że ten zespół czeski się będzie pojawiał częściej.
0: No proszę.
3: Takie bardzo ważne osoby.
0: Czy chcesz nam powiedzieć, bo tak podprowadzasz?
3: No właśnie, tydzień temu właśnie Patryk zapytał, ale fajne. Mam nadzieję, że troszkę więcej tego zespołu się pojawi na naszej antenie.
0: A to pozwól, że zapytam, czy ty dzisiaj przyniosłeś czeską odpowiedź na Hotel California?
3: Nie, to troszkę co innego. W tej rozmowie przed chwilą z panem dyrektorem Slunovratu ta nazwa tego zespołu padła, to Mniaga a Zdorp. Pan dyrektor mówił, że to dla niego jest czas kojarzący się z dorastaniem, kiedy wkraczał w dorosłość. To będzie utwór z ich pierwszej płyty, sam początek lat 90. I w muzyce to będzie słychać, że to jest początek lat 90. To jest pewne takie specyficzne granie, które i u nas było podobne. Tak, tytuł tego utworu to jest Chodinowy Hotel i tam jest refren brzmi tak, że świat jest tylko jak hotel na godziny, a mój pokój jest zimny i pusty. O tak to brzmi.

0: Wniosek taki, że Chodinowy Hotel brzmi dla nas tu obecnych w studiu jak połowa polskiej dyskografii lat 90.
1: Tak.
0: Czego myśmy tutaj nie podśpiewali?
1: Skojarzenie było Still Love Is dla ciebie.
0: Mógłbym zrobić wszystko, tylko trochę ta dobra progresja akordów, ale zła tonacja. Ale my tu nie o muzyce, chociaż zanim Beata Grabarczyk się pojawi w studiu, to pięknie nam zaśpiewa Czesław Niemen i akwarele. Ach, jakie oczy. A Beata?
1: Tak, Beata za chwilę będzie w rozmowie z Anną Mierzyńską, analityczką dezinformacji w sieci. A rozmowa dotyczyła będzie wycieku w sprawie planów rosyjskiej dezinformacji na bieżący rok. Taki mamy rozkład jazdy, proszę nasłuchiwać.

0: 9:27 na zegarze.
1: A my przechodzimy do drugiej rozmowy, redaktor Beaty Grabarczyk.
2: Naszym gościem jest Anna Mierzyńska, analityczka z OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A porozmawiamy, proszę Państwa, jak zawsze o rosyjskiej dezinformacji. Wyciekły dane z agencji PR-owskiej, która pracuje na rzecz Kremla. I co z tych danych wynika?
3: Tak, to już drugi wyciek dokumentów z serwerów Social Design Agency, czy po polsku Agencji Projektowania Społecznego. To jest agencja dzisiaj chyba najbardziej znana, która na bieżąco, na co dzień pracuje z Kremlem i odpowiada za sporą część wojny informacyjnej czy wojny kognitywnej, którą Rosja prowadzi z Zachodem. To, czego dowiadujemy się z tych nowych materiałów, to przede wszystkim to, że Rosja prowadzi tę wojnę informacyjną coraz bardziej profesjonalnie, na coraz większą skalę i jej zamierzenia nie ograniczają się dziś do tego, do czego się przyzwyczailiśmy mówić, że wojna informacyjna to rosyjskie trole w sieci, które zamieszczają swoje komentarze. To naprawdę dużo, dużo szersze działania, które łączą taką przestrzeń informacyjną z wpływami politycznymi przede wszystkim. Wiemy też oczywiście z innych źródeł, że także z akcjami dywersyjnymi i sabotażowymi.
2: Jedna z takich akcji wydaje się bardzo prosta, żeby nie powiedzieć prostacka. Pewna grupa ludzi wysłanych przez Rosjan przyleciała do Paryża. W ciągu doby czy dwóch zrobiła rozeznanie w terenie. Zamówiła świńskie łby, które rozłożyła w okolicach meczetu. No i po rozłożeniu tych łbów szybciutko się spakowali i wyjechali. Właściwie próbowali wyjechać, bo część z tych ludzi została zatrzymana. I Serbowie, którzy dokonali tej akcji, czy wykonali tę akcję, bardzo chętnie opowiadali o tym, co i dlaczego zrobili.
3: No tak, można powiedzieć, że to jest akcja prostacka, ale trzeba też uznać, że tego rodzaju akcje bywają akcjami skutecznymi, jeżeli chodzi o wpływanie na emocje społeczne. I o to chodzi w całej wojnie kognitywnej. Czyli oddziaływanie na emocje społeczne, skłócanie i polaryzowanie społeczeństw. No a taka akcja, kiedy muzułmanie widzą świńskie łby podłożone tuż obok swoich świątyń, na tych świńskich łbach był jeszcze napis Macron, oczywiście. To jest coś, co wzbudza emocje po prostu. I kiedy kierujemy się tymi emocjami, czy kierują się tym muzułmanie, czy kierują się tym Francuzi, czy Polacy, to wszystko jedno, na pewno wtedy dochodzi do takiego, bo to jest takie konfliktogenne, więc ten konflikt się pojawia, czy zaognia i powiększa. I zresztą ci Serbowie opowiadali też w czasie zeznań, że realizowali inne akcje na rzecz Rosji. Jedna z nich była w Berlinie i tam z kolei ustawili jakieś kościotrupy z napisami, że nadal czekam na emeryturę.
2: Tak,
3: i to było adresowane do kancelarza Merca.
2: Tak.
3: I to też można powiedzieć zupełnie prostackie, ale jednak budzi emocje i uderza w pewne emocje, które w ludziach są, bo na tym to wszystko też polega, żeby wywoływać te emocje, które gdzieś są już zasiane. Oni bazują na tym, co w nas jest, nie wymyślają tego od początku, i umożliwiają wydostawanie się takich rzeczy na powierzchnię.
2: Tu jest jeszcze jeden problem, to znaczy oni bazują na tych emocjach, ale te emocje w Paryżu mogły doprowadzić do całkiem poważnych zamieszek, bo dla pewnie muzułmanów byłoby oczywiste, że takie świńskie łby podłożyli im Żydzi. I to jest jeden krok od tego, żeby wywołać jakiś bunt społeczny, jakieś zamieszki wręcz.
3: Tak, dokładnie tak. To byłoby zresztą coś, co pasowało do tych ich planów, które oni opisywali, znaczy Social Design Agency opisywała w swoich materiałach wykradzionych, ponieważ w tych materiałach, akurat w plikach dotyczących planów z 2023 roku, przypuszczam, że te plany są jakoś obowiązujące, pisano o tym, że będą próbowali stymulować protesty opozycji, ale też eskalować wszelkie protesty, demonstracje i w ogóle podburzać ludność przeciwko rządzącym, ale też przeciwko sobie. Bo te wszystkie tego rodzaju akcje, zamieszki, masowe protesty, niezależnie od tego, na jaki one są temat, to są dla Rosji korzystne, ponieważ konfliktują wewnętrznie społeczeństwa.
2: Tak, ten chaos, który chcą Rosjanie osiągnąć, jest rzeczywiście no, taki, powiedziałabym, masowy. No, bo jeżeli pomysł sprowadza się na przykład do tego, żeby właściwie nie zlikwidować, a skopiować Wikipedię i umieścić w tej kopii Wikipedii taką narrację, która pasuje Rosjanom, no to to jest działanie arcymasowe. Właściwie z Wikipedii korzysta chyba cały świat.
3: No więc właśnie, a ich celem było to, żeby ta kopia, rosyjska kopia Wikipedii, oczywiście kopia sporządzona tak, żeby nie można się było łatwo zorientować, kto za nią stoi.
2: Oczywiście.
3: Ta kopia miała w ich zamierzeniu pokazywać się w wynikach wyszukiwarek internetowych wyżej niż wyniki Wikipedii. Więc łatwo byłoby o to, żeby nawet przez zwyczajną nieuwagę kliknąć sobie w ten link i uwierzyć tak jak w to, że w informacje, które się w Wikipedii pojawiają. No, dodajmy też naszym słuchaczom, że w Wikipedii też pojawiają się błędy w tej oryginalnej.
2: Oczywiście.
3: Ale ta kopia Wikipedii rosyjska miała polegać na tym, żeby przekazywać propagandowe i dezinformacyjne treści, takie, które pasowałyby do interesów Kremla. I to jest jeden element, że to byłoby oddziaływanie masowe w ten sposób, ale drugi byłby też taki, że ta Wikipedia miała, ta rosyjska Wikipedia miała być obudowana stronami internetowymi, z których zaciągane byłyby informacje, bo miały być tam w tych hasłach linki prowadzące do tego rodzaju stron. I dzisiaj wiemy, że kiedy pojawia się tak duża liczba stron z fałszywymi informacjami, to także narzędzia AI, czaty GPT zaczynają uczyć się z tych stron. I wtedy już nie trzeba klikać i wchodzić na tą stronę, żeby się zetknąć z taką dezinformacją, wystarczy zapytać czata GPT i też jest niestety duże prawdopodobieństwo, że dowiemy się tej nieprawdziwej informacji od czata.
2: Pani powiedziała, że to jest drugie włamanie do tej samej agencji i wyciek danych z tej samej agencji. I zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest jakaś przypadkiem na przykład rosyjska podpucha, żeby no, trochę przestraszyć ludzi, że coś takiego się dzieje, a tak naprawdę tego nie robić. No bo skoro drugi raz z jednej agencji wyciekają dane, to jest to podejrzane, że nie wprowadzili takich zabezpieczeń, żeby te dane nie wyciekły.
3: Prowadzili tam zresztą teraz w tych wykradzionych materiałach jest cały wątek dotyczący rozliczeń za ten pierwszy wyciek.
2: Aha.
3: Więc były rozliczenia i wewnętrzne, były rozliczenia między agencją a Kremlem, atakowali samych, znaczy za to próbowali rozliczyć głównych właścicieli tej agencji, czyli tu Pekina i Gambaszidze. Kreml próbował ich rozliczyć, nawet jakoś tam rozliczał, zachował się maile, które oni dostawali z pytaniami i żądaniem wyjaśnień. Nie wiemy, czy ponieśli jakieś konsekwencje, czy nie. Wiemy, że dalej pracują dla Kremla. Więc no, można by było przypuszczać, że nawet taki wątek w wykradzionych materiałach to jest jakaś podpucha, ale z innych źródeł wiadomo, że ta agencja istnieje, że rzeczywiście działa na rzecz Kremla. Zresztą to jest agencja, która działała wcześniej na rzecz wielu różnych podmiotów publicznych w Rosji. Sam Gambaszidze, Ilja Gambaszidze, który jest twórcą tej agencji, funkcjonuje w Rosji jako tak zwany architekt tkanki społecznej. Jeden z takich, powiedzielibyśmy, w zachodniej wersji spin doktorów. Bardzo popularny, nagradzany, wielokrotnie cytowany. I wiadomo,

0: A dzięki tym wyciekom po prostu zajrzeliśmy do środka.
1: Zastanawiam się, jak taki zwykły zjadacz chleba, który nie ma takich narzędzi jak pani, który nawet tych narzędzi czasami nie zna, ma się zorientować w tym, że trafił na jakąś dezinformację. No bo ja wiem, że trzeba korzystać oczywiście z tych stron, które się zna, ze źródeł, które się zna, sprawdzać w różnych źródłach, ale to może być za mało, jeżeli się okazuje, że ta pseudo-Wikipedia miała być obudowana tymi stronami źródłowymi, rzekomo informującymi o tym, co się w Wikipedii znalazło. To co taki przeciętny człowiek może zrobić? Znaczy jedyne, co mi przychodzi do głowy, to po prostu wyłączyć internet.
0: Tak, to może być najlepsza opcja.
1: Najzdrowsza.
0: Najzdrowsza, najlepsza, najbardziej skuteczna, z całą pewnością. Ale jeżeli jednak ktoś nie chce wyłączać internetu, to ja przyznaję, że rzeczywiście jest w niektórych sytuacjach przynajmniej coraz trudniej orientować się, że mamy do czynienia z nieprawdziwymi informacjami. Dlatego to, co bym polecała tak na co dzień, po pierwsze zwracać uwagę na szczegóły, zwłaszcza kiedy dociera do nas informacja, która wywołuje w nas silne emocje. To właśnie drobne elementy w takich doniesieniach często sprawiają, że możemy nabrać wątpliwości, czy coś jest prawdziwe, czy nie. I te wątpliwości są bardzo cenne. I jeżeli mamy wątpliwość, czy to jest prawdziwe, czy nie, zatrzymajmy się, nie rozpowszechniamy informacji, też nie wierzmy w nią, czyli nie kierujmy się nią dalej. Sprawdźmy wtedy w zaufanych źródłach. Jeżeli nie mamy czasu na sprawdzanie, po prostu zostawmy tą informację, ale nie rozpowszechniajmy jej dalej i nie kierujmy się nią, i to jest naprawdę najważniejsze. A jeżeli to jest taka informacja, która bardzo w nas rezonuje, to zróbmy sobie 5 minut przerwy od czytania wszelkich doniesień. Pozwólmy, żeby opadły rozmaite emocje w nas, bo dezinformacja zawsze działa tak samo, czyli wywołuje w nas silne emocje po to, żebyśmy nie myśleli krytycznie. Więc dajmy sobie te 5 minut, zróbmy coś innego, miłego, sympatycznego albo neutralnego, nie wiem, wyjrzyjmy przez okno, przytulmy się do partnera czy partnerki, bo pogłaszczmy psa, kota też można oczywiście, i dopiero wtedy wróćmy do tej informacji. Dlatego, że jeżeli nam opadną emocje, to wróci nam zdolność krytycznego myślenia. Tutaj to są naprawdę kwestie neurobiologiczne, które są od nas nie do końca zależne, a ta przerwa jest takim magicznym czynnikiem przywracającym nam analityczne myślenie, i wtedy jak wracamy do informacji, to jesteśmy w stanie spojrzeć na nią z innej strony. I wtedy może się okazać, że rzeczywiście pojawiają się w nas wątpliwości co do tego, czy jest prawdziwa, czy nie.
1: No i czasem warto też poczekać, aż Anna Mierzyńska coś zbada i państwu przedstawi na łamach OKO.press. Bardzo
0: tak,
1: dziękuję.
0: Na to też czasami warto. Bardzo dziękuję.
1: Warto. Bardzo dziękuję. Anna Mierzyńska, analityczka z OKO.press, była moją rozmówczynią. Bardzo dziękuję pani Aniu i miłego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie.

0: Za 18.10 Idols, za nami Hall & Oates. To jest ten moment, Zuzu, ten moment, kiedy zapowiadamy najważniejszy punkt dzisiejszego programu, czyż nie?
1: Finanse osobiste?
0: Finanse trochę też, no wiadomo, że ważne jest, żeby je uporządkować, ale co będzie później, kto do nas później przyjdzie?
1: Tak, już nawet jest w studiu i czeka nadredaktorka, ale zanim to jeszcze mamy chwilę bardzo słodkiej muzyki, bo Sweet Serotonin i Amber Mark, nasza ukochana, ustaliliśmy.
0: Bardzo, bardzo.
1: Na playliście.
0: Bardzo.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Dziś na gospodarkę i nasze portfele spojrzymy w innym ujęciu niż dotąd. Zanim rozłożymy koszyk inflacyjny na czynniki pierwsze, przez co już zapraszam na kolejny odcinek cyklu, najpierw jeszcze spójrzmy, jak stopy procentowe zmieniały ponoszone przez nas koszty i jak spadek inflacji pomógł znaleźć dodatkowe oszczędności przy wzroście wynagrodzeń. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na poziomie 3,75%. Wczoraj więcej mówiłem o kontekście, dziś przejdę do porównań. Skupmy się na ostatnim okresie. Inflacja w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym, czyli porównując z pierwszym kwartałem 2025 roku, spadając poniżej celu inflacyjnego tym samym. A z kolei w ujęciu kwartalnym, czyli porównując z czwartym kwartałem 2025, to już wyniosła zaledwie 1,3%. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie, czyli tak zwana średnia krajowa, wzrosła o 6,7% w ujęciu rocznym oraz o 4,85 w ujęciu kwartalnym. Raz jeszcze, inflacja 2,4 oraz 1,3%, wynagrodzenia 6,7 oraz 4,85%. I choć możemy czytać w nagłówkach, że wynagrodzenia zwalniają, to znowu nie można mylić pojęć. Hamuje tempo ich wzrostu. Zupełnie jak z inflacją. Rosną ceny wciąż, tylko wolniej. Również wynagrodzenia dalej rosną, ale wolniej, jednak wciąż zdecydowanie szybciej niż inflacja. I teraz wracamy do stóp procentowych. Najprościej widać, jak one działają, w wysokości rat kredytów hipotecznych. A przecież masa Polaków spłaca kredyty na mieszkania. Również państwo nas słuchające. 2020 rok to okres niskich stóp procentowych. Uwaga, na początku 2020 stopa referencyjna wynosiła 1%. Na koniec maja, ze względu na pandemię, została obniżona do 0,1%. Łączne oprocentowanie kredytów wtedy wahało się między 2,5 a 3%. I to dlatego po ataku Rosji na Ukrainę, co wywindowało w szczytowym momencie stopy procentowe do poziomu aż 6,75% we wrześniu 2022 roku, osoby spłacające kredyty zaciągnięte choćby w 2020, wtedy tak mocno uklękły pod naporem rat. Teraz jednak wracamy do 2026 roku. Już wychodzi słońce, jesteśmy po burzy i mamy za sobą 2 lata uspokojenia. Przypomnę, stopy procentowe spadły w tym czasie do 3,75%. 3 punkty procentowe w dół. Średnie oprocentowanie kredytów tak samo. Spadło z 9 do 6%. A to przekłada się na realne pieniądze. Jakie? Z danych wynika, że dla przeciętnego kredytu hipotecznego to oszczędność rzędu 500 zł miesięcznie. Co oznacza, że dla osoby spłacającej taki kredyt zagospodarowanie na jakiś wydatek 5 zł miesięcznie więcej, to zaledwie 1% z zaoszczędzonej kwoty z obniżonych rat. Oczywiście warto oszczędzać na emeryturę, lokować nadwyżki kapitału tak, by nie zjadała ich inflacja, ale gdy mówimy o przyjemnościach, rozrywce, kulturze, a może wsparciu radia, widać po prostu z każdej strony, zarówno przychodowej, jak i ponoszonych kosztów, że ta przestrzeń, i znowu statystycznie, ale jednak na dodatkowe kilka złotych, jest całkiem spora.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Zapytam was, co wyście z tego zrozumieli, bo na pewno to, co potrzeba, to tak. Ja powiem, że ja zrozumiałam, że Paweł mówił ogólnie rzecz biorąc o koszyku inflacji, a przekładając to na język bardziej przyjazny, to powiedział, że nasza sytuacja finansowa, nasza, czyli naszego radia, 6 lat temu była lepsza sytuacja finansowa niż dziś. Czyli po upływie tylu lat i po przeżyciu tych różnych sytuacji inflacyjnych. To znaczy, że naprawdę, żeby utrzymać radio na tym poziomie, na jakim ono obecnie jest, potrzebujemy te 800 tysięcy, o których mówię z uporem maniaka co tydzień ostatnio. Paweł powiedział jeszcze taką ważną rzecz, że przestrzeń na dodatkowe kilka złotych jest całkiem spora. Co to znaczy? To znaczy, że statystycznie stać nas na dodatkowy wydatek w kwocie 5 czy 10 złotych miesięcznie. Powtarzam statystycznie, bo oczywiście są przypadki, do których nigdy nie apelowałam, czyli do osób, których nie stać, bo mają taką chwilową lub trochę dłuższą sytuację, trudną. Apeluję jak zwykle do tych, którzy nie pamiętają, którzy zapominają, którzy nie mają czasu, bo się po prostu nie potrafią tak zagospodarować, żeby te 5 zł wynieść. Ale jestem pełna nadziei, że to ten fakt, że nie jest trudno wygospodarować według naszego eksperta te 5 zł miesięcznie, że on jest prawdziwy i że możemy liczyć, że to się może stać. No więc przyszłam dziś też z powodu tej przestrzeni, bo ładnie Paweł powiedział, że jest przestrzeń na 5 zł. A jak określił moją działalność pewien patron, mam nadzieję, że to było żartobliwie, a nie złośliwie, przyszłam tu wywierać presję. A tak poważnie, mówiłam ostatnio sporo o inflacji, o tym, jak dużo na niej straciło radio, ale też o tym, że społeczeństwo bogaci się szybciej niż to bogactwo zżera inflacja. No i o tym, że skoro nasze przychody to są dobrowolne wpłaty naszych patronów, to my nie mamy możliwości podnoszenia ceny naszych produktów. Bo normalnie tak jest, że ktoś, kto coś produkuje, a jest inflacja, stracił wartość, to wystarczy podnieść cenę tego produktu i już się jakoś wyrówna. My nie możemy podnieść tej ceny, my możemy tylko apelować. Więc ja, wywierając presję, przychodzę, żeby apelować. A chcąc zbadać, jakie mamy szanse na to godne przetrwanie i w jakim stopniu możemy liczyć na Państwa zrozumienie, wysłaliśmy kilka dni temu do 10 tysięcy patronów płacących 10 zł takie zapytanie, czy możliwe byłoby z Pani strony zwiększenie kwoty wsparcia w ciągu 3 miesięcy. I 66% patronów odpowiedziało, że tak. Brzmi nieźle, ale na Patronajcie jakoś szału nie widać. Natomiast do patronów, którzy podnieśli już stawkę, wysłaliśmy podziękowania. Niektórzy nam nawet odpisali. Dlaczego o tym mówię? Bo chętnie przeczytam kilka liścików, tym bardziej, że większość była większość, ale nie tak, że większość, czyli 60%, tylko 99,9%.
0: Większa
2: tak?
0: Większość.
2: Większa większość, że to były liściki pozytywne. I zacytuję kilka. Na przykład pisze pan, nie ma problemu, presja redaktor Jeton działa. A inny, z przyjemnością podniosłem wsparcie, ale to tylko kropla w morzu w porównaniu z tym, co do mnie wraca. Inny liścik, serdeczne dzięki za całodobowy profesjonalizm. Działajcie do końca świata, dajecie mi dużo radości, słucham was wszędzie. No i jeszcze jeden patron, nie ma sprawy, na razie jestem w tarapatach, ale jak z nich wyjdę, to jeszcze podbiję. Robicie świetną robotę, skupiacie wokół siebie wspaniałych redaktorów i redaktorki. Nie wiem, jak to robi szefowa, i tu jest o mnie, że wszystko utrzymuje za te niecałe 800 tysięcy. Wielki szacun. Tu się należą słowa uznania i wielki szacun dla Anki Krakowskiej, bo to ona trzyma kasę. A wiem, że nie jest to łatwe zadanie u nas w radiu, więc dołączam się do tych słów uznania. Przeczytałam wszystkie te przykłady, przytoczyłam te pozytywne. Oczywiście zdarzają się też takie nie za bardzo miłe dla nas. I na przykład piszą, i one są właściwie bardzo podobne wszystkie, że jeżeli zrobicie to i to, albo poprawicie to i to, albo wprowadzicie to i to, to zostanę patronem. Więc ja już.
0: Czyli jest presja z drugiej strony
2: więc
0: też.
2: Ja już na to kiedyś odpowiadałam, jeśli idzie o aplikację, bo to się też, ale nie tak często powtarza, że od 1 kwietnia mamy nową firmę, która próbuje naprawić. To wcale nie jest proste. Wszyscy tutaj trzymamy kciuki i denerwujemy się, bo to jest trudny problem.
3: I to wymaga czasu po prostu.
2: Wymaga czasu, też pieniędzy. I te wszystkie rzeczy, o których Państwo piszą, że jak zrobicie to, to my tamto, no to ja nie chcę tego odwracać. Że jak wpłynie trochę pieniędzy, to to i tamto się może...
3: Wydarzyć.
2: Tak, wydarzyć. Przeczytałam właśnie te maile od tych patronów, którzy mogą nas wesprzeć, a przede wszystkim chcą, żebyśmy trwali. Konkretne wyniki, bo też podliczyliśmy od tego czasu, kiedy 2 tygodnie temu przyszłam tu, patrząc po raz pierwszy, oczywiście nie po raz pierwszy, tylko w tej turze po raz pierwszy. Wyniki są następujące. Patronat podniosło 404 patronów. 145 osób podniosło kwotę wsparcia z dotychczasowych 10, czyli pozostałych 200 prawie tam, teraz nie policzę szybko, prawie 300, to jednak z jeszcze z wyższych kwot. 38 osób z dotychczasowych 15 zł, 108 osób z dotychczasowych 20, 63 osoby z dotychczasowych 33, 31 osób z 50 zł, 10 osób z 75, wszyscy na 100 zł i 9 osób z kwoty 100 zł, 7 do 150, 1 patron do 200, 1 do 333. To te ostatnie to były od 100 zł.
3: Czy ja mogę nieskromnie powiedzieć, jaki ja liścik dostałam?
2: A myślałam, że też podniosłam ten...
3: Nie, przyczyniłam się do tegoż, bo na wieść o tym, że właśnie dzisiaj się pojawię i będę pojawiała regularnie, dostałam ze 2 maile pochwalne, że to jest wspaniała decyzja i zostaje podwyższony patronat. Więc jeżeli państwo podzielają tę uwagę, to ja się dorzucam do podnoszenia stawki, że każdy powód jest dobry. I być może mogłam być nieskromnie, powiem tym powodem.
2: No właśnie, ale powinnaś dostać więcej, bo te wpłaty powinny jakby zrekompensować twoje
3: bytność
2: zarobki.
3: Bytność moją tutaj.
2: Tak?
3: Oczywiście.
2: Przybyło też, jeszcze nie powiedziałam, 103 nowych patronów.
3: Witamy! Zapraszamy!
2: Proszę państwa,
0: fajnie, że jesteście.
2: Moim marzeniem jest przekonanie chociażby 4000 osób, które wpłacają 10 zł, żeby dołożyły jeszcze piątkę, bo tyle mniej więcej brakuje nam do 800 tysięcy. Jeśli 4000 osób dołoży 5 zł, to uzyskamy 20 tysięcy. Jeśli 2000 osób podniesie o 10 zł, to też będzie 20 tysięcy. Jak myślicie, uda się to nam?
3: No jeżeli pewnie, nie zgubili się w matematyce po drodze, to się uda na pewno.
2: Tak. Nie, to myślę, można to sobie tego posłuchać jeszcze na wolnych. O. Bo to się tak mówi, na wolnych w podcaście.
0: Tak jest.
2: Żeby spokojnie policzyć to wszystko.
0: Pani nadredaktor, musimy chyba powoli kończyć, bo tak, to ja już na Oscarach muzyka nam zaczyna grać.
2: Czyli już nie mam czasu, żeby podziękować patronom.
0: Nie, to za dwa słowa jeszcze, proszę.
2: Aktywnym i którzy reagują na nasze apele. Ja bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. No i gratuluję ci, Zuzo, że siedzisz na tym krześle i że patroni cię wspierają.
3: Ja dziękuję również.
0: Dziękuję
3: za możliwość i się żegnamy. Kończymy
0: tak,
3: te
0: jest.
3: Wspaniałe
0: dzięki
3: 4
0: ci,
3: godziny.
0: Zuzo.
3: Wzajemnie.
0: Zuzanna Iłęda.
3: Mateusz Andruszkiewicz, Jakub Jędras, Franciszek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kasia Oklińska, Patryk Rabiega
0: i Beata Grabarczyk.
3: Dziękuję.
0: Dzięki.

0: Punktualnie 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom, ocenia szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Trzeba zrobić wszystko, żeby prezydent Ukrainy zmienił decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z brygad ukraińskiej armii, mówił z kolei w TVP Info minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami ukraińskich władz. Powiedział jednak, że zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ordera Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest odpowiednim rozwiązaniem.
1: Ona nie przyniesie skutku. Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był. Wezwany został atasze wojskowy. Jesteśmy w kontakcie też z Ministerstwem Obrony. Najprawdopodobniej jutro albo pojutrze będę rozmawiał z ministrem Ukrainy, o obrony Ukrainy. To nie będzie jedyny temat rozmów, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj rozmawiałem z ambasadorem Bodnarem, również w tej sprawie. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona.
0: Inicjatywą Karola Nawrockiego kapituła Orderu Orła Białego ma się zająć w poniedziałek, a Wołodymyr Zełenski postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony orderem 3 lata temu. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Za brak ochrony głowy grozi mandat w wysokości 100 zł. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo. Policja przypomina, że liczba wypadków z udziałem dzieci na rowerach i hulajnogach jest wysoka. Eksperci podkreślają jednak, że same przepisy nie wystarczą i potrzebna jest jeszcze edukacja.
2: Wierzymy w to, że przepisy, które właśnie wchodzą dotyczące tego, że trzeba będzie nosić kask, wpłyną realnie na bezpieczeństwo, ale mamy świadomość też tego, że potrzebujemy edukacji. Według naszych badań blisko 60% Polaków twierdzi, że ten temat powinien być częściej obecny w szkole. On jest obecny w podstawie programowej, ale wiemy, że nie zawsze nauczyciele mają dobre materiały czy materiały na wyciągnięcie ręki, żeby przeprowadzić ciekawe dla dzieciaków lekcje.
0: Mówi Justyna Rysiak z Fundacji Multisport. Eksperci przypominają też, że najwięcej wypadków z udziałem dzieci i hulajnóg elektrycznych jest podczas wakacji. Długi weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Jeszcze dziś będzie padało do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jutro też może przelotnie popadać, a na zachodzie i wschodzie kraju zagrzmi, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
3: Czwartek, czyli Boże Ciało, zapowiada się bardzo ciepło. W wielu regionach temperatura osiągnie 23-26 stopni. Pierwsza część dnia powinna przynieść więcej słońca, spokojniejszą pogodę i wraz z nagrzewaniem się podłoża atmosfera stanie się niestabilna. Po południu i wieczorem miejscami rozwiną się burze. Największe ryzyko wystąpienia dotyczy południa, centrum i wschodu kraju i przy dużej zawartości wilgoci w atmosferze pojedyncze komórki burzowe mogą generować bardziej intensywne opady deszczu, lokalnie również grad i porwisty wiatr.
0: W kolejnych dniach kontynuacja dynamicznej pogody. Synoptycy zapowiadają intensywne burze z silnym deszczem. W większości kraju będzie pochmurno, a najcieplej ma być na Podkarpaciu do 26 stopni. Na koniec w serwisie jeszcze tenis. Polska rewelacja tegorocznego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, zagra dziś o awans do półfinału. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska. Już sam awans do najlepszej ósemki turnieju to dla Polki największy sukces w karierze. Maja Chwalińska wyjdzie na kort za godzinę. To był serwis Radia Nowy Świat.

We wrześniu 2021 roku 40 Winks, belgijski duet beatmakerów, wydał pierwszy po 10-letniej przerwie album zatytułowany Field Recordings, na którym po swojemu wstrząsnęli i wymieszali soul z jazzem, z muzyką gospel. Dorzucili do tego kilka hip-hopowych bitów gdzieniegdzie i tym sposobem otrzymaliśmy między innymi piosenkę, która otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, czyli We've Come This Far, bo tak właśnie daleko zaszliśmy. Mamy szóstkę na naszym 2026 liczniku, co oznacza, że już zaraz, za chwilę, czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś, będą wakacje. W ramach przygotowań, jak co środę, witamy się z Ostrej 14, Franek Wójcicki za sterami i Maria Zamachowska w roli nawigacji głosowo-muzycznej, a skoro tak, to mogę powiedzieć, że następny przystanek, przepraszam, Wietnam.

A to już rok 2026, wbrew wszelkim pozorom, i wietnamski zespół Saigon Soul Revival z utworem pod tytułem Cuc Tin Yan Vui, czyli inaczej pieśń o szczęśliwym życiu razem, oczywiście. Pieśń ta w remiksie Briana Bui, niezależnego muzyka ze Stanów Zjednoczonych. Jego wersja jest nieco bardziej niż w oryginale, ma troszkę bardziej skomplikowane aranżacje instrumentów dętych i zahacza też o brzmienia Ameryki Łacińskiej i Kuby, co, jak słyszeliśmy, dodaje kolorytu. A dodać też mogą Państwo coś od siebie, słownie, graficznie bądź dźwiękowo. Tu, jak zawsze, najlepiej sprawdza się droga mailowa i adres maria.zamachowska@nowyświat.online.

To nasz pierwszy z czterech dzisiejszych przystanków we Włoszech. Rainbow Team to włoski zespół z pogranicza italo-disco, funku i boogie. Zdobyli popularność na przełomie lat 70. i 80., a piosenka, właściwie utwór muzyczny, którego wysłuchaliśmy, nosi tytuł Bite the Apple i znalazła się na ich debiutanckiej epce zatytułowanej Full Time Factory Volume 1. Do brzmienia tej dubowej wersji dołożył się Massimo Berardi i tutaj muszę Państwu zdradzić, że nasza maszyna losująca zrobiła nam dzisiaj psikus, zdarza jej się to czasami, i zagrała jeszcze inną dubową wersję niż ta, o której myślałam, choć nazywają się tak samo, ale obie też są godne polecenia. W tej mojej tylko przewidziany był tekst, także zachęcam do sprawdzenia sobie obu. A my tymczasem zawracamy do Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi wokalistka i skrzypaczka samouczka Sudan Archives. Wróciłam ostatnio do jej pierwszego albumu z 2019 roku zatytułowanego Athena.

Sudan Archives od czasu swojego debiutanckiego krążka od 2019 roku wydała dwa kolejne albumy, ale muszę przyznać, że ten pierwszy jest mi jakoś najbliższy, a piosenka Confessions jest jedną z 14 piosenek, w których można się rozpłynąć i wzruszyć nieco, jeśli chodzi o zakres tego albumu. Skrzypce stanowią jej znak rozpoznawczy, a nauczyła się na nich grać sama ze słuchu i myślę, że szacun duży się jej tutaj należy. My z kolei robimy krok duży zza oceanu do Szwecji. To będzie sprawozdanie z rozmyślań członków zespołu Little Dragon.

Basista, wokalista i aranżer Fredrik Wallin jest jednym z kluczowych, takich cichych architektów brzmienia zespołu Little Dragon i to również on stoi za pseudonimem Funny Weather. Single Been Thinking jest stosunkowo nowy, bo premierę miał w marcu tego roku, a że wielkimi krokami zbliżają się podróże wakacyjne, a to brzmi jak świetny towarzysz drogi, to polecam zachować sobie w sakiewce odpowiedniej te piosenki. To nie jest koniec, choć game over teraz.

Francuski producent muzyki elektronicznej NSYNC, który lubuje się w tworzeniu ścieżek dźwiękowych do filmów, które nigdy nie powstały. Tutaj dzisiaj w duecie pod tytułem Game Over z również francuską wokalistką Charlotte Savary. I po chwili mroku drobnego, jaki tu zapanował, proponuję przenieść się na łąkę.

Brytyjska harfistka Rachel Kitchle razem z londyńskim kolektywem SFJ i producentami Sholto i Davidem Brandonem w 2025 roku spotkali się i spontaniczna nocna sesja nagraniowa zamieniła się w album zatytułowany 30 Ghost. Jeśli lubią Państwo takie delikatne brzmienia, to ja polecam ten album w całości. Jest tam 8 bardzo pięknych, kojących utworów. A my, skoro już ukojeni zostaliśmy, to teraz zapowiadałam wcześniej, że będą dzisiaj 4 propozycje w ramach kącika troski o język włoski. Na razie jeszcze nie język, ale brzmienie włoskie zdecydowanie owszem. Monique Rossi.

Piosenka How Wonderful You Are w wykonaniu Monique Rossi znalazła się na albumie kompilacyjnym zatytułowanym IES, czyli Italian Erotic Sound. Niektóre są bardziej, niektóre mniej spójne z nazwą albumu piosenki, niemniej wszystkie utrzymane w klimacie włoskiego funku i disco lat 70. i 80. Dla balansu proponuję teraz również włoskie brzmienie, ale z maja tego roku to Jolie Mare i Piero Umiliani.

I choć dużo spokojniejsze i nowsze, to słychać tutaj nawiązania do rodzimego Italo Disco. To panowie Jolly Mare, współczesny producent, który na warsztat wziął kompozycję autorstwa Piero Umiliani, jednego z najważniejszych włoskich kompozytorów muzyki filmowej, tak zwanego Library Music. Wszystko nosi tytuł Dentro la notte, la luce dell'alba. Zapowiadałam, że będą trzy, a właściwie cztery, w obecnym zestawieniu trzy piosenki włoskie i to jest wyczekany kącik troski o język włoski. Ten nosi tytuł Anche noi, czyli my też.

Zapomniałam dodać, że piosenkę Anke Noi śpiewają trole i to wcale nie byle jakie, bo nowe trole i to w dodatku nowe z roku 78. Jest więcej niż bardzo prawdopodobne, że zespół New Trolls może pojawić się w niedzielnej audycji z tamtych lat, kiedy na lata 70. przyjdzie pora. Od razu wspomnę, skoro jesteśmy już przy tamtej niedzielnej audycji, że w tę niedzielę spotykamy się w dekadzie 2010-2020. Już serdecznie zapraszam, a skoro 2020, no to my się tutaj przy 2024 zatrzymamy. Kazen Kula z takim oczywistym stwierdzeniem pod tytułem Summer's coming, baby.

0: Brytyjski zespół Cousin Kula w 2024 roku wydał album zatytułowany Vitamin D, gdzie pada między innymi takie muzyczne stwierdzenie pod tytułem Summer's Coming, baby. A skoro tak, to pożegnamy się piosenką pod tytułem Break On Through. I tutaj wszelkie skojarzenia z Doorsami są trafne i właściwie, acz autorem tej wersji z 2024 roku jest DJ Diss i Will Burkle. Dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Franek jeszcze zostaje, zaraz dołączy do niego Jan Niebudek i Agnieszka Lipka-Barnett, a ja, Maria Zamachowska, chylę czoła i słyszymy się w niedzielę po godzinie 10. Dobrego dnia.
1: The ceremony is about to begin.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha apeluje o wyciszenie sporu wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z pododdziałów nazwy bohaterów UPA. Jak napisał, eskalacja napięć między Polską a Ukrainą nikomu nie służy i nie wolno nakręcać spirali nienawiści. Sybicha zapewnił, że ukraińscy żołnierze nie mieli antypolskich intencji, a sama nazwa miała odnosić się do walki przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W Polsce decyzja spotkała się z krytyką. Radosław Sikorski ocenił, że Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, ale podkreślił też, że nie można dopuścić do skłócenia obu krajów. Rząd chce ograniczyć smartfony w szkołach podstawowych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od września i zakładają zakaz używania telefonów nie tylko podczas lekcji, ale też na przerwach.
1: Mamy poważny cywilizacyjny problem. To jest uzależnienie prawie wszystkich już w tej chwili, ale to, co szczególnie szkodliwe, tych najmłodszych, od internetu, telefonów komórkowych.
0: Mówił premier Donald Tusk. Do problemu odniosła się też ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: Telefon stał się ucieczką. Ucieczką od rzeczywistości, ucieczką od relacji.
0: Coraz więcej szkół już testuje rozwiązania z zakazem korzystania ze smartfonów w szkole. W jednej z podstawówek w Krakowie uczniowie od lutego zamykają telefony na klucz przed zajęciami. A efekt, jak mówią nauczyciele, na korytarze wróciły rozmowy i zwykły szkolny gwar. Rząd przekonuje, że to odpowiedź na rosnące uzależnienie dzieci od ekranów. Eksperci i organizacje pozarządowe podkreślają jednak, że sam zakaz nie wystarczy. Potrzebna jest także edukacja i większe zaangażowanie rodziców. Tak mówił dla Radia Nowy Świat Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
3: Nie zgadzamy się na wprowadzenie odgórnego, ogólnopolskiego zakazu telefonów komórkowych w szkołach. Raczej na pierwszym miejscu stawiamy na edukację i w momencie, gdy wyczerpiemy wszelkie ścieżki edukacyjne, wyczerpiemy ścieżki, które będą mogły edukować młodych ludzi na temat tego, jakie to są poważne zagrożenia, no to nie powinniśmy zakazywać, bo jeśli zakażemy młodym ludziom czegoś za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jeśli klikniemy magiczny przycisk zakaż, nie wytłumaczymy, czemu jest to zakazywane, ani czemu to jest złe, no to młodzi ludzie się zbuntują i będą próbować omijać ten zakaz.
0: Projekt budzi też pytania o egzekwowanie nowych zasad i reakcje wobec uczniów, którzy nie będą ich przestrzegać. A żeby przepisy zaczęły obowiązywać, projekt musi jeszcze przejść przez całą ścieżkę legislacyjną i zostać podpisany przez prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza konsekwencji wobec posła Marcina Porzucka po incydencie na lotnisku Chopina. Wiceprezes partii Tobiasz Boheński powiedział w TVN24, że lepiej, żeby takie sytuacje się nie zdarzały, a sprawą mogą zająć się odpowiednie gremia partyjne. Kilka dni temu media informowały, że poseł PiS miał problem z opuszczeniem samolotu i według świadków był pod wpływem alkoholu. Początkowo tłumaczył się problemami zdrowotnymi, ale później przyznał, że połączył alkohol z lekami przeciwbólowymi i nazwał to ogromną nieodpowiedzialnością. Tobiasz Boheński podkreślił, że Marcin Porzucek przeprosił za swoje zachowanie. Dodał też, że temat nie był omawiany podczas ostatniego posiedzenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dzień na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przemieszczające się od południowego zachodu w głąb Polski przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatury maksymalne od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie do 22-25 na przeważającym obszarze kraju i 27 stopni najcieplej dziś na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70, a lokalnie nawet do 85 km na godzinę.

0: wouldn't want to be like you, The Alan Parsons Project i 8 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy dziś 3 godziny, dziś przedświątecznie, bo przypominamy, że jutro święto, ale jutro też audycja w środku dnia jak najbardziej będzie. Wybierzemy się, proszę Państwa, teraz do Dublina.

I Don't Belong to Anyone, Fontaines DC i 13 minut po godzinie 11. Dzień dobry. Jan Niebudek przy mikrofonie, Franek Wójcicki przy konsolecie, Agnieszka Lipka-Barnett czuwająca nad wszystkim, jeszcze ją Państwo dzisiaj usłyszą. No i cóż przed nami? Przed nami premiera w Teatrze Jaracza w Łodzi, Arkadius is Dead, a więc cofniemy się w przeszłość, no nie można w przyszłość zresztą się cofnąć, więc my cofniemy się w przeszłość, czasy właściwie polskiej transformacji, bo mniej więcej 95 rok, wtedy zaczyna się wielka kariera Arkadiusa, polskiego projektanta mody, który był swego czasu właśnie wtedy jedną z nadziei mody obok takich nazwisk jak Alexander McQueen czy też Stella McCartney. No ale pytanie, jak historię polskiego projektanta mody, historię sukcesu chciałby przeczytać Michał Kmiecik, reżyser, twórca teatralny znany z krytycznego spojrzenia na polskie przemiany na przykład. I ciekawy jestem, czy ta opowieść o chłopaku z Parczewa, który dotarł na szczyty, ale później z hukiem też to się skończyło, czy ta opowieść nie może być jakąś metaforą czegoś więcej niż tylko opowieść o modzie. To w pierwszej godzinie, ale będziemy także dziś oczywiście wątki zwierzęce poruszać, będzie wątek kulinarny, będziemy także zapraszać Państwa do Poznania. Scena nad Rusałką to jest miejsce, o którym chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć, ale będziemy też zapowiadać bardzo szczególne wydarzenie. Urodziny Kory, koncert w Nowym Teatrze zorganizowany przez Michała Pepola. No i cała grupa artystów, którzy od czasu śmierci Kory brali się za barki z twórczością tej artystki, dając, budując, tworząc nowe jakości wokół tego. No i dzisiaj pewnie będzie okazja, by o tym także porozmawiać. Zresztą także specjalna gościni w tej rozmowie się pojawi poza Michałem Pepolem. Kwadrans po 11 to jest Antony Szmierek.

The Heron i Antony Szmierek, 18 minut po godzinie 11. Za chwilę Michał Kmiecik na antenie Radia Nowy Świat opowie o spektaklu Arkadius is Dead w Teatrze Jaracza w Łodzi. Jesteśmy przed premierą tego przedstawienia. No a teraz jeszcze jedna koncertowa zapowiedź, bo 22 czerwca chciałoby się powiedzieć oczywiście, bo sporo tego lata tam się dzieje. W warszawskiej Progresji, prosto z Montrealu, Man I Trust.

0: Man I Trust i Hard to Let Go, 23 minuty po godzinie 11. To się zgadza, że jest 23 minuty po godzinie 11, ale nie zgadza się bardzo ważna informacja, ale zanim powiem, co się nie zgadza w tym, co powiedziałem przed chwilą, to przywitam Michała Kmiecika. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Reżyser, autor tekstu Arkadius is Dead, spektaklu w reżyserii Marcina Libera w Teatrze Jaracza w Łodzi, więc nie zgadza się to, że jesteśmy przed premierą, bo jesteśmy już po premierze. 30 maja ta premiera miała miejsce, ale przed nami sporo spektakli, więc bez wątpienia ma sens dzisiejsza rozmowa na temat spektaklu. No i też chciałbym, żebyśmy od razu może zaczęli, wrócili do tych czasów sprzed 30 lat. Ty te czasy bardzo lubisz oglądać. Czy masz takie, to znaczy nie wiem, czy lubisz, ale oglądasz często i to jest zawsze pretekst do jakiejś krytycznej refleksji nad polską transformacją. I tak się zastanawiam, czy kiedy dzisiaj się na nie patrzę, więc no jesteśmy już 30 lat po tym, kiedy zaczęła się ta błyskotliwa kariera Arkadiusa, czy widać coś jeszcze bardziej, jeszcze wyraźniej, jeszcze więcej? I czy te czasy mają takie fundamentalne znaczenie dla nas dzisiaj? Jeszcze wyraźniej to widać?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ta jakby ta opowieść, którą my stujemy w przedstawieniu Arkadius is Dead, jakoś dzisiaj brzmi inaczej niż brzmiała na bieżąco, nie? To znaczy jest coś takiego, ja byłem, prawdę mówiąc, bardzo zaskoczony, kiedy Marcin Liber, reżyser przedstawienia, jakby przyszedł do mnie z tym tematem, że powiedział, że warto byłoby się przyjrzeć Arkadiusowi jako postaci, bo ja oczywiście znałem Arkadiusa jako legendę, bo to chyba tak trzeba o nim myśleć w pewnym sensie, nie?
0: To znaczy, a ja tylko jeszcze zrobię pewien nawias, to dla wszystkich informacja i mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeżeli powiem, że się urodziłeś w 1992 roku, więc Marcin Liber, przychodząc do ciebie z tym tematem, wiedział, że przychodzi do osoby, no, która to musi znać tylko jako, jeżeli zna to tylko jako legendę, więc spojrzysz swoim okiem zdecydowanie na to.
1: No tak, i właśnie ta jakby trochę, wiesz, trochę czasu mi zajęło, żeby zrozumieć perspektywę osoby, która tak jak, wiesz, tak jak Marcin, czy tak jak dyrektor teatru Jaracza Paweł Łysak, wiesz, no, obserwowali tę karierę Arkadiusa jakby na bieżąco, nie? To znaczy te jego wielkie międzynarodowe sukcesy i też jego wielki polski sukces, no to było coś, co oni mieli prawo znać. Ja to znałem tylko w opowieści, nie? Tylko w takiej perspektywie, że był kiedyś taki projektant, który zrobił, wiesz, międzynarodową karierę wielką. I trochę czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, nie? To znaczy, z jednej strony, dlaczego dla nich to jest ciekawa historia, żeby się jej przyjrzeć dzisiaj, a z drugiej strony w ogóle o co tam chodziło, nie? Bo i wydaje mi się, że trochę o tym w przedstawieniu opowiadamy, nie? To znaczy nie tyle o tej rozbieżności jakby pokoleniowych spojrzeń, chociaż oczywiście to siłą rzeczy też jest w spektaklu, ale właśnie jakby przyglądamy się chyba temu momentowi, w którym Arkadius działał i funkcjonował, jako momentowi pewnych bardzo dużych możliwości. I wydaje mi się, że wiesz, że tak, jeżeli pytasz o tę naszą, no nie najnowszą, ale nie aż tak odległą historię, to wydaje mi się, że coś, co jest ciekawe w tym momencie, o którym opowiadamy w przedstawieniu, jest właśnie ta, że znacznie więcej było możliwe, niż dzisiaj jest możliwe.
0: Czyli jeszcze pewna niewinność, pewne szanse były gdzieś widoczne, tak?
1: Pewne, wydaje mi się, że pewna, pewna, pewna świadomość, wszystko jedno, czy prawdziwa, czy nieprawdziwa, ale tego, że sky's the limit, nie? To znaczy, że pewna jakby taka kondycja ludzka, za przeproszeniem, była, wiesz, jakby zupełnie...
0: Inna niż dzisiejsza, tak byś powiedział pewnie, tak?
1: Tak, jakby
0: tylko,
1: mniej, no.
0: No dobrze, ale mamy sobie takiego Arkadiusa, czyli Arkadiusza Weremczuka, który zrobił tę karierę. To trwało mniej więcej około dekady. Później niestety z hukiem się zakończyło. Wiadomo, w modzie są też wielkie pieniądze. Trzeba cały czas wkładać gigantyczną pracę w to, żeby taką markę utrzymać, tworzyć nowe kolekcje. Zresztą historia Aleksandra McQueena, do którego on był porównywany, Arkadius, też tego dowodzi. To się później z hukiem zakończyło. Tymczasem dzisiaj, wiesz, na przykład pokolenie współczesnych ludzi z talentem, którzy mają coś do zaoferowania światu i to gdzieś wykracza poza lokalny kontekst, być może, chociaż Arkadius akurat czerpał z lokalności bardzo i się jej nie wstydził, to też jest, myślę, że istotne. Natomiast no, mają do dyspozycji, dzisiaj mamy do dyspozycji internet chociażby i możliwości, które on daje. Wtedy znany jeszcze bardzo wąsko, w wąskim gronie. Dzisiaj mamy internet. No i dzisiaj też różne rzeczy można, więc być może nie jest wcale dzisiaj tak gorzej. Jak ty uważasz?
1: Znaczy na pewno jest jedna taka różnica, która mi się też wydaje ciekawa, no to jest jednak to, że wiesz, że oczywiście kariera Arkadiusa jest w dużej mierze jakby przedinternetowa, natomiast teraz jesteśmy w takim nie ma co ukrywać, że jesteśmy w
0: tak jakby się świat kończył, tak?
1: Wiesz, proszę?
0: Że trochę tak jakby się świat miał skończyć za chwilę dzisiaj, że taka jest, takie poczucie wisi w powietrzu, że wtedy po prostu w powietrzu była nadzieja. Zastanawiam się, na czym ta różnica polega po prostu.
1: Znaczy to na pewno jakby ważnym gdzieś, no bo właśnie teraz żyjemy trochę w kulturze, która patrzy z dużą nostalgią na przełom wieków, nie? Bardziej nawet na te pierwsze lata XXI wieku niż na lata 90. I wydaje mi się, że coś, co jest taką istotnym jakby tutaj czynnikiem, nie? To jest właśnie ta fantazja jeszcze o tym, że idziemy jako, wiesz, jako społeczeństwo, czy wręcz jako ludzkość jakby ku jakiejś mniej lub bardziej świetlanej przyszłości, nie? To znaczy, to jest jakaś świadomość, której oczywiście dzisiaj nie mamy, a wręcz przeciwnie, raczej dominuje poczucie końca świata, czy wielu końców, wielu światów. Natomiast no, też wydaje mi się, taka podstawowa rzecz, trudna, jeśli chodzi o świat dzisiejszy, no to jest najprościej rzecz biorąc wszechwładza algorytmów, nie? To znaczy to, że jednak może i jakby możliwości, jeśli chodzi o narzędzia twórcze, gdzieś tam są większe, ale jakby treści, które do nas, wiesz, jakby nie jesteśmy, znaczy minęła, wiesz, bezpowrotnie era tam, nie wiem, forów by Przemo, nie? Gdzie czy jakby tego wcześniejszego internetu, gdzie jednak bardziej to my szukaliśmy rzeczy, my, wiesz, jak staraliśmy się, wiesz, gdzieś tam na tą, na tej której stronie przeglądarki po prostu znaleźć to, co nas tak naprawdę interesuje, a no obecnie treści, które do nas docierają, wiesz, przez internet, są bardzo starannie wyselektowane.
0: Skrojone pod nas, tak jest. Powiedz proszę, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale powiedz proszę, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze narysowali chociażby słuchaczom, czego mogą się na scenie spodziewać, oczywiście na tyle, na ile chciałbyś to zdradzić, a też czas nas goni, więc chciałbym, żebyś powiedział trochę o tym przedstawieniu, Wiem, że tutaj występują różne postaci, jedne bardziej, drugie mniej oczywiste, więc co tutaj znajdziemy, gdybyś mógł nas wprowadzić w to przedstawienie Arkadius is Dead?
1: No więc przedstawienie Arkadius is Dead jest bardziej fantazją biograficzną niż biografią, czy w żadnym wypadku nie jest dokumentem, ponieważ przyglądamy się tam, z jednej strony właśnie opowiadamy o tej fantazji, dzięki której jakby różne rzeczy są możliwe i wydają się osiągalne i możliwe. Z drugiej strony opowiadamy czymś, no co nazywane jest po prostu kulturą zapierdolu, jakimś takim przymusem robienia bardzo wielu rzeczy bardzo szybko i bardzo efektownie. Opowiadamy z jednej strony historię faktyczną bohatera, który wyjeżdża z Parczewa, ze swojej rodzinnej miejscowości i robi tę dużą modową karierę, ale opowiadamy też o kosztach tego, nie? I pojawiają się postaci z jednej strony inspirowane prawdziwymi bohaterami, jak choćby Alexander McQueen, o którym mówiłeś, u którego Arkadius terminował w pewnym momencie, czy Isabella Blow, wielka postać świata brytyjskiej mody, która no, o której mówi się, że Arkadiusa odkryła, nie? I wypromowała na początku jego kariery. Z drugiej strony też opowiadamy o... więc z jednej strony opowiadamy o możliwościach, jakby które tamten czas powiedzmy dawał, ale też mówimy o kosztach, które wydaje mi się, że no, z każdą pracą się, wiesz, z każdą pracą się wiążą, nie? I tak naprawdę coś, co... jakieś takie pytanie, które sobie postawiliśmy w pewnym momencie z Marcinem Liberem, reżyserem przedstawienia, to jest to, czy wiesz, czy istnieje życie po pracy, nie? Bo wydaje mi się, że to jest gdzieś coś, co jest najciekawsze w Arkadiusie dzisiaj jako postaci, jako fenomenie też, jako człowieku, no to jest ta jego... No bo on mógł wrócić, nie? Jakby na pewno, zwłaszcza, że teraz wielu projektantów z tamtych lat wraca raz jeszcze i jeszcze raz do świata, czy to, wiesz, tutaj wysokiej mody, czy to fast fashion, czy to czegoś na styku jednego i drugiego. Natomiast Arkadius konsekwentnie odmawia i to mi się wydaje strasznie ciekawe.
0: Wybrał życie, gdzie mieszka Arkadius teraz, w Salwadorze, prawda?
1: Arkadius mieszka w Brazylii ma tam ciepło i...
0: No i może po prostu wybrał życie i to może też być puenta w takim razie. Najbliższe spektakle przed nami, prawda? Wiem, że gracie 12 czerwca, więc tuż po premierze jesteśmy, no ale 12 czerwca już przedstawienie wraca i można je ponownie zobaczyć. Kończymy, słuchaj, bo niestety musimy pędzić dalej. Bardzo dziękujemy ci za rozmowę. No i Michał Kmiecik, powtórzę to, autor tekstu Arkadius is Dead, był z nami. Spektakl reżyseruje Marcin Liber, a można zobaczyć to przedstawienie w Teatrze Jaracza w Łodzi. Cofnąć się do lat 90. i poczuć atmosferę nadziei, prawda? Marzenia, nadziei.
1: No, myślę, że tak. Tam jest coś strasznie... Strasznie jest coś ciekawego w tym momencie. Mam nadzieję, że dla widzów również. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.

Cyrk na suficie i MOP. 19 minut do godziny 12 pozostaje. Hasło Michał Gmiecik, proszę państwa. No właśnie, reżyser, autor, także dramaturg, debiutował w 2000, musiałem sobie aż to przypomnieć, 12 roku spektaklem Kto zabił Alonę Iwanowną. To było w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i od tych 14, już prawie 15 lat wciąż na scenie swoje krytyczne spojrzenie, młode spojrzenie przykłada do różnych tematów, także i takich, które pochodzą z czasów właściwie no, jego urodzenia, bo powtórzmy 92 rocznik, a kariera Arkadiusa, o którym mówi spektakl Arkadius is Dead, rozkwita, wybucha właściwie w 1995 roku, ale w tym też jest metoda. Spektakl w Teatrze Jaracza w Łodzi do obejrzenia. The Rolling Stones.

0: Taniec, albo tańczyć. The Rolling Stones. Agnieszka Lipka-Barnett.
1: I to część pierwsza, dzień dobry. Zobacz, Dance Part 1.
0: Oui.
1: Yes. Pierwsza część do tańczenia, a druga do...
0: Do tańca to do różańca druga pewnie
1: Być
0: jest.
1: Być może tak, chociaż zobaczymy.
0: No i cóż wieczorem dzisiaj u ciebie?
1: Wieczorem...
0: Droga koleżanko redakcyjna.
1: Trochę potańczymy, właściwie dlaczego nie? No bo na przykład nowa piosenka Camille, Si tu souris aux anges, jest taka bardzo taneczna. No i nowa piosenka Peu importe, Zazie też jest bardzo taneczna. Nowa płyta Pascala Obispo jest gitarowa, no ale to jak zwykle u Pascala Obispo, ale jest tam bardzo dużo bardzo ciekawych duetów, również duetów postmortem, bo na przykład jest duet z Danielem Levy czy z Michelem Delpeschem. Ale to już jest dłuższa historia.
0: Taki dos makabry troszeczkę.
1: Trochę tak. No ale właśnie nowości w pierwszej godzinie, a w drugiej godzinie kartka z kalendarza. No bo tak się złożyło, że 3 czerwca na świat przyszło całkiem sporo wykonawców muzyki francuskiej, więc rozpocznie się ta druga godzina od sygnału Alo, Alo. No bo też tacy z początku ubiegłego wieku będą gościli na antenie Radia Nowy Świat. To wszystko po 20, po 19 nowości, po 20 takie starsze, nie nowości właściwie, no może też nowości, bo będą to piosenki, które pierwszy raz zabrzmią na antenie Radia Nowy Świat w audycji Bon Ton. Zapraszam bardzo serdecznie oczywiście.
0: Od 19. A słyszymy się oczywiście też w piątek, proszę państwa, żeby państwo nie myśleli sobie, że tutaj jakieś...
1: Tak, my nie mamy...
0: Znaczy, oczywiście, że weekend, tak, jak najbardziej, natomiast...
1: My mamy weekend pracujący.
0: Pracujący weekend mamy.
1: Tak. No my jak zwykle, w piątek od 12
0: będziemy,
1: do 14.
0: Ja jutro będę też.
1: Tak jest, wszystko się zgadza, drodzy państwo.
0: Po weekendzie jest poniedziałek, już też trzeba przygotować go. Agnieszka zresztą tak. Za chwilę nagrywa rozmowę, prawda?
1: To prawda, tak. No i też właśnie francuską, bo... Przegląd nowego kina francuskiego zbliża się wielkimi krokami i to nie tylko w Warszawie, ale też w 11
0: zbliża?
1: Innych miastach.
0: Powiedziałaś? Jak Brigitte?
1: Zbliża. Chociaż Brigitte chyba żadnej nie będzie w tym przeglądzie, tak sobie myślę.
0: A to taki szczególny, pewnie pierwszy od czasu, kiedy Brigitte już nie ma. Prawda? Z nami Bardot.
1: Tak. No i Brigitte Bardot był poświęcony inny przegląd, Timeless Film Festival, to też organizowany w Muranowie, natomiast na przeglądzie nowego kina francuskiego nie będzie Brigitte, ale na przykład będzie Ozon i jego adaptacja, Obcego Alberta Camusa, także bardzo ciekawie się zapowiada ten przegląd, powiem szczerze. No i będzie też Window na szafot z rewelacyjną muzyką Milesa Davisa. To oczywiście nie jest nowy film, ale będzie film dotyczący tworzenia filmów nowej fali. No i to już jest nowość. W sensie nie fala jest nowością, tylko ten film o nowej fali jest nowością. Ale to wszystko w poniedziałek, w środku dnia. Zapraszam serdecznie po prostu do niewyłączania Radia Nowy Świat.
0: I Agnieszka tam się cyklicznie pojawia i ja też czasami.
1: To prawda.
0: Charlotte Cardin, czy jest wielką gwiazdą teraz? Czy to jest rosnąca kariera, jakbyś powiedziała?
1: Zależy po której stronie oceanu, wiesz? Dlatego, że po tamtej stronie Oceanu Atlantyckiego, w sensie w Kanadzie, w Quebecu, to już właściwie jest wielka gwiazda, tak bym rzekła. Po tej stronie oceanu jeszcze ona buduje swoją karierę, aczkolwiek... Na ostatniej ceremonii rozdania Victoire de la Musique chyba nie była nominowana w kategorii Odkrycie Roku, tylko w innych kategoriach, zdaje się, że w kategorii Artystka Roku, ale zaraz to sprawdzę, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Wiem, że była nominowana w tegorocznych Victoire de la Musique, czyli we francuskich nagrodach muzycznych. No i francuskie nagrody muzyczne właśnie otwierają się. To, że się otworzyły na artystów z Belgii, czy w ogóle z Europy, no to nie zaskakuje. Ale że na kebeckich...
0: po angielsku też.
1: Tak, ale że na kebeckich, no to już jest lekkie zaskoczenie, no bo Charlotte Cardin zaczęła w ubiegłym roku tak mocniej budować właśnie swoją pozycję we Francji. Alyosha Schneider, jej partner życiowy, tę drogę przetarł jakiś czas wcześniej, natomiast ona zaczęła właśnie tak mocniej w ubiegłym roku, no a na scenie w ogóle francuskiej pojawiła się w okolicach roku 2016, 2000, no tak, 2016. Więc 10 lat. Już, tak, już jakiś czas tę swoją karierę po tamtej stronie Atlantyku buduje. Po tej stronie Atlantyku można ją było usłyszeć choćby na płycie Garou au milieu de ma vie w piosence Du vent des mots. Także to jest duet nagrany po jej występie w quebeckiej wersji The Voice, w której właśnie jurorem był Garou i on ją zaprosił do wspólnego nagrania piosenki. Natomiast ona, mam wrażenie, swoją twórczością odcina się właściwie od twórczości Garou, która jest bardziej taka folkowo-popowa. Ona tworzy pop, ale bardziej elektroniczny, no i zdecydowanie stawia na twórczość w języku angielskim.
0: Powiedziała Agnieszka Lipka-Barnett, tak. A teraz zaśpiewa Charlotte Cardin.

The Way We Touch i Charlotte Cardin na nieco ponad 5 minut przed południem. Po południu dziś jak zwykle pojawi się materiał pochodzenia zwierzęcego. Wiktoria Wichrowska zaprasza Państwa, Kacper z kolei do kuchni zaprasza tradycyjnie. Będziemy także zapraszać do Poznania. Scena nad Rusałką to jest miejsce, które chcielibyśmy Państwa uwadze polecić. Ale również będą bilety do jednego z naszych ulubionych teatrów, do Teatru Współczesnego w Warszawie. A to Obłok i BRK.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Śmigłowiec brytyjskiej marynarki wojennej rozbił się na polu w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii. Do katastrofy doszło w pobliżu miejscowości Okehampton. Informację potwierdziła lokalna policja oraz brytyjskie Ministerstwo Obrony. Na razie nie wiadomo, ile osób było na pokładzie i czy są ofiary. Służby podkreślają, że sytuacja jest rozwojowa, a kolejne informacje mają pojawić się w najbliższych godzinach. Wracamy do kraju. Łódzka adwokat Paulina K. została zatrzymana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Prokuratura regionalna w Krakowie poinformowała, że kobieta usłyszała kilkanaście zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków, m.in. mefedronu i marihuany. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Jak ustaliły media, zatrzymana jest żoną byłego adwokata związanego ze sprawą tzw. trumny na kółkach. Rząd zapowiada kolejne inwestycje w bezpieczeństwo i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podczas wizyty w Tomaszowie Lubelskim szef MSZ Radosław Sikorski mówił o programie SAFE, który jest jednym z efektów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Środki trafiają m.in. na produkcję dronów i systemów antydronowych dla Wojska Polskiego.
1: Chcemy, aby tu była Europa i żeby za granicą też była Europa, a nie czołgi Putina. I temu służy program SAFE, który wydamy w polskich fabrykach na ten sprzęt, który wynika z lekcji, jakie daje nam bohaterska obrona Ukrainy przed agresją rosyjską.
0: Polityk podkreślał też znaczenie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej dla gospodarki i rolnictwa. Jak zaznaczył, eksport polskiej żywności do krajów unijnych wzrósł od wejścia do wspólnoty aż 12-krotnie. Teraz w serwisie przenosimy się na korty Rolanda Garrosa. Tam Maja Chwalińska walczy dziś o półfinał wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka gra w Paryżu z Rosjanką Anną Kalińską i świetnie rozpoczęła spotkanie. W pierwszym secie prowadzi 5-4. 24-letnia Chwalińska jest jedną z największych sensacji turnieju. Do ćwierćfinału dotarła przez kwalifikacje i od kilku dni zachwyca kibiców oraz ekspertów swoją odważną grą. Na dziedziniec Zamku Królewskiego w Poznaniu wraca letnie kino Pod chmurką. Rusza kolejna edycja cyklu Plenerowe Pałacowe. Pokazy będą odbywać się 3 razy w tygodniu, we wtorki, środy i czwartki, w pałacowej scenerii i w wakacyjnej atmosferze. O filmie otwierającym tegoroczną edycję mówi Adrianna Skórnicka z Centrum Kultury Zamek.
2: Na tegoroczny film inaugurujący Plenerowe Pałacowe wybraliśmy Amelia, Jean-Pierre'a Jeuneta, czyli jeden chyba z najbardziej znanych francuskich filmów z kultową rolą Audrey Tautou. Film o potędze praw nieistotnych, o bohaterkę, której styl żywka i ubrania na pewno gdzieś tam się zaznaczyły w popkulturze, więc będzie można się jej przygodom związanym z miłością i nie tylko przyjrzeć na tym właśnie seansie otwierającym.
0: Pierwsza część cyklu potrwa od 16 czerwca do 30 lipca. Wieczorne seanse będą rozpoczynać się o godzinie 21.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W ciągu dnia na północnym wschodzie pojawi się niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach niebo będzie w większym stopniu zasnute chmurami. Z południowego zachodu w kierunku centrum i dalej na wschód będą przemieszczać się przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami z gradem. Temperatury maksymalne od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, 22-25 stopni dziś w większości kraju, a najcieplej na południu nawet 27 stopni. Wiatr słaby lub umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Nie śpię, bo trzymam przepraszam, nie mogę do Państwa mówić przez chwilę, bo odświeżam, co też tam się dzieje. W tym Paryżu, proszę Państwa. No dobra, za chwilę powiemy, co się dzieje w Paryżu. 9 minut po południu, Public Image Limited za nami.
1: W środku dnia.
0: Powiedzieć, ja nie wiem, czy to jest jeszcze thriller, czy to jest już horror, bo nie mam podglądu na to, jak wygląda mecz, ale zaczęło się od, wiedzą Państwo, jak to się zaczęło, że było 5-1 dla Maji Chwalińskiej, przed chwilą było 5-5, a teraz jest 6-5 dla Maji Chwalińskiej, właśnie świeża informacja.

Falls on the Luna. Proszę Państwa, 13 minut po godzinie 12. Ja staram się takim uspokajającym głosem Państwa informować o różnych rzeczach. No więc jest 6-5 oczywiście i teraz trwa ten decydujący game być może. Ajajaj, 30 do 40. Maja przegrywa teraz z Kalińską.

0: Maverick Saber, Can't Be Wrong i 17 minut po godzinie 12 trwa tiebreak, decydujące chwile pierwszego seta. Maja Chwalińska, Anna Kalińska. No, co tam się dzieje? Tam jest cały czas remis, wyrównana walka. Jak tylko będzie ten wynik znany, to i tu zwracam się do naszej rozmówczyni. Jest z nami Zosia Blew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: To jednak zrobię malutki nawias i powiem, jaka sytuacja w Paryżu, okej? Okay? Ale teraz będziemy w Poznaniu nad Rusałką. Scena nad Rusałką to jest miejsce szczególne i to przedsięwzięcie od początku jest przedsięwzięciem szczególnym, bo zdążyłem już przed chwilą powiedzieć, zapowiadając naszą rozmowę, że jest oddolne, jest obywatelskie. Czy mogłabyś nam trochę o tym miejscu opowiedzieć i inicjatywie samej?
1: Jasne, tak. My w zasadzie jestem tutaj z naszym współtwórcą cyklu, z Michałem Pudełko. My koncerty w tej formie aż tak oddolnej robimy od jakichś 6-7 lat, a od 3 lat udało nam się wygrać w Poznańskim Budżecie Obywatelskim i to był taki wielki strzał w zasadzie energii do działania i środków również oczywiście. I dzięki temu udaje nam się już trzeci rok z rzędu zorganizować w zasadzie największy niebiletowany cykl koncertów w Polsce, plenerowy, letni. I gramy co czwartek przez całe lato, od początku czerwca do końca sierpnia. I zaczynamy takim 3-dniowym mini festiwalem, który zaczyna się już jutro.
0: Trzeba pokazać, nie wiem, miejsce zameldowania Poznań, żeby wziąć udział, czy nie?
1: Nie. Nie ma żadnych bramek. Barierki są jedynie ogradzające scenę.
0: Ale artyści, mówię o artystach.
1: Nie. Artystów wspieramy, wszystkich młodych polskich debiutujących artystów i mieszamy ich z trochę większymi nazwiskami dla... No, żeby trochę więcej ludzi do nas przyciągnąć, ale nie ograniczamy się do żadnego miasta, ograniczamy się do artystów polskich.
0: No dobrze, ale powiedzmy w takim razie jeszcze o samym miejscu, ponieważ wiemy, że Poznań obfituje w wiele bardzo malowniczych, pięknych lokalizacji. Zresztą Festiwal Malta tego jest najlepszym dowodem, który już dawno nie tylko nad Jeziorem Maltańskim się toczy, ale w całym mieście. No ale właśnie, Rusałka, co też to jest za miejsce, powiedz.
2: Rusałka, cześć. To jezioro, które znajduje się właściwie bardzo blisko centrum, dosłownie 15 minut rowerem ze Starego Miasta można tam dojechać, wzdłuż malowniczego jeziora. Jest tam kąpielisko, w tym jeziorze jak najbardziej można się kąpać w sezonie letnim. Jest tam dosyć duża polana, która doskonale mieści ludzi na tych koncertach, a całość otoczona jest lasem, który zapewnia taką fajną, trochę dziką, dziki klimat tych koncertów. No i bardzo ładnie to wszystko wygląda, tworząc scenografię z drzew. Te zespoły w takich okolicznościach przyrody mogą się pokazywać w poznańskiej publiczności.
0: No to pięknie. Już mamy w takim razie przed oczami, jak to wygląda. Powiedzcie w takim razie, kogo usłyszymy? No właśnie, może skoro jutro się festiwal inaugurujący zaczyna, to kogo na festiwalu usłyszymy? Ale też może o całym sezonie trochę powiedzcie.
1: Trzeci rok z rzędu zaczynamy takim poznańskim, otwartym akcentem. 2 lata temu zaczęła Zuta. Pięknie nam otworzyła sezon. W tym roku będzie to zespół Madame Affair na sam początek. Następne koncerty, to taki pierwszy dzień to jest Alternatywa, więc zagra również Odet, która w zeszłym roku została wyróżniona przez Dawida Podsiadło w konkursie Fenomen. I pierwszy dzień koncertowy zakończy nam zespół Cinnamon Gum, gdzie przeniesiemy się po prostu w lata 60., 70. neo-soulowe. Będziemy płynąć zdecydowanie przy zachodzącym słońcu. Kolejny dzień to jest dzień hip-hopu i tutaj gwiazdą wieczoru będzie zespół BSK. I 6 czerwca w sobotę scena należy do elektroniki. I tutaj Buzz Astral będzie naszą główną gwiazdą wieczoru. No i potem widzimy się w każdy czwartek do końca sierpnia. I za każdym razem zapraszamy dwa zespoły. To też taka formuła, która nam się już te kilka lat temu przyjęła. Dzięki temu sporo zespołów, które mają na przykład ze sobą razem utwór, albo mają bardzo podobne brzmienie, z podobną stylistykę, zapraszamy jednego dnia i ludzie z różnych miast w sumie do nas przyjeżdżają na te koncerty. W tym roku mamy aż 5 takich połączeń, gdzie artyści wykonają razem utwór. Będzie to Jan Marczewski z Kosmą Królem, też dość rozchwytywane w tym roku nazwisko. Anastazja Rydlewskaja i Swada Iniczus, też już o nich coraz głośniej można usłyszeć.
0: Paszport polityki w tym roku.
1: Tak, tak, paszport polityki. No i Eurowizja zeszłoroczna. Mamy też Ailę i Zdechłego Ose. To będzie koncert, na którym jeszcze nie wiemy, czego się spodziewać, bo na razie wyniki gdzieś tam ogłoszenia tego koncertu i zaangażowanie naszej publiki, naszych fanów przerosło nasze oczekiwania dość mocno. Mamy jeszcze BRK i Daniela Godsona, który no też właśnie on wygrał ten konkurs fenomenu Dawida Podsiadło. I Piotra Odeszewskiego, który wali górą. Tutaj laureat Fryderyka akurat, Wiktor Waligura, zeszłoroczny.
0: Słuchajcie, więc wspaniale. To bardzo to się dobrze wszystko zapowiada, więc raz jeszcze, jak można wziąć udział w koncertach. I ja teraz, uwaga, robię nawias. 1-0 dla Maji Chwalińskiej. Wygrała pierwszego seta. No.
2: Dobra informacja. Południe. Na koncerty wystarczy przyjechać na Drusałkę. Te koncerty są niebiletowane. Są organizowane ze środków właśnie dzięki zwycięstwu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim i od partnerów, którzy też nas wspierają od samego początku. Tak, wystarczy przyjść, stanąć pod sceną i bawić się na tych koncertach. To chyba jest w tym wszystkim najfajniejsze, bo dbamy też bardzo o dostępność. Tam pod całą scenę można podjechać właściwie wyasfaltowaną ścieżką. Na terenie znajdują się toalety wyposażone w komfortkę dla osób, które potrzebują się na przykład przebrać w takich bardziej komfortowych warunkach. Na terenie koncertów zamontowaną mamy również pętlę indukcyjną dla osób korzystających z aparatów słuchowych. Była pierwsza w Polsce na stałe plenerowa zamontowana przy współpracy z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących, którym bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.
0: Bardzo dziękuję ja w takim razie za rozmowę. Byli z nami Zosia Blew i Michał Pudełko. Scena nad Rusałką w Poznaniu to jest to miejsce, gdzie dzieje się już jutro, ale dziać się będzie przez całe lato w pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo dziękujemy wam za rozmowę, świetne rzeczy robicie. A my gramy Mlecze, Tracę Czas. To są artyści, których będzie można też nad Rusałką usłyszeć. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

Tak jest, mleczę i tracę czas. Prawie na półmetku nasza audycja. Florence and the Machine i King teraz przed nami, a za chwilę zobaczymy. Chyba Kacper za chwilę się pojawi na naszej antenie. Tak,

0: Florence Welch z zespołem to była i mamy, proszę Państwa, jaką sytuację mamy? 1-1 w drugim secie, 15-15 w trzecim gemie, więc tak. Trwa mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską. Oby Chwalińska pokonała Kalińską, to jest moja afirmacja teraz. To znaczy Chwalińska pokona Kalińską, to jest moja afirmacja. Afirmujmy. 26 minut do godziny 13. Teraz halo redaktorze Kacprze.
1: Dzisiaj opowieść o dwóch potrawach. A dlaczego? Ponieważ są one spokrewnione. Na początku przyjrzyjmy się tradycyjnej słowackiej potrawie, hałuskom.

gości. Hałuski to rodzaj grubego, miękkiego, ziemniaczanego makaronu lub klusek, występujący w wielu kuchniach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w kuchni góralskiej. Kluseczki przyrządza się z tartych ziemniaków, mąki oraz soli. Utarte na tarce ziemniaki łączy się z tak zwanym krochmalem, gęstą odstoiną powstałą po odlaniu wody z utartych ziemniaków. Dodaje trochę mąki, tyle tylko, aby zagęścić masę. Palcami wyrabia się małe porcje i wrzuca je do wrzątku. Kiedy wypłyną, odcedza się je i podaje na przykład z ciepłym mlekiem, serem lub polane tłuszczem, na przykład z kwarkami z wytopionej spyrki. She's got an infectious, not too impressive. Who would have guessed it? No. Na Węgrzech bardzo popularne jest dodawanie ich do paprykarza. W całym kraju spożywa się je również z serem, śmietaną, twarogiem, kremem jajecznym, kaszą manną i masłem. Natomiast Słowacy podają je z owczym serem i boczkiem lub szpinakiem. W niektórych regionach prowincji Antalya w południowej Turcji hałuski przygotowuje się z większych klusek niż ich odpowiedniki w Europie Środkowej i Wschodniej. Z kolei haluskar to przyrząd kuchenny służący do wrzucania ciasta do bulionu w celu uzyskania klusek. Słowacy uważają hałuski za narodową potrawę, ale w Tyrolu gotuje się podobne kluseczki, nazywane szpeclami. I tutaj rozpoczyna się opowieść o naszej drugiej potrawie. Albowiem szpecle to potrawa mączna, wywodząca się z obszaru historycznej Szwabii, a więc z terenów dzisiejszej południowej Badenii-Wirtembergii, południowo-zachodniej Bawarii, wschodniej Szwajcarii oraz Alzacji. Szpecle przygotowuje się z mąki, mleka lub wody i jajek. Zagniecione ciasto zrzuca się do gotującej wody, przeciskając je przez specjalną praskę albo przecierając je przez durszlak. Kluski tradycyjnie wytwarza się ręcznie, czyli bez użycia praski. Przykładem są zaokrąglone knupfle, nazywane tak od niemieckiego słowa knopf, oznaczającego dosłownie guzik lub gałkę. Knupfle przygotowuje się zwykle przy pomocy specjalnego sita. Przypominają wtedy kształtem właśnie hałuski. Puścił mi koleso z hory hamowane, co kamil mi... W ten oto sposób mam nadzieję, że zachęciłem do spróbowania swoich sił w kuchni nie z jedną, a z dwoma wyjątkowymi i niezwykle smacznymi potrawami.

Tak jest. Równo 10 lat temu wydany ten mini album albo epka, jak kto woli, Future, Present, Past, grupy oczywiście The Strokes. No i właśnie to nagranie przypomnieli podczas drugiego ze swoich koncertów na festiwalu Coachella. I to było bardzo ważne, również bardzo polityczne wykonanie, bo towarzyszyły mu wizualizacje, właściwie filmiki czy zdjęcia z różnych miejsc na świecie. Właściwie jeden wielki akt oskarżenia wobec Ameryki, wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki, chcąc być precyzyjnym. Nie Ameryki jako takiej. Madame Affair w twoich rękach to z płyty tygodnia, proszę państwa, utwór.

Madame Affaire z Poznania, no i będzie można także usłyszeć ten zespół nad Rusałką, czyli na scenie nad Rusałką. A teraz zespół, który można było usłyszeć ostatnio na Torwarze, nie tak ostatnio, ale na Torwarze na pewno, bo zagrał ów zespół, zagrały dziewczyny z tego zespołu koncert The Last Dinner Party.

0: Dinner, The Last Dinner Party, proszę państwa, 11 minut do godziny 13. Mówić czy nie mówić, co w tym Paryżu się dzieje? Mówić. 4-1 prowadzi Maja Chwalińska w drugim secie, proszę państwa, z Anną Kalińską i teraz w szóstym gemie tego drugiego seta jest remis 15-15. A my materiał pochodzenia zwierzęcego mamy w planach teraz dla państwa i plany zostaną zrealizowane.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: Jesteśmy teraz wewnątrz Ptasiego Punktu Przyjęć. To jest to miejsce, do którego trafiają osoby dostarczające ptaki. I mamy tutaj taką ścianę z wieloma drzwiczkami i wieloma skrytkami. Andrzejka Gackowska, kierownik działu rehabilitacji, Warszawski Ogród Zoologiczny. Podsumowując takie dane statystyczne z ostatnich miesięcy, widzimy znaczący wzrost ilości dostarczanych do nas ptaków. Niestety czasami są to również sytuacje, kiedy ptaki raczej trafiają do nas niepotrzebnie, bo nie ma widocznych objawów chorobowych czy urazów. I są to w dużej mierze ptaki młode, czyli mamy tu do czynienia z po prostu przynoszeniem podlotów, więc myślę, że niestety popularność Ptasiego Punktu Przyjęć może mieć też taki aspekt, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak właściwie rozpoznawać ptaki, które potrzebują pomocy.
3: Maluchy oczywiście czasami też są wyposażone w różne techniki obronne. Monika Klimowicz-Kominowska, rzeczniczka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przykładem są chociażby fulmary, ale także nasze mewy, które potrafią zwrócić zawartość żołądka na intruza, a proszę mi wierzyć, że nie pachnie to zbyt atrakcyjnie, zwłaszcza jeżeli maluchy jadły na przemian na przykład rybki z pobliskiego stawu i truskawki z pobliskiej plantacji, więc taka mieszanka dla potencjalnego drapieżnika, czy nawet dla nas może być po prostu no, trudna do wytrzymania. Zresztą podobnie dudki, które z dziupli potrafią wystrzelić taką śmierdzącą substancję, która ma odstraszyć potencjalnego wroga, czy potencjalnego rabusia takiego gniazda.
2: To, że ptaki, które już się nie mieszczą w gnieździe i są na tyle dorosłe, że mogą zacząć ćwiczyć funkcjonowanie poza gniazdem i ćwiczyć latanie, to naturalnym jest przebywanie właśnie na ziemi, bo trudno, żeby takie zwierzę przebywało gdzieś w gałęziach, bo faktycznie mogłoby spać i zrobić sobie krzywdę. Więc ptaki na etapie podlota w naturalny sposób przebywają właśnie często w trawie, pod jakimiś krzewami, czy po prostu na ziemi i są opiekowane i dokarmiane przez rodziców. Rodzice również sygnalizują i zwracają ich uwagę na czyhające zagrożenia, czyli uczą te młode zwierzęta zachowania w tym środowisku, w którym przyszło im żyć.
4: Od dawna wiem, że wrony potrafią być bardzo agresywne w obronie swoich młodych. No i często mi się zdarzało, że gdzieś sobie spacerowałam i te wrony rzeczywiście tak nisko pikowały nade mną, próbując mnie odstraszyć, ale w tym roku posunęły się jeszcze dalej.
5: Adriana Bąkowska, reporterka Radia Nowy Świat.
4: Spacerowałam z moim psem, przy czym pies był na smyczy, a ja szłam sobie chodnikiem w słuchawkach, uprawiałam jogging i nagle poczułam, jak coś zdzieliło mnie w głowę. Omal nie dostałam zabawu serca. No i okazało się, że to właśnie wrona odganiała mnie od trawnika.
3: Rzeczywiście ptaki krukowate słyną z ataków na przykład na przychodniów, czy na przychodzące zwierzęta, bo i takie historie też się zdarzają. Mało tego, nie atakuje tylko rodzic, ale potrafi zaatakować cała wronia społeczność. Mogą nas też atakować mewy, które na przykład coraz częściej zakładają gniazda na budynkach w mieście, ale są na przykład też takie ptaki, które potrafią nas odciągać od gniazda, bądź też od potomstwa schowanego gdzieś w trawie. To są na przykład czajki, czy inne ptaki, które mieszkają na łąkach. One na przykład potrafią udawać chore, albo jakieś kulawe, albo jakieś powłóczące skrzydełkiem, czyli żebyśmy my się nimi zainteresowali, poszli za nimi, a maluchy zostawili w spokoju i żebyśmy się przypadkiem nie dowiedzieli, gdzie te młode ptaki są.
2: Ja zachęcam tutaj z tego miejsca, aby zainteresować się ogólnie materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi na stronie Ptasiego Azylu oraz innych miejsc, bo stamtąd można zdobyć wiedzę, w jaki sposób rozpoznawać, czy ptak potrzebuje pomocy i czy taka pomoc jest mu faktycznie potrzebna. I jeżeli widzimy, że ptak faktycznie jest ranny, ma wyraźne objawy chorobowe, nie może latać, jest mocno poturbowany, jest lub jest to piskle w puchu, wtedy faktycznie możemy się zastanowić nad udzieleniem pomocy. W Warszawie można zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986, doradzić się, co w danej sytuacji należy zrobić, jeżeli nie mamy pewności, jakie kroki podjąć.
0: Bardzo dziękujemy. W Ptasim Azylu była oczywiście Wiktoria Wichrowska, no a my z tegoż Ptasiego Azylu wybieramy się do dżungli.

Jungle i The Wave. No i teraz, proszę państwa, może sekundkę, nawet może przedłużmy. Teraz Maja będzie serwować. No, dobrze. Dobrze, to może się umówmy, że jakby się okazało, że jest półfinał, to nawet w trakcie piosenki może państwa poinformujemy o tym.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. W Polsce nie cichną reakcje po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich pododdziałów nazwy bohaterów UPA. Radosław Sikorski ocenił, że Polska ma prawo domagać się korekty tej decyzji, ale jednocześnie ostrzegł przed próbami skłócenia Warszawy i Kijowa przez rosyjską propagandę. Sprawę szeroko komentują też politycy w Sejmie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówił w rozmowie z TVP Info, że decyzja ukraińskiego prezydenta była błędem, ale podkreślał też potrzebę spokojnych rozmów między oboma krajami.
3: Ja bardzo krytycznie oceniam tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego, ale to dobrze, że jest bardzo mocny i stanowczy ruch polskiego rządu. Czekamy na ruch Ukrainy, który byłby satysfakcjonujący, czyli taki, który po prostu będzie w stanie naprawić ten błąd, który został popełniony. Nie ma naszej zgody na to, aby kłamstwa historyczne i gloryfikacja zbrodniarzy miała miejsce.
2: Na te reakcje ukraińskie MSZ odpowiada, że zaostrzenie sporu nie służy ani Polakom, ani Ukraińcom i apeluje o niewzmacnianie spirali nienawiści. Tymczasem w okolicach Petersburga płonął w nocy terminal naftowy po ukraińskim ataku dronowym, a to właśnie tam rozpoczyna się dziś forum ekonomiczne organizowane pod patronatem Władimira Putina. Kijów informuje też o uderzeniach w rosyjskie zakłady produkujące komponenty do rakiet i dronów oraz wojskowe centra dowodzenia. Celem ataków było także lotnisko wojskowe na okupowanym Krymie. Ukraińskie władze podkreślają, że Rosjanie muszą odczuć skutki wojny również na własnym terytorium. W Wielkiej Brytanii narastają protesty po śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka, studenta polskiego pochodzenia, który został śmiertelnie ugodzony nożem w Southampton. Kontrowersje wywołało zachowanie policji. Mimo że chłopak był ciężko ranny, funkcjonariusze zakuli go w kajdanki. Nagranie z policyjnych kamer pokazało, jak Henry Nowak mówił, że został dźgnięty nożem i nie może oddychać. Materiał wywołał falę oburzenia, a przed komisariatem policji doszło do protestów i starć. Tę sytuację skomentował brytyjski premier Keir Starmer.
4: Henry Nowak był życzliwym, troskliwym i bardzo kochającym młodym człowiekiem, a to, co wydarzyło się, było druzgocące dla jego rodziców, rodziny i wszystkich, którzy go znali. Widziałem nagranie z kamery nasobnej. To wstrząsające i muszę przyznać, że jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy to oglądałem. Absolutnie słuszne jest, że niezależny urząd do spraw postępowania policji zajmuje się tą sprawą.
2: To była wypowiedź brytyjskiego premiera w tłumaczeniu TVP. Za zabójstwo Polaka sąd skazał 23-letniego napastnika na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie najwcześniej po 21 latach. Na koniec jeszcze najnowsze informacje z kortów Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska jest coraz bliżej największego sukcesu w karierze. Polska tenisistka wygrała pierwszego seta ćwierćfinału turnieju z Rosjanką Anną Kalińską po tiebreaku i teraz prowadzi także w drugiej partii 5-3. 24-letnia Polka jest rewelacją turnieju w Paryżu. Do głównej drabinki przebiła się przez kwalifikacje, a po drodze wyeliminowała już kilka wyżej notowanych rywalek. Teraz walczy o awans do półfinału. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W dzień na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatury maksymalne od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, 25 na przeważającym obszarze i 27 najcieplej gdzieś na południu. A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatury minimalne w nocy od 8-9 stopni na zachodzie, około 13 w centrum do 15 na południowym wschodzie.

0: Roxy Music i Love is the Drug. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę, no ale też od całkiem niezłej wiadomości z Paryża możemy rozpocząć tę godzinę. Otóż Maja Chwalińska, afirmacje się sprawdziły, wygrała. Po prostu wzięła dziewczynę i wygrała i jest w czwórce na Rolandzie Garrosie. Można.
1: W środku dnia.
0: Mecz trwał godzinę i 55 minut. Jeszcze nie znamy rywalki, no ale w półfinale spotka się albo z Aryną Sabalenką, albo z Dianą Schneider. Ten mecz rozpocznie się wkrótce. 6-3 w drugim secie było dla Mai Chwalińskiej. Pokonała Annę Kalińską, przypomnijmy.

Piotr Olszewski nad ranem. Przypominamy, Maja Chwalińska w ćwierćfinale, przepraszam, w półfinale, w ćwierćfinale wygrała właśnie, ale w półfinale French Open pozna swoją rywalkę, myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech godzin, tak, bo mecz Sabalenki i Diany Schneider za chwilę rusza. No a my tymczasem, proszę Państwa, po wspomnieniu ubiegłego weekendu, akurat nie moim wspomnieniu, ale tych wszystkich, którzy na koncercie Garbage mieli okazję być, zajmiemy się koncertem, który przed nami. To będzie koncert bardzo, bardzo szczególny.

0: Wielkie indywidualności sceny z tego cyklu Shirley Manson i Garbage oczywiście, I Think I'm Paranoid, 18 minut po godzinie 13. Dziś jest 3 czerwca roku 2026, a 8 czerwca będzie 8 czerwca, tak? I to będą to będzie 75. rocznica urodzin Kory, proszę Państwa. I z tej okazji spotykamy się w studiu, gdzie przy Ostrej 14 jest Michał Pepol, ale Michał Pepol obiecał, że przyjdzie z kimś bardzo szczególnym. Michale, powiedz, kto jest z nami wprawdzie na łączach? I od razu ja mówię dzień dobry do naszej szczególnej gościni, ale o zapowiedź poproszę Michała.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło gościć, a ja chciałem Państwu przedstawić osobę o niezwykłym, ciepłym, dobrym sercu i też niesamowitym głosie, który pewnie Państwo też rozpoznają, bo jest bardzo charakterystyczny. Bliska memu sercu Ania Kupczak, czyli siostra Kory.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy panowie wiecie, ja dzwonię, jestem w Olsztynie i rozmawiamy poprzez to cudowne łącze dzisiaj i w tej chwili w Olsztynie zaświeciło słońce.
0: Ach, co
2: także to... naprawdę od rana było pochmurno, ponuro, co prawda ciepło, ale było, nie było słońca. I w tej chwili zaświeciło słońce, jestem w cudownym anturażu, ponieważ jestem w ogrodzie, gdzie jest w tej chwili mnóstwo kwiatów. Także jest mi miło porozmawiać z panami i w ogóle no, ze słuchaczami, mam nadzieję. Także słucham.
0: No i to jest przepiękny czas, dlatego że jak tylko usłyszałem o tym pomyśle, żeby właściwie zgromadzić w jednym miejscu artystów, którzy od tego czasu, kiedy Korę pożegnaliśmy, jakoś próbują, no właśnie, jak ty, Michale, sam o tym mówisz, mierzyć się z jej twórczością po prostu, czy tworzyć jakiś, budować jakąś nową jakość, własną wypowiedź w oparciu o to, co Kora zostawiła, co nam wszystkim dała.
1: Jakoś rzeczywiście trudno to może nazwać. Ktoś użył, pamiętam, określenia, że ja, że moim takim zadaniem jest w tym projekcie przywracanie życia osobom, których już nie ma. I ja rzeczywiście gdzieś tak też sam zmierzony z różnymi żałobami w prywatnym życiu, myślę, że przez głos Kory też sam się ze swoimi żałobami gdzieś tam mierzę. Ale dzisiaj mówimy o urodzinach, więc bardziej nie chciałbym mówić o żałobie, tylko bardziej o takiej jakiejś radości i afirmacji życia. I wydaje mi się, że to jest też niesamowite, że twórczość Kory przenika wszystkie pokolenia, bo ja teraz, przygotowując się do koncertu właśnie 8 czerwca, będzie to też debiut orkiestry złożonej z moich uczniów i wychowanków, licealistów i też studentów, którzy będą mi towarzyszyć na scenie, nam. I to są 18-letni ludzie, 17, 19, 20 i po prostu oni też kochają Korę, Manam i tę muzykę. I to jest tak wspaniałe widzieć to, że gdzieś tam to dziedzictwo wchodzi w kolejne pokolenia. I myślę, że właśnie robiąc takie rzeczy, dbamy o to, żeby... Bo sztuka wtedy jest żywa, kiedy artyści wchodzą w dialog z tym, co zostawili inni artyści. I mi się wydaje, że to jest strasznie
0: fajne. On też zakłada pewien rodzaj odwagi, prawda? I to też...
1: No tak,
0: to zawsze jest bardzo delikatny temat. Pani Anno, ja chciałbym panią zapytać, oczywiście wiem, że jest Michał tutaj i gdyby tak się, nie daj Boże, złożyło do naszej rozmowy, że miałaby pani bardzo krytyczne spojrzenie na to i w jaki sposób twórczość Kory istnieje w twórczości innych artystów, no to nie wiem, pewnie mogłoby być niezręcznie, ale zakładam, że skoro pani przyjęła zaproszenie do naszej rozmowy dzisiaj i planuje także pani być, z tego co wiem, 8 czerwca w Warszawie w Nowym Teatrze, To chyba tak, pani tak. Nie patrzy na to krytycznie, prawda? Wręcz przeciwnie.
2: Nie, no wręcz przeciwnie, dlatego że ja jestem szczęśliwa w sumie, że ta twórczość Marka i Kory jest tak cały czas żywa. Inspiruje ludzi, bo ja chciałabym powiedzieć, że osoby, które próbują naśladować śpiew Kory, i po prostu odtwarzać, jak to się mówi, jeden do jednego, to po prostu nie słucham tego. Irytuje mnie to i po prostu dlatego, że to jest nie do osiągnięcia, bo to jedyne wykonanie było jej. Natomiast jeżeli to stanowi jakby inspirację do własnego wyrażenia się, tego, co się czuje i jak się odbiera ten utwór Kory, tą jej poezję, w osobisty swój sposób, to jest po prostu fantastyczne. I to, że tak się dzieje, to powoduje, że naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, bo to daje po prostu nieśmiertelność, a to są właśnie dla twórców, to nieśmiertelność poprzez tą ich twórczość, to jest po prostu coś, co, o czym można, może twórca tylko marzyć. Natomiast chcę powiedzieć przy okazji, że byłam bardzo mile zaskoczona, bo ostatnio tutaj w naszym województwie, blisko Olsztyna, jest gmina Stawiguda. I wójt gminy Stawiguda, nie wiem, natchniony jakoś, postanowił, czy się dowiedział, że moja siostra tam przez kilkadziesiąt lat pomieszkiwała przez wakacje całe, bo w Majdach, właśnie w gminie Stawiguda. No i się po prostu rozpisał poprzez Ministerstwo Kultury, gdzie dostał środki na to, rozpisał konkurs ogólnopolski na wykonanie utworu mojej siostry. I odbyły się przesłuchania 23 maja i byłam naprawdę, byłam zbudowana, zaskoczona poziomem, świetnymi głosami, świetną interpretacją i naprawdę, no, tak mile byłam zaskoczona, że no cieszę się, że takie zjawiska artystyczne się pojawiają i że przyczyną tego jest właśnie moja siostra. Teraz 20 czerwca już będzie finałowy koncert. To jest takie określenie tej imprezy Filharmonia nad Jeziorem, ponieważ Olsztyńska Filharmonia będzie towarzyszyć wykonawcom piosenek właśnie Kory. I przyjeżdża nawet z Krakowa dyrygent Piotr Sułkowski, znany nam zresztą, bo on kiedyś tutaj był dyrygentem w naszej orkiestrze symfonicznej w Olsztynie. Także to będzie duże wydarzenie, 20 czerwca w godzinach popołudniowych będzie i wybieram się tam również. No i byłam na przesłuchaniach. Ogromna selekcja, dlatego że zgłoszeń było ponad 100, czyli tych nagrań różnych, prawda? No i wybrano 16 osób i naprawdę, naprawdę reprezentowały bardzo dobry poziom. I to cieszy, bo nikt nie chciał naśladować, a efekt był znakomity głosowo. I co najważniejsze, najbardziej zaskoczyło mnie to, że każde słowo, tak jak Kora śpiewała, mają znakomitą dykcję, bo przecież te teksty bez dobrej dykcji to lepiej w ogóle ich nie odtwarzać, prawda, nie śpiewać. Muszą być słyszalne słowa, bo to są teksty poetyckie. Zresztą ona wyrażała siebie w tych tekstach. I to jest dlatego takie cenne i piękne.
0: A więc młodzi ludzie...
2: Dzieje się.
0: Tak, młodzi ludzie mierzą się z twórczością Kory, słyszymy.
2: Ja powiedziałam, że trzecie pokolenie już, bo wygrała 18-latka. No więc, no trzecie pokolenie, bo Kora miałaby 75 lat w tej chwili. A propos 75 lat, to dla mnie to taka abstrakcja, bo ja moją siostrę pamiętam w dniu, kiedy ona została do domu przyniesiona ze szpitala po porodzie, mama. I ja nie wiedziałam, że w ogóle będę miała siostrę. Takie to były czasy, że dzieciom nie mówiono, że tam gdzie mama jest w ciąży, czy coś. Po prostu, no takie były czasy, co tam dużo mówić. I to był 51 rok przecież. I ja byłam tak zdziwiona, że mam siostrę i taką śliczną na dodatek. Także, a już miałam 7 lat wtedy, także dokładnie pamiętam ten moment. I cały czas trzymałam się tak łóżeczka wiklinowego, gdzie ona leżała, taka prześliczna czarnulka. No to jest takie moje wspomnienie.
0: Pani Anna Kupczak.
2: A potem los nas rozdzielił na całe lata. No.
0: Tak jest, o tym można przeczytać.
2: Spotkały się dopiero jako dorosłe kobiety, już tak, jako mężatki z dziećmi i dopiero żeśmy się zaczęły poznawać i kochać. Pani Anna Kupczak jest
0: z nami, oczywiście. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę opowieść. Jak słyszymy, no właśnie, młodzi ludzie, kolejne pokolenie już mierzy się z twórczością Kory, to Michale, jeszcze ciebie chciałbym poprosić, żebyś już tak porządnie, po Bożemu, nam zapowiedział, co się wydarzy tego 8 czerwca w Nowym Teatrze.
2: Czy można jeszcze jedno
0: Oczywiście,
2: słowo?
0: Oczywiście, że tak.
2: No. Największym dla mnie zaskoczeniem, jeżeli chodzi o inspirację twórczości innych twórców, to jest właśnie Michał. Michał Pepol, który z bardzo wielu nagrań, bardzo pracowicie jak benedyktyni kiedyś w księgach. On tak właśnie tą twórczość odkrywał, dostając materiały jakieś archiwalne, stare, różne i stworzył przepiękną, jedyną w swoim rodzaju płytę, gdzie jest wszystko. Gdzie są wszystkie uczucia, gdzie można bardzo dobrze poznać moją siostrę, no przy okazji Michała oczywiście, uroczego. No i to jest też zaskoczenie i bardzo się cieszę, że ta płyta w ogóle się pojawiła i że możemy jej słuchać. No to ja dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Do zobaczenia, Michale.
1: Do zobaczenia już za parę dni. A ja rzeczywiście...
0: Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo mi miło to słyszeć.
2: Dziękuję bardzo. To ja się już może rozłączam, tak?
0: Jak pani... Halo? Pani Anno, bardzo byśmy byli radzi, gdyby pani została jeszcze z nami oczywiście, ale przyjmiemy pani decyzję. Bardzo dziękujemy za obecność w tej audycji, za tę piękną historię i piękne świadectwo. Michale, powiedz, co się wydarzy 8 czerwca?
1: 8 czerwca spotkamy się właśnie w Nowym Teatrze w Warszawie z... Zabrzmi album Kora Nieskończoność, czyli ten album złożony właśnie z tych archiwalnych nagrań.
0: To ten, o którym pani Anna teraz
1: tak,
0: mówiła.
1: Tak, Kora i Kory. Natomiast na scenie będą też zaproszeni przeze mnie goście do albumu tego Kora Repryza, czyli takiego troszeczkę takiej epki, która się ukazała rok później, czyli Magda Cielecka, Ralf Kamiński oraz Basz. Oraz Natalia Przybysz, która, jak wiemy, też bardzo dużo czasu i swojej twórczości poświęciła Korze. Spotkamy się na jednej scenie, a towarzyszyć nam będzie, właściwie zadebiutuje tego 8 czerwca orkiestra, którą założyłem, People and the People. Nazwa stąd, że często za granicą moje nazwisko jest wymawiane właśnie People, więc pomyślałem sobie, ludź i ludzie będą na
0: Bo
1: tej scenie
0: razem.
1: Bo ty
0: masz więcej niż jednego człowieka.
1: Ja mam w sobie może parę osób, ale mam nadzieję, że się jednak łączą w jedną i dyrygować będzie Przemysław Fiugajski. Wspaniały też dyrygent, który zainicjował w ogóle powstanie tej wersji orkiestrowej. Więc to wszystko się spotka na jednej scenie i bilety się na 19 sprzedały po prostu w jeden dzień, więc o 21 jest drugi koncert. Gramy tego samego wieczoru dwa koncerty. No i rzeczywiście oba koncerty są już wyprzedane, ale może jakieś wejściówki. Ja nie wiem, ja to zawsze, jak chcę gdzieś wejść, to zawsze wejdę.
0: No ale, to, no dobra, to nie wiem, czy zwykli people, bo ty jesteś...
1: Nie, właśnie people, zwykli people, trzeba przyjść, people. Wiecie, zawsze jakieś tam, wydaje mi się, że ktoś nie przyjdzie, jakiś nagle się okaże, no tak, że są dwa wolne oczywiście. Miejsca, coś i zawsze coś tam można spróbować.
0: Nowy Teatr to jest takie miejsce, do którego się zawsze jakoś uda dostać, proszę państwa, więc gorąco zachęcamy, żeby próbować. No ale może być takich osób wiele, pewnie będziesz sam... zaskoczony, jak jeszcze pewnie przyjdą ludzie na przykład w koszulkach Manamu.
1: Jejku, no to byłoby super.
0: No, w ogóle, tak bo,
1: wiecie, czerwcowy wieczór, tam jest też takie przyjemne podwórko. A może się uda wystawić jakiś głośnik na zewnątrz i po prostu tego słuchać, nawet jak się nie da wejść do środka. No zobaczymy.
0: Bardzo dziękujemy zatem. Pani Anno, ja słyszę, że pani została jeszcze z nami. Bardzo dziękujemy w takim razie za rozmowę.
1: Dziękuję, Aniu.
2: Ja również.
1: Uściskam cię serdecznie w poniedziałek.
0: Michał Pepol, jak państwo słyszą, będzie się działo. Pani Anno, jeszcze słowo na koniec?
2: Nie, gorąco proszę pana Wojtka Mana pozdrowić od siostry Kory.
0: No, oczywiście, że to zrobimy. Z radością. Bardzo dziękujemy za...
2: Miło mi było bardzo.
0: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Anna Kupczak i Michał Pepol byli z nami w Radiu Nowy Świat. Dzięki.

0: życie jest po to, by kochać.
1: A to Michał Pepol i Magdalena Cielecka, Szafa Kory, Jesteśmy Kobietami. Taki utwór z płyty Kora Nieskończoność, repryza Michała Pepola. No i 8 czerwca, proszę Państwa, uroczysty wieczór w Nowym Teatrze w Warszawie. Spotkają się artyści, którzy dali, stworzyli nową jakość, nowe życie z Korą, z jej twórczością. Baxter Jury Habsburg to jest artysta, który za tydzień wystąpi w Warszawie. A gdzie wystąpi? Progresja. Znowu progresja.

Baxter Jury, bardzo dziękujemy. No i za tydzień koncert będzie. Teraz, proszę Państwa, teraz zaraz właściwie zaproszenia do Teatru Współczesnego pojawią się na naszej antenie. No ale jeszcze w oku cyklonu się znajdźmy, a więc Natalia Przybysz i twórczość Kory.

obecnych 8 czerwca na scenie Nowego Teatru w Warszawie. Urodziny Kory to jest wielki koncert, który przygotowuje Michał Pepol. A teraz będziemy mieć dla Państwa zaproszenia do Teatru Współczesnego w Warszawie, a więc na dzisiejszy wieczór na 2 spektakle Szaleństwo Nocy Letniej na jutrzejszy wieczór, oczywiście nie dzisiejszy, na 4 czerwca na godzinę 19 Szaleństwo Nocy Letniej, no ale równolegle także na ten sam dzień Pacyfiści, a więc jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać do Teatru Współczesnego, to należy w tytule wiadomości wpisać, na który z tych spektakli, ale na Szaleństwo Nocy Letniej mamy też zaproszenia na pojutrze, czyli na 5 dzień czerwca. Więc jeszcze raz, Szaleństwo Nocy Letniej na 4 i 5 czerwca i na Pacyfistów na 4 czerwca, czyli na jutro. W treści wiadomości zatem wpisujemy, na który z tych spektakli i na kiedy chcielibyśmy się wybrać. No i oczywiście wiadomości pod adres w środku dnia @nowyswiat.online.

Ice Age i Match Head Girl, 11 minut do godziny 14 pozostaje. No i patrzymy, cóż tu się jeszcze dzieje w naszej audycji. Dzieje się muzycznie sporo, na szczęście. Matt Corby.

Matt Corby, Locked In. I jeszcze 8 minut do zakończenia dzisiejszej audycji. Wspomniałem o tym, proszę Państwa, że jutro jak najbardziej środek dnia obowiązuje, będzie audycja. Tak, będzie oczywiście przed nami. Będziemy zapraszać do teatru, zapraszać na wystawę, między innymi wystawę Wojciecha Fangora, więc myślę, że jest na co czekać, ale też mam taką nadzieję, że Państwo że zrobią sobie długi weekend i że będzie, że na przykład jak w piątek razem z Agnieszką Państwa zastaniamy, ten nasz duet zastanie Państwa w dobrym położeniu, czyli gdzieś na leżaczku na przykład, i że będą Państwo w takim oddychającym materiale. A dlaczego mówię o oddychającym materiale? Bo teraz przed nami taki właśnie materiał. To znaczy piosenka, ale Len nosi tytuł.

Góra na ziemię zejść, jak to śpiewa ten artysta, który kiedyś 30 centymetrów ponad chodnikami, to ma swoje znaczenie, proszę państwa. Daria ze Śląska i Fish, Len. Może być to Len, ale może być też leń. Ja lenienia się niekoniecznie w lnianym materiale. Co tak patrzysz, Agnieszko? Państwu życzę na jutro i w ogóle na długi weekend, ale oczywiście bez wyłączania Radia Nowy Świat z tej zabawy, więc będziemy z Państwem, mam taką nadzieję. Jutro, pojutrze, w sobotę. No, Lime Garden dziś na koniec. Dziękujemy bardzo.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat, zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Maja Chwalińska w półfinale turnieju French Open. Polska tenisistka pokonała w ćwierćfinale Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i tym samym osiągnęła największy sukces w karierze. Posłuchajmy, co mówiła tenisistka zaraz po wygranym meczu.
3: Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Wiem, że powtarzam to, co już mówiłam, ale każdy mecz tutaj jest dla mnie absolutnym szaleństwem. Cieszę się, że to tak wygląda, ale byłam bardzo zdenerwowana. To jest absolutnie normalne. Oczywiście to było dla mnie ważne, byłam zestresowana, ale koncentrowałam się na pracy. Koncentrowałam się na grze, także cieszę się, że mi się udało.
2: 24-letnia Polka jest największą sensacją tegorocznego turnieju w Paryżu. Do głównej drabinki przebiła się przez kwalifikacje, a teraz zagra o finał jednego z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Chwalińska po emocjonującym pierwszym secie zdominowała rywalkę w drugiej partii i pewnie zamknęła mecz. W półfinale zmierzy się z Aryną Sabalenką albo Dianą Schneider. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił wcześniejsze umorzenie sprawy Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej zniesławienia Krzysztofa Brejzy. Sprawa wraca teraz do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. Chodzi o słowa prezesa PiS z Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jarosław Kaczyński mówił wtedy, że Brejza dopuścił się odrażających przestępstw. W styczniu sąd uznał, że doszło do zniesławienia, ale umorzył postępowanie z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu. Krzysztof Brejza, pytany przez Onet o to, czy spodziewa się przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego, odpowiadał tak.
4: Nie spodziewam się, ale spodziewam się wspólnego dojścia do prawdy, o którym tak wiele mówił prezes.
2: Europoseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił też, że sprawa dotyczy działań wokół systemu Pegasus i całej kampanii wyborczej z 2019 roku. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumny na kółkach, może usłyszeć nowe zarzuty. Jak informują media, chodzi o śledztwo narkotykowe prowadzone przez prokuraturę regionalną w Krakowie. W sprawie zatrzymano już żonę byłego adwokata. Kobieta usłyszała kilkanaście zarzutów dotyczących posiadania znacznych ilości narkotyków, m.in. mefedronu i marihuany. Śledczy sprawdzają teraz, czy drugą osobą wskazywaną w śledztwie jest właśnie Paweł Kozanecki. Były prawnik odbywa obecnie karę więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku w 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. Głośno było o jego późniejszych słowach, gdy rozbite auto ofiar nazwał właśnie trumną na kółkach. Na koniec Kraków. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego miasto szykuje się do przedterminowych wyborów prezydenta. Swój start zapowiedziało już 8 kandydatów, m.in. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Aleksandra Owca z partii Razem i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Referendum w sprawie odwołania prezydenta odbyło się pod koniec maja. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz Stanisław Kracik. Termin przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znany, ale zgodnie z przepisami powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa machają antenkami Radia Nowy Świat, słuchaczkom i słuchaczom. Mówię antenkami w liczbie mnogiej, choć w zasadzie jest to taka jedna antenka, ale taką ma dwa różki w kształcie litery V, a my mamy dwie rączki, jedną rączką trzyma jeden, drugą rączką trzyma drugi, czyli Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. I będziemy tak, nie będziemy machać cały czas, zwłaszcza Grzesiek nie może machać, bo jakby cały czas machał, to to by była kiszka. A ja mogę sobie w zasadzie machać, ale lepiej, żebym nie machał, tylko mówił do sensu i właśnie do tego przechodzę. Harold Davenport, bracia i siostry, dziewczęta i chłopcy. To nadzieja prawdziwego, żywego, a najlepiej też tego teksańskiego bluesa, chicagowskiego bluesa. Bo Harold Davenport to artysta 19-letni, który właśnie zademonstrował swoją potęgę bluesową, publikując album zatytułowany Young Rel. No bo na niego mówią Rel, ponieważ jest Harel na imię, i ten przydomek stał się także tytułem tego albumu. 12 numerów, 10 kompozycje własne. Jedna, o dziwo, zabrał się 19-latek za Masters of War Boba Dylana, ale temu się muszę wsłuchać uważniej, bo w pierwszym słuchaniu jakoś mnie ta wersja nie, jak to się ładnie mówi, nie powaliła. No ale cała reszta jest, muszę powiedzieć, imponująca, jak na 19-latka, który daje głos, który gra na gitarze, na harmonijce, jak trzeba, to też zagra na różnych innych instrumentach, a ma za sobą wsparcie nie byle kogo, bo Billy'ego Brancha, jednego z takich najważniejszych propagatorów, a jednocześnie z ambicjami pedagogicznymi, bym powiedział, artystów ze współczesnego Chicago. Billy Branch go wspiera, napisał tak zwane liner notes do jego płytki. Wynika z biografii młodego człowieka, że w przeciwieństwie do wielu mu współczesnych, tyle tylko, że starszych, nie ma za sobą takiego dzieciństwa, w którym można by powiedzieć, mamusia była utalentowaną wokalistką gospelową, tatuś grał na flecie i flügelhornie, wujkiem jego był Willie Dixon. A skoro już przy jesteśmy William Dixonie, jedyne co wiąże Harela Davenporta z William Dixonem jest to, że urodzili się w tym samym mieście, czyli Vicksburg, Mississippi. No to może tam jakieś fluidy historyczne przeszły na młodziaka. W każdym razie dzieciństwo miał trudne, o czym zresztą za chwilkę sam opowie w pieśni, którą skomponował i pomieścił na tej swojej nowej płycie, a ta pieśń nosi tytuł Fatherless Child, czyli Dziecko bez ojca, Harold Davenport.

Harold Davenport, 19-latek, który swoją nową płytą namieszał sporo w bluesowym środowisku za oceanem. Mówiłem, że ma wsparcie Billego Branch'a, ale ma za sobą też, jeśli chodzi o brzmienie, bardzo zacne towarzystwo. Nagrań dokonano w tym już bardzo popularnym teraz w środowisku bluesowym Grizzland Studios, które należą do Kida Andersena. Sam Kid przygrywa mu na gitarach, na klawiszach też nie byle kto, Jim Pah. No i generalnie cały ten zestaw i sekcja dęta to wytrawni bardzo muzycy. To wszystko wyprodukowane przez Matthew Scholera, który no, ma za sobą też nie byle jakie dokonania. Także myślę, że z Harela będziemy mieli my i dzieci bluesa jako dziecko bluesa rozwojowe pożytek. Posłuchajmy jeszcze nagrania, które świadczy o takiej dojrzałości i poszukiwaniu brzmieni i pulsu troszkę spoza takiego standardu, czyli w stronę starego, dobrego swingu. Harold Davenport z zespołem, czyli Young Rel, w nagraniu Richland Swing.

Harold Davenport, dziewczęta i chłopcy, zapamiętajmy to imię i to nazwisko, bo czuję, że będziemy słyszeć go, myślę, nie tylko w jego własnych nagraniach, ale tak jak to zdarza się z tą nową krwią, która pojawia się w różnych środowiskach muzycznych, wtedy ci starsi, którzy poszukują pewnej podniety twórczej, zapraszają takich młodych do swoich przedsięwzięć, czy to studyjnych, czy koncertowych, no i dzięki temu także ci młodzi zyskują szerszą popularność. Oby tak było, bo Harold Davenport wzbudza moje najszczersze zaufanie bluesowe. Kolejna nowość, też z przełomu maja-czerwca, to album zatytułowany, no nie do końca tak powiedziałbym jawnie bluesowo, Gypsy Blue Review. Posłuchajmy.

Gypsy Blue Review to wspólne przedsięwzięcie dwojga amerykańskich artystów. On, John Paul Soares, znany jako J.P. Soares, no a ona znana, no tak znana po prostu jak się nazywa, czyli Ann Harris. On, wokalista, gitarzysta, multiinstrumentalista, podobno zagra na wszystkim, a ona przede wszystkim chyba skrzypaczka jednak i też wokalistka. O ile z J.P. Soaresem, nie wiem czy mieliśmy do czynienia tutaj między Odrą, Wisłą i Bugiem, natomiast Ann Harris parokrotnie się pokazała. Ostatni chyba kontakt, jaki z nią miałem, to wtedy, kiedy występowała z Otisem Taylorem na Suwałki Blues Festival i no, przyciągała uwagę nie tylko swoją wirtuozerią gry na skrzypcach i głosem, ale także niezwykłą prezencją sceniczną, bo też ona uważa się za aktorkę, za tancerkę, za performerkę i słusznie, że się tak uważa, no bo taką bardzo utalentowaną osobą jest. J.P. Soares i Ann Harris przyjaźnią się już od lat i wielokrotnie występowali różnie w różnych miejscach razem, ale to jest ich pierwsze wspólne nagranie w formie dużej płyty. I właśnie nazwali tę płytę Gypsy Blue Review. No, Gypsy dlatego, że zaśpiew skrzypek Ann Harris czasami jest taki właśnie troszkę cygański, przepraszam, to zdaje się, że tak się nie należy mówić, ale taki gipsowaty bym powiedział. No i dowód na to za chwileczkę Państwo usłyszą, bo Gypsy Blue Review zagrają coś, co pewnie około 100 lat temu Django Reinhardt chyba wymyślił, czyli słynny Minor Blues.

No i tak to dzięki Gypsy Blues Review, kiedy zacząłem szperać pod wpływem tego właśnie albumu, odnalazłem przegapiony przeze mnie ubiegłoroczny album solowy Ann Harris, który nosi tytuł I Feel It Once Again. No i sobie pomyślałem, skoro już znalazłem, trzeba posłuchać, posłuchałem i teraz chciałbym się podzielić radością otrzymania pięknych dźwięków od Ann Harris z Państwem. Oto z tego właśnie albumu tytułowe nagranie I Feel It Once Again, Ann Harris.

W opisie do płyty Ann Harris też dumnie informuje, że to jest pierwszy album nagrany przez nią na jej nowym instrumencie. A ten instrument to jest skrzypce, które skonstruowała zaprzyjaźniona z nią lutniczka. I twierdzi Ann, że to jest pierwszy przypadek w historii, kiedy czarna kobieta gra na skrzypcach, które stworzyła czarna kobieta, bo obie są afroamerykankami. To Ann Harris solo, a teraz pomyślałem sobie, żeby jeszcze sprawdzić, jak wyglądały jej wcześniejsze kontakty z Billy Branchem, który przecież jest w Chicago osadzony, ona też. On poszukuje tych młodzieńców, o czym wspominałem wcześniej, wspiera Harrella Davenporta, no ale wcześniej też miewali kontakty studyjne, oni właśnie, czyli Billy Branch, harmonikarz, i Ann Harris, skrzypaczka. Posłuchajmy wspólne ich wykonanie utworu Hold Out For Me.

W ubiegłym tygodniu opowiadałem Państwu o trasie po Polsce nowoorlańskiego kwartetu Delta Phonic, który w trakcie swojej europejskiej trasy był w Polsce. Na kilka dobrych dni przeniósł się w inne miejsca, wystąpił na niemieckim festiwalu Blues Baltica, potem 2-3 koncerty w Czechach i w Słowacji, a w przyszłym tygodniu wraca do Polski i będzie 8 czerwca występować w Białymstoku, a 9 w Warszawie. W obu tych miastach są takie bardzo słynne jaskinie bluesowe, że tak powiem. W Białymstoku to jest Fama przy Białostockim Ośrodku Kultury, a z kolei w Warszawie to jest na Saskiej Kępie słynny Prom Kultury. Więc na 8 i na 9 czerwca mam dla Państwa podwójne zaproszenia na koncerty Delta Phonic 8 w Białymstoku w Famie, 9 w Warszawie w Promie Kultury. Proszę zatem do mnie napisać e-mail, adres jan.chojnacki@nowyświat.online. Najlepiej z dopiskiem Delta Phonic, żebym ja w tej powodzi miliona maili, które zazwyczaj podczas audycji do mnie przychodzą, się nie pogubił. Delta Phonic w Białymstoku i Warszawie 8-9 czerwca. Białystok Fama, Warszawa Prom Kultury. Proszę pisać po zaproszenia. Delta Phonic, Liars.

I powolutku, ale zgodnie z bluesowym pulsem zbliżamy się do zakończenia naszej pierwszej godziny spotkania Dzieci Bluesa. Chciałbym wrócić jeszcze do Ann Harris i do mojego przeżycia bezpośredniego kontaktu z jej występem, z Otisem Taylorem na Suwałki Blues Festival, bo wtedy zagrali wspólnie tą absolutnie niesłychaną wersję Hey Joe. Wydaje się, że Hey Joe już można było zagrać na wszystkie możliwe sposoby wcześniej. A tymczasem Otis Taylor i Ann Harris potrafili stworzyć z tego tak niby już standardowo oczywistego dzieła coś nowego.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Polska chce nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał w tej sprawie oficjalną propozycję sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi. Minister podkreślił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski nie maleje, a wręcz może się zwiększyć. Szczegóły dotyczące możliwej lokalizacji nowej bazy na razie nie zostały ujawnione. Deklaracja pojawia się w czasie dyskusji o przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. A w kraju od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kaskach na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Za brak ochrony głowy grozi mandat do 100 zł. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Policja zwraca uwagę, że wypadków z udziałem dzieci na hulajnogach i rowerach wciąż jest bardzo dużo, szczególnie podczas wakacji.
3: Wierzymy w to, że przepisy, które właśnie wchodzą dotyczące tego, że trzeba będzie nosić kask, wpłyną realnie na bezpieczeństwo, ale mamy świadomość też tego, że potrzebujemy edukacji. Według naszych badań blisko 60% Polaków twierdzi, że ten temat powinien być częściej obecny w szkole. On jest obecny w podstawie programowej, ale wiemy, że nie zawsze nauczyciele mają dobre materiały czy materiały na wyciągnięcie ręki, żeby przeprowadzić ciekawe dla dzieciaków lekcje.
2: Mówiła Justyna Rysiak z Fundacji Multisport. Eksperci podkreślają jednak, że same przepisy i mandaty nie wystarczą. Potrzebna ma być także edukacja dotycząca bezpiecznej jazdy i odpowiedzialnego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Teraz w serwisie pogoda. Boże ciało i długi weekend zapowiadają się deszczowo i burzowo. Synoptycy ostrzegają, że w wielu regionach kraju mogą pojawić się ulewy, silny wiatr i lokalne burze. Najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest na północy, wschodzie i w centrum Polski. W same Boże ciało deszcz możliwy będzie praktycznie w całym kraju, a podczas burz wiatr może osiągać nawet 60 km na godzinę. Niewiele lepiej ma być także w kolejnych dniach długiego weekendu. Mimo nieprzyjemnej pogody temperatury pozostaną wysokie. W wielu miejscach termometry pokażą ponad 20 stopni. W warszawskiej kinotece rusza przegląd Kino niejawne, queerowe kody PRL-u. Fundacja Replika chce pokazać, że w filmach z czasów PRL-u queerowe wątki często były obecne, choć ukryte pod metaforami, niedopowiedzeniami i grą normami płciowymi. W programie znalazły się m.in. Wśród nocnej ciszy, Carmilla, Zygfryd czy Poszukiwany poszukiwana, o którym mówił na naszej antenie Daniel Oklesiński z Fundacji Replika.
4: To jest film, który spełnia tą najczęstszą strategię queerową, czyli przebieranki. No i to zawsze jest trochę queerowe, niezależnie od intencji. Jak czytałem kolaudację poszukiwanego, to nie było to właśnie odczytywane queerowo, ale było takie zmęczenie już wtedy, że znowu ten chłop przebiera się za babę, czy to na pewno chcemy to robić, ale zawsze to można odczytać właśnie queerowo, tak? Zawsze to jest przełamanie tych norm, co może kobieta, co może mężczyzna, zawsze to jest jakaś taka właśnie rysa w tym pomniku heteronormy, heteromatrixa.
2: Po pokazach będzie można wziąć udział w dyskusji na temat tego, jak zmieniło się przedstawienie osób nieheteronormatywnych w polskim kinie. Przegląd potrwa przez cały czerwiec, a seanse będą odbywać się w każdą środę wieczorem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki są z wami Dzieci Bluesa w drugiej godzinie tej audycji. Jest z nami także Ray Dorsett. Ray Dorsett znany pewnie bardziej wszystkim jako lider słynnej formacji Mango Jerry. No tak, ten od In the Summertime przede wszystkim. Ray Dorsett skończył właśnie w tym roku, w marcu, 80. i żeby przypieczętować ten fakt jakimś miłym dla siebie i dla słuchaczek i dla słuchaczy faktem, postanowił zaprezentować nam płytę. Płytę, którą zatytułował Undefinable Worldwide. Czyli taki, że on jest światowo niezdefiniowalny. Chyba, o to chodzi. No i rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo trudno powiedzieć, obserwując jego już w tej chwili 60-letnią prawie karierę, jaki kierunek muzyczny jest najbardziej dla niego podniecający i go inspirujący. No bo gdyby pomyśleć, że tylko jest owo In the Summertime, no to taki zabawowy, taneczno-radosny kierunek muzyczki parkietowej, bym powiedział. No ale ktoś, kto zna dyskografię i koncerty Dorsetta i Mango Jerry, wie, że są tam też i inne elementy. Ja sam doświadczyłem tego jakieś 40 parę lat temu, kiedy Mango Jerry, Ray Dorsett wystąpił w Warszawie, w namiocie gdzieś tam na pobrzeżach Warszawy, już dokładnie nie pamiętam, gdzie to było. W każdym razie zauważyłem wtedy jego absolutne przekonanie co do tego, że muzyka, którą on gra, jest jego życiem, jego prezentacją jego prawdziwej duszy. A ta dusza wtedy to był czysty rock'n'rollowiec, ubrany w czarną skórę, z gitarą pięknie nastrojoną. No, wykonywał nawet te swoje słynne rozrywkowo-taneczne i plażowe numery z takim rock'n'rollowym zacięciem, ale większość repertuaru to były standardy rock'n'rollowe i zagrane tak, że ho, ho. No więc ta jego nowa płyta świadczy o tym, że być może po 80 już troszkę zatracił tego rock'n'rollowego pazura, ale no to jest album, który świadczy o tym, że rzeczywiście trudno zdefiniować, jak można nazwać muzykę, którą współcześnie wykonuje i nagrywa Mango Jerry. Ten pierwszy numer nosił tytuł Born to Sing the Blues, co Państwo słyszeli. No a teraz taki powrót po latach do starszej kompozycji Raya Dorsetta, Always Time for Coffee, którą kiedyś chyba też ze 30-40 lat temu nagrał w innej formie, no a teraz postanowił ją zrewitalizować. Mango Jerry.
1: One, two, three, four.

0: was really nice.
1: No a teraz dzięki Mango Jerry i Rayowi Dorsetowi kolejny odcinek kącika Boogie. Proszę posłuchać, jak, no to już było ponad pół wieku temu, jak Mango Jerry zinterpretował numer Woody'ego Guthrie'ego zatytułowany Dust Pneumonia Blues.
2: I got a dust pneumonia in my lungs. I got a dust pneumonia, ooh, pneumonia in my lungs. And I'm gonna sing ya, ooh, a dust pneumonia song.

Tam raptem ile tam? 4 minuty boogie? Może to było nawet 5. Dorzucam jeszcze 2,5. Mawe boogie, Mango Jerry.

Suwałki Blues Festival, dziewczęta i chłopcy, coraz bliżej. Już 9 lipca zacznie się święto polskiego letniego bluesa. No i zgodnie z tym, co było komunikowane już wielokrotnie, ponieważ Radio Nowy Świat jest odwiecznym patronem tej imprezy, no to staramy się Państwu przybliżyć, co będzie się działo podczas tegorocznego bluesowania w Suwałkach. O Bone Shakers, czyli o zespole, który otworzy to święto pierwszego dnia w sali imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury, było w zeszłym tygodniu. No a dziś zajmiemy się atrakcją, która będzie miała miejsce na głównej scenie festiwalowej, czyli na wielkiej scenie przy ratuszu. A tam w roli głównej Devon Allman wraz z zaproszonymi gośćmi. Zajmiemy się jednym z tych gości w dzisiejszej audycji. A kim? O tym za chwileczkę powiem, a on sam się przedstawi wokalnie. Blues is a feeling.

Ten punkt programu Suwałki Blues Festival nosi nazwę Devon Allman Blues Summit, czyli szczyt bluesowy Devona Allmana. No i kogóż tu mamy poza samym liderem? Jest córka B.B. Kinga, Claudette King, jest córka, jest syn Luthera Allisona, czyli Bernard Allison, no i jest syn, to już może mniej ważne, czy jest syn, bo on sam może być już dziadkiem, a może nawet pradziadkiem, 77-letni Jimmy Hall. Współzałożyciel i lider, dostarczyciel repertuaru, wokalista i harmonikarz legendarnego zespołu Wet Willie, jednego z pierwszych zespołów, które obracały się w kręgu tak zwanego Southern Rocka. W 1971 roku ukazał się ich pierwszy album, zatytułowany tak, jak nazywał się zespół, Wet Willie. Posłuchajmy, jak Jimmy Hall dmie w harmonikę i śpiewa w standardzie pochodzącym z tego właśnie albumu Shame, Shame, Shame.

W latach 70. zespół Wet Willie mógł śmiało konkurować z Lynyrd Skynyrd, no ale niesnaski wewnątrz zespołu sprawiły, że pod koniec lat 70. zespół w zasadzie zawiesił działalność. Potem były próby jakiegoś powrotu jeszcze w drugim dziesięcioleciu XXI wieku, no ale to były tylko takie jakieś koncertowe, krótkie przygody. Jimmy Hall kontynuował solową karierę i oto z 1996 roku z albumu Rendezvous with the Blues Jimmy Hall zaprezentuje Hold What You Got.

wieku, kiedy to szereg wykonawców przypomniało sobie, że ten artysta dysponuje świetnym głosem, fantastycznie gra na harmonijce, no a do tego okazuje się, że jest jakiś towarzysko bardzo sprawny i powodujący, że wokół niego tworzy się dobra muzyczna atmosfera. To też Jimmy Hall zaczął się pojawiać na różnych wielkich muzycznych przedsięwzięciach, oczywiście związanych z tym gatunkiem muzyki, który nas interesuje, nas, dzieci bluesa. Między innymi, ponieważ przyjaźnił się z The Allman Brothers Band i wielokrotnie z nimi występował, koncertował, pojawił się też na takim wielkim święcie, podczas którego wielcy amerykańskiej sceny muzycznej oddawali cześć Gregowi Allmanowi. Wśród tych znakomitości znalazł się właśnie Jimmy Hall i posłuchajmy, jak on wspólnie z synem Grega, czyli właśnie z Devonem Allmanem i Robertem Randolphem, zagrali dla zgromadzonej tam tysięcznej publiczności You can't lose what you ain't never had.

Devon Allman i Jimmy Hall tak zagrali w 2014 roku na wielkim, wspaniałym koncercie poświęconym pamięci ojca Devona, czyli Grega Allmana. W podobnym zestawieniu, choć jeszcze poszerzonym o Claudette King, czyli wspomnianą córkę B.B. Kinga i Bernarda Allisona, znakomitego gitarzystę, wystąpią na Suwałki Blues Festival 11 lipca o 22:20 na wielkiej scenie przy ratuszu. No i to jest bardzo ważna informacja na koniec. Wstęp wolny, proszę Państwa, tak jak na wszystkie imprezy na wolnym powietrzu, które odbędą się w ramach Suwałki Blues Festival między 9 a 7 lipca tego roku. Jimmy Hall raz jeszcze się zaprezentuje, tym razem w takim, no, dla niektórych niespodziewanym otoczeniu, bo okazało się, że Jeff Beck, świętej pamięci, jeden z największych gitarzystów wszechczasów, ulubił sobie Jimmy'ego Halla jako wokalistę. No i zapraszał go i do nagrań, i na trasę koncertową. Posłuchajmy jeden z ich wspólnych występów. To był rok 2016. Taka wiązanka z wielkich numerów Jeffa Becka z przeszłości. Rice Pudding i Morning Dew. Jeff Beck i Jimmy Hall.

Przypominam, 9-11 lipca Suwałki Blues Festival. Będziemy do tego wracać w kolejnych wydaniach Dzieci Bluesa, a dzisiejsze wydanie, jak zawsze, prowadzili dla Państwa Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. Chciałbym, żebyśmy na koniec zachowali się jak prawdziwe dzieci bluesa, czyli najlepiej poskakać. A przy czym najlepiej się skacze? No, przy tym, kiedy gra nam Mango Jerry, Baby Jump. Kto z nami nie skacze, ten jest przykręcony do podłogi.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska chce nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję w tej sprawie. Minister podkreślił, że Polska bierze udział w rozmowach dotyczących nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie, a współpraca z USA pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa kraju.
3: Skierowałem pismo do sekretarza wojny Pete'a Hegsetha o gotowości Polski do utworzenia bazy amerykańskiej, stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Żołnierze amerykańscy w Polsce mają działania odstraszające wobec naszych adwersarzy.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że rząd chce zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce i dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. Sprawa Krzysztofa Brejzy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu wraca do sądu. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o słowa prezesa PiS z Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, gdy mówił o Brejzie jako o polityku dopuszczającym się odrażających przestępstw. W styczniu sąd uznał, że doszło do zniesławienia, ale umorzył sprawę z powodu znikomej szkodliwości czynu. A tak wznowienie całej sprawy komentował Krzysztof Brejza w rozmowie z TVN24.
4: To jest bardzo ważny też społecznie wyrok, ponieważ on pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie jest nad człowiekiem. I takie dziwne tryby funkcjonowania niekiedy Jarosława Kaczyńskiego, że niektóre sądy przymykają oko na jego zachowania, traktując go jako nad człowieka, nie będą tolerowane. I cieszy nas to, że Jarosław Kaczyński odpowie za kłamstwo, tak jak każdy zwykły obywatel odpowiedziałby za kłamstwo. W dobie dezinformacji, niszczenia języka publicznego hejtem, fake newsami, to jest bardzo ważny wyrok.
2: Europoseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił również, że sprawa dotyczy okoliczności użycia systemu Pegasus wobec niego w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku. Maja Chwalińska pisze historię polskiego tenisa. Po awansie do półfinału Rolanda Garrosa 24-letnia zawodniczka z Dąbrowy Górniczej awansuje na co najmniej 30 miejsce w rankingu WTA i po raz pierwszy w karierze znajdzie się w światowej czołówce. Polka przed turniejem była dopiero 114 rakietą świata. Dzięki świetnej grze w Paryżu zostanie też drugą rakietą Polski i zapewni sobie udział w największych turniejach bez kwalifikacji.
5: Moje cele, żeby być w top 100, w tej najlepszej setce w tym roku. Jak tu przyjeżdżałam, to chciałam się zakwalifikować. Myślę, że dobrą robotę robię. Robię to, co trzeba. Muszę po prostu być cierpliwa. Oczywiście nie oczekiwałam, że wydarzy się to właśnie w taki sposób. Ale nie narzekam.
2: To była Maja Chwalińska w tłumaczeniu TVN24. Świetny występ w Paryżu oznacza też ogromny sukces finansowy dla polskiej tenisistki. Za sam awans do półfinału Rolanda Garrosa Chwalińska zarobi około 750 tysięcy euro. Po 25 latach znika popularna akcja Lody za pasek w jednej z lodziarni w Pszczynie. Powód? Interwencja rzeczniczki praw dziecka, która uznała, że nagradzanie uczniów wyłącznie za czerwony pasek może wywoływać presję i wykluczać część dzieci. Lodziarnia pod Dębem przez ćwierć wieku rozdawała darmowe lody uczniom z wyróżnieniem na świadectwie. Właściciele poinformowali jednak, że po piśmie od rzeczniczki praw dziecka rezygnują z tej tradycji. Sprawa wywołała duże emocje wśród mieszkańców Pszczyny. Część z nich uważa decyzję za przesadzoną i podkreśla, że akcja miała motywować dzieci i promować naukę. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Tak, wiem, Państwo też zaczęli się zastanawiać, dlaczego nie zlikwidowano czerwonych pasków na świadectwie. Ale to już inna historia, chociaż i o tym chętnie porozmawiamy. Olga Szygenda na razie kłania się nisko, mówi do usłyszenia. No, w moim przypadku to także do zobaczenia 4 minuty po 16.
0: Nowy Świat po południu.
6: I proszę mnie nie pytać, gdzie przysługuje deser za tarczę wzorowego ucznia. Po pierwsze, nigdy takiej nie miałem, a po drugie, nigdy mnie to nie interesowało. Być może jedno wynika z drugiego. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kasper Badura, Patryk Rabiega i Michał Porycki. To my tu pracujemy, żeby popołudniowy program trwał. Ale cóż moglibyśmy zrobić, gdyby nie realizujący program Grzegorz Muranowicz? Na początek muzycznie Antony Szmierek.
7: How's life? Barely living. How's work? It's unforgiving. I'm fine. Thanks for asking. Little princess back of a taxi. Smart shirt, art brute. Big night, pull jackfruit. Spice girls in tracksuits. You know I love ya.

0: Czy specjalne finansowe dodatki do kieszonkowego za nadzwyczajne osiągnięcia w nauce też powinnam zlikwidować w moim domu? Nie, w pani domu pani decyduje. Chyba, że jest jeszcze ktoś współdecydujący. Chyba, że decydujecie wszyscy razem poprzez podniesienie rąk na przykład. To się nazywa wybory. Tu nie możemy ingerować. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280, a do tego jeszcze rozmowy facebookowe w grupie i nie tylko. Zapraszam, zachęcam. A co w programie? Ukraina i Polska. Na początek niełatwa teraźniejszość w kontekście tragicznej przeszłości.
1: Decyzja Zełenskiego jest karygodna.
2: To skrajna nielojalność pana Zełenskiego.
0: Klaudia Kowalczyk zajmie się tym tematem za kilka minut, a po 17:00 poddamy się ocenie.
3: Nie lubię testów, nie lubię być oceniany przez nauczyciela Belfra.
4: Jest to taki rodzaj funkcjonowania trochę jak z mediów społecznościowych. Jesteśmy w fizycznym sklepie, a mamy dać kciuka w górę lub kciuka w dół.
5: To jest bardziej w tym momencie ocena człowieka, jesteś na trójkę, niż podanie informacji, czego masz się uczyć.
0: A trójka nie jest chyba taka zła. Tak, tak, jak się państwo domyślają, będzie też o czerwonym pasku. Czy wszystko i wszystkich powinniśmy poddawać nieustannemu ocenianiu? A jeśli już, to czy potrafimy to robić dobrze? Nagradzać tylko to, co potrzebne i piękne. Kacper Badura opowie o naszej wewnętrznej skali ocen, a po 17:30 z psycholożką Zofią Grudzińską Ksenia Maćczak porozmawia o tym, czy możliwy jest świat bez oceniania. A w ostatniej godzinie jeden kontynent, jeden bilet. Czy kolejowa podróż może być łatwiejsza?
6: Zwiedzanie poszczególnych państw czy stolic naszych sąsiadów może opierać się o pociąg. On musi być odpowiednio punktualny.
7: Jedyny minus w podróży pociągiem to częste niestety opóźnienia.
0: Dlaczego nie rozmawiamy o opóźnieniach w kontekście transportu lotniczego tak często, jak w kontekście transportu kolejowego? Ale o pociągach dziś przede wszystkim będziemy mówić. Olga Bobienko opowie o pracach ekspertów Komisji Europejskiej nad przepisami, które umożliwią kupienie jednego biletu na całą trasę, nawet jeśli podróż obejmuje kilku przewoźników z różnych krajów. Czy wspólny europejski bilet kolejowy mógłby wpłynąć na obniżenie cen przejazdów? Jak podczas międzynarodowej podróży zabezpieczyć pasażera na wypadek opóźnień? Czy nowe regulacje zachęcą przewoźników do organizowania przejazdów w taki sposób, aby na długich trasach wyeliminować przesiadki? O tym porozmawiamy po 18:30 także, a moim gościem będzie Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz i ekspert branży transportowej. A i w popołudniówce, jeszcze w pierwszej godzinie odwiedzi nas Magda Jeton, redaktor naczelna Radia Nowy Świat. To będzie taka miła popołudniowa inspekcja.

0: popołudniowym programie słuchamy, czytamy o czerwonych paskach na świadectwie. Jak zawsze uświadamiają mi państwo, że mówi się czerwony, ale on tak naprawdę jest biało-czerwony. Pan Wiktor tym razem przypomniał. Panie Wiktorze, oczywiście wszyscy o tym wiemy. Gdy mówimy trawa, to przecież wiemy, że jest zielona, niekoniecznie malowana na zielono. Nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Chociaż może mi czasem trzeba przypomnieć, bo tak jak już wspomniałem, zarówno z tarczą wzorowego ucznia, jak i z czerwonym lub też biało-czerwonym paskiem nie spotykałem się zbyt często, ale to przeszłość. A my teraz o teraźniejszości i o przyszłości mówić będziemy, choć w kontekście tego, co się wydarzyło 12 minut po 16. Od tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, rozgrzewa do czerwoności relacje polsko-ukraińskie i wywołuje prawdziwą dyplomatyczną burzę. Zaczniemy program, mam na myśli historyczną pamięć o ukraińskiej powstańczej armii. Dekret prezydenta Zełenskiego, nadający imię UPA jednej z jednostek wojskowych, odsłonił głęboki rów, jaki wciąż dzieli Warszawę i Kijów w ocenie przeszłości. O czym dokładnie dyskutuje się teraz w Ukrainie i jaki sygnał płynie z polskich salonów politycznych, będzie państwu mówiła Klaudia Kowalczyk, ale z tego co wiem, to zaczniemy od innego tematu, od innej kwestii, od polskiego sukcesu w Paryżu. Dzień dobry, Klaudio.
1: Dzień dobry. Zaczniemy od podwójnej porcji lodów za czerwony pasek dla Mai Chwalińskiej. Czerwony pasek, znaczy kolejny dzień przebrnęła przez French Open. Chyba sama się nie spodziewała, że aż tak dobrze to pójdzie, no bo ten pobyt w Paryżu przedłużała, znaczy hotel przedłużała o kolejne dni. No to chyba teraz to do końca tygodnia by sobie mogła przedłużyć. Maja Chwalińska wygrała z Rosjanką Anną Kalińską mecz o półfinał French Open. W półfinale, już wiemy, przed chwilą się dowiedzieliśmy, zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała liderkę rankingu Arynę Sabalenkę. No tydzień temu rozmawialiśmy o tym, gdzie jest sufit, do kiedy ten pobyt w Paryżu powinna przedłużyć Maja Chwalińska. Ja jeszcze nadmienię tylko, zanim jutrzejszy sport oczywiście, bo nie będę tutaj ze wszystkiego Kubie zabierać, ale po French Open Maja Chwalińska po raz pierwszy znajdzie się w najlepszej setce listy WTA i awansuje w okolice 30 lokaty, a startowała od kwalifikacji French Open i 114 pozycji w rankingu. Jutro po południu dowiemy się, kto zagra w finale. No niestety nie podczas mojej warty, ale może byśmy się połączyli, gdyby faktycznie coś tam odpukać się zdarzyło, bo po 16.30, w zależności oczywiście od wcześniejszego pojedynku, ale około 16.30, nie wcześniej niż o 16.30 ten pojedynek się zacznie. No to tak, to my wracamy w takim razie już do poważnej polityki, choć ja lubię faktycznie państwu te dobre wiadomości przynosić, niestety nie zawsze można. Wracamy do Ukrainy. Sporu na linii Warszawa-Kijów. Wołodymyr Zełenski wydał w ubiegłą środę dekret, jak mówiłeś, w którym poinformował, że nadał imię bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, takiej elitarnej jednostce wchodzącej w skład ukraińskiej armii. No i klasa polityczna w Polsce, jak już się mogliśmy dowiedzieć przez ten ostatni tydzień, jest raczej zgodna co do oceny tej decyzji, ale różni się odcieniem krytyki. No bo właśnie z jednej strony część polityków wskazuje, że to jest woda na młyn dla rosyjskiej propagandy. Z drugiej strony, że no przecież Ukraina powinna liczyć się też z polską racją stanu. No i właśnie te komentarze polityków chciałam państwu dziś po południu przytoczyć. Zaczniemy od komentarza ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
2: Tak jak powiedział premier Donald Tusk, możemy się pokłócić o historię, ale wtedy kto inny napisze przyszłość. Więc oczywiście mamy prawo do rozczarowania i do domagania się korekty, ale nie pozwólmy, żeby rosyjska narracja i uporczywe, finansowane agenturą, dezinformacją, próby skłócenia nas wtedy, gdy Ukraina walczy o życie, żeby to się powiodło.
1: Stanowisko zajęła także ukraińska dyplomacja, która może nie odcina się od decyzji swojego prezydenta, ale nieco się od niej dystansuje. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha podkreślił, że pogorszenie relacji z Polską nie służy ani Ukraińcom, ani Polakom. Zaznaczył, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji konieczne jest unikanie konfliktów i uznanie, że dalsza współpraca jest opłacalna dla obu stron. No i tak, w Polsce pojawiły się już nawet propozycje odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. To jest właśnie ten ciemniejszy odcień krytyki, bo jak państwo usłyszą, minister spraw zagranicznych jest tym lżejszym, mniej jaskrawym odcieniem krytyki, ale o odebraniu orderu mówił poseł Przemysław Czarnek.
3: To skrajna nielojalność pana Zełenskiego, którego już trudno nawet nazwać prezydentem Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że to, co robi pan Zełenski, a w szczególności nadanie imienia jednej z jednostek wojskowych, imienia bohaterów UPA, to jest skrajna nielojalność także wobec narodu ukraińskiego. W Moskwie poświęca swoje działania pan Zełenski. Pan Zełenski, który nadal jest prezydentem tylko dlatego, że zwłaszcza w pierwszych miesiącach tej już pełnoskalowej wojny na Ukrainie, to Polska wykazała wielką ofensywę dyplomatyczną i tą wielką ofensywą dyplomatyczną zmusiła świat do tego, żeby Ukrainie pomóc. I to w sytuacji, kiedy Rosjanie byli już na przedmieściach Kijowa.
1: Znaczy tutaj też nie przeceniałbym tej ofensywy polskiej, ale to także leżało w polskiej racji stanu, by Ukrainie pomóc, więc pan poseł Czarnek może tutaj rzuca dużymi słowami, że to tylko dzięki Polsce, no ale przecież w ostatecznym rozrachunku do pomocy Ukrainie włączyło się większość państw Unii Europejskiej.
0: Choć niektórzy potrzebowali trochę czasu i różnych
1: dokładnie
0: argumentów.
1: Dokładnie. Pamiętamy Niemców na przykład, którzy się wzbraniali bardzo
0: długo hasła o broni defensywnej, a potem o wysyłaniu hełmów.
1: Dokładnie. Natomiast trzeba było czasu i też pokazanie przez Ukraińców, przez ich wysiłek, przez ich także przelaną krew i to, że oni bardzo chcą walczyć nie tylko o wolną Ukrainę, ale także o wolną Europę, że ta pomoc po prostu im się należy. Natomiast przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która przecież Rosję zna bardzo dobrze, bo tam pracowała, była ambasadorką, wskazała, że spór właśnie ten kraj wykorzysta.
4: Decyzja Zełenskiego jest karygodna, ale robienie teraz takiej ostrej, naprawdę najwyższego kalibru antyukraińskiego gestu w momencie, kiedy rosyjskie drony wlatują na terytorium NATO. W rosyjską propagandę wpisuje się dzisiaj konflikt polsko-ukraiński. Mi się bardzo nie podoba to, co Zełenski zrobił. On nie powinien był tego zrobić, natomiast istota dzisiaj sprawy jest taka, że my mamy wroga, który może nas po prostu zaatakować militarnie. Dzisiaj z tym wrogiem walczy Ukraina. Powinniśmy bardzo jasno mówić, że takie gesty polityczne, historyczne są złe, szkodzą naszej współpracy.
1: O czym mówią ukraińskie media? Bo ja byłam tego bardzo ciekawa, jak ten kryzys dyplomatyczny odbierają sami Ukraińcy, bo to, co po polskiej stronie, no to słyszymy od ostatniego tygodnia. I tak na przykład portal RBC wskazał, że ostatni spór historyczny między Kijowem a Warszawą może w przyszłości zagrozić przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej. I jak stwierdzi ukraiński politolog Władimir Fesenko w rozmowie z tym portalem, obecnie rząd Tuska raczej nie zagrozi bez proeuropejski i liberalny, proukraiński. Natomiast jeśli rząd w Polsce się zmieni i zacznie prowadzić politykę zbliżoną do tej, którą prowadzi prezydent Nawrocki, no to będziemy mieć do czynienia z bardzo poważnymi problemami. Oczywiście mowa tutaj z ukraińskiej perspektywy. Ale dalej czytamy i to mnie zaciekawiło i chciałabym to zgłębić, może też państwu przedstawić, że dla przeciętnego Ukraińca, jak przytacza właśnie ukraiński politolog, UPA nie ma polskiego kontekstu, bo jest raczej symbolem walki Ukraińców o utworzenie własnego państwa i wiedza o konflikcie polsko-ukraińskim z lat 40. ubiegłego wieku jest w grupie no, takiego przeciętnego ukraińskiego Kowalskiego bardzo niewielka. Więc tutaj sami Ukraińcy starają się zrozumieć, o co chodzi i poznawać te konteksty. Choć oczywiście polska krytyka będzie wyraźna, jak widać po wypowiedziach polityków. Do tematu wydaje mi się, że jeszcze będziemy wracać także do tych komentarzy ukraińskich, jak to wygląda z ich perspektywy. Natomiast cofnijmy się jeszcze dalej, o 8 lat. Do czego myślisz, Michale, się cofniemy?
0: O 8 lat.
1: 8 lat, to był który rok?
0: A który mamy teraz? Przypomnij.
1: 26.
0: No tak, to było 7, 18. I co
1: dokładnie.
0: Co się wtedy działo?
1: usłyszeliśmy o Fort Trump z ust prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Tak, już to zdążyłem zapomnieć już o tym projekcie, więc przepraszam, ale wypadł mi z pamięci, z głowy, ze wszystkiego mi wypadł.
1: No idea dorobiła się nawet strony w Wikipedii, powiem ci. Jeszcze nie dorobiła się takiego widżeciku na przykład w telewizji informacyjnej.
0: W Wikipedii są opisane różne zjawiska, które miały miejsce jedynie w mediach, albo w filmie, albo w książce. Bohaterowie powieści science fiction też mają swoje zakładki.
1: Ja myślę, że dziś powinniśmy sobie przypomnieć o Fort Trump. Może nie będzie to Fort Trump w swojej literarnej formie, tylko to będzie na przykład Fort Trump 2.0. Albo możliwa jakaś inna, nudna i generyczna nazwa, jak na przykład po prostu Fort. Albo Fort Kosiniak. No bo pomysł na stałą bazę Stanów Zjednoczonych w Polsce powraca. Może państwo mają jakąś ciekawą nazwę potencjalną.
0: Na pewno. Czekamy.
1: Ja mam swoją, zapisałam, kurczę, ja nie wiem, czy powinnam się dzielić takimi rzeczami, ale ja mam taką roboczą nazwę Fort Trump 2.0 Kosmiczna Dominacja.
0: Okej. Ja właściwie nazwałbym Fort Trump 2.0 imienia pokojowej Nagrody Nobla.
1: No właśnie. Więc można. Albo na przykład po prostu Fort Pokojowa Nagroda Nobla. Wtedy będzie mógł mówić pan Trump, że dostał.
0: Tak. To też jest dobry pomysł.
1: Tylko, że czas nam się kurczy, to ja szybko przejdę do naszego źródła, to znaczy do tweeta ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który poinformował, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Polski nie maleje, wręcz przeciwnie, może być jeszcze większe. Wykrzyknik. Przekazałem sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. No więc mamy ojca sukcesu. O ojcach odsyłam do jednego z poprzednich naszych dyskusji z Michałem. I o tym, jak to bezpieczeństwo i jak to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych ma potencjalnie wyglądać, mówił minister tak.
5: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Żołnierze amerykańscy w Polsce mają działania odstraszające wobec naszych adwersarzy, wobec naszych wrogów. Będziemy rozwijać tą współpracę. To są te działania, które cały czas dla nas są absolutnym priorytetem. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona, jak widzicie, w ten proces.
1: Nowa obecność, natomiast ta obecność będzie jedynie powiększona, bo obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To są te dwie formuły, obecność stała i rotacyjna. Nie będę już się zgłębiać, o co chodzi, ile baz i tak dalej w tym momencie, ale zaznaczę, że obecnie, jak powiedział pan wicepremier, inwestujemy w każdego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów rocznie. Na ilu żołnierzy w potencjalnej nowej bazie nas stać? To pewnie wie i minister, i pewnie przekazał to do Stanów Zjednoczonych, i myślę, że my też się o tym dowiemy. Na te szczegóły właśnie, o które ja pytam, czyli właśnie na ilu żołnierzy, w jakiej formule, gdzie ewentualnie, na co mogą liczyć w takiej bazie, którą Polska wybuduje. Mhm. No właśnie na takie szczegóły oczekuje strona amerykańska, więc wydaje się, że bez oficjalnego ogłoszenia dwustronnego, ładnych zdjęć i grabki podanej się nie obędzie. Myślę, że to po długim weekendzie albo jeszcze troszkę dalej. Ale doczekamy się. Skoro już doszło do tego, że pojawił się oficjalny tweet, został pochwalony pan prezydent Nawrocki za swoje kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, zostali pochwaleni polscy dyplomaci, no to myślę, że jest to na bardziej zaawansowanym etapie, niż nam się wydaje.
0: Być może. Klaudia Kowalczyk o tym opowiadała. Zastanawia się słuchacz piszący, pan Damian, który, jak zauważa, politologiem z wykształcenia nie jest i na relacjach międzynarodowych się nie zna, ale czy on właśnie usłyszał pewnego polskiego profesora, byłego ministra edukacji, który próbuje ingerować w obsadzanie stanowisk w innym kraju? Czy tak można? Panie Damianie, otóż ja też się nie znam, ale znamy ostatnio dużo takich przypadków. Było więcej takich przypadków o politykach czynnych z innego kraju, z innego kontynentu, próbujących ingerować w wybory, na przykład w Europie. Słyszeliśmy ostatnio nie raz i nie dwa. A państwo także zastanawiają się, czy obecność amerykańskich żołnierzy można finansować z programu SAFE. Zdaje się, że nie można. Klaudia Kowalczyk mówi państwu do usłyszenia. Kiedy następnym razem spotkamy się o tej porze?
1: No jutro tenisa oglądamy.
0: Tak jest, jutro czekamy zatem na wydarzenia. Z boisk, kortów i z szachownic tych geopolitycznych, rzecz jasna. Klaudia Kowalczyk, dziękujemy. Za chwilę prognoza pogody.
1: Dobrego dnia.
0: 16:27 to w tej chwili na zegarach. Państwo mogą pisać, podobnie jak nasz słuchacz komentujący. Popołudnie małpanowyświat.online. Można także mówić przez radio 224 280 280. Radio Nowy Świat to jest takie radio, które daje Państwu tę możliwość. Przy telefonie dyżuruje Wiktoria Wichrowska. A prognoza pogody za 3 minuty.

0: Pogoda.
1: Proszę się nie rozpędzać z tą nazwą Ford Trump. Co będzie, gdy prezydent Trump już nie będzie prezydentem? Czy zwiniemy Ford, czy zwiniemy tabliczkę? Tabliczkę łatwiej będzie zwinąć, ale na razie proponują państwo różne nazwy, nie mające nic wspólnego z nazwiskiem pana prezydenta. Jest 16:30. My tu o pogodzie mieliśmy rozmawiać. Kontynentalny wyż z nadpołudniowej Rosji sprawił, że do Polski dotarło umiarkowanie ciepłe, ale wilgotne powietrze. Z zachodu nadciąga strefa frontów atmosferycznych z przelotnym deszczem, który chwilami może być bardzo intensywny, głównie na Śląsku Opolskim, a wieczorem także na Wysoczyźnie Kaliskiej. Na zachodzie i południu pojawiły się wiosenne burze z gradem, tymczasem z nad Ukrainy w rejon roztocza z przyległościami dotarły kolejne przelotne opady oraz gwałtowne wiosenne burze. To mogą być burze z gradem. Proszę uważać, zjawiskom tym może towarzyszyć bardzo silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Termometry w tej chwili pokazują od 14 stopni w Kłodzku do 26 stopni w Ustce. Nocą burze będą słabły i zanikały. Osłabnie także wiatr, ale frontowe opady deszczu zostaną z nami. Podróżując w stronę Polski centralnej, rano pojawią się od Pomorza Gdańskiego na północy po Małopolskę na południu kraju. Album tygodnia powinniśmy o tej porze odwiedzić. Czynimy to z niezwykłą przyjemnością. Tytuł nagrania: Dream Team.

0: Madame Affair. Na zegarze 25 minut do 17. W studiu redaktor naczelna, matka redaktorka Magda Jeton. Dzień dobry. Dobry. Która też jest trochę zaskoczona tym, że czerwony pasek na świadectwie już nie jest przepustką do lodowego raju.
1: Ale myślisz, że mamy tyle czasu, że o czerwonym pasku
0: możemy rozmawialiśmy o tym wcześniej tutaj.
1: Wiesz, że ja tu przyszłam z misją pewną.
0: Wiem, ale robię tak zwane miękkie wprowadzenie.
1: Ale ja też mogę miękkie zrobić, ale zupełnie inne.
0: Tak?
1: No tak jest. Wiesz, pomyślałam sobie, że powiem to państwu. Zadałam Michałowi pytanie, ile mamy czasu, a on mi powiedział, ile chcesz. No to powiedziałam, to będziemy gadać do 19.
0: Zazwyczaj tak no tak nigdy nie jest. Ale no, nigdy ale... tyle nie mówiliśmy, tak, rzeczywiście.
1: Widzisz, ja brzydko powiedziałam o gadaniu. Ja chciałam powiedzieć, zacznę od, jak powiedziałeś, na miękko.
0: Tak,
1: więc
0: tak.
1: Powiem ci tak. Od prywaty. Swojej, a potem twojej. Moja Aha. pierwsza prywata.
0: Proszę.
1: Taka. Wyobrażasz sobie, że mam fanów i fanki.
0: Wiem,
1: tak,
0: wiem.
1: Dostałam dzisiaj ze 3 maile. Mhm. Także 3 fanów na pewno mam. Wczoraj jeden napisał, że wywieram presję, ale to jest skuteczne,
0: tak.
1: I mnie bardzo za to pochwalił. A dziś no, różne rzeczy piszą różne osoby, ale jedna napisała, że jest pełna podziwu, że ja właściwie przychodzę w jednej sprawie, mhm. a zawsze oplatam na wszystkie różne sposoby, jakbym przyszła w innej. Ale tak na końcu i tak wiadomo, po co ja przyszłam. Więc uznałam to za uznanie,
0: tak.
1: czyli że jednakowoż jakiś tam no, mam powód do zadowolenia i dumy, że umiem oplatać, a i tak na końcu mówię, proszę państwa, trzeba nas wesprzeć.
0: Ale to jeszcze nie koniec, dopiero zaczęliśmy. To zaraz przejdziemy do tego.
1: A teraz o tobie.
0: Ale to,
1: teraz,
0: aha, myślałem, że to ja mam coś powiedzieć
1: też.
0: Prywatnego.
1: Nie, ponieważ ja spotykam na mieście i często tak jest, że jak właśnie przychodzę i apeluję mhm. i spotykam na mieście różnych patronów, to prawdopodobnie oni odnowili te patronaty i mają odwagę do mnie podejść. Bo jak ja nie przychodzę na antenę, to jakoś nikogo nie spotykam. A zaraz po takich apelach spotykam. I różne rzeczy mi mówią. I wiesz, i wczoraj czy przedwczoraj spotkałam jednego pana, który był, nie powiem gdzie, był z córką dorosłą. I mhm. powiedział tak. Proszę pani, cieszę się bardzo. Jestem patronem i też podniosłem. Ale najbardziej się cieszę z tego, bo moja żona... jest nauczycielką i była kiedyś nauczycielką Michała Poryckiego.
0: Co?
1: Prawdopodobnie była nauczycielką języka polskiego, ale byłam tak zaoferowana swoimi sprawami, że tak do mnie do końca nie dotarło, ale jest to prawdopodobne. To teraz
0: nie wiemy, na jakim etapie mojej edukacyjnej drogi, podczas
1: nie wiadomo,
0: do której
1: ale
0: nigdy
1: może
0: nie
1: wiesz, jak wyglądają mężowie twoich nauczycielek i po wyglądzie jakoś dojdziemy, który to mógł być.
0: To może nie być
1: mąż.
0: Takie łatwe. I musimy też tutaj jasno zaznaczyć, że spotkałem w szkołach różnych na różnym etapie mniej lub bardziej wymagające nauczycielki i być może nie o wszystkim chciałbym
1: ja
0: tutaj.
1: Ja powiedziałam, że chyba byłeś łobuziakiem.
0: No
1: ale
0: tu
1: się tam coś
0: no
1: stało takiego, że zostałam gdzieś tam wyzwana i musieliśmy rozmowę zakończyć.
0: Ja bardzo proszę o...
1: Ale teraz już będę do rzeczy.
0: Ja bardzo proszę, przepraszam, w kontakcie z redaktor naczelną, po pierwsze, nie bać się, bo przecież nie ma takiej możliwości, żeby na bieżąco podczas rozmowy, gdy państwo spotkają panią redaktor na ulicy, sprawdzić, czy są państwo naprawdę patronami. Więc mogą państwo powiedzieć, że są i tego samego dnia wieczorem od razu ten patronat przedłużyć.
1: Ale ty
0: albo...
1: namawiasz trochę do, no nie chcę powiedzieć, kombinowania.
0: Ale pod warunkiem, że państwo po tej rozmowie...
1: Ale wiesz, że potem można zapomnieć?
0: No
1: czyli
0: to jak,
1: się pochwali,
0: to
1: że jest, a potem
0: zapomną,
1: nie zapomni i nie jest?
0: No to przepraszam, to do mnie pretensje?
1: A ja uważam, że nie, że trzeba wtedy powiedzieć prawdę. Będę dziś od popołudnia.
0: Albo tak. I proszę tak. pamiętać, jeśli państwo się chwalą też jakąś znajomością ze mną, czy też jakimś związkiem z moją osobą, to proszę dokładnie powiedzieć, jak, gdzie, którędy.
1: Gdzie to było? Ale gdzie ten pan był z Olsztyna.
0: No to jest akurat bardzo prawdopodobne.
1: No,
0: i ostatnie pytanie. Skoro pani redaktor ma fanów, co najmniej troje, to czy zakładacie fanklub? Jestem członkiem fanklubu Piotra Bukartyka. Mogę należeć chyba do dwóch.
1: Tak, ale ja wiesz, że ja nie umiem założyć fanklubu. Wiesz, jak to się robi?
0: Pogadam z osobami, które
1: już
0: założyły
1: mają.
0: Fanklub Piotrkowi.
1: Ale coś mają z tego? Jakoś to...
0: Nie wiem.
1: Jakąś sławę czy coś?
0: No jedna z osób, które znam, która zasiada w zarządzie takiego fanklubu, jest księgową. No to może ona potrafi
1: ale
0: to
1: ja...
0: wszystko liczyć.
1: Aha. Myślałbym, że chcesz, żebym ja została księgową swojego fanklubu.
0: Ci, którzy założą pani redaktor fanklub.
1: Nie, to teraz już jesteśmy teraz blisko pieniędzy.
0: Teraz będzie pani wywierać presję?
1: Tak, teraz będę.
0: Dobrze. A wie pani, kto najlepiej wywiera presję?
1: No.
0: Może pani rozpocząć też przygodę w prasie, bo prasa hydrauliczna też wywiera presję. Taki suchar na wprowadzenie.
1: Naprawdę suchar.
0: Mhm, bardzo proszę.
1: A ja chciałam powiedzieć coś bardzo świeżego, bo dzisiaj rano Paweł Orlikowski użył takiego fajnego sformułowania. Otóż oznajmił, że jest przestrzeń na dodatkowe kilka złotych. I ta przestrzeń jest całkiem spora. Ja się tego postanowiłam trzymać i właśnie przyszłam tu dziś z powodu tej przestrzeni. I chciałam powiedzieć, już o tym mówiłam, ale staram się, tym bardziej, że jakiś fan napisał, że podziwia mnie, że ja za każdym razem mówię coś innego, a teraz będę musiała się powtórzyć, więc to mi trudno przychodzi, ale może to inaczej powiem, że krótko mówiąc, nasza

0: przyszłam, to już 103, czyli plus tych 8 to będzie 100, ile? 11. 111 nowych patronów.
1: Nawet nie zdążyłem tego
0: mówiłam
1: napisać.
0: Też rano, że patronat podniosły 404 osoby, a w tej chwili to już jest 502, czyli od rana 98 osób. I to są takie ciekawe statystyki, ale mam je, one dotyczą poranka jeszcze. Teraz nie mam ich przeanalizowanych dokładnie. Ale wtedy rano na te 404, na 404 patronów 145 osób podniosło kwotę wsparcia z dotychczasowych 10 zł. 38 osób z dotychczasowych 15.
1: Tak.
0: 108 osób z dotychczasowych 20.
1: Mhm.
0: No tutaj na różne kwoty, a nawet na 100 z tych 20. No ale teraz, żeby się w tych liczbach nie pogubić, to powiem jeszcze. 63 osoby z dotychczasowych 33 zł, 31 z dotychczasowych 50, 10 osób z dotychczasowych 75, wszystkie te 10 osób, wszyscy na 100 zł, no i 9 osób z dotychczasowych 100 zł, w tym 7 osób na 150, 1 na 200, a 1 na 333.
1: Wow.
0: Widzisz, jakie mam statystyki. A ja obliczyłam i o tym mówiłam też rano, że gdyby tak 4000, bo jest 10 tysięcy osób płacących 10 zł. I jak mówię, to te 10 zł, czy teraz dołożenie 5, statystycznie nie musi być trudne, tak jak mówił Paweł, że jest ta przestrzeń, ale cały czas podkreślam statystycznie, bo oczywiście są osoby, które tego progu, który w tej chwili płacą, nie mogą przekroczyć i my to rozumiemy i do tych osób nie mamy tak. żadnych pretensji. Kochamy ich za to, że są z nami mimo trudnej sytuacji, więc absolutnie nie do tych osób, ale znamy takie osoby, osobiście nawet, które mówią, ciągle spotykam tu, tam w garażu gdzieś znajomi i mówią, ja już, ja jutro miałem, zapomniałem za te, potem nie miałem czasu, a jutro podniosę tam. I ciągle nie mają czasu, a jeżdżą takimi brykami, że nie wiem, i są zamożni i nie mogą podnieść 10. Więc do tych apeluję. Myślę, że może ich być 4000 nawet.
1: Może w leasingu.
0: I gdyby oni tak podnieśli o 5 zł, to wiesz, że to jest 20 tysięcy. A nam brakuje do 800 tysięcy. Właśnie niecałe, no powiedzmy 17 tysięcy, coś koło tego, czy może w tej chwili brakuje nam 16 tysięcy. Więc to już nie są takie bardzo duże pieniądze. A gdyby połowa z nich o 10 zł podniosła, to też byśmy mieli 20. A gdyby wszyscy podnieśli o 10 zł, to już wolę nie mówić, ile by to było pieniędzy. No i mielibyśmy z jakąś taką zapewnioną stabilizację. Dlatego, że muszę też Państwu powiedzieć, bo jeszcze rano była taka sytuacja, że tutaj Zuza po raz pierwszy współprowadziła poranek z Mateuszem i powiedziała, że dostała też takie maile, że ponieważ będzie współprowadziła poranek, to pan jeden i drugi czy trzeci podnoszą swój patronat, bo się cieszą, że ona będzie. I żeby w ogóle było, a ja dostałam jeszcze też takie maile, a nawet chyba ze dwa, że byłoby fajnie, jakby wszystkie poranki, w ogóle wszystkie pasma były prowadzone w parach. I ja mówię, tak, wspaniale, ja też jestem za tym, tylko chciałam powiedzieć, że tej drugiej osobie trzeba zapłacić.
1: I nie odejmując połowy wypłaty tej
0: nie odejmując
1: pierwszej.
0: Tej pierwszej osobie, bo przecież to, że ktoś z kimś rozmawia, to wcale nie jest łatwiejsze, często jest trudniejsze.
1: Tak.
0: Ten sam czas traci, tak samo się musi przygotować, więc to nie jest tak, że jak że płacimy tam, nie wiem, x złotych za prowadzenie audycji, że teraz jak będzie dwóch, to będą mieli x dzielone na dwa.
1: Tak.
0: No nie, to tak nie działa. Trzeba drugi x znaleźć, więc jeżeli państwo mają taki pomysł, żeby tu ulepszać, wzbogacać i tego, no to warto jest tak trochę policzyć, że to jednak kosztuje. Już pomijam fakt, że niektórzy trochę się odgrażają, że zostaną patronami jak? Naprawi pani to, zrobi pani to, dołączy pani to, zrobi pani taką, zrobi tamto, przeprowadzi
1: Uwaga.
0: Tamtego.
1: Tu jest,
0: no to
1: tu jest zagrożenie
0: to wszystko
1: pewne.
0: Kosztuje.
1: Bo ja też czytam takie komentarze, że zostanę patronem albo podniosę patronat, jak zmieni pani. I teraz uwaga.
0: Co?
1: Tego tamtego pani wyrzuci. tego tu pani przesunie.
0: Też takie masz?
1: Takie no, są komentarze.
0: Ja też takie nieraz dostaję. No,
1: wczoraj taki przeczytałem.
0: Ale tak często jest, że ktoś mówi, ten ktoś jest okropny, nie mogę go znieść, za chwilę dostaję mail, to jest najwspanialsza osoba w waszej redakcji.
1: Ale nie od tej samej osoby ten mail.
0: Nie, od innej. Od innej, ale tak, dotyczące tej samej osoby. No. Więc
1: I to staramy
0: się
1: tak,
0: wyważać te sprawy. To

0: Ja mam propozycję. Jak pani redaktor dostanie informację, że podniosę patronat, gdy pani usunie na przykład z anteny Poryckiego, to pani redaktor Poryckiego z anteny. A jak dostanie pani po 5 minutach mail, proszę Poryckiego przywrócić, podniosę patronat, to wtedy pani Poryckiego woła
1: i bo Porycki pan Porycki
0: przybiega.
1: Myśli, że wtedy dostanie więcej za ten patronat.
0: Nie wiem, to jest ryzyk fizyk. Nie. Nigdy nie wiadomo. To jest tak trochę ruletka, trochę
1: Panie
0: kasyno.
1: Porycki, tak to nie działa.
0: Nie, to był tylko przykład. Ja przepraszam pana Poryckiego. Swoją drogą czekam na informację, któż to był tym mężem mojej nauczycielki od polskiego. Natomiast pani Grażyna napisała, że dziś redaktora z matematyki przepytują. Było odejmowanie, wcześniej Klaudia Kowalczyk zrobiła mi szybki test, teraz dodawanie. Uwzięli się jak nic. Natomiast pani Małgorzata, nasza słuchaczka z Warmii, napisała, że podniosła patronat o 33,0.
1: No to fantastycznie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, którzy, bo nawet ktoś napisał, że trochę mi współczuje, że ja muszę ciągle na ten sam temat mówić. Ja na początku sobie współczułam, teraz już przestałam. Uważam, że fajnie jest przychodzić i mówić, naprawdę proszę państwa, jak mamy dalej to fajne radio robić, no to muszą nas państwo wspierać. To jakoś tak samo się nie chce robić.
0: Piszą państwo, że to bardzo dobrze się składa, że pani redaktor przychodzi. Pan Mariusz pisze, super, że wreszcie pojawiła się na antenie redaktor. Jeton. Pan Łukasz napisał, że też chce do fan klubu. Pani redaktor obiecuje wszędzie przekazywać dobrą nowinę. Napisał, chociaż nie jestem pewien, czy chodzi o pani redaktor fan klub, czy o mój. Ale my tu rozmawialiśmy o pani redaktor Jeton.
1: Ale zwróć uwagę na jedno słowo, że wreszcie się pojawiła. Czyli ten pan, który to pisze,
0: czekał.
1: Uważa, że ja rzadko tu przychodzę.
0: Że czekał.
1: A ja cały czas słyszę, że przychodzę za często.
0: Widzi pani redaktor. Czyli tak, jak przyjdą listy, żeby redaktor Jeton nie przychodziła, to redaktor
1: wychodzi.
0: To i tak będzie przychodziła. Bardzo mi przykro, próbowałem.
1: Dziękuję bardzo. Ja już skończyłam, bo chyba czas nam się skończył.
0: Matka redaktorka, redaktor naczelna Magda Jeton. Po prostu i aż i bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: To był Prince. Pan Marek uważa, że jeżeli komuś nie podoba się głos redaktora lub redaktorki na antenie Radia Nowy Świat, to przecież nie musi słuchać. To chyba proste. Przecież są różne programy w radiu i w telewizji. Jak się nie podoba, to wyłączam albo przyłączam. Panie Marku, nie zrozumiał pan mojej intencji. Chodziło o to, żeby w sytuacji, w której się nie podoba, ktoś deklarując wyższą wpłatę zasilił nasze konto. A to, że ja wyjdę na chwilę, bo ktoś napisał, że chciałby, abym wyszedł. Po chwili wrócę, bo pan, panie Marku, z pewnością napisze, żebym wrócił. Tym bardziej, że pewnie pan też zadeklaruje podniesienie wpłaty. To nie jest naprawdę dla mnie żaden problem. Proszę mi wierzyć. Pod warunkiem oczywiście, że za deklaracją pójdą czyny. Do czego państwa bardzo serdecznie namawiam. Przy okazji polecam zakładkę Wspieraj Radio na naszej stronie internetowej. Tam właśnie można znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące tego, jak podnieść wsparcie, czyli podbić stawkę. Pani redaktor jeszcze wróciła.
1: No ja chciałam tylko powiedzieć, że odpowiedziałeś naszemu słuchaczowi w tak zawiły sposób, że ja właściwie prawie niczego nie zrozumiałam. Ale najważniejsza jest puenta, że można wejść na naszą stronę i tam w zakładce Wspieraj Radio jest dodatkowa zakładka Podbij.
0: Aha, dokładnie.
1: Jeżeli ktoś ma problem techniczny, nie wie jak podbić, wiedział jak założyć ten patronat, a nie wie jak podbić, spokojnie może tam wejść i krok po kroku zostanie poprowadzony.
0: W grupie osób patronujących nawet umieściłem ten link. Teraz można tam wkroczyć i sprawdzić. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani redaktor za obecność cały czas. Od tylu lat. Za 7 minut 17:00.

Falling for You, popołudniowy program Radia Nowy Świat, wbrew pozorom cały czas w Państwa głośnikach, a nie przyspieszony kurs matematyki. Pan Tomasz napisał, pora spytać redaktora, a to jest w ogóle dobre hasło na jakiś dział albo podcast, pora spytać redaktora. O sześcian, ale o jaki? Prostopadłościenny czy taki sześcian sześcienny? Prostopadłościan jest sześcianem, ależ nie, odwrotnie. Sześcian nie musi być prostopadłościanem, tyle wiem, panie Tomaszu. I jeszcze o fanklubie, a właściwie o fanklubach rozmawiamy. Czy wszyscy członkowie fanklubu muszą mieć fan z bycia członkiem? Oczywiście, że tak. O członkiniach nawet nie wspomnę. Serwis informacyjny o 17:00. To nas czeka. To niebawem. Potem będzie srebrne wesele, a potem wrócę do Państwa ja.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Granica polsko-białoruska to oczko w głowie polskiego rządu, zapewnił w Kuźnicy szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister odwiedził podlaski odcinek granicy wspólnie ze swoim irlandzkim odpowiednikiem Jimem O'Callaghanem. Wizyta ma związek z faktem, że już 1 lipca Irlandia przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Kierwiński podkreślił, że choć dzięki wielomiliardowym inwestycjom sytuacja na granicy się uspokoiła, to zagrożenie wojną hybrydową ze strony Białorusi i Rosji wciąż jest wysokie.
2: Mimo że dziś jest tu spokojnie, mimo że wydaje się, że na tym odcinku granicy polsko-białoruskiej zapanował spokój dzięki tym inwestycjom, wysiłkowi naszych żołnierzy, to my cały czas zdajemy sobie sprawę, że sytuacja tutaj jest bardzo, bardzo dynamiczna. Cały czas utrzymujemy w gotowości naszą straż graniczną, nasze zgrupowanie wojskowe, które tutaj służy od wielu miesięcy i będziemy to robić, ale będziemy potrzebowali wsparcia, będziemy potrzebowali zaangażowania całej Unii Europejskiej.
1: Mówił Marcin Kierwiński. Irlandzki minister zapewnił po spotkaniu, że bezpieczeństwo i migracja będą priorytetami unijnej prezydencji jego kraju. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie, które utrzyma zakaz przebywania w pasie nadgranicznym do końca sierpnia. Według danych Straży Granicznej od początku roku odnotowano zaledwie 215 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich ponad 10 tysięcy. Ukraińskie drony zaatakowały obiekty strategiczne w głębi Rosji, w tym terminal naftowy w Petersburgu oraz bazę morską w Kronsztadzie. O przeprowadzeniu skomplikowanej operacji poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie bezzałogowce musiały pokonać odległość ponad 1100 km od granicy. Sztab generalny w Kijowie przekazał, że w wyniku uderzenia w bazie floty bałtyckiej uszkodzona została rosyjska korweta, na pokładzie której wybuchł pożar. Dodatkowo drony zaatakowały zakłady zbrojeniowe w obwodzie tambowskim. Do nalotu doszło w kluczowym dla Kremla momencie. Dzisiaj w Petersburgu rozpoczyna się forum ekonomiczne. Jutro na tym wydarzeniu ma osobiście pojawić się Władimir Putin. Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlamowego turnieju Rolanda Garrosa. 24-letnia Polka, która jest największą sensacją tegorocznej imprezy w Paryżu, pokonała w ćwierćfinale rozstawioną z numerem 22 Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6 i 6-3.
3: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Trzeba być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
1: Mówiła o dzisiejszym meczu Maja Chwalińska. Dla polskiej tenisistki, która do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje, to życiowy sukces. W walce o finał Chwalińska zmierzy się z kolejną reprezentantką Rosji, Dianą Schneider, która niespodziewanie wyeliminowała Arynę Sabalenkę. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Spodziewa się niespodziewanego podczas Rolanda Garrosa. 4 minuty po 17, ale tu zgodnie z zapowiedzią i spodziewaniami popołudniowy program z drugą godziną do Państwa wraca.
5: Nowy Świat po południu.
4: 224 280 280 nasz telefon, czyli telefon do Państwa dyspozycji. Mówiąc nasz, mam na myśli nasz, wspólny. W każdej sprawie proszę mówić. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura i Michał Porycki przed mikrofonem. Wszystko realizuje Grzegorz Muranowicz, a Patryk Rabiega dba dziś o to, aby piosenki, które pojawiają się od 16 do 19, cieszyły Państwa ucho. Nawet jeśli są to utwory, no cóż, łagodnie mówiąc, nie najnowsze.
0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: To są takie piosenki z patynką, piosenki chociaż przykurzone to nie rdzewki, utwory, które po 25 latach po pierwsze od razu się przypominają, a po drugie wpadają w ucho. Sprawiają, że sięgamy po płyty, po które dawno nie sięgaliśmy, albo po twórczość artystów, których dawno nie słyszeliśmy na naszej antenie, a potem tworzymy z nich coś w rodzaju takiej listy, super listy utworów 25-letnich. Niektóre są nawet starsze, bo to przecież bywają covery, pokrywki, kocyki. A co dziś mamy w kolejce do Srebrnego Wesela? Dziś In My Secret Life. Dziś Leonard Cohen.

0: I gdyby na przykład kiedykolwiek ten utwór wrócił w wykonaniu państwa ulubionego artysty albo artystki, to już państwo wiedzą, że jeśli to nie Leonard Cohen, to na pewno musi być cover. Katie Melua między innymi śpiewała In My Secret Life, ale w zupełnie innych okolicznościach czasoprzestrzeni przede wszystkim. 25 lat temu ukazało się to nagranie, 11 minut po 17. Wracam jeszcze do państwa wpisów, relacji i raportów popołudniowych. Pani Renata poinformowała, że utknęła, ale spokojnie, nie potrzebuje na razie, przynajmniej nie wiem nic na ten temat, chyba nie potrzebuje ratunku, bo utknęła przy zepsutym automacie do butelek. Dwie osoby z obsługi, 15 minut i nic z tego. O systemie kaucyjnym jeszcze chętnie sobie kiedyś porozmawiamy, ale pani Renato, z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć, wieczory są najlepsze do oddawania butelek i odzyskiwania kaucji. Przy automacie nie ma nikogo, z drugiej strony jak się zepsuje, to i pewnie obsługi nie będzie. 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. W drugiej godzinie naszego programu zmieniamy temat. Zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy sobie o ocenach, ocenianych i oceniających.
1: Nie lubię testów, nie lubię być oceniany przez nauczyciela Belfra.
2: Jest to taki rodzaj funkcjonowania trochę jak z mediów społecznościowych. Jesteśmy w fizycznym sklepie, a mamy dać kciuka w górę lub kciuka w dół.
3: To jest bardziej w tym momencie ocena człowieka, jesteś na trójkę, niż podanie informacji, czego masz się uczyć.
0: O trójce moglibyśmy długo rozmawiać, ale dziś o ocenach przede wszystkim. Na przykład pani Renata, gdybym ją zapytał teraz o ocenę automatu do butelek i osób, które próbowały go naprawić, to ciekawe, jaka to byłaby ocena. Przy okazji pytam państwa o to, czy wolą być państwo, jeśli już nie ocenieni zgodnie z państwa odczuciem, przekonaniem, to poniżej swoich umiejętności i oczekiwań, czy powyżej. No ale wtedy czujemy wyrzuty, że dostaliśmy zbyt wysoką ocenę, a może się tym nie przejmujemy. Proszę się odezwać w tej sprawie także. Przypominam, oczywiście w grupie osób patronujących. Czekam także na wszystko, co mają państwo do powiedzenia, czyli do napisania. Kacper Badura już niebawem o naszej wewnętrznej skali ocen, a po 17.30 Ksenia Maćczak w rozmowie ze Zofią Grudzińską o ocenianiu.

0: Wypisana fiksa. Chyba dobrze czytam.
1: Redaktor Tomasz, potrzebny od zaraz. Proszę tam przywiązać do kogoś sympatycznego, tego czworonoga biegającego. Przywiązać miłością oczywiście. Przecież nie miałem na myśli smyczy. 16,5 minuty po 17, a my w popołudniowym programie teraz zajrzymy do dzienniczka. To znaczy kiedyś byśmy zajrzeli, teraz oceny mogą się pojawić właściwie wszędzie, bo myślą Państwo pewnie, że z chwilą zakończenia edukacji szkolnej pożegnaliśmy ocenianie. Nic bardziej mylnego. Coraz częściej w internecie jesteśmy proszeni o ocenę produktu lub usługi. Pacjenci oceniają lekarzy, pasażerowie, taksówkarzy, klienci supermarketów, kasjerów i kasjerki. Czy żyjemy dziś w świecie ciągłego oceniania? O tym dziś opowie nieoceniony Kacper Badura.
2: Dla niektórych to właśnie oceny są tym, co w szkole najstraszniejsze i jak u tego pana pozostały złym wspomnieniem.
3: Nie tak przytyra ten nasz polski system edukacji, że do tej pory nie lubię, jak ktoś mnie egzaminuje i nie lubię testów, nie lubię być oceniany przez nauczyciela Belfra i bardzo się cieszyłem, jak skończyłem szkołę i moja praca nie wymaga już, w sensie dokształcam się artystycznie, ale nie tak jak w szkole czy na studiach.
2: Oceny nie powinny być straszakiem ani formą kary, tylko informacją zwrotną i motywacją, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
4: Stopniowo odchodzimy od oceny cyfrowej w kierunku oceny opisowej informacji zwrotnej. To już się stało w klasach 1-3. Tam na koniec roku rodzic nie dostaje z edukacji informacji, że dziecko jest na trójkę czy na czwórkę, tylko rodzic dostaje opis. Takie kompetencje dziecko posiada, w takim zakresie jeszcze trzeba popracować. Tutaj mamy problem, a tam mamy sukces. Tu są mocne strony, tam słabe. Tak jest już w klasach 1-3. Nad poprawieniem sytuacji w klasach starszych nadal pracujemy.
2: Ale na takie rozwiązania potrzeba konkretnych środków.
4: Żeby to ocenianie prawidłowe miało szansę, musi zmienić się ogólnie sytuacja w oświacie. Jeżeli mamy w klasach na przykład w okolicy 30 dzieci, jeżeli mamy nauczycieli pracujących w 2-3 szkołach, jeżeli mamy edukację włączającą, która nie jest dobrze w naszej szkole prowadzona, nie jest dobrze w naszych przepisach prawa usytuowana, jeżeli mamy sytuację tak trudną, ten nauczyciel nie ma szans na prawidłowe poprowadzenie tego zagadnienia.
2: A oceny towarzyszą też absolwentom. Cyferkami czy gwiazdkami oceniamy dzisiaj fachowców, tak taksówkarzy, restauracje, lekarzy, a nawet pracowników supermarketów. Jedna z czołowych sieci wprowadziła ekrany, na których po zakończonych zakupach możemy wystawić czerwoną, żółtą lub zieloną buźkę pracownikom. Od kwietnia tego roku to, jaką premię finansową otrzymają pracownicy, zależy właśnie od ocen klientów. Pierwsza połowa premii, czyli 250 zł, zależy od oceny czystości i porządku w sklepie. Drugie 250 zł od wspomnianych buziek. Sklep musi też znaleźć się w gronie 50% najlepiej ocenianych placówek w regionie. Takie rozwiązanie nie przekonuje Edyty Kochlewskiej, redaktor naczelnej dla handlu.pl. Jej zdaniem klienci klikają cokolwiek, by móc zakończyć zakupy i szybko pójść do domu, a na ich doświadczenie wpływają też czynniki niezależne od kasjerów, na przykład dostępność produktów czy ceny na półkach.
5: Też jest to taki rodzaj funkcjonowania trochę jak z mediów społecznościowych. Jesteśmy w fizycznym sklepie, a mamy dać kciuka w górę lub kciuka w dół. Pomijając oczywiście, że trochę to się też kojarzy z rzymskimi igrzyskami i gladiatorami i pytanie, czy dawanie klientowi takiej władzy jest sensowne. No myślę, że nie. Oczywiście od kiedy wiem o tym, że to ma wpływ, staram się pilnować i nie przeskakiwać tego ekranu byle czym, tylko jakoś się zastanowić i kliknąć OK, a nie OK, ale no umówmy się, do tej pory zawsze było mówione, że chcemy, żeby ten proces zakupu, wyboru, nie wiem, jogurtu, kiełbasy, czegokolwiek był jak najszybszy. Chcemy spędzić tam 3 sekundy, a mówimy o tym, czy podejmujemy głęboką refleksję nad tym, czy zakupy były udane. Ile osób to pytanie sobie zadaje, zwłaszcza, że kolejka z tyłu huczy. Tak, raczej jest to jednak sytuacja, w której ktoś po prostu klika cokolwiek.
2: Kto oglądał serial Czarne Lustro, z pewnością pamięta odcinek, w którym każdy człowiek był oceniany przez innych w skali od 1 do 5 za pomocą dystopijnego systemu. Ci najniżej oceniani byli izolowani od społeczeństwa. Pytanie, czy aby nie za często pozwalamy sobie na podobne osądy, tylko dlatego, że mamy gorszy dzień. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Pani Renata napisała, że jeśli chodzi o automat do butelek, który sprawiał jej wcześniej trudności, to dostałby trójkę. Ale jeśli chodzi o obsługę, która czyniła wysiłki, by go odblokować, no to piąteczka. Pani Renato, tu się zgadzamy. Jak jest w Państwa przypadku z ocenianiem? Czy taka kolejka, a właściwie uczestnicy kolejki stojący za nami, czekający, aż my właściwie ocenimy pracę kasjerki bądź kasjera, wydający różne niepokojące dźwięki, też zasługują na ocenę? A jeśli już są Państwo oceniani niezgodnie z tym, na co Państwa zdaniem zasługują, to czy wolą Państwo być niedocenieni, czy przecenieni? 224 280 280, a po 17.30 z psycholożką i nauczycielką Zofią Grudzińską porozmawiamy o tym, jak mógłby wyglądać świat bez oceniania. A to z nowej płyty i z naszego zestawu do głosowania Paul McCartney

0: Na studiach zrobiono nam kiedyś test na inteligencję Ravena. Ten sam test dla wszystkich czterech grup na roku. Ci z godziny ósmej mieli wyniki bardzo słabiuteńkie. Ci z dziesiątej znacznie lepsze. Ci z dwunastej już mieli świetne wyniki, a ci z czternastej no sami geniusze. Ale najbardziej zadziwiła mnie pani asystentka, która oceniając tę grupę geniuszy powiedziała: bardzo, ale to bardzo się na was zawiodłam. Jak można mieć tak złą ocenę uczciwości studentów?
1: A ja bym to odwrócił. Jak można tak nisko ocenić inteligencję wykładowczyni? Swoją drogą to oczywiste, że człowiek zaraz po wyjściu z domu, o poranku, po dotarciu na uczelnię ma zupełnie inną głowę. O inteligencji już nawet nie mówię niż kilka godzin później. To proste. Słuchamy, nie oceniamy, panie redaktorze. Tak, my też słuchamy. 224, 280, 280. Dziękuję za przypomnienie dotyczące naszego układu słonecznego. Dlaczego tak rzadko odwiedzają nas kosmici? No, bo mamy tylko jedną gwiazdkę. A przy okazji jeszcze państwo piszą o ocenianiu, a właściwie o prośbach wysyłanych w sprawie różnego rodzaju zakupów albo skorzystania z różnego rodzaju usług. Napisała słuchaczka, że kupiła w znanej sieci, w której można kupować książki i gazety, książkę i zanim zdążyła opuścić lokal, już była proszona o ocenę internetowo.

0: Pogoda.
1: No też się zacząłem zastanawiać, czy my przypadkiem w popołudniówce nie podkradamy koleżance Agnieszce Lipce Barnett piosenek z bon tonu. Za chwilę to spróbujemy ustalić, ale nieustająco Patryk Rabiega przygotowuje nam część piosenkową w popołudniowym programie. Wracając do pogody, nad Polską mamy dziś sporo burzowych chmur. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami na zachodzie i na południu, gdzie może spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr podczas burzy może się rozpędzić nawet do 85 km na godzinę i uwaga jeszcze na opady gradu. Na termometrach od 15 stopni w Kłodzku do 25 w Toruniu. Jutro nad Polską ciąg dalszy wielkiego wietrzenia, czyli wymiany mas powietrza. Zjawiska frontowe pojawią się nad wschodnią częścią kraju. Burze, o ile się pojawią, pojawią się jedynie na południowym wschodzie po południu i wieczorem. Synoptycy zapowiadają kolejne frontowe opady deszczu, które dolecą nad Polskę z zachodu. O ocenianiu i o ocenach za chwilę będziemy rozmawiać z psycholożką, nauczycielką Zofią Grudzińską. W studiu pojawi się Ksenia Maciak. Pytam Państwa także o to, czy jeśli już nie są Państwo ocenieni, oczywiście zgodnie z własnym odczuciem, idealnie, to czy wolą być Państwo niedocenieni czy przecenieni? Otóż to przecenianie, napisała jedna z naszych patronek, zawsze kończy się dodatkowymi obowiązkami i wszystko stało się jasne, czyli jednak lepiej zawsze dostać trochę niższą ocenę. A wracając do butelkomatu, który nie działał, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to lepsza jest jednak ocena opisowa, bo jeśli przydzielamy taką zwykłą trójkę, to automat może się poczuć urażony i następnym razem też odmówi posłuszeństwa. 224 280 280. Grupa osób patronujących i adres popołudnie@nowyswiat.online. www.ulatam.
2: Więc leć, mówię ci leć.

0: piosenki u nas też podlegają nieustannej ocenie. To z miejsca czwartego ostatniego notowania Tip Top Listy WW i Ulatam. A wracając do Państwa przemyśleń związanych z ocenami, pani Grażyna zastanawia się, jaka jest różnica między gwiazdkami a oceną od 1 do 6. Opisówka, nie opisówka, to dalej ocena. No tak już jest, że jesteśmy oceniani. Z tym klikaniem cokolwiek, to ona akurat się zgadza, ale akurat przynajmniej tak na razie mówi, przyznaje nasza patronka, stara się patrzeć na to, co robi. To znaczy na to, kogo i za co i jak ocenia. Swoją drogą, czy gdy w internecie są Państwo proszeni o taką ocenę, to przypominają sobie Państwo, jak przebiegła dana usługa, albo czy towar kupiony właśnie podczas tej ocenianej transakcji się sprawdził, przydał, czy sama transakcja przebiegła właściwie. Ksenia Maćczak już w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzisiaj się chyba właśnie kierujemy tymi ocenami, dokonując też własnych wyborów absolutnie na przestrzeni każdej. Właściwie zaczęłam się zastanawiać, czy moglibyśmy żyć w świecie, w którym tych ocen nagle brakuje. Czy jak byśmy żyli?
0: Tylko czy pamiętają Państwo, że są tacy, którzy klikają cokolwiek i piszą cokolwiek, żeby tylko zakończyć transakcję, o czym już też dzisiaj rozmawialiśmy, bo są takie systemy, w których kupienie bez oceniania tego, w jaki sposób przebiegła transakcja, jest trudne, a potem jesteśmy bombardowani
1: telefonami,
0: żeby ocenić
1: jednak
0: towar, który kupiliśmy. A zatem, czy warto się kierować ocenami innych i jak wyglądałby świat bez oceniania, o tym między innymi już teraz.

0: nie da rady.
1: Razem z nami dziś w popołudniowym programie pedagogzka, psycholożka Zofia Grudzińska. Dzień dobry Pani Zosiu.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, bez oceniania.
1: To się jeszcze okaże.
2: Ale,
1: bo być może będę miała pewną niespodziankę dla Państwa na koniec i dla Pani też. Pani Zosiu, ale spotykamy się oczywiście...
2: Już się boję.
1: A nie, proszę się nie bać. Nie straszymy, absolutnie. Pani Zosiu, spotykamy się w Dniu Dobrej Oceny. Kiedyś czerwiec kojarzył się wyłącznie z taką końcoworoczną walką o czerwony pasek na świadectwie. A dziś, z tego co sprawdziłam, w tej przestrzeni publicznej coraz głośniej mówi się o toksycznej kulturze oceniania, kryzysie psychicznym młodzieży i akcjach typu stop hejtowi. To może zacznijmy naszą rozmowę od fundamentu. Dlaczego my w ogóle bez przerwy wszystko i wszystkich oceniamy? I czy ten permanentny wewnętrzny tryb sędziego jest nam ewolucyjnie niezbędny do przetrwania, czy to już takie cywilizacyjne skrzywienie?
2: No, ewolucyjnie to powiedziałabym, że no niestety jest niezbędny. Czy ten orzech ci smakował, tak, był bardzo dobry i nie umarłam, poczęstuj się, prawda? Czy ten wąż jest miłym wężem? Nie, uchlał mnie i niestety 3 dni miałam spuchniętą nogę, unikaj go. No to są oceny. Czasem mówimy opinie i tutaj bardzo warto rozgraniczyć, że są takie oceny niechlujne, niedbałe i niewiele mówiące, cyferki, gwiazdeczki, symbole, i one mogą przynieść więcej złego niż dobrego. Szczególnie jak są dawane, no powiedzmy, właśnie w pośpiechu czy w oderwaniu od kwestii. Ja bym była za ocenianiem imiennym, a nie anonimowym, generalnie w sferze publicznej.
1: Czyli natomiast żeby każdy z imienia i nazwiska ocenie. Się podpisywał, tak? Pod oceną, tak, którą wystawia, tak, i ewentualnie uzasadnił.
2: W momencie, kiedy sfera internetowa zapewni nam brak anonimowości i będziemy musieli brać odpowiedzialność za to, co mówimy, co robimy i jak oceniamy, to będziemy bardziej pewni, że również i sami nie zostaniemy ocenieni tendencyjnie, złośliwie, że sytuacja z Czarnego Zwierciadła dla mnie to był najbardziej przejmujący odcinek i bardzo zachęcam tych, którzy nie oglądali, do obejrzenia tego właśnie odcinka, w którym, to jest taka niejako powieść drogi, w którym bohaterka od prawie topu stacza się na samo dno, ale paradoksalnie coś w tym momencie też zyskuje, uwalniając się od lęku przed oceną osób trzecich, taką niekonstruktywną.
1: No jeżeli dobrze zrozumiałam początek wypowiedzi, to ocenianie to jest nasz mechanizm obronny, przynajmniej w jakiejś części.
2: Znaczy informacyjny. To akurat przytoczyłam węża i orzeszek, bo to są te takie słynne przykłady w psychologii ewolucyjnej, ale informacyjny. My informujemy i to proszę zauważyć, że my informujemy nie tylko innych o produkcie, nie kup tego ręcznika, nie kup tych butów, bo się rozpadły, ale również informujemy drugą osobę o tym, czy to, co zrobiła, jest warte, udało się. I teraz tu dochodzę do bardzo ważnej sprawy. Dla mnie oczywiście cała moja historia z zastanawianiem się, z refleksją nad ocenianiem zaczęła się od przygody nauczycielskiej, od przygody uczniowskiej, bo przecież ja tym myślałam jako uczennica. I stąd, kiedy sama zaczęłam uczyć, to pierwsze, co wyrzuciłam przez okno, to były oceny.
1: No to siłą rzeczy ciśnie się na usta pytanie, no bo skoro ten mechanizm informacyjny już mamy, to w jakim zakresie on właśnie został podkręcony, może nawet czasem zniekształcony?

0: Jedna. Rozmawiam z osobami, które są w edukacji domowej, i bardzo ciekawą wypowiedź dała mi pani, która sama jest nauczycielką i zresztą metodyczką, czyli taką nawet metanauczycielką w szkole, w systemie publicznym, natomiast swoje własne dzieci jednak prowadzi edukacją domową. I te dzieci mówią, my chcemy, żeby nasza praca była oceniana, i tu proszę zwrócić uwagę na przesunięcie akcentów, nasza praca, a nie my. Nie jesteś złym uczniem, dostałeś jedynkę, bo to też dostałeś, albo dostałaś szóstkę, bo to też jest dostałaś, tylko twoja praca jest taka, a taka. To jest właśnie ta zaleta oceny opisowej. Ale jest jeszcze drugi element, na który rzeczywiście również ludzie w tych szkołach takich demokratycznych, pozbawionych struktury hierarchicznej zwracają uwagę. Jeżeli ocena jest narzędziem władzy nauczycielskiej, to traci zupełnie swoje walory informacyjne. Traci, bo tak naprawdę nauczyciel może dał mi piątkę, bo mnie lubi. Nauczycielka może źle mnie oceniła albo wpisała mi uwagę, bo się mi mści. No to są sytuacje, z którym w szkole rzeczywiście mamy do czynienia ciągle. I jeżeli to, ten aspekt wyjmiemy, a jest taka możliwość, bo tutaj wbrew temu, co mówiła pani Danusia Kozakiewicz, którą niesłychanie oczywiście cenię, ale ja 20 parę lat pracując w szkole publicznej, wypracowałam razem z uczniami system, w którym ocenialiśmy wspólnie.
1: A, czyli to jednak tutaj dużo też od nauczyciela zależy, bo troszkę właśnie chciałam się tego czepić tutaj, bo no, skoro też przez kilkanaście lat troszkę się nas formatuje, zdał, nie zdał, no to jak jako dorośli mamy nagle widzieć te odcienie szarości? Jak realnie za pomocą jakich narzędzi możemy ten nawyk w naszym życiu codziennym zmienić i przejść od oceniania do być może
0: Ja bym
1: doceniania?
0: bardzo polecała, i ja zresztą od wielu lat, teraz już sama w szkole nie pracuję, ale nadal prowadzę szkolenia dla nauczycieli. Ja bardzo zawsze polecam taką metodę, którą właśnie z moimi uczniami wspólnie wypracowaliśmy. To nie było moje odkrycie, tylko właśnie wspólne. I myśmy to nazwali taką oceną dialogiczną. I polegało to na tym, że zaczyna się zawsze od wypracowania kryteriów. I tak jak słuchałam wypowiedzi o tych gwiazdkach czy buźkach w sklepach, to myślę, że w jednej restauracji w Szwecji widziałam menu, które było kryterialne, a więc jak oceniasz to, jak oceniasz tamto, czyli już była ta ocena ułatwiona, bo odnosiła się do konkretnych aspektów. Jeżeli uczeń przed rozpoczęciem zadania zna te kryteria, a najlepiej sam wspólnie z nauczycielem je wypracował, to wtedy pod koniec, jak pokazuje pracę, przedstawia, to on się nie pyta, czy też ona, oni się nie pytają mnie, proszę pani, no i co? Co dostanę? Tylko ja się ich pytam, słuchaj, jak uważasz, jak oceniasz swoją pracę? I oni mi mówią, i szczerze mówiąc, w mojej praktyce, to ja już potem się zamykałam i mówiłam, masz rację.
1: Czyli
0: No i
1: potrafili ocenić swoje umiejętności,
0: tak
1: tak?
0: jest, potrafili ocenić jakość swojej pracy w odniesieniu do konkretnych kryteriów, i to można robić nawet z dziećmi w przedszkolu. To jest kwestia prostoty kryteriów.
1: A, no właśnie, czyli musielibyśmy od tych najmłodszych lat zaczynać.
0: Tak, ale to się da zrobić, i gdyby nauczyciele zechcieli, to nawet w klasach 30-osobowych to się daje zrobić, bo krótka rozmowa ewaluacyjna z uczniem, w trakcie kiedy wszyscy inni na przykład czytają tekst, rozwiązują zadania czy robią cokolwiek, nie jest niemożliwa.
1: No dobrze, no to wyobraźmy sobie taki utopijny świat ze szkół, z
0: No nie
1: korporacji.
0: utopijny, bo istnieje, no powiedzmy
1: No.
0: mniejszościowy.
1: O, dobrze, to niech tak będzie, że ze szkół, z korporacji, generalnie z przestrzeni publicznej znikają wszystkie oceny, te rankingi, lajki, gwiazdki, o których wspominała pani. Czy jako społeczeństwo, gdyby to nagle się wydarzyło, no bo rozumiem, jeżeli
0: A
1: będziemy
0: nie,
1: się przy...
0: nagle
1: No
0: to utoniemy, bo
1: właśnie, bo...
0: jesteśmy
1: A
0: przyzwyczajeni.
1: właśnie, no i czy nie pogrążylibyśmy się w takim
0: Więc
1: totalnym
0: tak,
1: chaosie? się?
0: Ale oczywiście do tego trzeba dorastać i szczerze mówiąc, za to byłaby odpowiedzialna mądra szkoła, bo po parunastu latach życia w tak

0: W takim otoczeniu, gdzie błąd jest czymś pozytywnym, bo wzbogaca w doświadczenie, gdzie nagradzania nie ma w sensie piątka, nagroda, jedynka, kara, tylko jest wspólne zastanawianie się, co jest dobre, co jest złe i gdzie, bardzo ważne, jest atmosfera bezpieczeństwa. Bo każdy z nas podlega ocenie. I teraz pytanie, czy jeżeli ja się czuję bezpiecznie w środowisku, które mnie będzie oceniać, to czy ja będę w stanie otwarcie i uczciwie tę ocenę usłyszeć i zastanowić się, w jakim stopniu ona jest słuszna, w jakim niesłuszna? A co zrobię, jeżeli od razu z góry nastawiam się, że ja nie ufam tym osobom, co w szkole niestety przeważnie jest? No wtedy będę reagowała automatycznie. Nawet jeżeli ja wiem na przykład, że nie zrobiłam tego specjalnie dobrze, to nie przyjmę tej prawdy. Będę wolała chronić swój własny wizerunek.
1: A dotyka Pani bardzo ważnej kwestii, to muszę zapytać jeszcze o naszą chemię mózgu. A czy to nie jest tak, że my po prostu biologicznie lubimy być oceniani? No bo kiedy dostaniemy tą piątkę, szóstkę, awans albo nie wiem, setki serduszek pod zdjęciem, to nasz układ nagrody zalewa fala dopaminy. Czy walka z ocenianiem nie jest też w gruncie rzeczy skazana na porażkę? No bo to walka z naszą biologią też, potrzebą bycia dostrzeżonym, wyróżnionym w stadzie.
0: Ja się boję układu dopaminy, bo wiemy, co się dzieje, jak się kończy dostarczanie nam dawek dopaminy. To tylko i wyłącznie prowadzi i do uzależnień, i do zaburzenia normalnego, racjonalnego funkcjonowania. Więc przede wszystkim, czym innym jest ocenianie w sensie omawiania wartości, a czym innym jest nagradzanie, karanie, nagradzanie. Jeżeli ja dostanę nagrodę, która jest niesłuszna, i to zresztą wykazały już eksperymenty na zwierzętach, to ja jestem sfrustrowana, ja jestem zbita z tropu i ja nie przyjmuję tej nagrody w dobrej wierze, bo ja wiem, że ona mi się nie należy. I to jest też bardzo ciekawe zjawisko. Więc jeżeli już, to trzymać się sprawiedliwości, a żeby ona nie była subiektywna, to oprzeć ją na kryteriach. Podkreślać wartość błędu, bo to jest kolejny element, który pozbawi tego lęku. Wzbudzać wzajemne zaufanie. Jeżeli z takiej szkoły wyszłyby kolejne pokolenia, to my będziemy mieli świat z ocenianiem, ale tym ocenianiem, które właśnie jest nam potrzebne, żebyśmy zjedli dobry orzeszek, a unikali tej jadowitej żmii.
1: No, to bardzo ważne, co Pani powiedziała teraz. Pani Zosiu, to jeszcze jedna kwestia, bo w dyskusjach o ocenianiu często pojawia się wątek empatii. Mówi się potocznie, że ludzie, którzy tam surowo, bezwzględnie oceniają innych, że są po prostu pozbawieni tej empatii. A może jest odwrotnie? Może to właśnie nadmiar empatii, ciągłe też takie skanowanie emocji, intencji, analizowanie zachowań innych ludzi zmusza nasz mózg do takiego nieustannego wartościowania.
0: Empatia, czyli takie wchodzenie w cudze emocje, ich rozumienie, bo też z tą empatią to też tak jest różnie, że są takie różne odcienie i skaluje się ta empatia, ale powiedzmy ta taka idealna, optymalna empatia, która tylko i wyłącznie funkcjonuje tak, że dostarcza mnie wglądu w to, jak moje na przykład czyny albo jak ktokolwiek, co się dzieje w środowisku, będzie wpływało, widzę, że wpływa na stan emocjonalny drugiego człowieka. Okej, i teraz jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli ja nie powiem komuś, że coś źle zrobił, a od tego, żeby on czy ona się poprawili, zależy na przykład ich dobro w przyszłości, ich bezpieczeństwo, to czy moja empatia jest empatią słuszną, czy też jest taką fałszywą, w zasadzie chronieniem mojego własnego dobrostanu, bo ja przecież nie chcę krzywdzić złą oceną i nie chcę sprawiać przykrości, a to, że za chwilę, powiedzmy, to dziecko wejdzie ponownie na przykład na czerwonym świetle na ulicę, już wymyślam przykłady być może naiwne, no ale przecież to w sumie można sobie wyobrazić, że tak funkcjonuje. Jak dziecko dotyka rączką gorącej płyty i mówimy nie rób tego, oczywiście to może troszeczkę z oceniania zdaniem już źle dobrałam ten przykład. No ale to, że nasze oceny pomagają człowiekowi małemu, potem większemu rozeznawać świat, wiedzieć, co warto, czego nie warto, co można. To jest informacja. I ja nie mam prawa zabrać komuś prawa do informacji, dlatego że mnie to sprawi dyskomfort, że ja temu komuś sprawiam dyskomfort, bo ja mogę tę informację udzielić tak, żeby ona minimalny dyskomfort sprawiła i w tym jest mój obowiązek.
1: No i to też w kontekście przecież bardzo często komentarzy tego hejtu podkreślamy, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób zwrócimy uwagę, jeżeli merytorycznie, oczywiście, jeżeli zaznaczymy granice, dlaczego to oczywiście jest ważne, dlaczego to jest istotne, to ma się to inaczej niż przykład na zasadzie nie, bo nie, tak? Nie chcę cię, nie lubię, nie słucham, jesteś taki, śmaki i owaki.
0: Nawet w sferze mediów społecznościowych, jeżeli ja formułuję przekaz z intencją dobrą, to to w tym przekazie będzie słyszalne, widzialne, czytalne. Ale większość tych przekazów, które, no, hejt to w ogóle wiadomo, że tu nie chodzi o żadne oceny, tylko o zranienie. Ale jeżeli ja się na przykład zdenerwowałam, bo coś przeczytałam i to coś wydaje mi się idiotyczne, no to ja przez łeb tego idiotę, no przepraszam bardzo, to nie jest już ocena. To jest mszczenie się za to, że ja się chwilowo zdenerwowałam.
1: No, czasem wyładowanie frustracji też.
0: No, oczywiście.
1: Bo z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Jeszcze pan Marek napisał, że z tym ocenianiem to zawsze na dwoje babka wróżyła. W podstawówce miałem nauczycielkę od polskiego, która całą klasę zawsze oceniała nisko, ale chyba sama nie wiedziała, że też nisko była oceniana za jakość nauczania.
0: Ja wiem, no, nauczyciele boją się ocen, zresztą co jest bardzo ciekawe, nauczyciele są oceniani, wszyscy jako pracownicy jesteśmy oceniani, bo są przecież rozmowy oceniające z pracodawcami, ale u nauczycieli to jest chyba jedyny zawód w Polsce, gdzie te oceny są wyrażone również cyferkami, tak jak i uczniowie. I być może, że to źle służy również i nauczycielom i potem oni utrwalają te kretyńskie wzorce 1 do 6 i nie wiadomo, co to znaczy. Prawda.
1: No to na koniec pytanie intencjonalne, ale przewrotne, bo troszkę pewnie zmuszające panią do wejścia w rolę, którą dziś podważamy. Okay. Gdyby miała pani jako ekspertka postawić jedną ostateczną ocenę samemu szkolnemu i społecznemu systemowi oceniania w skali od 1 do 6, to jaki byłby to stopień i jak brzmiałoby krótkie uzasadnienie?
0: Ja muszę odmówić wykonania tego zadania, bo zaprzeczyłabym tak samej sobie. No przepraszam, po prostu nie mogę, ale powiem inaczej. Ja mam prawo sama siebie oceniać, ponieważ ja znam swoje wnętrze, wszystkie te swoje procesy myślowe i ja bym bardzo zachęcała do takich ćwiczeń, żeby innych albo inne produkty starać się oceniać opisowo, a w stosunku do siebie to można spróbować ocenę cyfrową w skrócie, bo i tak przedtem ten opis w głowie zastępuje.
1: No właśnie dlatego dużo ważniejsze od tej oceny byłoby to uzasadnienie tego werdyktu.
0: Tak, oczywiście, więc sprawiedliwość, wartość informacyjna, ocena jako informacja i atmosfera bezpieczeństwa, w której ta informacja jest przekazywana. To jest złoty wzorzec.
1: Pani Zosiu, bardzo dziękuję za tę ważną rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i przepraszam, że nie mogłam ocenić.
1: Ależ absolutnie spodziewałam się, dlatego zaznaczyłam, że to przewrotne pytanie na sam koniec.
0: Bardzo
1: tak,
0: dziękuję.
1: Dokładnie.
0: Uwielbiam prowokację.
1: Chociaż troszkę uprzedziłam, ale tak pomyślałam, że tak to się skończy. Niemniej pięknie dziękuję.
0: Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Oceniajmy sprawiedliwie i z dobrymi intencjami. Dziękuję serdecznie.
1: Zofia Grudzińska, psycholożka i pedagogzka, dziś razem z nami w popołudniowym programie.
2: Bardzo dziękujemy. Ksenia Maćczak, też bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof pisze, że się cieszy, bo się dowiedział, że są obszary, gdzie ocena opisowa wygrywa lub daje się jej możliwość istnienia. Ma na myśli na przykład szkołę podstawową, a przy okazji jeszcze wspomina ocenę kupowanych produktów, gdy jest miejsce na komentarz. I jeszcze jeden wpis i jeszcze jeden państwa głos w tej sprawie. Pan Krzysztof z kolei. Zawsze pochylamy się nad tymi, którzy są oceniani, a co z oceniającymi? Mało kto to o nas myśli. Od wielu lat muszę wystawiać oceny osobom studiującym. Sesja to dla mnie nieodmiennie najgorszy czas w roku. Zawsze mam pełno wątpliwości, czy wystawiłem sprawiedliwą ocenę, a najgorzej, pisze, jest wtedy, gdy ktoś, o kim jesteśmy przekonani, że przez cały semestr pracował bardzo ciężko, słabo napisze końcowy sprawdzian, robiąc jakieś głupie błędy. Wtedy jest ogromna pokusa, aby takiej osobie trochę naciągnąć ocenę. No ale to by było nieuczciwe wobec innych, napisał. Mogą się Państwo odnieść do tematu takiego oceniania
1: chociaż
2: w grupie osób
1: sam fakt, że pan Krzysztof się nad tym zastanawia. Myślę, że to już jest wartość.
2: Tak, zdecydowanie. Zastanawiam się też, jaki jest efekt tego zastanawiania. Panie Krzysztofie, proszę pisać. 224 280 280, proszę telefonować, a my wracamy do Państwa po serwisie informacyjnym.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. We Wrocławiu wylądował rządowy samolot z Pekinu, którym przetransportowano do kraju 24-letnią Klaudię z Wałbrzycha. Studentka sinologii w połowie kwietnia trafiła do chińskiego szpitala z powodu rzadkiej choroby i zapadła w śpiączkę. Koszty leczenia i transportu medycznego przekroczyły możliwości komercyjnego ubezpieczenia, dlatego w akcję ratunkową zaangażowały się polskie władze, a sprawa wymagała interwencji na najwyższym szczeblu dyplomatycznym. O przebiegu transportu mówiła matka młodej kobiety.
2: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 tygodnie, czy tam w tym momencie już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku i to, że ja mogę przy niej być.
1: Po wylądowaniu chora została przewieziona do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zebrane w społecznej zbiórce środki rodzina przeznaczy na jej dalszą, kosztowną rehabilitację. W wyniku irańskiego ataku na Kuwejt ucierpiało międzynarodowe lotnisko cywilne. Jedna osoba zginęła, a co najmniej 63 zostały ranne. Teheran wystrzelił w kierunku tego państwa 13 pocisków i 17 dronów, co doprowadziło do poważnego uszkodzenia jednego z terminali i całkowitego zawieszenia lotów. Uderzenie stanowi drastyczną eskalację konfliktu w regionie Zatoki Perskiej, gdzie od kwietnia teoretycznie obowiązywało zawieszenie broni. Irański nalot był odpowiedzią na wcześniejsze działania USA, których lotnictwo unieruchomiło jeden z irańskich tankowców. W nocy amerykańskie siły powietrzne przeprowadziły również akcję odwetową, atakując cele wojskowe na irańskiej wyspie Keszm. W reakcji na agresję władze Kuwejtu nakazały dwóm irańskim dyplomatom opuszczenie kraju w ciągu 24 godzin. Z kolei sąsiednie Zjednoczone Emiraty Arabskie zaapelowały do państw regionu o natychmiastowe zjednoczenie sił przeciwko działaniom Teheranu. Protesty przeciwko budowie drogi ekspresowej S7 paraliżują dziś Zakopiankę. Przeciwnicy zaproponowanych wariantów trasy między Krakowem a Myślenicami zorganizowali demonstrację. Największe utrudnienia i przedświąteczne korki występują w rejonie węzła A4 Kraków-Wieliczka przy zjeździe na Zakopiankę, na węźle Opatkowice oraz w miejscowości Gaj, gdzie protestujący od godziny 16 blokują przejście dla pieszych. Ruch jest wstrzymywany co kilka minut. Mieszkańcy domagają się większego udziału w konsultacjach, a kierowcom jadącym w Tatry zaleca się sprawdzanie komunikatów drogowych. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: Różne komunikaty radiowo-drogowe u nas także. 3 minuty po 18:00 popołudniówka, część trzecia, bardzo proszę.
4: Nowy Świat po południu.
3: Proszę bardzo także pamiętać. Pamiętać o adresie popołudnie@nowyswiat.online, o naszej wspólnej obecności w grupie osób patronujących i o numerze telefonu 224 280 280. Czy Państwo też tak mają, że po wysłuchaniu płyty Live in Europe, słuchanie Tiny Turner sprawia największą radość tylko wtedy, gdy nagrania pojawiają się w wersjach koncertowych? Addicted to Love. W takim razie otwierając ostatnią godzinę popołudniowego programu w środę.

0: No, okazuje się, że to dotyczy nie tylko Tiny Turner. Po wysłuchaniu jakiejś dobrej koncertowej płyty, po pierwsze chce się iść na koncert, no to nie zawsze jest możliwe, a po drugie słuchanie już nagrań studyjnych nie sprawia takiej radości. 8, prawie 9 minut po 18 w popołudniowym programie. Jako że niebawem rozpocznie się wielka czerwcówka albo długi weekend, jak kto woli, porozmawiamy o podróżowaniu. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wsiadają Państwo do samolotu, na przykład w Polsce. Chcą Państwo dolecieć do Hiszpanii. No i lecą Państwo do Berlina. Załóżmy, tam znowu się przesiadamy, lecimy do Paryża, znowu się przesiadamy i samolot ląduje w miejscu, do którego chcieliśmy dotrzeć. Ktoś powie, przecież to bez sensu. Tak, jeśli chodzi o samoloty, jeśli chodzi o pociągi, tak to działa od lat. Poza tym trzeba kupić bilety na każdą z tych podróż. A gdyby tak, jadąc z jednego końca Europy na drugi, wystarczył jeden międzynarodowy bilet.
1: Zwiedzanie poszczególnych państw czy stolic naszych sąsiadów może opierać się o pociąg. On musi być odpowiednio punktualny.
2: Jedyny minus podróży pociągiem to częste niestety opóźnienia.
0: No i o tym właśnie będziemy rozmawiać w ostatniej godzinie popołudniowego programu. Olga Bobienko już za chwilę o pracach ekspertów Komisji Europejskiej nad przepisami, które umożliwią kupienie jednego biletu na całą trasę, nawet jeśli podróż obejmuje kilku przewoźników z różnych krajów. Czy taki bilet mógłby wpłynąć na obniżenie cen? Jak podczas podróży zabezpieczyć pasażerów, na przykład na wypadek opóźnień? I czy takie regulacje, nowe regulacje zachęcą przewoźników do organizowania przejazdów w taki sposób, aby na długich trasach wyeliminować przesiadki. Jeden wagon z Warszawy do Lizbony. Dajmy na to. Co Państwo na to? Zapraszam do pisania, zapraszam do telefonowania.

0: Ironem Maidenem po 18:00, to chyba dawno Państwa nie częstowaliśmy. 13 minut po 18:00, a w popołudniowym programie teraz wielka kolejowa przygoda, podróż pociągiem przez kilka krajów Europy. To często konieczność kupowania kilku różnych biletów, trzeba korzystać z różnych stron internetowych, pilnować przesiadek, liczyć się z tym, że opóźnienie jednego pociągu może oznaczać utratę całej dalszej podróży. Ciekawy scenariusz i wspaniała przygoda, ale tylko dla kogoś, dla kogo to podróż jest celem. Komisja Europejska chce to zmienić, proponując wprowadzenie jednego biletu na przejazdy realizowane przez różnych przewoźników w całej Unii. Razem z nami już Olga Bobienko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy to naprawdę ułatwi podróżowanie milionom pasażerów, albo czy zachęci kogokolwiek do wybierania kolei zamiast samolotu czy samochodu?
1: Stawiasz mi trudne pytanie, bo nie wiem, czy to rzeczywiście zachęci kogokolwiek. Myślę, że mogłoby, ale oczywiście to jest kwestia tego, czy rzeczywiście tak jak Komisja Europejska chciałaby, żeby ta podróż koleją na przykład z Warszawy do Paryża była równie prosta jak kupno jednego biletu lotniczego. Te myśli oczywiście są wspaniałe, natomiast dobrze wiemy, że przejechanie takiej odległości wiąże się między innymi z wieloma przesiadkami, wiąże się właśnie ze zmianą biletu, z tym, że musimy kupić kolejny, a także jeżeli myślimy nawet o tych przesiadkach, to jako, że mamy też takie doświadczenia z tym, że polskie pociągi się trochę spóźniają, to ta przesiadka później może nie być wcale łatwa. I oczywiście dzisiaj ta wyprawa oznacza kilka stron internetowych, kilku przewoźników, różne regulaminy, a na dodatek właśnie tę niepewność, jeżeli ten jeden z pociągów się spóźni. Więc Bruksela mówi, że to mogłoby być rozwiązanie rewolucyjne. Jeden bilet, jedna umowa przewozu i jeden zestaw praw na całą podróż. Czyli odpowiedź na problem, z którym od lat mierzą się osoby podróżujące po Europie koleją, chociaż zainteresowanie tym środkiem transportu stale rośnie, bo od pandemii rzeczywiście liczba przejazdów zdecydowanie wzrosła. Sam zresztą 2024 rok, jak patrzę na statystyki, no to mieszkańcy Unii Europejskiej po prawie 9 miliardów podróży pociągami mają na koncie. To jest rekord. I przewozy pasażerskie osiągnęły też najwyższy poziom od rozpoczęcia unijnych statystyk, więc stąd też ten cały plan. I także w trakcie tego, gdy Komisja Europejska, przedstawiciele Komisji Europejskiej informowali o takim rozwiązaniu, oczywiście pojawiły się już te pytania, ale jak w końcu tych przewoźników jest wielu i co w związku z tym? No i na te pytania, a właściwie tak na to pytanie odpowiedział unijny komisarz Rafael Fito.
2: Nasza wiadomość jest jasna, to jest dla nas ważne i to wprowadzenie jednego warunkowego biletu jest naszym celem i oczywiście jako zintegrowany bilet między różnymi firmami. To nie jest proste, ale jest bardzo ważne, abyśmy mieli takie rozwiązanie i myślę, że to również szansa dla państw członkowskich, bo będziemy tym wszyscy objęci i w związku z tym te wszystkie pakiety również funkcjonowałyby między państwami członkowskimi.
3: We have to verify also the consequences and also the process of these important packages.
1: Tylko, że właśnie. Paradoks polega na tym, że ta europejska sieć kolejowa jest coraz bardziej połączona fizycznie, ale jest rozdrobniona cyfrowo i pasażer planujący przejazd przez kilka krajów często musi kupować osobne bilety u różnych przewoźników. Zatem te nasze wątpliwości dotyczące tego, że co jeśli pociąg PKP Intercity spóźni się do Berlina, a pasażer straci dalsze połączenie obsługiwane przez niemieckiego lub francuskiego przewoźnika, no to zostaje z tym problemem sam. Z kolei Komisja Europejska mówi, że chce zmienić ten model i zobowiązać operatorów do udostępniania danych o rozkładach jazdy, o cenach, a także o opóźnieniach. No i dzięki temu na jednej platformie można by było wyszukać, porównać i kupić cały przejazd, nawet jeśli te obsługują różne firmy kolejowe. I drugim filarem tych zmian mają być prawa pasażerów, czyli w nowym systemie osoba podróżująca na jednym bilecie miałaby zagwarantowaną pomoc przy utracie przesiadki. Czyli zamiast właśnie samodzielnie kupować kolejny bilet i walczyć później o zwrot pieniędzy, no to pasażer otrzymałby prawo do zmiany trasy, do rekompensaty za opóźnienie, a w razie jakiejkolwiek potrzeby także do posiłku czy noclegu. Nie powiem, to brzmi bardzo utopijnie, brzmi fantastycznie, jeżeli weszłoby w życie i udałoby się dogadać między różnymi przewoźnikami, a właściwie jeżeli Unia Europejska będzie wymagała tego, to tak naprawdę my jako państwa członkowskie będziemy musieli się do tego dostosować. Natomiast w kwestii prywatnych przewoźników to już może być większy problem.
0: Myślę w takich momentach na przykład o rynku przesyłek pocztowych. One też przecież trafiają do nas w Europie od różnych nadawców, od różnych firm, przez różnych dostarczycieli są do nas przewożone i to jakoś działa.
1: Czyli, no właśnie, czyli masz odpowiedź na pytanie, czy da się?
0: Tak, da się. W tej kwestii się da, tylko pytanie, czy w przypadku przewozów kolejowych, pasażerskich przewozów to będzie możliwe?
1: No właśnie nad tym chyba się jeszcze na razie możemy zastanawiać, ale ta odpowiedzialność za to prawidłowe zaplanowanie przesiadek przede wszystkim i tu myślę, że jako pasażerowie czulibyśmy się bezpieczniej, no bo ta odpowiedzialność spoczywałaby już na przewoźnikach, ale także na sprzedawcach biletów i na platformach rezerwacyjnych. No i oczywiście pomysł wpisuje się w szerszy ten trend obserwowany w Europie i kolej przeżywa taki renesans. Są nowe połączenia międzynarodowe, jest coraz większa liczba też pasażerów wybiera kolej z powodów ekologicznych, ale gdy się tak zastanowimy nad tym, czy postawilibyśmy prędzej na kolej, czy na jakieś inne połączenia albo transfery, no to tu są dwa warunki do spełnienia i o tym też mówi agent turystyczny Marek Kamiński.
4: Wszystko w turystyce opiera się o niestety finanse i o pieniądze. Turystyka krótkodystansowa, czyli na przykład zwiedzanie poszczególnych państw czy stolic naszych sąsiadów, może opierać się o pociąg. On musi być odpowiednio tańszy i być odpowiednio punktualny.
1: I to jest niesamowicie ważne, bo jeżeli chodzi o tę punktualność, to my jako doświadczenia z naszego rodzimego Poletka mamy różne. A jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej, no także mogą to być różne doświadczenia. Chociaż jeżeli chodzi o te szybkie koleje, to te na zachodzie raczej trzymają się rozkładu, u nas bywa różnie. No ale jednocześnie dane pokazują, że ta kolej międzynarodowa ma duży potencjał wzrostu, bo właśnie ten 2024, o którym wspomniałam wcześniej, około 150 milionów pasażerów pokonało jakąś trasę między różnymi państwami Unii Europejskiej koleją właśnie. I dla porównania, samolotami między krajami Unii Europejskiej podróżowało niemal 400 milionów osób, więc to jest taka ponad dwukrotna przebitka, jeżeli chodzi o korzystanie z samolotów. No i właśnie tę różnicę Bruksela tak naprawdę chce teraz częściowo zmniejszyć, upraszczając ten zakup biletów i zwiększając, tak jak mówią, tu poczucie bezpieczeństwa pasażerów. Więc ja też zapytałam państwa, czy takie rozwiązanie i taka wycieczka międzynarodowa między krajami byłaby ciekawa?
5: Bardzo lubię jeździć pociągami, szczególnie tymi z przedziałami i kiedy jestem sam w przedziale. Jedyny minus podróży pociągiem to częste niestety opóźnienia.
6: Myślę, że nie. Taki transfer przy wycieczce zająłby dużo dłużej.
7: Ja bardzo nie lubię jeździć pociągami. Właśnie zaraz będę takim podróżować, na samą myśl jest mi niedobrze, więc nie, zdecydowanie nie wzięłabym udziału w takiej wycieczce.
1: No i jeżeli chodzi o te głosy, jeszcze to nie wszyscy są zachwyceni, bo część dużych przewoźników kolejowych obawia się tego obowiązku sprzedaży biletów, konkurencji i udostępniania danych. Takie informacje już się pojawiają, też krytycy przekonują, że większym problemem od systemu sprzedaży mogą być ograniczenia infrastruktury, czyli właśnie brak przepustowości linii, remonty albo niedobór połączeń transgranicznych. Zwolennicy odpowiadają, że nawet najlepsza sieć kolejowa nie będzie atrakcyjna, jeśli pasażer przed zakupem biletu musi otwierać kilka stron internetowych i samodzielnie składać podróż z wielu odcinków, więc ta opcja tego, że można kupić jeden bilet i przejechać tak. pół Europy. No brzmi najlepiej, więc tutaj jest kwestia tego także, gdzie stawiamy wygodę podróżujących, tak, a gdzie tak. się pojawią ewentualne rozwiązania, które będą ułatwiały życie podróżnym.
0: I w jaki sposób chcielibyśmy podróżować? I tu wracam do zapowiedzi, którą uczyniłem przed wizytą Olgi Bobienko na antenie. Czy sama podróż może być celem? 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. Do głowy przyszedł mi jeszcze jeden pomysł, ale o tym porozmawiamy już po 18.30. Czy gdyby przewoźnicy już się ze sobą dogadali, to nie tylko byłby to jeden bilet, ale jeden wagon, który podróżowałby z Warszawy do, wcześniej wspomniałaś o Paryżu. Mhm. Nie musielibyśmy się w ogóle przesiadać i nawet opóźnienie nie zrobiłoby na nas wrażenia, bo czym jest opóźnienie gdzieś na trasie, skoro nie musimy łapać, tu cudzysłów oczywiście, kolejnego pociągu. Państwa podpowiedzi, Państwa przemyślenia, Państwa przygody związane z podróżowaniem transgranicznym, bardzo proszę, czekamy na głosy.
8: W latach 80., pod koniec lat 80. jechaliśmy z Torunia do Przemyśla i w Łodzi Kaliskiej strajkowały pociągi, jechaliśmy 26 godzin.
0: Ha, to jest podróżowanie przez granicę, ale własnej wytrzymałości. Podziwiam oczywiście, jeśli ktoś z Państwa zdecydował się raz jeszcze wsiąść do pociągu. Olga Bobienko, dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Popołudnie małpanowyświat.online, 224 280 280. Grupa osób patronujących, czyli spotkania facebookowe. Zapraszam i czekam. I move out to the inside.

Pan Wojciech napisał, jeden bilet podczas podróży przez całą Europę, oczywiście pod warunkiem, że będzie to bilet na trasę. Czyli taki, że jeśli jeden pociąg ucieknie, to możemy wsiąść do dowolnego innego na tej samej trasie. W takim przypadku można jechać tak długo jak się chce, to byłoby niezłym rozwiązaniem turystycznym. Tylko co by było, gdyby te następne pociągi na naszej trasie były zatłoczone? Nie byłoby miejsca. Są takie kraje w Europie, w których nie można wsiąść do pociągu, jeśli nie mamy gdzie usiąść. Są takie pociągi, w których trzeba mieć miejsce nawet w Polsce. 224, 280, 280. Za chwilę prognoza. Tak, tak.

0: Pogoda.
1: Na początek to, gdzie jest najchłodniej, Kłodzko, 14 stopni Celsjusza, i najcieplej to Łeba, Nowy Sącz i Toruń, równo po prawie 25 stopni Celsjusza. Nocą eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają chmury z przejaśnieniami, które pojawią się wraz z przelotnym deszczem oraz burzowymi opadami, głównie od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tam spadnie do 15, a nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 8 do 9 stopni na zachodzie, do 13 w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie do 15 stopni Celsjusza. Jutro w całej Polsce synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a na wschodzie i krańcach północno-zachodnich także burze. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie na krańcach południowo-wschodnich i nad samym morzem. Mniej więcej 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Na wschodzie podczas burz porywy do 60 km na godzinę. Pociąg kontra inne środki transportu. Oczywiście mówimy o transporcie zbiorowym, czy na trasach dłuższych i krótszych wybierają Państwo pociąg, a może coś innego?
2: Bardzo chciałem korzystać z usług pociągów. Z dwóch względów dalej latam samolotami. Po pierwsze cena, a po drugie nigdy nie wiem, o której tak naprawdę dojadę. Poziom opóźnień i moje zobowiązania wynikające z pracy nie pozwalają mi na to, żeby nie być pewnym, że gdzieś dojadę na czas.
1: 224, 280, 280. Popołudnie Małpa Nowy Świat.online, a już za chwilę razem z nami Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz, ekspert branży transportowej. Eksperci Komisji Europejskiej chcą, aby jeżdżenie po Europie stało się prostsze. Czy może takie być? Czy możemy w przyszłości kupić jeden bilet na całą długą trasę? Work one more.

0: Przepytanie.
1: Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz, ekspert branży transportowej, podróżniczej, człowiek pracujący w pociągu czasem. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. To fakt, zdarza mi się.
1: Chwaliłeś się nawet kiedyś taką fotografią, że gdzieś w podróży kończyłeś tekst jakiegoś felietonu. Pamiętam te zdjęcia. Trochę zazdrościłem, bo rzeczywiście okoliczności tej podróży były bardzo, bardzo atrakcyjne. Tymczasem eksperci Komisji Europejskiej, ci, którzy zajmują się podróżami kolejowymi, chcą, aby jeżdżenie po Europie stało się prostsze. Pracują nad przepisami umożliwiającymi zakup jednego biletu na całą trasę, nawet jeśli podróż przebiegałaby przez kilka państw i była obsługiwana przez różnych lokalnych przewoźników kolejowych. Dzięki temu pasażer z Polski, jadący na przykład do Niemiec czy Francji, nie musiałby już kupować osobnych biletów na poszczególne odcinki trasy. Ja tu widzę same korzyści. Tylko co będzie, gdy na przykład podróżując z jednym biletem po Europie, jeden z kilku pociągów się spóźni i nie zdążymy na kolejne? To jest jedna chyba z największych obaw, jakie towarzyszą także naszym słuchaczom. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Kto będzie musiał wspierać pasażera albo kto poniesie koszty zmiany rezerwacji?
2: No tak naprawdę tutaj to wszystko to jest system naczyń połączonych. Wszyscy sobie życzymy tego, aby przesiąść się z samolotów, zwłaszcza na krótkich trasach do pociągów. No przyznasz sam, że podróż pociągiem ma w sobie taki pierwiastek pierwotnej magii podróżowania, kiedy możemy przejść się po całym składzie, możemy poznać różne osoby, a nie tylko ciasno w systemie 3 plus 3 miejsca oczekiwać na to, aż wylądujemy. I to wszystko ma ręce i nogi oczywiście, pod warunkiem, że mamy zagwarantowaną bezproblemową przesiadkę i ewentualną możliwość kontynuowania podróży, jeżeli po drodze gdzieś jakieś niedogodności czasowe wystąpią. Tymczasem w tym projekcie, o którym teraz mówimy, który jest procedowany przez unijne instytucje, no, tak naprawdę to do końca nie jest jeszcze zdefiniowane. I te przepisy, aby podczas jednej ewentualnie transakcji kupić jeden bilet na całą podróż, jeżeli to wejdzie, jest to absolutna petarda. Natomiast znając życie, znając też okoliczności wprowadzania różnych tego typu przepisów u lokalnych przewoźników, chociażby w Polsce, i pamiętając, co stało się w ostatnich kilku miesiącach z jednym z przewoźników zagranicznych, który chciał wejść na polskie tory, ogłosił gigantyczne promocje.
1: Jak długo był?
2: No już nie ma
1: kwartał?
2: Tego przewoźnika.
1: Nie, cały kwartał chyba.
2: To pokazuje, że wprowadzanie tego typu zmian to jest taka operacja troszeczkę na otwartym sercu i niekiedy to serce potrafi pulsować nam w różny sposób.
1: No tak, niestety tak. Gdyby zapowiadane zmiany weszły w życie, wspólny bilet można byłoby kupić na platformie lub stronie internetowej przewoźnika. Specjaliści z Komisji Europejskiej chcą także zobowiązać przewoźników do udostępniania rozkładów jazdy, a także cen biletów, informacji o opóźnieniach. Ich zdaniem dzięki temu będzie możliwe planowanie wspólnych ofert przejazdów po całej Europie. Porozmawiajmy jeszcze o tym, co mamy teraz. Gdzie w Europie dziś możemy szukać tańszych przejazdów? Czy lepiej kupować bilet wcześniej z wyprzedzeniem, czy na ostatnią chwilę, czy to znowu zależy od kraju?
2: No ja tutaj tak naprawdę jestem gorącym orędownikiem tego, aby szukać możliwości ofert łączonych. Wbrew pozorom już teraz, nie czekając na regulacje, które wprowadziła Unia Europejska, możemy nie być tylko i wyłącznie skazanymi na jeden kraj, na jedną podróż, jednym przewoźnikiem, ale są też różnego rodzaju właśnie oferty łączone. Istnieje coś takiego jak Interrail Global Pass i my wtedy tak naprawdę mamy możliwość nieograniczonej podróży pociągami w ramach jakiegoś okresu w 33 krajach europejskich. No, przyznasz sam i mam nadzieję, że nasi słuchacze także doceniają wagę tego, że patrząc na mapę Europy, 33 kraje, w tym Polska, i możliwość zbudowania sobie jak w grze, wsiąść do pociągu swojej własnej trasy, która przez na przykład 15 czy 25 dni mogłaby
1: być podróżą, coś piękną, być celem podróży. Tak?
2: No to jest nieprawdopodobna sprawa. Co ciekawe, takie bilety można kupić nawet przez system PKP Intercity albo chociażby niemieckie Deutsche Bahn.
1: Tak, ja bym jednak, jeśli chodzi o dojazdy pociągami, wolał o tym wszystkim nie myśleć. To znaczy wolałbym kliknąć w punkt, z którego startuję, w punkt, do którego chcę dojechać. I chciałbym, żeby system, niech to będzie nawet ta znielubiana przez niektórych sztuczna inteligencja, ułożył mi tę trasę i wszystkie bilety i kupił i zadbał o wszystko. Eksperci Komisji Europejskiej, projektując ten międzynarodowy bilet, podkreślają, że uproszczenie procedur ma przynieść korzyści nie tylko pasażerom. Ich zdaniem łatwiejsze wyszukiwanie i rezerwowanie połączeń kolejowych przełoży się na wzrost liczby pasażerów, a to pozytywnie wpłynie na sytuację przewoźników kolejowych. Pieniądze po prostu. Tymczasem przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Operatorów Kolejowych Albert Mazzola, komentując plany wprowadzenia jednego biletu, mówił dziennikarzom z agencji AFP tak. Nie ma innego przypadku, w którym ktoś byłby zobowiązany do sprzedawania produktów konkurencji. No i zacząłem się zastanawiać,

0: może być problematyczne.
1: Ale zaraz, przecież będąc przewoźnikiem z kraju X, nie wejdę na tory, czy nie wjadę ze swoimi pociągami na tory kraju Y, tym bardziej jeśli jest ode mnie oddalony o kraje kolejne. No, ta informacja nie będzie mi chyba do niczego potrzebna. Najważniejszy jest ten klient, który stamtąd przyjedzie.
0: Tak i nie, tylko ten klient tak naprawdę jest to klient, który jest różny w zależności od tego, skąd przyjedzie. My jako, nazwijmy to, Polacy, tutaj nie chcę oczywiście nic na naszych rodaków złego mówić, natomiast jesteśmy, użyję delikatnego określenia, wyczuleni na walor jakości do ceny, prawda? Mm-hmm. Generalnie szukamy zawsze jak najtańszych możliwości. Dla klienta, dla podróżnika z krajów Europy Zachodniej niekiedy to schodzi na dalszy plan, co oznacza, że z jego punktu widzenia ważne jest to, aby przedostać się z punktu A do punktu B, może przez punkt C, może przez punkt D, a cena nie jest tak bardzo istotna. Więc nawet taka praktyczna rada, poruszając się, czy podróżując między dwoma krajami, warto patrzeć teraz nawet w tym momencie na jakieś bezpośrednie oferty łączone konkretnych przewoźników. To było na przykład polsko-czeskie porozumienie w ramach Eurobet, albo oferty międzynarodowe Deutsche Bahn. Tutaj wspomniałeś, przyjacielu drogi, o zdjęciu, kiedy pracowałem nad jakimś reportażem w pociągu. Ja bardzo często podróżuję po różnych właśnie krajach tym środkiem transportu. I dla mnie normą jest to, że myśląc chociażby o wyjeździe do Pragi, do Budapesztu, pierwsze co sprawdzam to nie połączenia lotnicze, bo to są bardzo krótkie połączenia, tylko sprawdzam połączenia kolejowe. Między innymi dlatego, że można w inny sposób podróżować, taki wolniejszy, ale fajniejszy.
1: Pan Łukasz napisał, przecież jeśli jakiś przewoźnik będzie musiał zapewnić nocleg albo posiłek podczas opóźnienia, to taki przejazd na pewno nie będzie tani. Zacząłem się zastanawiać, czy kolejnym krokiem po tym wspólnym bilecie, bo podejrzewam, że on może stać się faktem prędzej czy później, nawet jeśli będzie bojkotowany, czy kolejnym krokiem mogłoby być takie planowanie przewozów, to z kolei moje prywatne znowu marzenie, aby na międzynarodowych trasach kolejowych nie były konieczne przesiadki, a co za tym idzie, nie było problemu z tymi opóźnieniami. Aby z Warszawy do Lizbony można było jechać tym samym wagonem. Pociąg do Chorwacji tak działa, w ubiegłym roku przewiózł latem ponad 9 tysięcy pasażerów.
0: Tak, ale musimy pamiętać też o tym, że wprowadzenie trasy do Chorwacji z Polski, bezpośredniego połączenia, to była droga przez mękę. To były ustalenia czterech różnych krajów, gdzie same zestawienie połączenia to naprawdę nie była bardzo łatwa ani prosta rzecz. I teraz myśląc o trasie do Lizbony, chciałbym taką trasę zrobić oczywiście pociągiem bez przesiadki, natomiast praktyka pokazuje, że no jest to wykonalne. Lepiej z punktu widzenia podróżnego z Polski byłoby, aby te przesiadki były w jakiś sposób skomunikowane, aby była pewność, że jeżeli mamy w rozkładzie połączenie na przykład do Paryża i potem 3 godziny później z Paryża dalej w kierunku na Barcelonę, to ten pociąg faktycznie o tej porze odjedzie, a doświadczenia nasze polskie niestety pokazują, że to, że mamy coś w rozkładzie jazdy, nie oznacza automatycznie, że ten pociąg odjedzie.
1: Niestety nie. Pan Marek napisał, komentując w grupie osób patronujących na Facebooku, przysłuchuje się naszej rozmowie o podróżach kolejowych i przypomina, 50 lat temu zdarzyło mu się jechać pociągiem z Warszawy do Aten. Bilet był jeden na całą trasę, pociągów chyba 5. Przesiadka w Budapeszcie, potem w Belgradzie, Sofii, Salonikach, czyli dało się wtedy, a nie da się teraz. Wynalazek wagonów bezpośrednich, to o co pytałem przed momentem, to wynalazek z XIX wieku, nawet z kuszetką. No rzeczywiście, panie Marku, tu trzeba przyznać, moglibyśmy wrócić do tych zwyczajów. Państwo telefonują także w sprawie podróży, tej międzynarodowej podróży i tego, gdzie pociągi spóźniają się najbardziej.
2: Od wielu lat mieszkam w Niemczech i być może pocieszy to naszych rodaków. Niemieckie pociągi mają bardzo złą, niestety zasłużoną reputację, ponieważ ciągle się spóźniają i ciągle wypadają składy. Nie ma żadnej gwarancji, że jakiekolwiek połączenie dojdzie do skutku. Także jestem pełna obaw co do tej propozycji Unii Europejskiej, na ile jest to realne. Chociażby mnie powitała takie rozwiązanie z radością.
1: No, także my narzekamy na swoje, pani narzeka na niemieckie. Pewnie gdyby ktoś zadzwonił z Francji, też mógłby powiedzieć o spóźnieniach. Ale...
0: No chyba, że tutaj wejdę w słowo, byłby to ktoś, kto zadzwoniłby do nas z Japonii albo ze Szwajcarii, gdzie jak wiemy punktualność kolei i ewentualne kwestie związane z przesiadkami są perfekcyjnie rozwiązane.
1: Zastanawiam się, czy takie rozwiązanie mogłoby sprawić, że kolej stała się rzeczywiście konkurencją dla lotów, przynajmniej w Europie, no bo pociągi przecież dojeżdżają do centrum miast, są wygodniejsze.
0: Ale to już się dzieje. W tym momencie, no ja tutaj przyznam się szczerze, że mówię jako praktyk, a nie jako teoretyk. Tak.

0: próbując dostać się chociażby z naszej stolicy, czyli z Warszawy do Gdańska i doliczając czas na ewentualny dojazd na lotnisko stołeczne Chopina, na przelot, a wcześniej musimy być mniej więcej 50 minut czy godzinę i przejść przez odpowiednie oczywiście kontrole na lotnisku, po czym lądowanie, po czym ewentualny odbiór bagażu i jeszcze dojazd do centrum Gdańska, to nagle okazuje się, że alternatywa w postaci pociągu bezpośredniego z centrum Warszawy do centrum Gdańska jest po pierwsze tańsza, po drugie szybsza, jeżeli patrzymy na całkowity czas trwania podróży, i takich sytuacji jest więcej. To jest właśnie powód, dla którego coraz więcej włodarzy dużych miast europejskich, które są dobrze skomunikowane kolejowo, lobbuje za tym, aby takie połączenia lotnicze były może nie tyle kasowane, co aby odchodziły powoli do lamusa. Mówiąc prościej, jeżeli jest możliwość z Brukseli dostać się do Paryża na przykład szybko pociągiem, jest to niewielka odległość, to dlaczego mamy wsiadać w samolot?
1: Słuchacz wcześniej telefonował i mówił, że akurat jego obliczenia doprowadziły go do wniosku, że latanie jest tańsze, że polskie pociągi są po prostu droższe.
0: To też zależy od tego oczywiście, jak wygląda kwestia cenników dynamicznych. Coraz częściej możemy złapać tanie możliwości podróżowania drogą lotniczą. Oczywiście sam także też słynę z tego, że za niewielkie kwoty przemieszczam się po Europie czy po świecie. Natomiast no, cały czas mówimy o promocjach. Tak? Jeżeli patrzymy na ceny regularne, no to może się okazać, że te ceny są albo zbliżone, albo jednak ten konkretny środek transportu wygrywa. Ale tutaj od razu uśmiech w kierunku słuchacza. Tak, to jest dobry trop. Łączenie tanich biletów lotniczych na przykład z biletami kolejowymi, robiąc jakąś dłuższą trasę, chociażby po Europie, to jest świetny pomysł na genialną przygodę.
1: Pan Marek jeszcze pisze, jeśli chodzi o przewoźników kolejowych, proszę się zapoznać z możliwością kupowania transkontynentalnych biletów lotniczych, gdzie na przykład w grę wchodzą trzy różne linie lotnicze, a zdarzało mi się tak, bilet jest jeden, skoro tam można, to można byłoby to w Europie zrobić z pociągami. To na koniec. Na portalu samorządowym czytam, że statystyczny Polak korzysta z pociągów mniej więcej 10 razy w roku, podczas gdy średnia unijna to 14-15 przejazdów, a w krajach kolejowych liderów nawet 50, ale z drugiej strony zainteresowanie pociągami w Polsce stale rośnie. Od początku roku do końca kwietnia polskie spółki przewiozły prawie 150 milionów pasażerów, tylko w kwietniu prawie 40. Jednocześnie na polskich torach planowane jest wprowadzenie tak zwanego horyzontalnego rozkładu jazdy oraz częstszych połączeń między większymi miastami. Zdaniem Piotra Rychwalskiego z zarządu CPK, to teraz chyba jest już Port Polska, planowane zmiany to odpowiedź na rekordowy popyt, brak miejsc w pociągach, nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Jego zdaniem miesięcznie nie może kupić biletu z powodu niewystarczającej podaży. To zastanawiam się, po co zachęcać do podróżowania, skoro tak trudno kupić bilety?
0: No, tutaj mamy świeżo w głowach sytuacja sprzed kilku dni, kiedy nie można było kupić biletów poprzez kanały internetowe i ponownie mogliśmy obserwować ogromne kolejki przed kasami tradycyjnymi. Natomiast moim zdaniem tutaj znacznie bardziej kluczową kwestią jest to, aby te pociągi miały stałe rozkłady jazdy. Mówiąc wprost, jeżeli tak jak jest to w Szwajcarii, czy tak jak jest to chociażby u naszych południowych sąsiadów,
1: że o tej samej godzinie pociąg z tego samego miasta odjeżdża,
0: dokładnie z jednego miasta do drugiego. My sobie wdrukowujemy też w głowę jako podróżni, że takie połączenia istnieją, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do takiej efemerydy. My się przyzwyczajamy do czegoś, po czym okazuje się, że w kolejnym rozkładzie, pamiętajmy, że rozkład to nie jest Biblia, on się zmienia dwukrotnie w ciągu roku,
1: a nigdy nawet częściej. Tak.
0: Dokładnie tak. Więc no nie jest to stałe i to, tego tak naprawdę nam brakuje.
1: No tak. Zatem Państwa pytam o możliwość podróży, europejskiej podróży transgranicznej na jednym bilecie, czy też z jednym biletem. Kto marzy o takiej wycieczce? 224, 280, 280. A naszym i Państwa gościem był Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz, ekspert branży transportowej. Do zobaczenia na pokładzie pociągu.
0: Do zobaczenia, tym bardziej, że mamy teraz okoliczności temu sprzyjające, czerwcówka i inne długie weekendy. Bądźmy w drodze.
1: Za 8 minut 19 popołudniowy program Radia Nowy Świat. Czytam także listy popołudnie @nowyświat.online.

0: Pisze jeszcze pani Katarzyna, że z Dominikany leciała do córki na ślub do Groningen. Najpierw do Frankfurtu z przesiadką, potem Deutsche Bahn w Niemczech, linie holenderskie, super podróż, 6 przesiadek, 28 godzin w podróży. Niemieckie koleje słyną ze spóźnialstwa, ale przyciśnięte biorą odpowiedzialność za pasażera i jego przesiadki. Dojechałam pod drzwi domu, ostatni odcinek przejeżdżając taksówką na koszt kolei. Super przygoda, napisała. I w ten oto sposób zamykamy popołudniowe spotkanie w środę 3 czerwca. Życzymy Państwu udanego, wydłużonego weekendu, o ile mają Państwo taką możliwość. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Pobienko, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz, Patryk Rabiega i ja. A po 19:00
1: ja,
0: redaktor Agnieszka. Zastanawialiśmy się dzisiaj, czy kolega Patryk podkradł kilka utworów z Twojej playlisty, bo było po francusku tu i ówdzie. A może to była taka po prostu zachęta?
1: Przygrywka. Preludium. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Pre-party w odróżnieniu tak. Od after party.
1: Prefet nawet bym rzekł. No.
0: To już za chwilę Agnieszka Lipka-Barnett, która dzisiaj zaproponuje Państwu to i owo.
1: No.
0: Głównie po francusku.
1: Ale niczego nie zdradzam.
0: Niczego nam nie zdradza jak zawsze. Zachęcam Państwa zatem do pozostania z Radiem Nowy Świat. A jutro, co z tego, że ktoś może wypoczywać? Po 16:00 popołudniowy program ruszy pełną parą.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Polski minister nazwał ten krok aktem nieprzyjacielskim i zapowiedział, że zrobi wszystko, aby decyzja ta została zmieniona.
2: Aktem nieprzyjacielskim, który wywołuje ból w sercach Polaków, jest nadawanie i gloryfikowanie UPA, szczególnie jednostkom wojskowym, jak pomagamy armii ukraińskiej, żeby mogła walczyć od pierwszego dnia.
1: Szef MON poinformował, że przekazał już oficjalne stanowisko swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi, odrzucając jednocześnie tłumaczenie Kijowa, jakoby wybór ten był oddolną inicjatywą żołnierzy i nie miał na celu urażenia Polaków. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce, żeby jednym z punktów posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego w poniedziałek 8 czerwca było odebranie tego orderu Zełenskiemu nadanego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił część wyroku wobec Jana S., znanego jako król dopalaczy, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na 12 lat więzienia za kierowanie grupą handlującą groźnymi substancjami oraz narażenie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z których 5 zmarło. Sąd odwoławczy uchylił także wyroki jego życiowej partnerki oraz wspólnika. Powodem tej decyzji były uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego sprawozdawcy w pierwszej instancji. Sąd apelacyjny zwrócił uwagę na niedopuszczalne wypowiedzi polityków o oskarżonym oraz fakt, że ówczesny minister sprawiedliwości delegował orzekającego sędziego do sądu wyższej instancji jeszcze przed wydaniem wyroku. W Portugalii trwa 24-godzinny strajk generalny, który całkowicie sparaliżował kraj. Do południa na tamtejszych lotniskach odwołano ponad 200 lotów. Jak przekazała polska agencja prasowa, wśród odwołanych przed południem rejsów nie ma lotów do Polski. Jednak przed udaniem się na lotnisko zaleca się sprawdzanie bieżących komunikatów. Protest uderzył też w transport publiczny. W Lizbonie stanęło metro, a w całym kraju zablokowany jest ruch kolejowy. W strajku bierze udział ponad 85% pracowników sektora publicznego. W całym kraju zamknięte są urzędy. W szpitalach odwołano planowane zabiegi, a w szkołach nie odbywają się lekcje. Związkowcy protestują w ten sposób przeciwko planowanym przez rząd zmianom w prawie pracy oraz próbom ograniczenia prawa do strajku. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie Rafał Lewandowski, a Grzegorz Muranowicz. Tak, on jeszcze tutaj jest. Też się dziwię, że on jeszcze tutaj jest, ale jeszcze tutaj jest i nawet dobrze się miewa, bym rzekła. Agnieszka Lipka-Barnett, bon ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyświat.online, facebook.com/radionowyświat/agnieszka-lipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku, no i Twitter, czy tam X i Instagram. To wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji. W tej godzinie nowości, w drugiej godzinie nie nowości, w sensie w drugiej godzinie kartka z kalendarza. No i taka bardzo nastrojowa ta kartka z kalendarza będzie, w sensie będzie to coś dla miłośników nieco bardziej trzeszczącej muzyki. Przynajmniej od tego zaczniemy, no a potem to pójdziemy do czasów bardziej współczesnych. Na początek dziś Pascal Obispo, ale nie sam, bo z Francisem Cabrelem Il faudrait que pleuve l'amour, czyli miłość powinna padać tak jak deszcz. Tak bym przetłumaczyła ten tytuł. To piosenka z nowej płyty Pascala Obispo, wydanej 22 maja, zatytułowanej Héritage Volume 2, czyli Dziedzictwa w liczbie mnogiej, część druga. Żeby było zabawniej, nie było jeszcze części pierwszej tej płyty. Nie, nie, nie. Część pierwsza ukaże się w październiku. Takie jest zakrzywianie rzeczywistości, bo jak mówi Pascal Obispo, jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, a one też zaczęły się od czwartej części, o ile dobrze pamiętam, więc on też postanowił zakrzywić nieco chronologię i najpierw wydać Volume 2, no a dopiero w październiku Volume 1. Dlaczego? No bo taki po prostu miał kaprys. Na tej płycie są właściwie same duety z naprawdę, naprawdę wspaniałymi artystami i żyjącymi, i nieżyjącymi, ponieważ na płycie znajduje się duet z Danielem Lewim, który z Pascalem Obispo był związany i to nierozerwalnie, choćby przez musical Le Dix Commandements, 10 przykazań. Powiem Państwu, że jest też tam duet z Michelem Delpeszem, który też już nie żyje. Natomiast powiem Państwu, że jak się słucha tych piosenek, szczególnie właśnie tej nagranej z Michelem Delpeszem i tej nagranej z Danielem Lewim, no to ma się wrażenie, jakby panowie stali obok siebie, ramię w ramię w studiu. No a wiemy, że to rzecz niemożliwa. Czy sztuczna inteligencja miała tutaj coś do czynienia? No o tej sztucznej inteligencji i Pascalu Obispo jeszcze Państwu opowiem, ale najpierw Pascal Obispo z Axelem Boerem, Paradis, Londres.

0: Paradisland.
1: Paradisland to Pascal Obispo i Axel Boer. No bo jaka piosenka może powstać, kiedy spotka się dwóch wielkich fanów, miłośników, wirtuozów na swój sposób też gitary? No pewnie, że właśnie taka gitarowa. Na tę płytę zaprosiłem tych, którzy kompletnie nie potrzebują mojej obecności do tego, by być widzianymi. Po prostu miałem ochotę oddać hołd tym największym, najlepszym artystom, autorom i kompozytorom, którzy mieli na mnie jakikolwiek wpływ. Płyta jest bardzo organiczna, jest akustyczna, nagrana na prawdziwych instrumentach, na żywo z udziałem czymś, co nazywam INA, Intelligence Non Artificielle, czyli inteligencja nie sztuczna. I uważam, że wszyscy, którzy znaleźli się na tej płycie, są prawdziwymi artystami, pracowali całe życie, by nimi się stać, mimo trudów i mimo cierpienia, a sztuczna inteligencja nie ma trudności i ona nie cierpi. Tak mówi Pascal Obispo o płycie Heritage Volume 2. Zaprosił też na tę płytę Renaud, który powiedział, że no ale ja nie umiem już śpiewać, mój głos jest już zniszczony, na co Pascal powiedział, ale spokojnie, ja wcale nie chcę, żebyś ty śpiewał, ja chcę, żebyś ty mówił.

Pascal Obispo i Renaud w piosence Le Dernier de Rugissant. Czułem się jak mały chłopiec, jak widz, gdy oni byli w moim studiu. Mój inżynier dźwięku musiał mi przypominać, że teraz moja kolej, żebym coś zaśpiewał, bo ja kompletnie o tym zapominałem. Tak mówi Pascal Obispo o sesji nagraniowej do właśnie płyty Héritage, czyli dziedzictwo. No i było pytanie oczywiście o to, czy to dziedzictwo, ten tytuł, czy to oznacza, że on myśli o tym, co po prostu po nim zostanie? Na co Pascal odpowiada, nie myślę o tym, co będzie później, nie myślę o tym, co po mnie zostanie. Tytuł ten oznacza, że głosy, które są na tej płycie, były ważne dla piosenki francuskiej i oznacza dziękuję za to, że jesteście i za to, że byliście. Natomiast z drugiej strony Pascal w innym wywiadzie mówił, że jak nagrywał tę płytę, to myślał o tym, że to może być jego ostatnia płyta. Oczywiście nie zakładamy, że to jest jego ostatnia płyta, ale jak powiedział Pascal, nigdy nie wiadomo, co będzie. No musiał zakończyć trasę koncertową. Na razie nie ruszy w nowe tournée, no bo jak mówi, zdrowie mu po prostu na to nie pozwala. Kiedy jest na scenie, to chce dać z siebie 100% i nie chce po prostu na pół gwizdka dawać jakiś koncertów, bądź po prostu skracać trasę, więc na razie w trasę nie ruszy. Ma problemy z kręgosłupem i nie ukrywa tego. No ale wydaje płyty. Jak mówię, teraz ukazało się Héritage Volume 2, a Volume 1 ukaże się w październiku. Na płycie Pascala Obispo Héritage Volume 2 znalazł się duet z Zazie, Archipel de Sequel. No a Zazie też wydała nową piosenkę, Peu importe, czyli nieważne.

To nieważne, że zadzwonisz po policję, ja i tak będę słuchać muzyki tak głośno, jak mi się to podoba. To Zazie, która śpiewa o tym, że tak naprawdę każde życie ma swoją wartość i że z tego życia należy korzystać i należy przy okazji pozostać wiernym samemu sobie, szczególnie w starciu z krytyką społeczną, z jakimiś oczekiwaniami, które narzuca nam społeczeństwo. O, i może na tym zakończę. Zazie, Peu importe, to też oczywiście piosenka zapowiadająca jej nową płytę. Bardzo na nią czekam, nie ukrywam, bo Zazie jest moim zdaniem jedną z najlepszych obecnie tekściarek na scenie francuskiej i frankofońskiej. Jej teksty są przesycone inteligencją i takimi szpileczkami, które tak trafiają w punkt i one nie sprawiają, że balon wybucha, tylko że właśnie tak powoli, powolutku schodzi z niego powietrze. O, tak bym określiła teksty Zazie. Pamiętają Państwo takiego artystę, który nazywa się François Feldman? Jego największe sukcesy przypadają na lata 80. i 90. Natomiast on teraz niedawno powrócił z nową płytą, płytą zatytułowaną po prostu Piano. I na tej płycie jest pianino, a właściwie fortepian i głos François Feldmana. No i tak właśnie brzmi największy chyba jego przebój, Joue pas.

wielki przebój roku 1989, Żu, który został w ogóle nagrany w duecie z Janis Jameson na tej płycie. To była druga płyta w dorobku François Feldmana, Une Présence. Znalazł się też taki przebój jak chociażby Le Vals de Vienne czy Petit Franck. No ale ja wybrałam dla Państwa Żu, bo to był taki bardzo dyskotekowy utwór, a w tym wydaniu taki lekko bluesujący, lekko jazzujący, bardzo ciekawa aranżacja na fortepian utworu Żu, pa. Camille też powraca z nową płytą, a właściwie to z nowymi płytami. Zapowiada je singiel Si tu souris aux anges.

Camille, i si tu souris aux anges, czyli jeśli uśmiechasz się do aniołów. Piosenka pełna ciepła i pełna miłości. No ale czego się spodziewać po Camille? Camille, która oddała się właściwie życiu rodzinnemu. No i ta piosenka jest takim hymnem pochwalnym dla relacji między matką i dzieckiem. Głównie córki Camille, głównie o córkę Camille tutaj chodzi, ale fakt jest faktem, że można rozciągnąć to na każdą relację, jaka powstaje między matką i dzieckiem. To jest relacja oczywiście pełna miłości, pełna ciepła, pełna czułości. Dlaczego nie? Oczywiście mówię o takiej normalnej relacji między matką i dzieckiem. Si tu souris aux anges. I Camille, która zapowiada wydanie aż 3 płyt, twierdzi, że nagrywała dźwięki takiej codzienności swojej. No i właśnie z tych dźwięków codzienności ułożyła muzykę. Będzie to na pewno bardzo ciekawe. Un jour, j'ai disparu. Pewnego dnia po prostu zniknąłem. To Dominique A. I opowieść o niepowodzeniu. Miłosnym oczywiście.

Dominique A. Un jour, j'ai disparu pewnego dnia. Zniknąłem. Tego głosu nie da się właściwie pomylić z żadnym innym. To jest bardzo charakterystyczny głos Dominika A. I właśnie zdałam sobie sprawę, słuchając tej piosenki, że tak naprawdę to niekoniecznie jest piosenka o rozstaniu, w sensie o rozstaniu jakiejś pary, czy końcu jakiejś relacji miłosnej między dwojgiem ludzi, bo równie dobrze można ją odczytywać jako takie zerwanie ze światem zewnętrznym, tym takim rozpędzonym, bardzo głośnym, pełnym zamętu światem zewnętrznym i odnalezienie wewnętrznego spokoju, wewnętrznej harmonii, wewnętrznej ciszy. Dlaczego nie? I takie właśnie zestawienie tego zamętu i tego hałasu z tym wewnętrznym spokojem i ciszą może właśnie być też sensem piosenki Un jour j'ai disparu Dominika A. Troszeczkę zwolnimy teraz, bo teraz wersja akustyczna utworu Dites lui, powiedzcie mu albo powiedzcie jej. To Jérémy Frérot i bardzo smutna w sumie piosenka, która zaczyna się od słów, że moja żona odeszła, ponieważ nie byłem w stanie dać jej dziecka.

0: du poids de cette histoire que la vie m'a déchu pour que je n'y pense plus.
1: Jeremy Freroy, dites-lui, powiedzcie w wersji akustycznej. To nie jest piosenka o Jeremim Freroy. To absolutnie nie chodzi o historię jego rozstania, ale chodzi o historię, którą opowiedział mu po prostu pewien jego kolega czy znajomy, osoba z jego otoczenia, tak to ujmijmy, ponieważ tego właśnie pana opuściła żona, dlatego że ten pan nie był w stanie pokazać jej tak na co dzień, co do niej czuje. Tak to bywa. No i jest to piosenka bardzo smutna o rozstaniu, o cierpieniu, o wyrzutach sumienia, no i o tym, jak ważne jest to, żeby powiedzieć osobie, którą się kocha, że się ją kocha. Tak, w każdym razie ja to interpretuję i zresztą osoba mówiąca w tej piosence, czy narrator tej piosenki, jeżeli państwo wolą, mówi, prosi właściwie innych, żeby powiedzieli właśnie jego byłej żonie, jak bardzo ją kocha, no bo nie jest w stanie sam tego wyrazić. Przykre, prawda? Bardzo, bardzo przykre, no ale powstała dzięki temu naprawdę przepiękna piosenka. Bardzo mi się podoba to, co Jeremy Freroy robi w tej piosence ze swoim głosem, bo wzbija się na rejestry wysokie i robi to z dużą delikatnością i z dużym takim wyczuciem, no i oczywiście z też ładunkiem emocjonalnym. No ale za

Johnny Jane i Le Rose. Johnny Jane, który swój pseudonim, jak twierdzi, zawdzięcza Johnemu Hallidayowi i Jane Birkin, powraca ze singlem Le Rose, czyli róże oczywiście. To pierwszy singiel, który zapowiada nową płytę tego artysty. Płyta ukazać ma się jeszcze w tym roku, ale konkretnej daty nie znamy. Jak piszą o tej piosence krytycy muzyczni, ona się sytuuje między uniesieniem, poezją i melancholią. No a trzeba wiedzieć, że Johnny Jane wśród swoich takich ulubionych artystów, którzy go inspirują, wymienia Kinga Króla i Sebastiana Tellier. No i trzeba przyznać, że powoli Johnny Jane wdrapuje się na piedestał, na którym stoją tacy chociażby młodzi artyści jak Suzanne. Czyli artyści, którzy mają coś do powiedzenia, ale robią to właśnie w takiej nowoczesnej oprawie muzycznej. Czy Solan jest w tej czołówce? Być może też, chociaż ona muzycznie nie zawsze idzie w stronę grania elektronicznego. Czasem jednak zdarza jej się nagrać utwór akustyczny, bądź po prostu nagrywać utwory z prawdziwymi instrumentami. Zresztą ona zaczynała od coverów. A dlaczego mówię o Solan? Dlatego, że na koniec godziny właśnie ona z formacją Giant Rooks w utworze The Waves.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. 66-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Ogień objął cały budynek, doprowadzając do zawalenia się większości dachu, a w trwającej do wtorku akcji gaśniczej brały udział aż 52 zastępy Straży Pożarnej. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku, Bartosz Maliszewski, zatrzymany obywatel Polski, przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, które pokrywają się z zebranym materiałem dowodowym. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przyznał w wywiadzie dla stacji CNBC, że mimo taktycznych rozbieżności zgadza się z Donaldem Trumpem w głównych sprawach, zwłaszcza w kwestii powstrzymania nuklearnych ambicji Iranu. Czasami mamy, jak w najlepszych rodzinach, takie taktyczne nieporozumienia, ale zawsze znajdujemy sposób, żeby je rozwiązać i robimy to jak wspaniali przyjaciele. Możemy nie zgadzać się rano, a po południu podejmować wspólne działania. Premier ujawnił, że rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych co 2 dni. Sam Trump potwierdził jednak, że ich ostatnia wymiana zdań była ostra ze względu na amerykańskie niezadowolenie z irańskich ataków na Liban. Według doniesień mediów, Waszyngton dąży do dyplomatycznego zakończenia konfliktu, podczas gdy Netanyahu chce wzmocnienia operacji przeciwko Hezbollahowi. W rozmowie z CNBC izraelski premier zaatakował też przywódców europejskich, w tym prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Nazwał ich postawę haniebną i zarzucił im uleganie radykalnym mniejszościom islamskim oraz brak odwagi w obliczu zagrożenia ze strony Teheranu. Netanyahu ocenił również, że irański reżim jest obecnie mocno osłabiony i spodziewa się w tym kraju zmiany władzy. Francuski Urząd Ochrony Konsumentów nałożył na chińską platformę odzieżową Shein ponad 22 miliony euro kary. Powodem są liczne nadużycia, w tym problemy ze zwrotami towarów oraz brak rzetelnych informacji o wpływie produktów na środowisko. Przedstawiciele firmy uznali sankcje za nieproporcjonalne i zapowiedzieli odwołanie, tłumacząc braki w informacjach błędem technicznym. To kolejny cios dla giganta e-commerce we Francji. Oznacza to, że w ciągu roku łączna kwota wymierzonych mu tam grzywien przekroczy 200 milionów euro. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Grzegorz Muranowicz i Agnieszka Lipka-Barnett i Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat to też na Facebooku, no i Twitter i Instagram to też do Państwa dyspozycji. A propos grupy patronów, no to przede wszystkim trzeba mieć konto na Facebooku. Nie zamierzam Państwa zachęcać do zakładania konta w tym serwisie, natomiast jeśli mają Państwo konto w tym serwisie, bądź rozważają Państwo jego założenie, no to zapraszamy do grupy patronów Radia Nowy Świat. Tyle, że żeby do niej należeć, to trzeba być aktywnym patronem. W związku z czym taka uprzejma prośba ode mnie, żeby sprawdzili Państwo, czy Państwa subskrypcja jest aby na pewno aktualna. A jeżeli nie są Państwo patronami, no to zachęcam do tego, żeby patronem zostać. Można to zrobić już za 10 zł miesięcznie. My sugerujemy, żeby trochę większą kwotę przeznaczyć na nasze comiesięczne wsparcie. Natomiast za każdą złotówkę jesteśmy Państwu wdzięczni i za każdą złotówkę Państwu dziękujemy. No bo my tak naprawdę dzięki Państwu istniejemy. patronite.pl/radionowyswiat to jest ten adres, pod którym można się zapisać czy dopisać do listy naszych patronów. Na początek tej godziny London Music Works i temat z serialu Alo, Alo zabrzmiał dlatego, że ta godzina będzie bardziej trzeszcząca. W tej godzinie zajrzymy do francuskich archiwów piosenki, a na szczęście są one dosyć przepastne. No bo dziś na przykład urodziny obchodziłby, a właściwie obchodzimy rocznicę urodzin, Georges Augusta Charles Guibourga, znanego jako Georgius.
1: Pour les amateurs de chansons réalistes, la plus batte des Java. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules aux gueules d'acier. Et pour vous raconter ça, il fallait une Java. J'en ai fait une pâtée, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Julon et Nana sur un air de Java. Parce qu'on lui roule pas le musette sur un air de Javette. Elle lui dit j'ai le béguin sur un air de Javin. Il répondit tant mieux sur un air déjà vieux.

0: Le plus bas de Java i Georgius. Wszechstronny artysta, autor licznych przebojów, prawdziwy fenomen music hallu w okresie międzywojennym. W czasie wojny cierpiał, no być może cierpiał z powodu w każdym razie zakazu występom podczas okupacji. Po wojnie został scenarzystą i pisarzem. Pisał pod pseudonimem Jean Barnet, a swoją karierę rozpoczął w roku 1908, śpiewając piosenki, o których później powiedział: moja prawdziwa natura jeszcze się nie ujawniła, a ja narzekałem na ten pompatyczny repertuar, który później tak bardzo parodiowałem. Czułem jego śmieszność, ale byłem przekonany, że publiczności to się podoba. No i faktycznie, występując w przeróżnych kabaretach, zaczął pisać piosenki bardziej komediowe. C'est un chicandier.
1: Nous vivons des drôles de temps, vraiment extravagants. C'est à qui voudra faire du chiquet, se bourrer le crâne. Pour désigner ces ballots, l'argot a trouvé le mot. Il y en a dans toutes les sociétés, ce sont des chicandiers. Dans un étendard du bois, on voit 30 fois par mois Emilienne de Glandapla, une ancienne courtisane, et son danseur de 20 ans, un jus d'argent d'un pur sang, qui a vu le jour dans un coin de Ménilmontant. Quand il lui dit je t'adore, c'est un chicandier. Veux-tu que nous dansions encore, c'est un chicandier. Il pense à les tartignoles, mais comme je veux ma bagnole, et que je n'ai pas le sou pour ça, c'est elle qui me la paiera. Il lui dit t'es vraiment souple, c'est un chicandier. Nous formons un joli couple, c'est un chicandier. On dirait un pensionnaire qui fait danser sa grand-mère, mais tant pis c'est son métier, c'est un chicandier. J'ai comme meilleur ami Charlie, toujours il me dit: mon vieux, tu sais que je te considère comme un frère. D'abord, ce qui est à moi, crois-moi, ben c'est à toi. C'est fou ce qu'il m'a emprunté, c'est un beau chicandier. Nous allons au restaurant, souvent il est fringant, mais quand l'addition est posée entre nos deux verres, ce copain exubérant se plonge dans l'intransigeant, ou bien me quitte pour un besoin pressant. Quand j'ai réglé, il adore, c'est un chicandier. Il me dit je t'inviterai encore, c'est un chicandier. Je l'emmène 6 fois par semaine chez ma petite amie Mamène. Et là, des larmes dans les yeux, il me dit mon cher vieux, j'ai du respect pour ta poule, c'est un chicandier. Il faudrait pas qu'on te la roule, c'est un chicandier. En même temps, je vais dans la glace, qu'il la plotte et qu'il l'embrasse. Il a dû se l'envoyer, c'est un chicandier. J'ai ma cousine Tina qui va au cinéma. Un bon jeune premier lui a fait tourner la tête. Quand elle le voit sur l'écran, et blanc, elle va devant. Elle me dit quelle distinction, jointe à l'éducation. Elle le trouve intelligent, charmant, le type de l'amant. Elle s'en est tellement toquée qu'elle a voulu le connaître. J'ai donc premier renseignement au studio où il se rend. Et le metteur en scène m'a dit textuellement: ce beau jeune homme aux yeux tristes, c'est un chicandier. C'est notre ancien machiniste, un beau chicandier. On y a frisé la chevelure, fait un complet sur mesure. On y a réparé les dents et le succès l'attend. Dans les scènes sentimentales, c'est un chicandier. Pour lui toutes les femmes s'emballent, c'est un chicandier. Car sous ses allures de mâle, sachez que ce jeune homme pâle est l'ami d'un gros pompier. Proutz, c'est un chicandier.
0: C'est un chicandier. On jest drobiazgowy. Tak to należy przetłumaczyć. Mówiłam, że rozpoczął karierę w roku 1908, natomiast tak naprawdę jego kariera wystartowała w roku 1912. To wtedy wystąpił jako piosenkarz i zajął się pisaniem tekstu. Jak to było? To było tak, że w Théâtre de la Gaîté Montparnasse miał wystąpić pewien komik, ale za nie mógł, w związku z czym zaproszono właśnie Georgiusa. No i jego piosenki spotkały się z tak dobrym przyjęciem, że teatr zaproponował mu roczny kontrakt. Summa summarum, ten roczny kontrakt został przedłużony do 3 lat. W tym czasie Georgius napisał bardzo wiele piosenek. Pisał nawet 5 piosenek tygodniowo. Współpracował z wieloma kompozytorami przy tworzeniu muzyki. A w roku 1916 do swojego repertuaru Dorzucił także sztuki teatralne. Następnie wystawiał je ze swoim zespołem Les Joyeux Compagnons, czyli Weseli Towarzysze, który założył w roku 1919. W roku 1923 Georgius był jednym z najsłynniejszych piosenkarzy i autorów tekstów we Francji. Do tego stopnia, że w Marsylii w trakcie jego występu w lokalu Alcazar doszło do zamieszek, ponieważ było znacznie więcej osób chętnych na wejście na występ niż było w lokalu miejsc. No więc ludzie zaczęli się przepychać i kłócić, a w tamtym czasie jedną z najbardziej znanych jego piosenek był utwór La Plus Bas de Java. To była taka parodia popularnych wówczas tańców. No i to jest piosenka, która właściwie otworzyła dzisiejszą audycję. Sur la route de Penzac.

0: grand-mère laisse tomber son vigneux. Oh, le grand-papa se réveille et comprend tout. L'année prochaine, je vous donne rendez-vous. Il y aura un petit breton de plus parmi nous.
1: Ananigous, et on dit Ananigous, Arcan.
2: Sur la route de Pęzak, to Georgius. Z roku 1930 ta piosenka sprzedała się w nakładzie ponad 160 tysięcy egzemplarzy, co jak na tamte czasy było niesamowitym wręcz sukcesem. Zresztą na dzisiejsze czasy to też jest ogromny sukces, żeby sprzedać tyle kopii swojego nagrania. Koncertował i to bardzo dużo. Właściwie to przedstawienia następowały jeden po drugim. Wszyscy tłumnie przychodzili go oglądać. Uwielbiali go zarówno surrealiści, jak i intelektualiści. I to właśnie w tym okresie zyskał przydomek Amuseur Public numero 1, czyli rozbawiacz publiczny numer 1. W roku 1934 na krótko został dyrektorem Théâtre de la Gaîté Montparnasse, czyli tego teatru, w którym sam zaczynał, prawda, swoją przygodę. Potem w roku 1936 kolejny sukces z piosenką Olysée Papillon i ta znów pobiła rekordy sprzedaży. Tyle, że dzisiaj już się jej nie śpiewa, a przynajmniej pomija się jedną zwrotkę, ponieważ zawiera no, wydźwięk antysemicki, tak bym to powiedziała. Natomiast w roku 1938 Georgius napisał i wykonał satyryczną piosenkę Il travaille du pinceau, czyli on pracuje pędzlem, w sensie, że po prostu maluje. I właśnie to jest piosenka, w której kpi z zapędów artystycznych jednej z bardzo niestety znanych osób w historii świata i robi z tego aspirującego artysty, robi z niego malarza pokojowego. O kogo chodzi? Był rok 1938, prawda? Chodzi o Hitlera.
3: Les peintres en bâtiment sont des bons gars, généralement. Ils chantent en barbouillant leurs murailles en jaune ou en blanc. Parmi tous ces braves gens, il y en a un cependant qui a bien tout du fou, c'est un grand méchant loup. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il a, comme dirait ma sœur, la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il se gonfle, il se prend pour Attila. Bien sûr qu'il en crèvera.

Georgiusz Popek, Il travail du pinceau, czyli on pracuje pędzlem. Piosenka prześmiewcza wobec Hitlera, piosenka z roku 1938. Po wojnie spotkał się z zakazem występów, między innymi z powodu tego, że w trakcie okupacji nie zaprzestał działalności artystycznej. Występował w przeróżnych miejscach, mniej lub bardziej prestiżowych. Ale w każdym razie po wojnie we Francji panowała bardzo dziwna atmosfera, bardzo dziwna atmosfera. I przeróżne osoby wówczas oskarżano o przeróżne rzeczy. No w każdym razie, w trakcie tego zakazu rozpoczął karierę jako autor powieści kryminalnych pod pseudonimem Joe Barnet. No a w roku 1946, kiedy już skończył się mu zakaz występów, stworzył w Casino Montparnasse ostatnią rewię. I w roku 1951 ostatecznie wycofał się ze sceny. Natomiast w ciągu swojego życia napisał 1500 piosenek i 2000 sztuk teatralnych, liczne scenariusze filmowe i około 10 powieści kryminalnych. Georgiusz, czyli Georges Auguste Charles Guibourg, który przyszedł na świat 3 czerwca roku 1891, a zmarł 8 stycznia roku 1970. 3 czerwca roku 1906, czyli dokładnie 120 lat temu, w St. Louis w stanie Missouri przyszła na świat Fraser Josephine McDonald, znana bardziej jako Josephine Baker.

Josephine Baker. Ja poświęciłam jej już audycję nadaną, zaraz Państwu powiem kiedy. To było 29 listopada 2021 roku i była to audycja Café de Paris. Wtedy poświęciłam całą godzinę właśnie tej francusko-amerykańskiej piosenkarce, tancerce, aktorce z okazji zbliżającego się pochówku jej prochów w paryskim Panteonie, bo ona właśnie spoczęła w paryskim Panteonie. Więc jeżeli mają Państwo ochotę, to zapraszam do podcastów. Wystarczy wpisać Café de Paris i znaleźć numer 8 i tam właśnie będą mieli Państwo całą opowieść o Josephine Baker. No a teraz tylko powiem, że była gwiazdą music hallu, była ikoną szalonych lat 20. W 1937 roku otrzymała wreszcie obywatelstwo francuskie po ślubie z Jeanem Lyonem, brokerem przemysłowym w branży cukierniczej. Podczas II wojny światowej była cenioną korespondentką francuskich służb specjalnych. Często występowała bezpłatnie w Afryce Północnej dla wojsk aliańskich. No i zakończyła wojnę jako porucznik w siłach wolnej Francji, a w roku 1946 otrzymała medal francuskiego ruchu oporu. No a skoro o występach w Afryce, sous le ciel d'Afrique, czyli pod afrykańskim niebem.

Josephine Baker i Sous le ciel d'Afrique. Państwo proszą o tym, żebym wspomniała o naszej tenisistce Maji Chwalińskiej, bo jak twierdzi pan Tadeusz, dzisiaj tym żyje Paryż. No pewnie, że tak. Jutro półfinał, trzymam bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, no bo ostatnio w Paryżu tak dosyć gorąco jest. No ale dobrze, zostawmy tenis i zostawmy Josephine Baker. Polecam Państwu podcasty Radio Nowy Świat, to na stronie nowyświat.online/podcasty, oczywiście pisane przez C. No a my lecimy dalej w naszej kartce z kalendarza, bo dziś, a dokładnie 105 lat temu, na świat przyszedł Jean-André Jacques Brune, znany jako Jean Dréjac, który znany jest tak naprawdę jako autor słów piosenek, czasem również kompozytor, czasem również wykonawca tych piosenek, ale głównie jednak autor tekstów. Jednym z największych przebojów, jakie wyszły spod pióra Jeana Dréjaca, jest piosenka A Le Petit Vin Blanc i pierwszą jej wykonawczynią była Lina Mergy.

0: A Le Petit Vin Blanc i Lina Margie. Ta piosenka powstała w wyniku współpracy Jeana Dreżaka, który miał wówczas 20 lat, i Charlesa Borella Clerka, który był już doświadczonym kompozytorem po 60. Na początku lat 40. XX wieku, podczas krótkiego pobytu w Gospodzie nad brzegiem Marny, Jean Dreżak znalazł inspirację, wspomagany wiosenną pogodą i właśnie kieliszkiem białego wina. Piosenka napisana właśnie na początku lat 40. stała się hymnem niektórych stacji radiowych kolaborujących z okupantem, ale no właśnie, odtworzona w roku 1944 i nagrana przez Linę Margie, natychmiast stała się częścią francuskiego dziedzictwa kulturowego. Piosenka pozostaje zresztą najpopularniejszą piosenką w repertuarze i Jeana Dreżaka, i kompozytora, i wykonawcy, czyli Liny Margie. No to takie zaproszenie do zabawy w takim dosyć ciemnym okresie historii. La Chansonnette to inna piosenka, która wyszła spod pióra Jeana Dreżaka, a jej wykonawcą jest Yves Montand.
1: La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue

0: chansonnette d'amour.
1: La chansonnette to Yves Montand. W piosence napisanej przez Jeana Drzeżaka po Le Petit Vin Blanc jeszcze jeden przebój wyszedł spod pióra Jeana Drzeżaka i to jest w wykonaniu Georges'a Guettariego Le Petit Bal du Samedi Soir.

0: bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur des aveux, car tous les amoureux se montent un peu la tête quand l'accordéon s'arrête au petit bal du samedi soir. On serre un peu plus sa belle au petit bal du samedi soir.
1: Jean Dréjac, słowa do piosenki Georges'a Guettariego, Le Petit Bal du Samedi Soir. Powiedziałam, że to jeszcze jeden przebój, ale to naprawdę nie jedyny przebój, który wyszedł spod pióra Jeana Dréjaca, bo jest on autorem słów do takich niezapomnianych piosenek jak Sous le ciel de Paris na przykład, tak? To właśnie on, L'homme à la moto. To też piosenka Edith Piaf. To co prawda jest adaptacja francuska, no ale mimo wszystko to Jean Dréjac odpowiada za francuskie słowa, tak samo jak w przypadku piosenki Bleu, Blanc, Blanc, Marcela Amonta. Dla Serge'a Reggianiego też pisał z Michelem Legrandem. No niesamowita, niesamowita postać kultury francuskiej. Frédéric François też obchodzi dziś urodziny.

Frédéric François i Laisse-moi vivre ma vie, pozwól mi żyć moim życiem. To był numer jeden we Francji w roku 1973. Trzy lata po tym, jak Frédéric François poślubił swoją żonę, Monique. No i to ona zainspirowała go do pisania przeróżnych piosenek właśnie o miłości, które przyniosły mu sławę. Co prawda pod koniec lat 70. był określany mianem takiego piosenkarza dla nastolatek, ale nie przeszkodziło mu to odnieść sukces. W latach 80. było już trochę gorzej, natomiast powrócił jak najbardziej albumem Mon cœur te dit, je t'aime.

0: to Alain Lepresti, Romain Didier, une valse pour rien. Wspomniałam o tym, że przyjaźnił się z Jeanem Ferratem i wspólnie pisali piosenki dla Claude'a Nougaro, Jacques'a i Jelena Clariqui czy Juliette Gréco, ale pisał też dla siebie. Arrose les fleurs, czyli podlej kwiaty, to Alain Lepresti na koniec dzisiejszej audycji. Grzegorz Muranowicz i Agnieszka Lipka-Barnett, do usłyszenia.
1: J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi et je t'en remercie. Que tu vas me reviendre et tout ça est consommé.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość do bezpośrednich negocjacji z Władimirem Putinem. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydent Ukrainy wyraził zniecierpliwienie postawą USA, które obecnie skupiają się na konflikcie z Iranem. Ostrzegł też, że bez opłacenia kontraktów na amerykańskie systemy Patriot Ukraina otrzyma je dopiero około 2030 roku z powodu długich kolejek produkcyjnych. Z kolei Mark Rutte w mocnych słowach zwrócił się do młodych Rosjan, ostrzegając ich przed bezsensowną śmiercią na froncie i rosyjską propagandą. Ludzie tacy jak wy będą walczyć bez odpowiedniego przeszkolenia wojskowego. Sprzęt, który dostaniecie, będzie kiepskiej jakości. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zginiecie lub zostaniecie ranni na Ukrainie. A najprawdopodobniej, jeśli zostaniecie ranni, zostaniecie pozostawieni na pewną śmierć w błocie. Więc kiedy mówimy o dziesiątkach tysięcy rosyjskich ofiar, to nie są abstrakcyjne liczby. Prawdopodobnie to będziecie wy. Szef NATO ironicznie przypomniał, że tegoroczną paradę z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie skrócono ze strachu przed ukraińskimi dronami. Od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Nowe przepisy dotyczą poruszania się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz tzw. urządzeniach transportu osobistego.
2: My zdecydowaliśmy się po konsultacjach na 16 rok życia jako data graniczna, do której obowiązkowo mają być stosowane te kaski. Zachęcam także rodziców, dziadków, każdego, kto podróżuje z dzieckiem, przede wszystkim, żeby unikał takiego pytania: dziadku, mamo, tato, dlaczego ja jadę w kasku, a ty jedziesz bez kasku? Dajmy dobry przykład.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ministerstwo podkreśla, że kask ratuje życie, a policja zapowiada twarde egzekwowanie prawa. Na początku mundurowi będą głównie pouczać, ale docelowo za brak kasku u dziecka opiekunom grozi mandat do 100 zł. Żeby ułatwić start nowym przepisom, resort infrastruktury rozda 65 tysięcy kasków czwartoklasistom w całej Polsce, czyli uczniom, którzy będą w tym roku zdawać egzamin na kartę rowerową. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać jutro i w piątek. Kierowcy wyjeżdżający na długi weekend zapłacą za benzynę nieco mniej niż dziś, natomiast cena diesla pozostanie bez zmian. Zgodnie z rządowym obwieszczeniem maksymalna cena za litr benzyny 95 wyniesie 5 zł i 94 grosze. Benzyna 98 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł i 52 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy. Kolejne stawki, tym razem na sobotę, niedzielę i poniedziałek, resort przedstawi w piątek. Za złamanie limitów cenowych stacjom benzynowym grozi kara do 1 000 000 zł. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dobry wieczór, jak co środę o godzinie 21. Witam Was, Jarosław Mikołajewski, tym razem z Triestu. Wiecie o tym, bo pamiętacie poprzednie pewnie audycje, nie wszystkie, ale niektóre, i wiecie, że co jakiś czas fruwam gdzieś po świecie, a zwłaszcza po Europie, a jeszcze ściślej po Włoszech, i z różnych miast nadaję wtedy, a nie z Warszawy, nie ze studia w Warszawie, co pewnie, nie wiem, stwarza jakieś wrażenie gorszej jakości może, czy sprawia, że ten dźwięk może nie jest w pełni taki tak doskonały, jak gdybym był w studio. Ale co tam? Machnijmy na to ręką, to znaczy ja tak sobie mówię, machnijmy ręką, bo jestem człowiekiem od słowa drukowanego, a nie od dźwięku, ale dźwiękowcy mówią, że to jest jednak jakaś różnica. Tak czy inaczej, witajcie, bo jestem w Trieście, jak już wspomniałem. Jestem, no, przyjechałem tutaj razem z profesor Joanną Gwieską, która jest moją gościnią dzisiejszą, i z panem Dawidem Dziedziczakiem, który jest też moim gościem dzisiaj, i oni też powiedzą swoje rzeczy. To znaczy, Joanna Gwieska opowie o, troszkę nam wspomni coś o literaturze triesteńskiej oraz o swoich triesteńskich przyjaźniach literackich. Jest tłumaczką na przykład Claudio Magrisa, który jest Triesteńczykiem i którego mam nadzieję zresztą tutaj spotkać jutro. To wspaniały, cudowny pisarz, ale też chodzimy szlakiem Umberto Saby, którego z kolei ja tłumaczyłem wiersze. Może jeden wiersz o Trieście przeczytam, albo nie o Trieście, może o czymś zupełnie innym. A Dawid Dziedziczak opowie nam o pewnej wystawie, która to jest w Muzeum Literatury Miejscowym, w którym my z Joanną i z Dawidem jutro wystąpimy i powiemy dwa słowa po włosku. No i tak, no i jesteśmy tutaj, i jak wiecie, to jest te moje audycje, to jest taki miszmasz rzeczy poważnych i niepoważnych, takie trochę kuglarstwo. I w tej kuglarskiej perspektywie znajduje na pewno swoje miejsce piosenka, taka Nessuno mi può giudicare, piosenka śpiewana przez Katalinę Caselli, do której ułożył słowa niejaki Pilato, czyli Lorenzo Pilato, czyli triesteński, najsłynniejszy bodajże kantautore, bo wiecie o tym, że no, w zeszłym tygodniu czy 2 tygodnie temu mówiliśmy o Lucio Dalli między innymi i o kantautorii z Bolonii. A teraz mamy triesteńskiego kantautorę, Lorenzo Pilato, który ułożył słowa, przepraszam, ułożył muzykę i słowa, współukładał muzykę i słowa do tej piosenki, bardzo słynnej, takiej, która była prezentowana między innymi na festiwalu San Remo. No i usłyszymy potem jego głos własny i usłyszymy, jak śpiewa smutno. No, trochę smutno śpiewa o pewnej mulicy oraz o zwariowanym Trieście. No dobrze, zanim zaproszę pierwszego z moich gości do zabrania głosu, do wyjaśnienia tej naszej obecności tutaj, to posłuchajmy tej Kateriny Caselli z tą piosenką współtworzoną przez Lorenzo Pilato. Bardzo proszę, dzisiaj nie ma z nami Roberta Lewandowskiego, tylko jest Grzegorz, który realizuje naszą dzisiejszą audycję i bardzo się z tego powodu cieszę i bardzo go witam. Grzegorz Muranowicz, cudowny realizator tego dzisiejszego programu. Grzegorzu, bardzo cię proszę, do dzieła, puść pierwszą piosenkę.

0: Tak, a ze mną nasza gościni, czyli profesor Joanna Ugnieszka. Dobry wieczór, Jaś.
1: Witam Jarku, witam Państwa.
0: Wy nawet nie wiecie po prostu, jaka to jest wielkość, która tutaj jest z nami. Naprawdę, jest prawdziwa
1: Nie
0: wielkość,
1: opowiadaj, nie opowiadaj.
0: ale muszę opowiadać, dlatego że po prostu ludzie nie wiedzą. Po prostu ludzie to znają różnych, tam już nie powiem kogo po prostu znają, bo od razu wyjdzie, że mam do nich negatywny stosunek. Natomiast po prostu powinni znać ciebie. Przede wszystkim jesteś fenomenalną. Dobra, przejdźmy na tę formę. Joanna jest fenomenalną tłumaczką, jest znawczynią literatury, jest badaczką literatury romantyzmu i świata idei, tak samo historii idei. Jest ogromną, no, taką wielkością w dziedzinie italianistyki w ogóle, ale zwłaszcza zajmowała się no, między innymi Leopardim, czy zajmowała się tak samo Giuseppe Mazzini, jego związkami z Mickiewiczem. No i jest przyjaciółką Claudio Magrisa, czyli właściwie największego triesteńskiego obecnie pisarza, którego mam nadzieję, że jutro zobaczymy. Zresztą powiedz mi, czy jest jakiś wyróżnik literatury triesteńskiej, czy jest coś, co łączy tych pisarzy, którzy tworzą w Trieście i są związani z tym miastem?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja mam dawno już teorię, że najlepsza literatura włoska powstawała na Sycylii i w Trieście, czyli na obrzeżach. I to jest taka reguła, która się sprawdza w innych krajach, bo na tych obrzeżach mieszają się różne wpływy. A także język jest daleki od takiego kanonu retorycznego, gdzie jest bardzo silna obecność dialektu. No i w Trieście to już wszyscy mniej więcej powtarzają, że to jest taki tygiel elementu słowiańskiego, włoskiego, żydowskiego, greckiego. I to na ogół daje fantastyczne efekty, jeśli chodzi o literaturę. To nie jest literatura folklorystyczna, która opowiada o Triesteńczykach jako o takich jakichś szczególnych typach ludzkich. Właśnie Claudio Magris ma takie pojęcie, że taką teorię, że Triest był takim wielkim laboratorium nowoczesności, tak jak zresztą całe Austro-Węgry. No bo jak wiadomo, największa świetność Triestu to był okres przynależności do Cesarstwa Habsburgów, jako jedyny port tego cesarstwa. No i później taka stopniowa, coraz większa peryferyjność tego miejsca, która szczególnie i boleśnie objawiła się za faszyzmu, ponieważ to właśnie, to jest jakiś okrutny paradoks historii, ponieważ to właśnie w 1938 roku na wspaniałej Piazza dell'Unità, otwierającej się na morze, Mussolini ogłosił ustawy rasowe w mieście, które miało niesłychanie silny komponent żydowski. No i jak to niestety bywa z reżimami mniej lub bardziej totalitarnymi, gdyby Państwo zobaczyli dzisiaj dokument z tego momentu, to zobaczylibyście niesłychanie rozradowany tłum wypełniający całą Piazza dell'Unità i wiwatujący na cześć Duce. Claudio Magris rzeczywiście wystąpił w moim życiu już wiele lat temu i w jakimś sensie w nim pozostał. To jest niezwykły autor, który łączy eseistykę, powieść, opowiadanie, taką właśnie, taki namysł nad tym, co jest Europa Środkowa, i to sprawiło, że Magris dobrze rozumiał nasze strony, był wielokrotnie w Polsce, wiele razy pisał o tym świecie za żelazną kurtyną, bo to był świat jego dzieciństwa, za żelazną kurtyną, który był jednocześnie obcy i bliski. No właśnie te jego wszystkie pobyty w Polsce na prezentacji kolejnych jego książek, to były bardzo przyjemne momenty, bo znalazł swoich czytelników. Mogę zresztą powiedzieć coś, co mnie zawsze wzrusza, kiedy o tym myślę, bo zadedykował mi pewne opowiadanie i napisał, moim zdaniem, przepiękną dedykację, bo napisał: Joannie, dzięki której stałem się polskim pisarzem. Uważam, że to jest największy komplement, jaki może spotkać tłumaczkę czy tłumacza.
0: To prawda, ja zachęcam bardzo do książek Claudio Magrisa, których jest sporo, no przede wszystkim Dunaj, prawda? To znaczy, to było
1: Dunaj miał
0: odkrycie.
1: trzy wydania w Polsce, co jednak jak na taką trudną, eseistyczną książkę, to jest spory sukces, muszę powiedzieć. A poza tym wyszło ich no kilkanaście, chyba w sumie, tak,
0: No
1: około
0: tak, ale
1: 15.
0: o Dunaju wspomnij w ogóle, bo to była też metoda pisarska, prawda?
1: To
0: Metoda.
1: on znalazł taką formułę na nowy gatunek praktycznie, bo ta podróż wzdłuż rzeki spina różne kraje, różne kultury, różne zjawiska kulturowe od źródeł, które są niepewne. I to jest jakaś też również symboliczny wymiar tej książki. Źródła trudno, tam dwa miasteczka walczą o przywilej posiadania źródeł Dunaju. Ale pewne jest wpływanie do morza, czyli taki wielki finał egzystencji, czyli do delty Dunaju w Rumunii. Mamy tam no, rozmaite postacie typu Freud, Celine, który trafia do Sigmaringen na koniec wojny, ale też anonimowe postacie, bo to właśnie jest klucz do jego pisarstwa, to znaczy takie przekonanie, że anonimowe postacie są co najmniej tak samo ważne jak te wielkie nazwiska. Jest tam mowa o pewnym stolarzu z Ulm, który sprzedał swoje spodnie, żeby dołożyć się do budowania katedry. A także jest piękny rozdział o Kafce, malutki rozdział o Kafce, kiedy on z grupą przyjaciół pojawia się w sanatorium, gdzie Kafka dożywał swoich dni. Przeglądają oni nazwiska. Znaczy, ten fragment się skupia nie tyle na samym Kafce, co na tych wszystkich anonimowych pacjentach, którzy znaleźli się w tym samym czasie.
0: No tak, na razie chyba tak.
1: Tak.
0: Chyba żeśmy dużo
1: Dziękuję.
0: mówili, a to jest jakoś program radiowy, w związku z tym ja musi być przeplatane słowo muzyką, w związku z czym bardzo proszę o fragment Ciebie, Grzegorzu, bardzo proszę o fragment Lorenzo Pilata, czyli tej piosenki zapowiedzianej już, La Mula, no, gdzie usłyszymy głos Lorenzo Pilata, czyli tego kantautora, czyli tego barda pieśni czy ballady triesteńskiej. Bardzo proszę, Grzegorzu, do dzieła.

0: Kolejnym pisarzem, no zresztą słyszeliście, tak, próbkę eseistycznego stylu również mówienia, wielkiej, naprawdę wielkiej Joanny Łubieskiej. Zajrzyjcie sobie po prostu do tego, co ona pisała, naprawdę, jakie jeszcze pozostawiła po sobie ślady i po swoich pasjach, bo nie po sobie, bo na szczęście nas jeszcze nie opuszcza. No, na przykład w zeszytach literackich, których już nie ma, no niestety, opłakujemy tutaj bez przerwy i Basiu, jeżeli nas słyszysz, mówię to do Barbary Toruńczyk, no bardzo, nie możemy po prostu wystarczająco opłakać zeszytów literackich. Szkoda naprawdę, że to wspaniałe czasopismo, które nas trzymało razem w myśleniu, w odczuwaniu. Szkoda, że go nie ma po prostu. No nic, ale kolejnym pisarzem no, jest poeta Umberto Saba, po prostu, którego ja tłumaczyłem też i też chcę o nim wspomnieć. To jest taki poeta niezwykłej prostoty. Taki poeta, który właściwie można powiedzieć, że on chyba wyprowadził z takiej ciężkiej retoryki danuncjańskiej, czyli Gabriela D'Annunzio, wyprowadził włoską lirykę współczesną, właśnie tym, że mówił prosto, że to była taka poezja, jak to się mówi, czasami referująca. Czyli nazywał uczucia po prostu. Chodziło o to, żeby dobrze nazwać uczucia, odczucia. I to poeta bardzo triesteński. On pozostawił też taki tom prozy, niedokończony, pisany już w chorobie właściwie, przed śmiercią. Też to tłumaczyłem. Jest zatytułowany Ernesto. Wydał to Świat Literacki. Sięgnijcie do tego. To jest taka mała powieść, arcydzieło, powieść inicjacyjna. O chłopcu, który doświadcza wszystkiego, to znaczy doświadcza inicjacji homoseksualnej, homoerotycznej, ale też inicjacji heteroerotycznej. I opowiada o swoich pierwszych odczuciach, o swoich pierwszych przyjaźniach, o spotkaniach, o odkrywaniu świata, o tym, jak się powinno nazywać świat w sposób nieomowny, jak sam to nazwał, bez peryfraz. Ja przeczytam wam teraz wiersz zatytułowany Triest właśnie. O attraversato tutta la città. Triest. To jest z tomu Umberto Saby, który opublikowałem w wydawnictwie Austeria. Triest. Przeszedłem całe miasto, skręciłem potem w stromą ulicę, z początku ludną, dalej pustą, zakończoną murkiem, zaułek, w którym sam teraz siedzę i myślę, że gdzie on się kończy, tam kończy się miasto. Triest ma opryskliwy wdzięk. Jeśli go lubisz, jest jak szorstki i zapalczywy łobuz o błękitnych oczach, a dłoniach zbyt wielkich, by podarować kwiat. Jak zazdrosna miłość. Z tego zaułka każdy kościół, każdą ulicę widzę, czy prowadzi na zatłoczoną plażę, czy na pagórek, na którego kamiennym wierzchołku uczepił się ostatni dom. Wokół każdej rzeczy wiruje aura dziwna, aura bolesna, aura rodzinna. Moje miasto, które w każdej części jest żywe, ma zakątek dla mnie, dla mojego życia, co zamyślone jest i wstydliwe. No taka jest poetyka Umberto Saby. My trochę tutaj chodzimy, już zaczęliśmy chodzić szlakiem Umberto Saby. Wymienimy jeszcze innych poetów, innych pisarzy triesteńskich, tak? Poza Claudio Magrisem, ale no, wymienimy Jamesa Joyce'a, który tutaj przebywał w latach, no, począwszy od 1904 do mniej więcej 1920 roku. To był ten czas jego największej aktywności, ale też wymienimy zapomnianego trochę w Polsce Italo Svevo, autora arcydzieła Zeno Cosini, właściwie La coscienza di Zeno, przetłumaczone jako właśnie Zeno Cosini. Sięgnijcie po tę książkę, jest w bibliotekach, tak? Albo na przykład Starość Senilita. To wielki pisarz, wielki powieściopisarz, wielki narrator. No a teraz bardzo poproszę Grzegorza, żeby nam puścił Paolo Conte. Dlaczego? Dlatego, że jest z nami, jak już mówiłem, Dawid Dziedziczek, który kocha Paolo Conte. A Dawid Dziedziczek jest pracownikiem Instytutu Adama Mickiewicza i właściwie to on spowodował, że my tu z Joanną jesteśmy i będziemy rozmawiali o naszych przygodach z książkami i z literaturą na tle pewnej wystawy, która ma miejsce w Muzeum Literatury Miejscowym, no, w takim bardzo zacnym miejscu, gdzie są też między innymi takie pokoje czy przestrzenie poświęcone właśnie Italo Svevo, czy Umberto Sabie, czy też Jamesowi Joyce'owi. I wysłuchajmy Paolo Conte, dlatego że Dawid zechciał przede wszystkim piosenkę Paolo Conte, a Joanna się nie sprzeciwiła. Joanna powiedziała, że też go bardzo kocha, Paolo Conte, i że właściwie wszystko jest jej jedno, która to będzie piosenka, a Dawid wybrał konkretnie tę, którą za chwileczkę usłyszycie. Bardzo proszę, Paolo Conte i Dawidzie, jak się nazywa ta piosenka?
1: Molto lontano.
0: Molto lontano, to łatwo się nazywa. Molto lontano, czyli bardzo daleko. Posłuchajcie, Paolo Conte, a potem Dawid Dziedziczak. Bardzo proszę, Grzegorzu.
2: Lontano, lontano, oltre Milano, oltre i gasometri, oltre i manometri, oltre i chilometri e i binari del tram. Lontano, lontano, molto lontano, oltre l'acqua corrente e l'elettricità. La voglio rendermi in braccio a una musica che chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi cercherai, mi guarderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, sorriderai, mi guarderai, ma non mi amerai.

0: Paolo Conte, to było. Wybrałeś Paolo Conte, bo?
1: Bo dobry wieczór Państwu, bo molto lontano. Wydaje mi się, że Triest już jest tak daleko, że ta piosenka będzie bardzo adekwatna do tego miejsca.
0: No z drugiej strony jest blisko, dlatego że tutaj się otwierają te drogi do dalekich krajów, tak? Tak jak Joanna powiedziała, to właściwie był jedyny port Cesarstwa Habsburgów, państwa Habsburgów, także to otwierało drogę do bliskości.
1: Otwierają i zamykają.
0: Dawid Dziedziczak z Instytutu Adama Mickiewicza, który zorganizował tę jakąś wystawę i to nasze spotkanie. I opowiedz trochę o tym, co to się dzieje tak naprawdę i gdzie to się odbywa i jaka była twoja myśl, twoja inicjatywa.
1: Tak, jesteśmy w Trieście, ponieważ Instytut Adama Mickiewicza, który reprezentuję we współpracy z tutejszym Muzeum LEC, czyli Muzeum Literatury, przygotował razem z Instytutem Adama Mickiewicza wystawę okładek książkowych z lat 1950-1980. Te okładki często są nazywane sztuką małego plakatu w literaturze przedmiotu. Wystawa zatytułowana jest Keys to Imagination, czyli klucze wyobraźni. To jest tytuł zaczerpnięty z książki Jerzego Kwiatkowskiego. A na wystawie można zobaczyć prace 12 polskich grafików właśnie z lat 60., 70. Są tutaj prace Ewy Frysztak, Janusza Stannego, Jana Młodożeńca, także prace zmarłej przed miesiącem Marii Ichnatowicz. W sumie to jest 12 nazwisk. Kuratorem tego pokazu jest Patryk Mogilnicki, który od dłuższego czasu zajmuje się tematem okładek. No i chcielibyśmy, żeby ta wystawa zwracała uwagę na książkę nie tylko jako przedmiot, ale tak powiedzmy bramę do literatury, do słowa, interpretację tekstu powstającego dzieła sztuki. To jest w zasadzie wystawa o odbiorze literatury poprzez książkę. Byśmy spojrzeli na nią, na jej kształt, na jej kolor, często zapach. Temu też będzie poświęcone jutrzejsze spotkanie, dlatego jesteśmy w Trieście.
0: No właśnie, bo teraz pytam, co ma piernik do wiatraka, czyli krótko mówiąc, co my mamy, Joanna Ugniewska i ja, jesteśmy tym piernikiem albo tym wiatrakiem, w zależności od tego, jak na to spojrzeć, do tej wystawy. Dlaczego my i o czym byś chciał, żebyśmy opowiedzieli, bo dla nas też jest jakaś niewiadoma, kogo spotkamy, kim będą nasi słuchacze, w jakim tle się pojawimy, w tle jakich książek, w tle jakiego problemu.
1: Może zacznę od tego, że spotkanie jest jutro, 4 czerwca o 17:30, więc jeśli ktoś jest blisko Triestu, to zapraszamy. Jeśli ktoś nas słucha,
0: Kraków
1: może
0: jest
1: być,
0: blisko Triestu, tak
1: to
0: naprawdę,
1: na pewno, a kiedyś na pewno był. Natomiast spotkanie będzie poświęcone właśnie temu, jak można czytać książkę, jak można ją pamiętać. Dziękuję za tę wspaniałą propozycję tytułu, bo wspólnie ją ustaliliśmy, czyli Il Libro Fra Ricordo e Avventura, czyli książka między pamięcią a przygodą, co dokładnie też określa sposób myślenia o książkach jako takich, że może być przygodą, ale też wspomnieniem od tego, czy pamiętamy ją poprzez zapach, kształt, jak rozmawiamy o książkach, jak je czytamy, jak je kolekcjonujemy też w naszych bibliotekach, czy są to kolory, czy są to autorzy, czy może nie, czy książka może być dla nas czymś ważnym. No i przez...
0: Będzie o wąchaniu książki na przykład, czy nie?
1: Będzie o wspominaniu zapachu książek. Tak myślę, ponieważ naszymi gośćmi będzie prowadzący tę audycję Jarosław Mikołajewski oraz wspomniana profesor Joanna Ugniewska, którzy opowiedzą o swoich wrażeniach dotyczących lektury albo dawnych wspomnień na temat tego, jak sami budowali swoje biblioteki może.
0: No teraz będziemy musieli się zastanawiać, przypominać sobie właściwie, jaka była nasza pierwsza książka, jakie były nasze pierwsze książki. Trochę pamiętam, trochę nie pamiętam. Sam jestem ciekawy bardzo tego spotkania i mogę Ci tylko bardzo, bardzo podziękować. Powiedz mi, jaki jest program literacki Instytutu Adama Mickiewicza?
1: Program literacki. Działamy w naszym zespole Literature Hub, który zajmuje się literaturą, promocją polskiej literatury na świecie. Przed nami dużo wyzwań dotyczących z wydarzeniami na świecie, z tym, aby polscy autorzy mogli prezentować swoją twórczość za granicą. Wspieramy także myślenie właśnie o tym, jak literatura może być postrzegana. Jednym z tych przykładów właśnie jest ta wystawa. ponieważ działamy na, powiedzmy, na styku dziedzin w formach interdyscyplinarnych, czyli może to być wystawa, ale mówimy o literaturze. Natomiast jesteśmy otwarci na to, żeby mówić o polskiej literaturze, nie tylko we Włoszech, także w Hiszpanii, w Niemczech, w niedalekiej Słowenii. Myślę, że dużo się dzieje i warto śledzić, co Instytut Adama Mickiewicza robi.
0: Dziękuję. Wysłuchajmy kolejnej piosenki Lorenzo Pilata, czyli miejscowego barda, barda triestyńskiego. Ty jesteś matta. Grzegorzu, jesteś gotowy? Mam nadzieję. A jeżeli jesteś gotowy, to do dzieła. Bardzo proszę.
2: Cosom lontan de ti, Trieste mia. Me sento un gran dolor, e più che cerco de pararlo via, più me sengro pa'l cuore.

0: No taki jest ten Lorenzo. Rozstaniemy się z nim, już więcej nie będziemy go dzisiaj puszczali, ale wrócimy teraz do Umberto Samy, bo chciałbym jeszcze, żebyście zapamiętali ten sposób taki obrazowania, który jest wyjątkowo prosty. Ja kiedyś myślałem sobie, tłumacząc Umberto Samy, do kogo go tutaj porównać, no więc to do niewielu bardzo polskich poetów, ale do zdumiewające, do księdza Jana Twardowskiego. Naprawdę były takie gotowe frazy, które mi się tłumaczyły Janem Twardowskim. Posłuchajcie takiego wiersza Koza, to znaczy to jest wiersz bardzo ważny, La Capra. To jest jeden z najbardziej znanych wierszy poezji włoskiej XX wieku, gdzie jest pokazana pewna jedność cierpienia wszystkich stworzeń, bez względu na to, czy to człowiek, czy to zwierzę. Posłuchajcie tego krótkiego wiersza, czytanego przez tłumacza, tak, czyli przeze mnie. Koza. Zagadałem do kozy. Uwiązana, stała sama na łące. Syta od trawy, mokra od deszczu, meczała. Jej monotonny głos był bliski mojemu cierpieniu. Odpowiedziałem więc, głównie dla żartu, lecz także dlatego, że cierpienie jest wieczne, ma jeden głos i to niezmienny. Właśnie ten głos słyszałem, jak skarży się w samotnej kozie. W kozie o semickiej twarzy słyszałem, jak skarży się każde inne cierpienie, każde inne stworzenie. No taki prosty wiersz, tak. Mówiła się o kulturze żydowskiej tej obecnej. Umberto Saba był, no, stanowił część właściwie tej kultury żydowskiej, a kultura żydowska jego samego współtworzyła. Powiedz o Italo Svevo, jeżeli możesz, bo to jest właściwie, no, tak jak wspomniałem, pisarz zapomniany. Dlaczego warto po niego sięgnąć?
1: No, on jest może zapomniany w Polsce, ale na ogół wymienia się go jednym tchem razem z tymi wielkimi pisarzami modernizmu europejskiego, razem z Muzilem, Prustem. No i to jest taka wersja włoska może tych wszystkich wielkich eksperymentów nowoczesności, taka bardziej, ona jest bardziej dostępna. Dlatego mi się wydaje, że Dzeno Cozzini jest wspaniałą lekturą, która jest po prostu przyjemną lekturą. To nie jest coś, od czego bolą nas zęby, bo to nie wymaga specjalnie wysiłku, ale jest przemieszanie czasów, takie jakie się dokonuje w XX wieku. Poza tym, no, żeby wiedzieć, jaką zmianę wprowadza Svevo, to trzeba wiedzieć, co go poprzedziło, a poprzedziły go powieści D'Annunzia, czyli taka rozszalały estetyzm, piękne salony, galerie, dzieła sztuki.
0: Przypomnę zdanie z Triumfu Śmierci, tak
1: Tak.
0: dosłownie, rzucił ją na łoże szerokie jak klepisko, a głębokie jak sen sprawiedliwego.
1: No tak, ale też pełno jest odniesień do malarstwa, do pięknych przedmiotów, które ten świat wypełniają. A u Svevo mamy świat obrany właśnie ze wszystkiego. To są biura, to jest bank, to są marne pensjonaty, to są ulice Triestu, gdzie wieje wiatr i jest zimno. I gdzie ci bohaterowie są też pozbawieni niezwykłości, ale są, no, takim świadectwem losu człowieka, można by powiedzieć najogólniej. Jest też ironia wspaniała u Svevo, dystans wobec opowiadanego świata. O Svevie mówił Kundera, że jest to przykład modernizmu antynowoczesnego, bo sąd Svevo o współczesnym mu świecie jest niesłychanie negatywny. A kiedy dziś czytamy zakończenie Dzena Cozzini, to naprawdę cierpnie nam skóra, bo tam opowiada autor o takiej wielkiej apokalipsie, którą spowoduje człowiek, który jest najsłabszy ze zwierząt, tak? Nie ma kłów, nie ma pazurów, nie ma siły, innych ssaków. I to właśnie on na zasadzie jakiejś takiej straszliwej kompensacji zbuduje narzędzie, zbuduje urządzenie, które wysadzi świat w powietrze. No, Svevo to pisał w 23 roku XX wieku, więc widać, jak literatura często wybiega naprzód, jak wrażliwość literacka wyprzedza fakty.
0: Joanna Ogniska była wykładowczynią na italianistyce wtedy, kiedy ja byłem studentem. I sami już teraz rozumiecie, dlaczego ja dochodziłem do końca tej italianistyki, jak miałem takich profesorów wspaniałych. Naprawdę. Dziękuję Ci za ten
1: Miło mi
0: czas.
1: jest, strasznie mi jest miło. Dziękuję Ci za to, co mówisz.
0: Ale to
1: No,
0: prawda.
1: literatura jest wielkim. Ja jestem przekonana, tak, że literatura jest takim pełnoprawnym dyskursem o świecie, prawda? Że jest filozofia, jest psychologia, ale jest literatura, która mówi coś głębszego, bardziej bezpośredniego, co nas wszystkich dotyka. Dlatego mam nadzieję, że ludzie będą zawsze czytać książki.
0: Starajmy się przynajmniej. No, teraz posłuchajmy takiego wspaniałego poety, jakim jest Fabrizio De André. Zresztą znacie go doskonale, bo ja bardzo często puszczam jego ballady i to jest jedna z najpiękniejszych piosenek. To jest piosenka o utraconej miłości, to znaczy o tym, że dwoje ludzi sobie kiedyś mówiło, że nigdy się nie opuszczą, ale potem nagle z miłością trochę jest jak z kwiatami, które przemijają, i czasami z miłości pozostaje tylko svogliata carezza, tak? Taka mimowolna pieszczota tylko, ale już pozbawiona tej gorączki, tej
1: Znużona, nie?
0: intensywności. Posłuchajcie tej pięknej, pięknej, cudownej ballady. Grzegorzu, bardzo proszę.

Umberto Sabie, jak przeglądam teraz te jego wiersze, to wydanie w Austerii, to jakoś mam ochotę go czytać po prostu, dlatego że to jest naprawdę wielki poeta prostoty. Waszkiewiczowski również, tak, z niektórych wierszy, zwłaszcza z tych wierszy ze starości. Na przykład taki krótki wiersz, namiętności, są z łez i krwi i z czegoś jeszcze. Serce bije po lewej. No, wspaniały taki przykład poezji gnomicznej, jak to się mówi, takiej urwanej, cząstkowej, fragmentarycznej, takie lśnienie. Albo na przykład wiersz Letnia noc. W łóżku, w którym przyjmuję sen, z pokoju obok słucham drogich mi głosów. Przez otwarte okno błyszczy dalekie światełko gdzieś na szczycie wzgórza. Tutaj tulę cię do serca, kochany. Martwy dla mnie już od lat niepamiętnych. Łatwo sobie wyobrazić tę scenę, ale trudno sobie wyobrazić, że ktoś się tak wypowiada w sposób taki właśnie otwarty. Ktoś, kto ma takie życie, no jednak o pozorach życia mieszczańskiego, można powiedzieć. Albo następny, lutowy wieczór. Wychodzi księżyc. W alei wciąż jeszcze trwa dzień. Wieczór, który szybko zapada. Obojętna młodość zapina pasy. Pędzi do marnych celów. Tym, co żyć pomaga, ostatecznie jest myśl o śmierci. No i ostatni wiersz, jaki dzisiaj przeczytam, bo zakończymy balladą, ale jeszcze wcześniej poprzedzoną kilku słowami Dawida, Ulysses. I to Ulysses, który jest przepięknym wierszem, też jednym z najsłynniejszych wierszy włoskich w ogóle, który bardzo oddaje tę rzeczywistość, którą mamy przed sobą, bo my widzimy morze, kiedy tylko wyjdziemy z hotelu. Widzimy taką obietnicę tego dalekiego świata, Ulysses. W młodości żeglowałem wzdłuż dalmackich wybrzeży. Tuż nad falami widniały wysepki, na których niekiedy jakiś ptak przysiadał, wypatrując ofiary. Całe w algach, zdradliwe, w słońcu

0: piękne jak szmaragdy. Kiedy zmierzch je zacierał i przypływ, żagle pod wiatrem odbijały od brzegu, żeby ujść ich pułapce. Dziś moim królestwem jest tamta ziemia niczyja. Port innym rozpala swe światła. Mnie na pełne morze wypędza jeszcze niepokorna dusza i życia bolesna miłość. Ta życia bolesna miłość powtarza się potem u jego wielkiego ucznia, jakim był Sandro Penna, uważany przez na przykład Pasoliniego za największego poetę włoskiego XX wieku, ale który powołuje się na Sabę, znaczy pierwsze wiersze, które napisał, wysłał właśnie do Umberto Saby, słysząc, że jest największym włoskim poetą. Dawidzie, powiedz coś o tym miejscu, w którym jesteśmy, bo tu jest jakaś kawiarnia. Kawiarnia, gdzie pisał podobno Joyce.
1: Tak, no, trzeba powiedzieć, że Triest stoi kawiarniami i często ta literatura powstawała właśnie w kawiarniach. Tu profesor Upniewska przypomniała o kawiarni San Marco, gdzie Claudio Magris ma swój stolik. Jesteśmy bardzo blisko kawiarni Del Stelle Polare, gdzie Joyce również miał swój stolik, kiedy pracował w szkole brytyjskiej, natomiast w wolnym czasie pisał książki w kawiarni. Jest Café degli Specchi, Café Torinese, bardzo taka, jeszcze można powiedzieć, austro-węgierska tradycja kawiarni. I to jest dość też fascynujące, że Triest był portem Austro-Węgier, a z drugiej strony też był Kraków po drugiej stronie, na północy. Więc było to jedno cesarstwo, więc w myśleniu o Europie Środkowej, Triest, jak i Kraków, jak i te różne miejsca, które się tu przeplatają, są bardzo dla nas ciekawe, także poprzez tę literaturę. Jest też antykwariat dość niedaleko czytanego tutaj Umberto Saby, antykwariat, który dalej wygląda tak, jak wyglądał przez kilkadziesiąt ostatnich lat, i no, jest to fascynujące miejsce, czas, w którym się zatrzymał.
0: No dobrze, to teraz Stare Miasto. Powiedz, Dawidzie, czy to odpowiada twoim prawdom, Stare Miasto. Wracając do domu, wybieram często ciemną, staromiejską ulicę. W kałuży żółto odbija się jakaś lampa, a ulica jest ludna. Tutaj wzdłuż ludzi, którzy wchodzą, wychodzą z knajpy do domu lub do lupanaru, gdzie towary i ludzie są śmiechem wielkiego morskiego portu, widzę po drodze nieskończoność w biedzie. Tu prostytutka i marynarz, starzec, co bluźni, kłótliwa kobieta, dragon, co siedzi we wnętrzu smażalni, głośna dziewczyna oszalała z miłości. To wszystko są stworzenia życia i cierpienia. Jak we mnie, tak w nich szamoce się Bóg. Tutaj czuję, jak w towarzystwie pokornych moja myśl się staje najczystsza tam, gdzie ulica jest najbardziej wstrętna. Ja myślę, że polska poezja mogłaby się nauczyć coś od tego poety.
1: Na pewno. Z tym, że nie kończyłbym słowem wstrętna, jeśli mówimy o Trieście, ponieważ jest to miasto fascynujące, miasto, jak to było gdzieś już napisane, zimą jest to miasto północy, a latem jest to miasto południa. Nie pamiętam, kto to napisał, ale wydaje mi się, że doskonale oddaje charakter Triestu.
0: No powiedz mi, ale ty jaki fragment Triestu lubisz najbardziej? Powiedz, który?
1: To jest miasto bardzo złożone. Z jednej strony jest ta głęboka tradycja austro-węgierska, z drugiej strony mamy też wąskie uliczki, które możemy gdzieś kojarzyć z południa, więc jest to miasto właśnie gdzieś zawsze na styku czegoś. Tu powołałbym się na tekst też w Trieście, czyli nigdzie, prawda? Ja może bym się nie zgodził, bo Triest jest jednak fascynujące miasto. Trochę nigdzie, a jednak jest to pewna przystań do dyskusji, rozmowy, jakiejś refleksji. To wydarzają się również ciekawe zjawiska atmosferyczne, o tym bym wspomniał. Jest słynny wiatr Bora, który zmiata wszystko ze swojej powierzchni, a także pojawiają się dość ciekawe chmury, które występują tutaj w tym regionie, które wyglądają jak statki UFO, co jest dosyć ciekawe i specyficzne. Wydaje mi się, że trzeba to zobaczyć.
0: Mój Boże. Za chwileczkę puścimy ostatnią balladę i jeszcze wejdziemy ze słowem. Mam nadzieję, że zdążymy. Ale najpierw przeczytam znowu jeszcze jeden wiersz. Taki też bardzo słynny. Kochałem. Kochałem zużyte słowa, stosowane przez wielu. Zachwycił mnie rym Fiore Amore. Najdawniejszy, najtrudniejszy na świecie. Kochałem prawdę, co leży na dnie, jak zapomniane marzenie, której przyjaźń odkrywa udręka. Z trwogą serce przybliża się do niej i już nie opuszcza. Kocham ciebie, co słuchasz, i moją szczęśliwą kartę pozostawioną na finał rozgrywki. Teraz Grzegorzu, Grzegorzu, kochany, bardzo proszę, puśćmy Szymona Podwina z tej mojej płyty, bo chciałbym moją też balladę jeszcze raz puścić, przypomnieć to, co słuchaliśmy w zeszłym tygodniu, i potem jeszcze na dwa słowa pożegnania, żebyś nas wpuścił. Bardzo proszę.

co jeżeli wszystko już się scali? To co przeoczone i cośmy widzieli, cośmy przecieszyli i co przepłakali, to co nieprzeżyte

przeżycie, które wszechogarnia rozproszone życie. To, co nieprzeżyte i całe przeżycie. To, co odtajnione i to, co zaszyte.

co nam pozostanie i kogo ja pytam? Kiedy więcej mi żegnań niż nowych powitań? Co wtedy niech powie niepytany człowiek z głębi biedy, od której do której jest człowiek?

0: Śpiewał Szymon Podwin, kompozytor ballad do moich tekstów, które znalazły się na płycie Pytania o wszystko. Byli dzisiaj ze mną pani profesor Joanna Ugniewska, czyli Joanna Ugniewska, bo my nie jesteśmy na pan, pani.
1: Tak, już
0: I
1: dosyć.
0: Dawid Dziedziczak z Instytutu Adama Mickiewicza. Za chwileczkę powiedzą swoim głosem, że się żegnają, a ja dziękuję Grzegorzowi Muranowiczowi za to, że realizował naszą dzisiejszą audycję. I wszystkich Was gorąco pozdrawiamy z Trwiestu, na żywo, tak całkiem na żywo. Joanna Ugniewska
1: Dziękujemy, dziękujemy, żegnamy,
0: i
1: pozdrawiam.
0: Dawid Dziedziczak.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. Jeżeli ktoś jutro będzie w Trieście, zapraszamy do Muzeum Literatury. Dziękuję.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom. Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w lipcowym szczycie NATO w Turcji, poinformował amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podczas wysłuchania przed Komisją Izby Reprezentantów szef dyplomacji ocenił, że spotkanie w Ankarze zaplanowane na 7 i 8 lipca może okazać się najważniejszym posiedzeniem w historii całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone wciąż pozostają w sojuszu NATO i będą obecne w Turcji, aby omawiać wszystkie te kwestie. Sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu przywódców państw NATO, gdzie wszystkie te punkty zostaną wyjaśnione. Nadal jesteśmy w NATO, ale NATO potrzebuje znaczących zmian, a prezydent to jasno dał do zrozumienia i jest bardzo rozczarowany NATO. Zdaniem sekretarza stanu nadchodzący szczyt ma posłużyć ostatecznemu wyjaśnieniu i naprawieniu spornych kwestii. Informacje o przyjeździe Donalda Trumpa potwierdziło również tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dodając, że amerykański przywódca osobiście zadeklarował swoją obecność podczas niedawnych rozmów telefonicznych z prezydentem Erdoganem. Ministerstwo Nauki zmienia zasady oceniania polskich uczelni. Projekt nowych przepisów trafił właśnie do rządowych prac. Ocena szkół wyższych i instytutów ma teraz zależeć od dwóch rzeczy. Po pierwsze, tak jak dotychczas, sprawdzany będzie poziom konkretnych dziedzin nauki. Po drugie, eksperci ocenią ogólny potencjał całej uczelni, czyli to, jakie warunki tworzy do pracy i jak promuje wiedzę. Zmiany mają sprawić, że badacze nie będą skupiać się wyłącznie na zdobywaniu punktów za publikację. Sam okres oceniania uczelni zostanie wydłużony z 4 do 5 lat. Rząd chce przyjąć te przepisy po wakacjach. Przez Polskę przetaczają się gwałtowne burze z ulewami i silnym wiatrem, które już teraz powodują poważne podtopienia. Szczególnie trudna sytuacja panuje na Śląsku oraz na ziemi łódzkiej. Nadchodzący długi czerwcowy weekend przyniesie bardzo zmienną i dynamiczną pogodę. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury, ale też regularne opady deszczu i burze.
5: Czwartek, czyli Boże Ciało, zapowiada się bardzo ciepło. W wielu regionach temperatura osiągnie 23-26 stopni. Lokalnie te wartości mogą być jeszcze wyższe. Pierwsza część dnia powinna przynieść więcej słońca, spokojniejszą pogodę i wraz z nagrzewaniem się podłoża atmosfera ponownie stanie się niestabilna. Po południu i wieczorem miejscami rozwiną się burze. Największe ryzyko wystąpienia dotyczy południa, centrum i wschodu kraju i przy dużej zawartości wilgoci w atmosferze pojedyncze komórki burzowe mogą generować bardziej intensywny opad deszczu, lokalnie również grad i porwisty wiatr.
4: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Podobnie deszczowo będzie w piątek. W zachodniej części Polski opady mogą być intensywne, z kolei po południu zagrzmi na wschodzie. Pogoda uspokoi się w sobotę i w niedzielę. W większości regionów będzie słonecznie i ciepło z temperaturami do 24 stopni. Słabe, przelotne opady wystąpią wtedy głównie na północy kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: muzykalowe opowieści.
1: Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Witam się teraz głosem, a nie piosenką jak zwykle. Nazywam się Kacper Siedlecki. Niezmiennie program realizuje dzisiaj Grzegorz Muranowicz. Mamy 3 minuty po godzinie 22 i dzisiaj obiecana w zeszłym już tygodniu opowieść o 10. jubileuszowej edycji festiwalu Przygrywka w Toruniu. Festiwal, który jest przeglądem dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych w Polsce. I miałem okazję w zeszłym tygodniu towarzyszyć festiwalowi przez cały czas jego trwania i dzisiaj sobie o nim porozmawiamy. Widziałem 3 dyplomy i 12 egzaminów, czyli w sumie 15 spektakli bądź mikrospektakli. I od dyplomu chciałbym dzisiejszą opowieść zacząć, ale zanim o tym to zapowiedź, bo za tydzień odwiedzi nas w związku z trwającym miesiącem dumy polska drag queen, Twoja Stara, która już na jesieni pojawi się w musicalu Wszyscy Mówią o Jamie'im w Teatrze Syrena w Warszawie. Myślę, że to będzie bardzo inspirująca i intrygująca rozmowa. Będzie teraz powrót już do naszego tematu, czyli pierwszy dyplom Musical Next to Normal w reżyserii Jacka Mikołajczyka studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Londyńska wersja Next to Normal nam wybrzmiała. Ja przypomnę, że możecie się jak zwykle odzywać kacper.siedlecki@nowyświat.online. Moja skrzynka mailowa jest dla was otwarta, kacper.siedlecki@nowyświat.online. Może ktoś był na festiwalu w Toruniu, na festiwalu Przygrywka, albo ma zamiar się wybrać, albo zainteresuje was cokolwiek dzisiaj, to proszę się odzywać. Jury w składzie: Anna Wołek, Agnieszka Płoszajska, Katarzyna Jamrus, Janusz Grzywacz, Jerzy Satanowski i Tomasz Lewandowski przyznało nagrody pod koniec festiwalu oraz wyróżnienia, ale zanim dwa słowa, do kogo one powędrowały, bo już na samym początku one powędrowały, posłuchamy sygnału, który skomponował specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu jeden ze wspomnianych już jurorów, Tomasz Lewandowski.

Wydaje mi się, że podczas trwania festiwalu słyszałem ten sygnał 16 bądź 17 razy, więc znam go już na pamięć i pamiętam moje pierwsze skojarzenie to z filmami i z muzyką i z piosenkami, które się pojawiają na początku każdej części filmów o Jamesie Bondzie. I ten sygnał ma towarzyszyć najbliższym edycjom festiwalu, przynajmniej przez najbliższe 10 lat. A my wracamy do Next to Normal, ponieważ tutaj za rolę w tym musicalu, w tym dyplomie, wyróżnienie otrzymali Joanna Gzyl i Aleksandra Itkowska. Natomiast nagrodę za główną rolę męską otrzymał Stefan Andruszko. A my sobie teraz posłuchamy jednego chyba z najbardziej charakterystycznych utworów musicalu Next to Normal.

0: drugi dyplom prezentowany na festiwalu to Cienie, scenariusz prosto z piwnicy w reżyserii Michała Jarosa i tutaj mamy na pierwszym planie Akademię Muzyczną imienia Stanisława Mniuszki w Gdańsku z muzyką, uwaga, autorską i tutaj wyróżnienie powędrowało do Karola Ledwosińskiego, który szczęśliwie dostarczył mi materiału muzycznego. Będzie to nagranie w wersji live właśnie z ich dyplomu i ostrzegam wrażliwe uszy.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Dziękuję za światełko i dziękuję za bicik. Zabijajcie swoje cienie, ludzie. Wyjdźcie z piwnicy.

0: na jebka.
1: Najebać się.
2: A ostatni dyplom, bo tutaj jedynie trzy, to ten zwycięski, o którym zresztą niedawno rozmawialiśmy tutaj na antenie Radia Nowy Świat w musicalowych opowieściach z Barbarą Olech. Dyplom pod tytułem Kup Teraz Studium Musicalowego Capitol we Wrocławiu i to do niego właśnie powędrowała nagroda za najlepszy dyplom. A muzykę skomponowali do niego Małgorzata Majerska i Błażej Sudnikowicz. Bardzo proszę.

A przy okazji daję znać, że Małgorzata Majerska, która działa również solowo pod pseudonimem Gono, bo teraz nam zresztą zaśpiewała, ale zaśpiewa jeszcze za moment, jest aktorką scen muzycznych, scen musicalowych w całej Polsce i wydała właśnie niedawno nowy singiel zatytułowany Skronie.

koniec z dyplomami i przechodzimy teraz sobie do egzaminów, a tam moje niebywałe muzyczne odkrycie. Akademia Muzyczna imienia Grażyny i Kiestuta Bacewiczów w Łodzi zaprezentowała taki egzamin pod tytułem Nevermore z wykorzystaniem piosenek norweskiego zespołu Katzenjammer. Oczywiście w polskich tłumaczeniach. No i ja przepadłem.

A piosenkę, którą właśnie usłyszeliśmy, śpiewała podczas prezentacji egzaminu Milena Łącka, do której zresztą powędrowało wyróżnienie. A ja muszę się jeszcze jedną piosenką zespołu Katzenjame, norweskiego zespołu, podzielić. Tym razem to będzie Herbata z cynamonem.

To teraz z Łodzi do Krakowa, Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ze specjalizacją aktorstwo dramatyczne przyjechała na przygrywkę z egzaminem zatytułowanym Wesoło Smutnie. A dlaczego? Dlatego, że zinterpretowali piosenki zespołu Happy Set, między innymi te.

0: na nogach.
1: No właśnie, bo tutaj się pojawia taki trend pewien. Wiele egzaminów czerpało z twórczości artystów polskiej estrady. Między innymi, oprócz Happy Set, mamy egzamin młynarski Chory na muzykę. Była to biograficzna opowieść o Wojciechu Młynarskim w interpretacji tutaj ponownie Akademii Muzycznej w Łodzi.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam.

zróbmy strój wysoki, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tam.

Może to coś da. Kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak

swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurczę, rozsądku krztyny nie ma w was.

To do zespołu Happy Set i do Wojciecha Młynarskiego dołożymy jeszcze twórczość zespołu Kult, która wybrzmiała podczas tych egzaminów kilkukrotnie. Policealne studium aktorskie imienia Aleksandra Sewruka przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zaprezentowało egzamin Kultowe piosenki, a tutaj wyróżnienie powędrowało do Hanny Bruzi za piosenkę Brooklińska Rada Żydów.

Kolejny egzamin to bal kreślarzy, którego zresztą tytuł zaczerpnięty został z piosenki Kultu, bo wydaje mi się, że dwa bądź nawet trzy egzaminy korzystały z twórczości Kultu. Ten egzamin bal kreślarzy przygotowało koło naukowe Śliska Błyskawica z Akademii Muzycznej w Łodzi. No to hop.

A więc Happy Sad, kult młynarski, no to jeszcze dołożymy sobie Manam, ponieważ Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ale zaznaczmy filia we Wrocławiu, otrzymała wyróżnienie zespołowe za egzamin w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, Szary Człowieku, piosenki Manam.

Przechodzimy teraz do mojego faworyta całego festiwalu, czyli fantastycznego rocznika wokalno-aktorskiej specjalizacji Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którzy przyjechali z egzaminem metr na metr i zgarnęli główną nagrodę za najlepszy egzamin.

Koncepcja tutaj jest naprawdę fantastyczna. Opiera się o reportaż Pudło, opowieści z polskich więzień i też o jeden z, w moim przynajmniej zdaniu, lepszych polskich dokumentów Czekając na sobotę. Całość wyreżyserowała Weronika Kowalska i tutaj muszę wymienić wszystkich występujących na scenie, bo są to naprawdę przezdolni ludzie, co zresztą zauważyło jury. Bartosz Baszkiewicz, Milena Uznańska, do której powędrowała zresztą nagroda dla najlepszej aktorki całego festiwalu, Wiktor Worotnik, Zuzanna Mrozik, Marcel Kondel, do którego powędrowało wyróżnienie, Amelia Lewandowska, Paulina Józefowska oraz Kaja Krzyżowska, do której powędrowało również wyróżnienie. A skoro jesteśmy w musicalowych opowieściach, to dołożę, że Kaja Krzyżowska zaśpiewała utwór z musicalu Metro.

a całość zwieńczył zapożyczony z dyplomu jednego z roczników Akademii Teatralnej w Warszawie utwór ze spektaklu Przybysz. W moim kraju opowieść dziewczyny w kimonie. Śpiewa Natalia Kujawa.

No i to było bardzo trudne, ponieważ jak egzamin się kończył i cała grupa śpiewała tę piosenkę, to musiałem bardzo ze sobą walczyć, żeby nie wbiec na tę scenę i nie zacząć śpiewać z nimi tej piosenki, którą znam, myślę, że na pamięć i nasłuchałem się jej już wiele, wiele, wiele, wiele, wiele razy w tym wyjątkowym wykonaniu Natalii Kujawy. A właśnie, bo wspomniałem o Warszawie. Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, moja zresztą alma mater, część przyjechała z egzaminem Oto Królestwo w reżyserii Anny Sroki-Chryń i to był egzamin z piosenkami Nicka Cave'a. A tę piosenkę, która zaraz wybrzmi, usłyszeć można było podczas festiwalu, wydaje mi się, że nawet dwukrotnie w dwóch różnych egzaminach.

Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je zna. The Curse of Millhaven, oczywiście Nick Cave and the Bad Seeds. Do egzaminu Oto Królestwo powędrowało wyróżnienie zespołowe oraz kilka pojedynczych dla Olgi Wójkowskiej oraz Julii Grendy, a egzamin zwieńczył tak przewrotnie zresztą przedstawiony utwór, oczywiście tak jak wszystkie pozostałe w polskim tłumaczeniu, People Ain't No Good.

I tutaj należałoby również dodać, że cały egzamin Oto Królestwo tak naprawdę bazuje na jednym albumie Nicka Cave'a and the Bad Seeds, Ballady Morderców. People Ain't No Good pochodzi akurat z innego, natomiast większość tych piosenek została zapożyczona właśnie z Ballad Morderców. No to my ponownie sobie wracamy tym razem do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie z filią we Wrocławiu, która zaprezentowała egzamin pod tytułem Zbudź się z piosenkami Lecha Janerki. I tutaj jest ciekawa sprawa taka, że sami sobie wyreżyserowali ten egzamin. To trzeci rok bez tutaj konsultacji z pedagogami. To jest, wydaje mi się, dosyć rzadka sytuacja, ale też bardzo ciekawa. A więc dwie muzyczne propozycje dla was teraz, a nie, jedna. Jedna będzie, Jest jak w niebie, która pojawiła się w egzaminie Zbudź się.

To teraz ponownie coś wyjątkowego. Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, tak, w Krakowie to jest ponownie, ale tym razem filia jest jeszcze inna, nie Wrocław, bo to jest Bytom, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, skrystalizowana wydzielina młodej egzystencji. To jest tytuł egzaminu, który prezentowali i tam znajdują się piosenki Laocze i Spiętego, więc teraz w takiej kolejności parę dźwięków dla was.

0: dobranoc.
1: U nas jeszcze nie dobranoc, ale mam wrażenie i nadzieję, że jednak będzie to noc dobra. Przypomnę, skrystalizowana wydzielina młodej egzystencji z piosenkami Laocze i Spiętego, które przed chwilą nam wybrzmiały. Zbliżamy się już powoli ku końcowi. Jeszcze dwa egzaminy przed nami. Akademia Teatralna w Warszawie, ale filia w Białymstoku, jeszcze takiej nie mieliśmy, przyjechała z egzaminem Czysty Wymysł. Piosenki bardzo różnorodne, w tym Maria Peszek i jej Amy.

I tak jak słyszycie, właściwie słyszeliście przez całe 2 godziny, bardzo różnorodny materiał został wykorzystany w tych muzycznych egzaminach i dyplomach. Troszeczkę twórczości oryginalnej, autorskiej, ale również zagranicznej, jak norweski Katzen Jammer, jak Nick Cave and the Bad Seeds, jak polski Happy Set, Wojciech Młynarski, Kult, Manam, a nawet musicale polskie, Buffo, ze studio Buffo, czyli Metro, Przybysz, Lech Janerka, Lao Czespięty, Maria Peszek i jeszcze wielu, wielu, wielu innych. A teraz taki niebywały egzamin i mój drugi faworyt, czyli Ballady Miejskie w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera w Łodzi. To do nich powędrowało wiele indywidualnych wyróżnień. Tutaj wymienię również wszystkich naprawdę rewelacyjnych. Piotr Łabęcki, Antonina Swoboda, Urszula Hocyk, Marianna Wierzchosławska, Alicja Danel, Kacper Bokasz, Zuzanna Szelong, Zofia Niewrzędowska, Antoni Jaruszowicz oraz nagrodzeni wyróżnieniem Anna Głosek, Alicja Koga, Hanna

wcale nie bolało. A jak walczył na

ordynackie, u stajewskich braci był cyrk, na sto fajerek. Nieraz to ze śmiechu tak się człowiek spocił, że miał bóle nerek. Cyrk stajewskie draczne sztuki pokazywał i w ogóle różne cuda. Każdy się przekonał, że no nie fiaskona, w dechę była, w dechę była Buda. Każdy się przekonał, że no nie fiaskona.

A ten króciutki, przerywający co jakiś czas piosenkę fragment muzyczny, bardzo popularny, jeżeli chodzi o cyrk, został przez Juliannę Srokę-Kierończyk zamieniony na fragment Nino Roty z jednego z filmów Felliniego, co moim zdaniem dodało takiego jeszcze dodatkowego smaczku, dodatkowej przyprawy. A druga osoba, która otrzymała również wyróżnienie i zapadła mi bardzo w pamięć, to Daniel Tomczyk z piosenką Apasz i Hrabini.

oczy dziwnie marzące. Znały go z bruku wszystkie dziewczęta, bo chłopak był jak marzenie. W gronie kolegów był on lubiany, bo miał jak sokół spojrzenie.

0: Cela tam była ciemna i głucha, i czarne obite ściany. Tam młody więzień wyrok wysłuchał, na śmierć on został skazany.
1: To ja jeszcze tylko tutaj dopowiem, że Cyrk na Ordynackiej zaśpiewał nam Jerema Stępowski, a Apasza i Hrabinie zaśpiewała Justyna Jar i Pompadour. I tym sposobem dotrwaliśmy do końca. Bardzo wam dziękuję. 15 egzaminów i dyplomów na przygrywce w Toruniu. Kacper Siedlecki, Grzegorz Muranowicz, a na koniec Baranek Kultu, który wydaje mi się, że pojawił się dwukrotnie bądź trzykrotnie w tychże egzaminach. Dobrej nocy, pa, pa.